0: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5:14, zachód 20:24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Minęła trzecia.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5.14, zachód 20.24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

ścianą. Pamiętaj słowa, słowa leczą świat z niedoli i zamętu. Słowa leczą świat z podłego elementu.

0: Minęła czwarta.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5:14, zachód 20:24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut, będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
2: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Pararararara. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił,
0: żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: szepnąć ze wdziękiem:
1: życie czasem nie jest cudne,
0: ale przecież mam piosenkę. Parararararara, parara, parara, parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Minęła piąta.
1: Pogoda dla Wielkopolski. We wtorek w naszym regionie zachmurzenie będzie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, a wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na północy do 25 na południowym wschodzie. Minimalne wskazania wczesnym rankiem na poziomie około 10 stopni. Synoptycy zapowiadają spadek ciśnienia, czas reakcji, zdolność koncentracji obniżone. Wschód słońca 5:14, zachód 20:24. 5 maja dzień potrwa 15 godzin i 9 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 29 minut, a o godzinę i 39 minut krótszy od najdłuższego.
2: Tu Radio Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Gospodarskie wieści rolnicze.
1: Dzień dobry, mówi Jacek Kosiak. Rolnicy nie będą mieć obowiązku dostarczania faktur przy składaniu wniosków o płatność w sprawie dofinansowania silosów, m.in. na pasze, zakłada projekt wytycznych opublikowany przez resort rolnictwa. Ministerstwo opublikowało projekt zmian wytycznych dotyczących inwestycji w silosy na pasze oraz zboże przeznaczone na pasze. Według proponowanych zasad potencjalni wykonawcy nie będą musieli przedstawiać ofert przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy. Resort chce też zrezygnować z weryfikacji zasadności wyposażenia silosu oraz z obowiązku dostarczania faktur przy składaniu wniosków o płatność. Dzięki temu ocena wniosków będzie szybsza, a sam proces wnioskowania prostszy dla rolników, uważa ministerstwo. Zmieni się też sposób wyliczania dotacji, podał resort. Proponowane zmiany dotyczą naboru, który ruszy we wrześniu. Późniejszy siew kukurydzy to może być sposób na lepszy plon. Rolnicy mówią, że kukurydzę sieje się, gdy kwitną mlecze. W tym roku jest inaczej. Gleba nie jest dostatecznie wygrzana, dlatego zwlekam z siewem, tłumaczy rolnik z gminy Czarnków Adam Warnke.
2: Nauczony zeszłoroczną historią, gdzie siew był końcówka kwietnia. Pamiętam, że w któregoś maja, 20 któregoś chwycił mnie nas przymrozek i kukurydza, no mimo że odbiła, jakieś tam straty w plonie były. A że te przymrozki teraz się dosyć mocno, że powiem, przedłużają, wydłużają i są ciągłe od kilku dni, to mimo że ta temperatura gleby wzrasta w ciągu dnia do tych 8-10 nawet, można powiedzieć, nawet więcej, no te spadki temperatur wychładzają tę glebę. I już pamiętam też kilka lat temu, też były takie przymrozki dość długo, to ta kukurydza się męczy po tym. Zamiast chodzić, ona się męczy kilka dni, czy nawet tygodni, do 3 tygodni potrafią być schody. Także w tym roku robię to specjalnie, czekając na to, żeby te dobowe były temperatury wyższe, nie tylko w ciągu dnia przede wszystkim. No i chcę zobaczyć, jaki to będzie efekt. No przede wszystkim no wody nie ma i nie będzie prawdopodobnie, no ale chcę zobaczyć, żeby ta gleba była wygrzana, bo myślę, że ten start będzie podobny. Uczymy się tego i różne warunki, różne terminy siewu, dopasowujemy się, czyli testujemy się cały czas.
1: Adam Warnke przede wszystkim utrzymuje bydło mleczne. Kukurydza uprawiana jest na pasze i zajmuje większość upraw w gospodarstwie w Gajewie koło Czarnkowa.
0: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: dobry, Wielkopolsko.
1: Dzień dobry, Wielkopolsko.
2: Nie przekazuję oficjalnie kalendarz.
1: Tak, dzisiaj mamy wtorek. Wtorek to piąty dzień maja.
2: To pierwszy deszcz w tym miesiącu i od dłuższego czasu.
1: I od rana zapach był obłędny, trzeba to przyznać. 5 maj to też imieniny miesiąca. To także 125 dzień roku 2026 i dzień imienin Ireny, a także Waldemara. Świętuje też Hilary i Teodor.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Adel już w tle.
1: Też świętuje.
2: Też świętuje, ale co to, tak za chwilę powiemy. Ryszard Wojtowicz audycję realizuje. Dzisiaj świętuje Dzień Pracy, tak jak my. Ania Skoczek, Franciszek Walerych, dzień dobry.

0: Tak sobie wyobraziłam teraz, że państwo przemierzają trasy w Wielkopolsce. Pada deszcz, ale mimo wszystko jest pięknie.
1: Jest przepięknie, jest wschód słońca jednak.
0: I ta piosenka w tle idealnie się komponuje, a to dlatego, że dziś 38 urodziny świętuje Adele, angielska wokalistka, która w 2011 roku już została pierwszą wykonawczynią, która sprzedała w jednym roku ponad 3 miliony egzemplarzy swojej płyty. Jej albumy osiągnęły oczywiście kasowy, artystyczny sukces, ale jeśli chodzi o ciekawostki z jej życiem związane, to jej kariera nabrała tempa, kiedy kolega ze szkoły zamieścił jej demo w serwisie MySpace i to zaowocowało kontraktem. Co by było, widzisz, dzisiaj, gdyby
1: kolega
0: nie ten kolega?
1: Z klasy.
0: Czasami
1: pomyślmy
0: tacy,
1: o tym w trakcie trwających matur, tak, oczywiście.
0: Oczywiście. W 2011 roku Adele przeszła operację strun głosowych. To była operacja usunięcia polipa, co wpłynęło na rozwój i na teoretycznie zmianę w jej głosie. Wszyscy fani obawiali się tego, czy artystka będzie w stanie
1: co
0: wrócić.
1: Co będzie z polipem Adele? Zastanawiali się.
0: Nie,
1: jaki
0: właśnie
1: będzie
0: ze strunami głosowymi raczej. No ale Adele wróciła, koncertuje i ma się dobrze.
1: Ciekawe, czy gdzieś jest ten polip. Możemy zobaczyć. Został na pamiątkę. No dobra, wróćmy jednak do starych czasów, bo porozmawiajmy o starych Polakach. W 1200 roku odbyło się trzęsienie ziemi w Pieninach.
0: Mam, tak, tak, znalazłam też. A wiesz, kolejne powtarzały się na przykład w 1259 roku. To pierwsze, 5 maja 1200 opisał sam Jan Długosz. Podobno miało 4,8 stopni w skali Richtera i sprawdziłam, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo w sumie to u nas trochę nie wiadomo. Całe szczęście nie mamy problemów z trzęsieniami ziemi. I tak okazuje się, że taki wstrząs jest umiarkowany, lekki, ale odczuwalny. Może powodować bardzo niewielkie zniszczenia, takie jak pęknięcia ścian albo spadanie przedmiotów, chociaż raczej wywołuje więcej lęku.
1: W 1200 roku, ciekawe, jakie ściany pękły.
0: Tak jest.
1: W Pilniach. W 1829 roku otwarto Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Element Wielkopolski, wszystkiego najlepszego dla wszystkich bibliotekarzy, nie tylko, ale także i data związana z polityką w 2006 roku, czyli dokładnie 20 lat temu, aż trudno w to uwierzyć, powstała koalicja PiS, Samoobrona, LPR.
0: Były takie czasy.
1: Został
0: tak.
1: PiS, kiedyś Samoobrony, LPR już nie ma, a politycy przemianowali się na inne partie i dalej funkcjonują. Co jeszcze wydarzyło się, jeżeli chodzi na przykład o muzykę?
0: Już, bo jeszcze Henryk Sienkiewicz dzisiaj tak to urodziny. Tego jakże znanego.
1: To może coś.
0: Puścić też coś Sienkiewicza, ale nie tego.
1: Się zastanawiam.
0: Nie. Dziś też świętujemy inne urodziny, ponieważ 10 lat starszy od Adele jest Piotr Rogucki, czyli wokalista zespołu Koma, ale także solista, także wykształcony aktor, który ukończył krakowską szkołę teatralną. Jeśli chodzi o jego życie prywatne, to jest znany z tego, że bardzo, bardzo je chroni. Podobno jego żona jest radiologiem, ma dwójkę dzieci, ale niewiele wiadomo tak naprawdę o jego życiu prywatnym, za to wiele wiadomo o jego głosie.
1: No i dlatego teraz będziemy mogli go usłyszeć w piosence Pożegnanie z bajką Koma, Rolf Kamiński.
0: A zaraz po nich?
1: Jacek Kosiak, Jarosław Buchart. Zdarzyło się dziś.

0: wydarzyło się dziś.
1: Było to dawno temu, w XIII wieku, rok 1228, 5 maja, przywilej we wsi Cienia koło Kalisza.
2: Na terenie Wielkopolski książę Władysław Laskonogi zdecydował się na przywilej dla swojego rycerstwa, ponieważ chciał, aby było ono mu wierne i służyło zawsze i stawało na rozkaz. Wydał przywilej, który ograniczył podatki płacone na jego korzyść. W ten oto sposób otwiera się tak zwana lista przywilejów, które w późniejszych wiekach sprawią, że to władca będzie miał ograniczone pole działania względem swoich poddanych. Przywilej wydany w Cieni w 1228 otworzy puszkę Pandory, czyli nada poddanym możliwość sterowania swoim władcą i umożliwi w przyszłości ograniczenie pola działania władców Polski.
0: Zdarzyło się dziś.

0: Wszystko płynie.
1: Tak, dobrze, że płynie. Dobrze, że płynie i dobrze, że pada, bo te warzywa, na które czekaliśmy tak długo, całą zimę, w końcu możemy zobaczyć, a nawet i spożywać. O tym będziemy mówić na naszej antenie już za chwilę, bo o nowalikach dzisiaj porozmawiamy z przyjemnością z Państwem.
0: Już teraz mogą Państwo wybierać do nas numer telefonu 618654654, ale zanim jeszcze porozmawiamy o tych nowalikach i pysznościach na naszej antenie, Jacek Kosiak.
2: Partnerem audycji Interwencje dla Rolnictwa, poradnik dla gospodarstw jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
3: Dziś nieco więcej o ekoschematach. Jacek Kosiak, zapraszam na audycję Interwencje dla Rolnictwa, poradnik dla gospodarstw.
4: Rolnicy, aby otrzymać dopłaty, muszą przede wszystkim spełniać zasady warunkowości, muszą złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie. Jeśli chcą otrzymać ekoschematy, muszą zawnioskować o konkretne warianty czy pakiety.
3: Tłumaczy Magdalena Stachowiak z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
4: Tak jak w latach ubiegłych, rolnicy mogą wnioskować maksymalnie o 2 pakiety lub warianty na jednej działce i płatność może być przyznana maksymalnie do 300 hektarów. To był wymóg wprowadzony w 2025 roku i on również został utrzymany w roku 2026.
3: Rolnicy mogą dopasować ekoschematy do swojego gospodarstwa i swojej produkcji.
4: Rolnicy mają do wyboru 7 różnych ekoschematów. Muszą je oczywiście dopasować do swojej produkcji, do agrotechniki, do działań, które realizują lub które mogą zrealizować.
3: Kwoty dopłat mogą być zróżnicowane. Wszystko zależy od popularności wybranych ekoschematów.
4: To są takie praktyki jak uproszczone systemy upraw, jak wymieszanie słomy z glebą, także opracowanie planu nawożenia, wysianie międzyplonu ozimego, czy coraz popularniejszym pakietem staje się też pakiet biologiczna uprawa, który od ubiegłego roku można realizować w 2 wariantach.
3: W tym roku wprowadzono też zmiany w 5-letnim zobowiązaniu rolnictwo ekologiczne, dodaje specjalistka WODR.
4: Rolnicy od tego roku nie muszą mieć już opracowanego planu działalności ekologicznej, który do tej pory był bazowym wymogiem wejścia w ten program. Myślę, że jest to duże ułatwienie dla rolników.
3: Warto przyjrzeć się korzyściom z proponowanych rozwiązań. Na wejście w ekoschematy nie jest za późno.
4: Nie, oczywiście to nie jest za późno. Wnioski składamy w terminie od 15 marca do 15 maja.
3: Doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego działają w Poznaniu i wszystkich powiatach i gminach województwa.
4: Wykaz takich biur znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
3: Na pewno warto skorzystać z ich wiedzy.
2: Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
5: Tu Radio Poznań.

0: tu i teraz. Gdzie nie gdzie leje, gdzie nie gdzie nie. Ten deszcz jakże przyjemny, jakże przelotny. Miejmy nadzieję, że będzie go jak najwięcej. Za 5 minut godzina 6. My teraz przechodzimy do tematu poranka.
1: Mamy nadzieję też, że ten deszcz spowoduje to, że nagle wybuchną nam nawaliki, czyli owoce, warzywa, które dostaną trochę tej naturalnej wody, no zakiełkują i będziemy mogli je jeść w ogromnych ilościach. Nawaliki to jest to, na co czekamy cały rok, ale posłuchajmy, za czym tęsknimy najbardziej.
2: Na truskawki. Ja najbardziej czekam na truskawki.
3: Truskiewka. Beliska.
1: Co to jest?
3: Truskiewka, po poznańsku.
1: Za czym tęskniłaś całą zimę?
2: Za wolnym.
1: A jakim warzywem?
2: Za młodymi ziemniaczkami.
1: Za młodymi ziemniaczkami, z koperkiem, na masełku. Tak, za tym tęsknimy.
0: W mundurkach.
1: O też. No, pytanie, tak. Za czym państwo tęsknią najbardziej, za czym państwo tęsknili i którą tęsknotę dało się już ugasić, bo przypomnę tylko, że od kilku tygodni możemy zajadać się pysznymi szparagami. Jeśli państwo lubią, oczywiście.
0: Ale także jest tych warzyw o wiele więcej, które sprawiają nam największą przyjemność i gdzie faktycznie ta tęsknota była największa. Tu czekamy na telefony 618-654-654. Zapraszamy do dyskusji. Tymczasem już za 4 minuty godzina 6. To oznacza, że już za 4 minuty wiadomości Radia Poznań. Zapraszamy w imieniu Oli Włodarczyk.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Policja zatrzymała napastnika, który zranił dwóch mężczyzn maczetą. Obchody poznańskiego czerwca będą miały wymiar międzynarodowy. Ukraina ogłosiła od północy bezterminowy rozejm.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 6 we wtorek jest 5 maja. Aleksandra Włodarczyk, dzień dobry, zapraszam. Poznańscy policjanci zatrzymali wczoraj po południu mężczyznę podejrzanego o niedzielny atak z użyciem maczety. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Warszawskiej i osiedla Maltańskiego. Napastnik ranił dwóch mężczyzn. Sprawca wradł w ręce policji na Jeżycach. Poszkodowani z obrażeniami ciała trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obaj byli już wcześniej znani poznańskim policjantom. Były minister spraw zagranicznych zapowiada, że obchody poznańskiego czerwca będą miały wymiar międzynarodowy. W czerwcu minie 70 lat od wybuchu antykomunistycznego zrywu pracowników zakładów Cegielskiego. Poseł PiS Szymon Szynkowski-Welsenk przekazał, że trwają rozmowy nad zorganizowaniem w tym czasie szczytu przedstawicieli państw regionu.
2: No ale jeżeli pojawiliby tutaj się liderzy innych krajów właśnie w Poznaniu, to nie tylko w związku z obchodami, ale także po to, żeby rozmawiać o ważnych sprawach, podejmować strategiczne decyzje. I to będzie też element niewątpliwie przygotowań do G20.
1: Szymon Szynkowski-Welsenk zapowiada przekazanie większej liczby szczegółów na temat wydarzenia pod koniec maja. Inicjatywa ma związek z deklaracjami prezydenta Karola Nawrockiego, który podczas grudniowego szczytu G20 chce reprezentować kraje regionu. Na Ukrainie ma od północy obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez stronę ukraińską. Natomiast Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja, wtedy gdy Rosjanie będą świętować 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów jednostronnych rozejmów może mieć skutek odwrotny. Zamiast uspokojenia sytuacji, na froncie dojdzie do eskalacji.
3: To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów i ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł strach przed możliwym zamachem stanu, informują rosyjskie media niezależne. Dyktator chowa się w bunkrach i zacieśnił wokół siebie krąg ochrony, dlatego ogłosił jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i zapowiedział, że będzie działać według zasady jak ty mnie, tak ja tobie. Jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich ataków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Amerykanie ostrzegają sojuszników z Europy, w tym Polskę, o opóźnieniach w dostawach zamówionego sprzętu. Co to może oznaczać dla polskiej armii? O tym w wiadomościach za godzinę. A na koniec o pogodzie, bo od rana kropi. Na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje opady i przelotne burze. Synoptyk Przemysław Makarewicz mówi, że zachmurzenia i temperatur poniżej 20 stopni powinni spodziewać się mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju.
4: Na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
1: Najcieplej będzie w centrum i na południowym wschodzie Polski. Tam temperatura może przekroczyć 25 stopni.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go. Organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
1: Teraz u nas na termometrach od 9,5 stopnia w Pile, przez 12 w Kaliszu, po 13 w Poznaniu i kropi. Deszcz, dziś możliwe opady deszczu, lokalnie także burze, poza tym sporo chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północy regionu do 25 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. W jedynym wczorajszym spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak wygrał z gdańską Lechią 3-1. Tymczasem piłkarz Lecha Poznań Ali Golizadeh nie zagra co najmniej do końca roku. Klub z Bułgarskiej poinformował wczoraj, że przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 30-letni pomocnik doznał urazu w sobotnim meczu Ekstraklasy z Motorem Lublin. Czeka go operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Golizadeh nie zagra więc nie tylko na finiszu ligowych rozgrywek, ale także w tegorocznych Mistrzostwach Świata, gdzie wystąpi reprezentacja Iranu. Tymczasem Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, z którym klub spod Jasnej Góry rozwiązał w niedzielę umowę. Polskie tenisistki stołowe przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3, a nasi ping-pongiści z Rumunią 2-3 w meczach 1/16 finału trwających w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata.
0: Dzień dobry, Wielkopolsko.
7: I mamy już 5 dzień maja, to wtorek. Dzisiaj pozdrawiamy Irenę, Waldemara, Piusa, Hilarego czy Teodora. Mają swoje imieniny, więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
8: Warto uchylić okno, otworzyć trochę je, albo jak szeroko wręcz, i odrobinę
7: pooddychać
8: świeżym powietrzem. Tak. Powietrze na dworze pachnie obłędnie. To jest deszczowy poranek, ale jakże nas cieszy. Franciszek Walerych, Ania Skoczek, a także Ryszard Wojtowicz, który program realizuje. Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę programu. Dzień dobry, Wielkopolska.
7: I teraz jeszcze piosenka o tym, że wszyscy jesteśmy jedną wielką...
8: No... rodzina.
7: Tak, tak.

0: Szczególnie jesteśmy rodziną, kiedy zaczynamy zajadać te nowaliki, kiedy pierwsze świeże rzodkiewki, które szczypią w język, zaczynają działać na nasze także i podniebienie, i zmysły.
1: Cebula dymka ze szczypiorkiem to jest coś, co też pojawiło się już na rynkach i jest świeżutkie. Botwinka, czyli za chwilę zacznie się już sezon na chłodnik, co nas cieszy ogromnie, szczególnie fanów. Takiego lubisz chłodnik?
0: Bardzo, jeszcze jak jest upał, to nic, tylko chłodnik. Właściwie mógłbym codziennie jeść chłodnik, oprócz zimy. Mamy telefony w sprawie nowalijek 61865464. Raport od pana Marcina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja podejrzewam, że jest coś tutaj nie tak, bo ja chciałem mówić o chłodniku, a wy zaczynacie mówić o chłodniku. No. Przypadek?
1: Wielkie umysły podążają tym samym torem.
2: Dobrze, już zrobiła mi pani dzień.
0: A czy chłodnik już był konsumowany w tym roku?
2: Właśnie. Jeszcze nie, bo jeszcze te buraczki są takie malusieńkie, one też są ważne w tym chłodniku. Oczywiście nadają kolory, jakby nie było. Ale ja uwielbiam taki, gdzie jest nie tam jakiś jeden pęczek pietruszki, jeden pęczek szczypiorku i tam jedna dymka, tylko musi być tego naprawdę mega dużo. Oczywiście i rzodkiewka, i ogórek muszą się tam znaleźć jak najbardziej. No i podam, co kto lubi. Ja uwielbiam na kefirze i na jogurcie akurat. Taki mam.
1: Czyli zdrowy.
2: Musi być gęsty. Uh-huh. Musi być dosyć gęsty. Nie lubię takich wodnitych. No i
0: można też powiedzieć, że taki chłodnik przyspiesza perystaltykę jelit.
2: Na przykład, ale ja chciałem powiedzieć, że truskawka jeszcze też, bo na nie to czekam najbardziej.
1: Końcówka maja, więc jeszcze chwilę przyjdzie nam poczekać.
2: Jeszcze te jabłuszka takie pierwsze, to są takie, nie wiem, w czerwcu czy tam w lipcu, one są, ale nie papierówki, tylko takie
1: czerwcowe.
0: Takie świeże, no nie takie, które leżały całą zimę.
2: Wiadomo. Wszystkiego puste. Dobrego.
1: Pozdrawiamy panie Marcinie serdecznie. My dzisiaj też już odliczamy czas do tego, żeby wybrać się na rynek i kupić dużo, dużo zielonych warzyw, pysznych, może jeszcze szparagi.
0: I do tego jeszcze w normalnych cenach. Tak. Żeby to tak nie bolało jak dotychczas. No, ale właśnie
1: zawsze
0: to
1: świeże boli trochę bardziej.
0: Niektórzy na przykład nie czekają za niczym. No, zresztą przekonajmy się, sami posłuchajmy.
3: Na jakie owoce i warzywa czekam? Nie czekam na żadne, nie mam ulubionych owoców czy warzyw.
1: Tylko mięso?
3: Zdecydowanie mięso. Nie, jakby po prostu nie mam ulubionego warzywa czy owocu.
4: No ogórki małosolne.
1: Ogórki małosolne, te też się pojawiły i świeża młoda kapusta kwaszona też już jest dostępna na ryneczkach. Wiem, bo próbowałam wczoraj.
0: Czekamy na kolejne telefony, na co państwo mają ochotę i na co państwo czekali, za czym tęskniliśmy. 61 865 4 654. 12 minut mamy po godzinie 6, teraz Stanisław Sojka. No a w tej godzinie z pewnością jeszcze, już niedługo, pierwszy przegląd prasy.

0: A Słoneczko jest z nami już od godziny, bo od 5.14, 6.15, teraz już na naszej antenie, na naszym zegarze.
1: Na naszej antenie także.
0: A na naszej antenie jest pani Ewa, prosto ze Słupcy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No u nas Słoneczko się próbuje przedrzeć przez chmury, no ale nie pada niestety.
1: Tak, o, ale od samego rana nic, pani Ewo, susza?
2: Ani kropelki.
1: To mamy tutaj lepiej w Poznaniu.
0: No, no jest nadzieja.
2: Aż zazdroszczę, bo u nas jest naprawdę bardzo, bardzo sucho. Ale wracając do warzyw, właśnie teraz patrzę przez okno na moją tak zwaną hodowlę korytową, bo takie mam specjalne koryto, w których już rosną. Rośnie por, rośnie seler, rzodkiewka już taka ładna wygląda, zieloniutka, sałata i pietruszka, i lubczyk. Po prostu mam swoje będę miał swój mały ogródeczek. A w hodowli wodnej jest przepiękny szczypior.
1: Czyli już taki do sałatki, czy na...
2: Tak, już do jajecznicy, do pomidorka, no w zasadzie do wszystkiego.
1: Pani Ewa, tak naprawdę za czym pani tęskni tak najbardziej? Za jakiego smaku pani brakuje od zimy?
2: Truskawki.
1: Czyli jednak wygrywają.
2: Truskawki, a potem malinki, jak już się pokazują maliny.
0: Pierwsze czereśnie, jeszcze
2: takie twarde, ale są tak dobre. Ja w ogóle jestem warzywo i jak to się nazywa, i owocożerca, więc dla mnie każdy owoc, który jest świeży, czy botwinka, czy barszczyk na świeżym
0: chlebie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy, pani Ewo, pozdrawiamy.
0: Nam tutaj pracują.
1: Trzymamy
0: już
1: kciuki za to, żeby tam w okolicach Słupcy też dzisiaj popadało. No i każdy z nas chyba staje się sezonowo weganinem i zajada się warzywami i owocami. Do tego tematu i do tematu Nowa Lijek na antenie Radia Poznań będziemy oczywiście jeszcze wracać.
0: A już za chwilę pierwszy przegląd prasy, a w nim między innymi o maturze.

0: 5 minut łez, Ralf Kamiński, który dawno już po maturze, a my teraz zaczynamy przyglądać się temu, co w prasie piszczy.
1: Pierwsze strony gazet, czyli przegląd prasy Radia Poznań.
2: I zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego i od tego, co działo się w miniony weekend nad Wartą w Poznaniu. Strefa spożywania alkoholu nad Wartą do likwidacji, to pytanie, które zadają dziennikarze. Nad jakąkolwiek wodą, a zwłaszcza nad Wartą, nie powinno być dozwolone spożywanie alkoholu, twierdzi radna Sara Szynkowska-Welsenk. Poznańska policja zapewnia, że w czasie majówki w okolicach Warty, a także innych miejsc wypoczynku prowadziła wzmożone patrole. Tak będzie przez cały sezon, a mimo to wydarzenia ostatniego tygodnia stanowiły ewenement w porównaniu z poprzednimi sezonami. Tymczasem mamy do czynienia z samym początkiem sezonu. Za nami raptem kilka dni ze słoneczną i ciepłą pogodą, która przyciąga nad Wartę tłumy amatorów trunków. Tymczasem sam przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa z klubu Lewica Centrum stwierdził, że likwidacja dozwolonego spożycia alkoholu nad Wartą jest mało prawdopodobna. Samo istnienie strefy uważa za pozytywne pod warunkiem ścisłego nadzoru, aby spożycie nie rozprzestrzeniało się poza dozwolone strefy. Likwidacja strefy mogłaby stworzyć tak kuriozalną sytuację, jaka była z deptaniem trawy przed Teatrem Wielkim w Poznaniu. I wtedy to cały czas musiały tam być w krzakach patrole Straży Miejskiej, żeby karać ludzi za to, że chodzą po trawniku, przypomina Przemysław Plewiński. Chodzi o oswojenie ludzi z tym, że tu możemy legalnie spożywać alkohol, odpalić grilla, ale jeżeli będziesz zaczepiał innych, czy zachowywał się niewłaściwie, to policja cię ukarze, obrazuje. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, czy możliwa jest likwidacja tej strefy nad Wartą w Poznaniu i jakie są głosy za i przeciw, odsyłam Państwa do dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego.
0: Z kolei w Gazecie Wyborczej czytamy o wczorajszej maturze. W tym roku zaskoczeń na maturze z polskiego nie było. Oba tematy można ograć lalką Bolesława Prusa, tak komentuje wieloletnia egzaminatorka maturalna i polonistka z Piły, Katarzyna Włodkowska, znana w sieci jako facetka od Polaka. Maturzyści mogli wybrać jeden z dwóch tematów rozprawki: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Jak sugerują sami maturzyści, było w miarę łatwo, chociaż na teście były ciężkie zadania z lekturami. Pojawiły się takie, których się nie spodziewałam, jak na przykład pieśń o Rolandzie. Notatka syntetyzująca na bazie dwóch tekstów była banalna. Jeszcze przed maturą Katarzyna Włodkowska zwracała uwagę na łamach wyborczej, że jest wielka piątka lektur, które zawierają tak wiele motywów, że można uznać je za uniwersalne. I to właśnie lalka, wesele, część trzecia dziadów, dżuma, przedwiośnie. I to się sprawdziło. Polonistki, które pytała gazeta, jak napisałyby tegoroczną rozprawkę, czerpały właśnie z tej listy. A na co warto zwrócić uwagę przy pierwszym temacie? Najpierw teza, we wstępie wyjaśniałabym, czemu służy praca, jaką może mieć wartość dla człowieka, jak jest postrzegane w tekstach kultury i że praca wpływa pozytywnie na człowieka, o ile ma do niej dystans i że zmienia otaczająca go rzeczywistość. I tutaj właśnie analiza tych dwóch tematów też w gazecie się pojawia. Przypomnijmy, że pisemne egzaminy potrwają do 21 maja, ustne od 7 do 30 maja. Żeby zdać maturę, trzeba przystąpić do egzaminu z języka polskiego, języka nowożytnego i matematyki na poziomie podstawowym. No i oczywiście uzyskać
2: 30%. Jestem ciekawa, czy jutro będziesz tak chętnie przywoływał analizy po maturze z matematyki. Ta dzisiaj po godzinie 9:00. Oczywiście trzymamy kciuki
0: jak język obcy
2: za wszystkich maturzystów, którzy jeszcze na ostatnią chwilę powtarzają sobie wzory. 6:24.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Wtorek, 5 maja, minęła 6:30. Najważniejsze wiadomości. Aleksandra Włodarczyk. Będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Jest projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś zajmie się nim rząd. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dziś drugi dzień matur. Egzamin potrwa 180 minut. Więcej o maturach za pół godziny. Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp. Zdaniem ekspertów wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżenie stóp procentowych. Główny powód inflacji to konflikt na Bliskim Wschodzie i przez to drogie paliwa. Tragedia w Lipsku w Niemczech. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Około 20 osób zostało rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Wszystko wskazuje na to, że 33-letni mężczyzna, obywatel Niemiec, miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. W Chinach 21 osób zginęło w wybuchu w fabryce fajerwerków. Ponad 60 zostało rannych. W zeszłym roku Chiny sprzedały przeszło 2/3 światowej produkcji tego rodzaju produktów. Jutro Ziemię minie 100-metrowa planetoida. Będzie względnie blisko, ale nie grozi nam uderzenie. Prędkość obiektu w stosunku do Ziemi wyniesie w momencie zbliżenia nieco ponad 14 km na sekundę. Astronomowie szacują, że planetoida ma od 49 do 110 metrów średnicy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Poranek pochmurny i deszczowy. Dziś w ciągu dnia możliwe opady deszczu, lokalnie także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północy regionu do 25 na południowym wschodzie.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: Małe słowa, wielka zagadka.
1: To jest ta pora, w której to dzieci opowiadają o przeróżnych rzeczach, przedmiotach, ale także i miejscach w Wielkopolsce. Wybieramy się na północ naszego regionu, konkretnie do Puszczy Noteckiej i jeszcze konkretnie do Czarnkowa.
2: Tak, to tak konkretnie. Dzisiaj pytamy o imię pewnego pana, którego ławeczkę w Czarnkowie mogą państwo zobaczyć, ale posłuchajmy, co na temat tego obiektu miały do powiedzenia dzieci.
3: Człowiek na ławce z jakąś butlą.
4: Beczka to jest.
3: Beczko.
4: Książkę.
2: Tak, ma przed sobą książkę, ponieważ był kronikarzem. I dziś o imię tego pana pytamy. 7148, tutaj czekamy na SMS-y. W treści wpisujemy Radio Poznan bez polskich znaków. No i imię tego pana z Czarnkowa.
1: W skrócie pan z butlą, jak ten stwierdził dzieci, z beczką. Tu czekamy. Koszt wysłania wiadomości to złotówka i 23 grosze, a do wygrania dzisiaj jakże potrzebny i niezbędny element takiej pogody, czyli parasol Radia Poznan. Sam posiadam jedną sztukę, dzisiaj skorzystałem.
2: Widziała?
1: Bardzo dobrze się sprawdziło. Tak, tak.
2: Przetestowany.
1: Tak, tylko także może także do samoobrony, bo jak się wciśnie ten przycisk, to on
2: to sam się otwiera. Tak. No, ma oczywiście piękny logotyp Radia Poznań. Warto powalczyć. Rozwiązanie konkursu przed 7:00.

0: sumie tak wypadało, padało i...
1: 6:41.
0: I się wypadało. Tak zaczęło mniej więcej koło godziny 3 w nocy. Tak przynajmniej było tutaj w Poznaniu. No potem trochę jeszcze pokropiło, około godziny 5:30. Na razie jest spokój, jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj też zachmurzenie duże i całkowite, opad deszczu, pojawią się lokalnie możliwe burze. Ale jak to będzie dokładnie z tą pogodą, no to z pewnością dowiemy się już po 7:30, kiedy połączymy się z biurem prognoz IMGW.
1: Chociaż wiemy, że dzisiaj te opady są raczej takie wędrowne i być może zawitają także do państwa miejscowości, ale czy utrudniają jazdę kierowcom, to sprawdza już od samego rana Adam Sołtysiak, a za chwilę na antenie Radia Poznań motosygnały.

0: Motosygnał Adam Sołtysiak. Dzień dobry. Dziś zmienne warunki dojazdy w Wielkopolsce. W wielu miejscach opady deszczu. Pamiętajcie, by w taką pogodę włączyć światła mijania. Światła do jazdy dziennej to zdecydowanie dziś za mało. Na drogach na razie spokojnie. Co najważniejsze, bez wypadków i bez wielkich korków, chociaż są takie miejsca, gdzie czeka was wolniejszy przejazd. Tak jest na przykład na Krajowej 92 między Pniewami a Poznaniem. Tutaj kolejka przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Tłok również na 11 z Jarocina w kierunku Poznania. Postój czeka was przed Środą Wielkopolską i korkowo na 11 z Piły w kierunku Poznania na wysokości Rogoźna. Również kolejka dla jadących w stronę Poznania. W samym Poznaniu tłok przed rondem Rataje na trasie katowickiej. Korkowo w tej chwili na Dąbrowskiego przy WZ-motach kierunek centrum. Długa kolejka na Witosa i na Niestochowskiej do Świętego Wawrzyńca. No i korkuje się również cała północna obwodnica miasta, więc Lutycka i przede wszystkim ulica Lechicka.
1: Radio Poznań. W drodze do pracy.

0: Małe słowa, wielka zagadka.
1: I my szybko wracamy teraz do konkursu. Do godziny 7 pozostało nam już tylko 10 minut i czas na rozwiązanie zagadki, którą mieli Państwo okazję usłyszeć na antenie Radia Poznań, jak zawsze po godzinie 6.35.
2: Dzieci mówiły o pewnej postaci z Czarnkowa. Posłuchajmy.
3: Człowiek na ławce z jakąś butlą.
4: Beczka to jest.
3: Beczko.
4: Książkę.
2: W sumie to pierwsze zdanie było takie uniwersalne, bo takich człowieków na ławce z butlą to w naszym kraju jest sporo, ale chodziło o takiego statecznego i właściwie o pomnik. Tu dzwonimy do naszego słuchacza, pana Piotra. Być może uda się dodzwonić i go nie obudzić, bo skoro wysłał SMS-a,
1: to liczymy na to,
2: że nie ma drugiej drzemki.
1: Ale próbujemy, walczymy z tym połączeniem, próbujemy tutaj nawiązać kontakt, a ja tylko przypomnę, że wybieraliśmy się do Czarnkowa i pytaliśmy o imię tego mościa, który siedział na tej ławce z beczką. Tak wygląda ten pomnik, który możemy tam zobaczyć. A jak na imię temu panu? O to spytamy, mam nadzieję, na naszej antenie słuchacza, który wysłał prawidłową odpowiedź.
2: Tak, na razie nie odbiera telefonu. My możemy dodać, że ów bohaterem tej zagadki urodził się w 1320 roku właśnie w Czarnkowie i był polskim kronikarzem pod kanclerzem koronnym, ale także i archidiakonem.
1: Same trudne słowa wybrałeś sobie.
2: No właśnie, okazuje się, że słuchacz, do którego dzwonimy,
1: jest zajęty.
2: Właśnie.
1: Ale jeszcze spróbujemy raz nawiązać to połączenie, czy
2: oczywiście
1: rezygnujesz,
2: kto nie
1: poddajesz
2: próbuje, kto nie ryzykuje, życia nie ma, jak mówił Jacek Żytkiewicz w Zmiennikach, ale chyba pan Jacek...
1: Piotr.
2: Pan Piotr, przepraszam. Zrobił sobie tę drugą drzemkę.
1: Tak?
2: To my możemy odpowiedzieć za niego, że chodziło oczywiście o...
1: Janko. Janko to jest imię tego kronikarza, o którego pytaliśmy dziś i to właśnie ławeczka Janko z Czarnkowa jest bohaterką dzisiejszej zagadki i to właśnie o tej ławeczce opowiadały dzieci.
2: To była beczka, nie butla.
1: Tak, tak, oczywiście, że to była beczka. Na tej beczce leżała książka, tak jak to dzieci mówiły, ale to nie była książka, a kronika. Także wyjaśniliśmy zagadkę zamiast pana Piotra. Mamy nadzieję, że mimo wszystko uda nam się skontaktować. Jeśli nie teraz, to być może poza anteną.
2: Ale gratulujemy wszystkim, bo tak, tych SMS-ów z prawidłowymi odpowiedziami było więcej. My oczywiście pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Czarnkowa i oczywiście warto dzisiaj pogłaskać naszego bohatera po głowie.
1: I wybrać, czy można nam wysłać zdjęcie na przykład, jak się Państwo spotkają z tą postacią.
2: Antena @radiopoznan.fm.

0: Hi, zwłaszcza kiedy jemy świeżą rzodkiewkę albo widzimy bardzo ładną, dorodną polską truskawkę. Okazuje się, że wśród tych nowalijek, za którymi najbardziej tęsknimy, na razie wygrywają truskawki i faktycznie no, jeszcze na nie trzeba trochę poczekać, bo ceny na razie zwalają z nóg.
1: Ale to chyba nie są jeszcze te takie gruntowe, te prawdziwe. Najsmaczniejsze, słodziutkie i najbardziej
0: hiszpańskie albo polskie szklarniowe.
1: Na te polskie jeszcze chwilę poczekamy. One pojawiają się zazwyczaj pod koniec maja bądź na początku czerwca, no ale to już niedługo, bo dziś w kalendarzu 5 dzień maja. Także zbliżamy się.
0: Kilkanaście dni i co? No, coś
1: będziemy
0: tam będzie.
1: Zachwycali się truskawkami.
0: Posłuchajmy jeszcze, za czym tęsknią mieszkańcy Poznania.
2: Ogórki małosolne.
3: Ale też na cukinię, bo cukinia jest dobra na wiosnę. Świeża.
1: A jak się robi cukinię, żeby była najlepsza?
3: Ja lubię z makaronem, z marchewką, cebulką, makaron bez mięska. Wtedy jest bardzo dobre.
1: Ale młoda marchewka to jest też coś, co smakuje wyśmienicie i zupełnie inaczej o tej porze roku. Ta marchewka jest mała, słodziutka i również rozpieszcza nasze podniebienie. Od kilku tygodni możemy zachwycać się szparagami i dziś pytamy Państwa, za czym Państwo tęsknią najbardziej, bądź co udało się już, jaką tęsknotę zaspokoić właśnie tymi nowalijkami.
0: Cukinia jest niezbyt wymagająca, jeżeli chodzi o opiekę i można ją sadzić po połowie maja, wtedy, gdy minie ryzyko przymrozków, w słonecznym, osłoniętym miejscu, zachowując oczywiście odpowiednią rozstawę. Tak, sprawdziłem szybko, bo
1: też lubisz taką
0: posiadanie świeżą? Własnej cukinii w ogrodzie to jest największa przyjemność zaraz po pomidorach. Czekamy na telefony, tymczasem już za 3 minuty. Godzina 7, to znaczy, że już za chwilę wiadomości Radia Poznań.

0: Reklama.
1: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
0: Reklama.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Tragedia podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach.
8: Amerykanie opóźniają dostawy wojskowego sprzętu. Sytuacja jest poważna, mówią eksperci.
7: Kolejne utrudnienia drogowe w ujściu na północy Wielkopolski.
6: Wiadomości Radia Poznań.
8: O 7 we wtorek, 5 maja.
7: Aleksandra Włodarczyk
8: i Piotr Jaśkowiak. Śmierć podczas policyjnej interwencji na Jeżycach w Poznaniu. Późnym wieczorem funkcjonariusze prowadzili czynności w sprawie mężczyzny z rozciętym gardłem.
7: Jak informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, podczas udzielania pomocy przez policjantów i ratowników na miejscu pojawił się postronny mężczyzna, który wdał się w awanturę. Fizycznie przeszkadzał i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której nie udało się już przywrócić, dodaje rzecznik wielkopolskich policjantów. Do tej sprawy będziemy wracać.
8: Amerykanie ostrzegają sojuszników z Europy o opóźnieniach w dostawach zamówionego sprzętu. Informacje o możliwych problemach dostali Brytyjczycy, Litwini, Estończycy oraz Polska.
7: Analitycy z niepokojem przyjmują doniesienia zza oceanu. Co to może oznaczać dla polskiej armii?
9: Wiadomości zza oceanu powinny wzbudzić dużą czujność naszego rządu, uważa analityk wojskowości z Polityka Insight Marek Świerczyński.
10: Kupujemy naprawdę w setkach pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Gdyby się miało okazać, że one również zostaną wstrzymane, no to można powiedzieć, że cała modernizacja polskich sił powietrznych staje pod znakiem zapytania.
9: A redaktor naczelny portalu Strefa Obrony Robert Schulz dodaje, niestety opóźnienia w dostawach szybko nie znikną. USA drenuje swoje magazyny działaniami na Bliskim Wschodzie.
11: Teraz przemysł zbrojeniowy amerykański będzie troszeczkę nastawiony na uzupełnianie arsenału.
9: Amerykanie od pewnego czasu ostrzegają sojuszników z Europy o możliwych opóźnieniach. Mówił o tym Marco Rubio i nie wykluczał przekierowania dostaw broni zakupionej przez NATO dla Ukrainy na własne potrzeby. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: Będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. W jaki sposób ma być wypłacane? O tym m.in. w wiadomościach o 8.
7: Po języku polskim przeszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości.
12: Jestem super podekscytowana. Dużą przyjemność będę miała z rozwiązywania zadań. Nie spodziewam się porażki. Zakładam, że będzie wszystko, tak jak na każdym arkuszu. Trygonometria, zadanie otwarte, jak i zadanie z kombinatoryki.
13: Matematyka jest maturą łatwiejszą od polskiego.
12: Stresuję się na pewno bardziej niż na polski, bo będziemy się liczyć na studia. Podstawa nawet. Ale czuję się dość przygotowana, więc myślę, że będzie okej ze wszystkim.
8: Egzamin potrwa 180 minut.
7: Była trwająca ponad 2 lata budowa mostów. Teraz kierowców i mieszkańców ujścia na północy regionu czekają kolejne utrudnienia. Rozpoczyna się przebudowa przepustu pod przebiegającą przez centrum miasta krajową 11.
8: Roboty jeszcze nie ruszyły, ale zainstalowane są już znaki drogowe zapowiadające inwestycje, mówi zastępca burmistrza ujścia Tomasz Ciechanowski.
14: droga numer 11 w obecnym przebiegu musi mieć zwiększoną nośność, po to były zbudowane nowe mosty. Takim słabym punktem dla zwiększenia tej nośności jest właśnie kanał wałowy, który będzie remontowany.
15: Mamy piękne mosty. No musimy mieć piękną drogę zrobioną, bo też tutaj niedawno wybiło i ten przepust jest na tyle słaby, że no jest taka konieczność.
7: Prace mają potrwać do końca roku. Ich koszt to ponad 2 700 000 zł.
3: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
8: Poranek pochmurny, pokropiło w Poznaniu, dziś możliwe opady deszczu, lokalnie także burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
7: Teraz na termometrach 10 stopni w Pile, 13 w Poznaniu, do 14 w Lesznie. Dziś dużo cieplej na południowym wschodzie regionu, tam maksymalnie będzie do 25, na północy do 19.
3: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
16: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. Piłkarz Lecha Poznań Ali Golizadeh nie zagra co najmniej do końca roku. Klub z Bułgarskiej poinformował wczoraj, że przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. 30-letni pomocnik doznał urazu w sobotnim meczu Ekstraklasy z Motorem Lublin. Czeka go operacja, a później kilkumiesięczna rehabilitacja. Golizadeh nie zagra więc nie tylko na finiszu ligowych rozgrywek, ale również w tegorocznych Mistrzostwach Świata, gdzie wystąpi reprezentacja Iranu. Tymczasem w jedynym wczorajszym spotkaniu 31. kolejki Ekstraklasy Radomiak wygrał z gdańską Lechią 3-1. Polskie tenisistki stołowe przegrały z broniącymi tytułu Chinkami 1-3, a nasi ping-pongiści z Rumunią 2-3 w meczach 1/16 finału trwających w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. Karolina Romańczyk wywalczyła w chorwackim Osijeku brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w konkurencji strzelania z karabinu na dystansie 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Szabo-Bouza. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce. Dzień dobry, Wielkopolsko.
17: Dzień dobry, Wielkopolsko. Jest już wtorek, to 5 dzień maja, to imieniny miesiąca. Na zegarach mamy godzinę 7:05 i to jest dobra pora, żeby wstać, uchylić okno, otworzyć je wręcz jak szeroko, wziąć głęboki wdech i zdać sobie sprawę z tego, że dziś imieniny świętuje Irena, a także Waldemar, Hilary i Teodor.
18: Do tego mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. Myjemy rączki dzisiaj wielokrotnie, tak jak mówił Rysiu z Klanu, ale także i Dzień Bez Makijażu. Ja dzisiaj świętuję, proszę, spójrz, sauté.
17: Jak co?
18: Widzę, że dzisiaj ty nie świętujesz dnia bez
17: makijażu. Nie świętuję nigdy.
18: A my z Rysiem świętujemy. Ryszard Wojtowicz, Ania Skoczek, która nie świętuje, Franciszek Walerych. Ja tak i zaczynamy kolejną godzinę audycji. Dzień dobry, Wielkopolsko.

0: 7:10, słuchają Państwo Radia Poznań. My wracamy teraz do tematu Novaliek. Szybko sprawdziłam ceny i tak na przykład za pęczek botwinki musimy obecnie zapłacić około 5-6 zł, ale pojawił się także szpinak ten świeży w liściach i on kosztuje z kolei około 12 zł za kilogram.
1: No ale właśnie, pytanie, za czym najbardziej tęskniliśmy, czy taka świeża sałata, czy taki dobry szczypiorek jeszcze wyhodowany w domu, bo to przecież można w doniczce na oknie takie przeróżne wspaniałości tworzyć. Za czym tęskniliśmy i co nam najbardziej smakuje, to pytanie do Państwa. 61 865 4 65 4. Posłuchajmy, co do powiedzenia mieli mieszkańcy Poznania na temat tej warzywnej tęsknoty.
2: Na truskawki. Ja najbardziej czekam na truskawki.
3: Truskiewka. Meliska.
0: Co to jest?
3: Truskiewka, po poznańsku.
0: Za czym tęskniłaś całą zimę?
2: Za wolnym.
0: A jakim warzywem?
2: Za młodymi ziemniaczkami.
0: Za młodymi ziemniaczkami chyba tęsknimy wszyscy, ale jeśli chodzi o te truskawki, to obecnie na rynkach dostępne są truskawki z Grecji i Hiszpanii i one kosztują około 17 zł za kilogram.
1: Ale wiadomo, że żadne nie smakują tak samo jak te dobre, świeże
0: z pola, w
1: polskie, z pola, tak żeby je wyczyścić jeszcze dobrze, obmyć i spałaszować. Mamy telefon od naszej słuchaczki ze Śremu. Dzień dobry.
4: Witam. Oj, troszeczkę kiepsko mi się mówi, bo jestem chora.
1: No,
4: ja mam szczypiorek na oknie, właśnie w doniczkach. Mam zamiar sąsiadce takiej słabo zorganizowanej podstawić pod drzwi.
0: A jak długo taki szczypiorek na oknie, na parapecie wzrasta?
4: A bardzo szybko. Ja sobie kupiłam czerwoną, oj, przepraszam, czerwoną cebulę. Tu u nas blisko ryneczku, stary ryneczek, ona kiełkowała. No to wsadziłam do ziemi kilka doniczek, stoi na parapecie, stoi na balkonie. Przed chwileczką szczypiorek sobie zerwałam.
0: Czyli to jest w ogóle takie zero waste. Można odciąć po prostu główkę cebulki, cebuli, tą, która kiełkuje, i zrobić z niej szczypiorek. Świetny pomysł.
4: Ja nie obcinam, tylko odszczypuję albo równo obcinam. A po to mamy paznokcie, żeby odszczypywać, bo to nie można zmiażdżyć.
1: No, czyli to trzeba
4: szczypiorek
1: fachowo.
4: Ma rurki, a oprócz tego szczypiorek rośnie w Wielkopolskim Parku Narodowym, czego też nie wiedziałam. Pokazał mi mój kolega i koleżanka. W życiu bym nie wiedziała, że szczypiorek rośnie w Wielkopolskim Parku Narodowym.
1: Bardzo dziękujemy za ten telefon.
0: Do szczypiorku
1: jeszcze wrócimy.
0: Zdrowia.
1: Tak, on jest dobry, bo wspiera odporność, trawienie oraz układ krążenia. Do tego jeszcze witaminy A, C, K. Więc warto taki szczypiorek też mieć na oknie. Mamy telefon z paproci. Dzień dobry, pani Jarosławo.
5: Dzień dobry.
1: Czy oprócz kwiatów, oprócz przepięknych roślin, krzewów, hoduje tam pani coś?
5: Szczypior czosnkowy, nie pan tej pani powie.
0: Szczypior czosnkowy.
1: Mówimy
0: pani już
1: pani.
0: Chwaliła ten szczypiorek. To musimy go przetestować.
5: Chyba za tym tęsknię?
0: Nie, za nami.
5: Gdzie ten świat 70 lat? Trzymam dal.
1: Za młodością, rozumiem.
0: Pani Jarosławo, co tam u pani w ogródku rośnie, a co można zjeść?
5: Ja bym wymienię, to abym litanie, pani.
0: Ale to są takie jadalne rzeczy?
1: Takie...
0: Najlepsze.
1: Niejadalne.
5: Tak. No, szczypie ucinała, posadziłam odrodowo, bo jak nie wytnę, to on idzie w nasiona. I wtedy kwiaty też są ładne. I nasiona są wtedy, no. Wszystkie szczypiory mam, cebulę mam, czosnek mam. Czosnek zimowy między kwiatami, wie pan co, wszystko, miszmasz jest. Bo jedno wychodzi, tulipany zeszły, teraz wychodzą drugie i to tak po kolei wychodzą do zimy, aż do
1: niesamowity, tamten ogród, to trzeba kiedyś zrobić transmisję na żywo. Rozwój biały dzień, jak zwykle.
0: Pani Jarosławo, serdecznie, pani
1: smacznego
0: Jarosławo.
1: Życzymy, bardzo dziękujemy i myślimy o tym czosnku szczypiorowym, czy na odwrót. Jest jeszcze z nami pan Łukasz, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że ja pani Jarosławy nie przebiję, bo tam jest niezły armagedon.
1: No tam jest rozbój w biały dzień, pani Łukasz.
6: Tam jest wszystko. Ja myślę, że możemy śmiało w sytuacji kryzysowej wybrać się do pani Jarosławy i tam przeżyjemy lata.
0: Poskubać trochę. A jeśli chodzi o pana ogródek, to co tam u pana wzrasta?
6: Ja jestem bardziej, że tak powiem, trawiasty, czyli bardziej w takie klimaty pięknego ogrodu, ale specjalistą od tego wszystkiego jest mój tech, który zajmuje się przepysznymi ogórkami. Więc taki prawdziwy ogór zerwany ze szklarni, to powiem państwu, że to jest, no, to są lata dzieciństwa. Ale jeszcze włożę taką szpileczkę tutaj, szczególnie do pani redaktor, która powiedziała pani, że czeka pani za młodymi ziemniakami. Uwaga, jestem chyba czarną owcą w rodzinie, ponieważ nie znoszę młodych ziemniaków. Młodych ziemniaków jeszcze z jajkiem, z mizerią. No, o matko.
1: Panie Łukaszu, tak musimy się rozłączyć.
0: Panie Łukaszu, a pan jest z Wielkopolski?
1: No właśnie.
6: Tak, ja jestem, tak, ostrów Wielkopolski, miasto surowce ziemniaków, ale powiem państwu, że tak jak właśnie zareagowaliście, tak reaguje cała moja rodzina, więc jak się zaczyna temat młodych, a jeszcze jak to słyszę, te najmniejsze są najwspanialsze.
1: Nie, nie, to aż
6: na zdrowie życzę wszystkim, zostaję przy samej
1: mizerii.
6: Pod
1: sercem zaczęło mnie boleć, panie Łukaszu.
0: Wewnętrzny ziemniak. Po prostu zaczął cię tak.
1: Dzięki za telefon, pozdrawiamy serdecznie. Nie rozumiemy, ale jakby szanujemy.
0: Słyszeliśmy też, że pan Łukasz był w trasie, więc wybieramy się teraz na wielkopolskie drogi i poznańskie ulice. Sprawdzamy, czy i gdzie tworzą się korki. Adam Sołtysiak.
7: Radio Poznań. W domu, w pracy, w samochodzie.
8: Dziś na pewno włączamy światła mijania, bo światła do jazdy dziennej to za mało. Miejscami opady deszczu, więc warunki zdecydowanie trudniejsze niż w ostatnich dniach. No i do tego też nie brakuje korków, szczególnie na poznańskich ulicach. Tutaj zakorkowana na przykład ulica Głogowska przed Ściegiennego kierunek centrum. W zatorach postoicie też na Hetmańskiej przed rondem Starołęka. Na trasie katowickiej przed rondem Rataje, Estkowskiego, Wyszyńskiego zakorkowana kierunek centrum. Na północy Poznania zatory przede wszystkim na Lechickiej. Odcinek między Połabską a Murawą i w jedną i drugą stronę. Tutaj czeka was jazda w zatorach. Do tego korki na Dąbrowskiego przy WZ-Motach, kierunek centrum, na Witosa i na Niestochowskiej w stronę Świętego Wawrzyńca. Również tworzą się zatory. Pod Poznaniem niewielka na razie kolejka na S11 przed węzłem Poznań-Krzosiny. Nieco gorzej wygląda 11 z Jarocina do Poznania. Tutaj korki przed Brodowem, przed Środą Wielkopolską, no i 92 trasa Pniewy Poznań. Tutaj zatory przed rondem w Tarnowie Podgórnym.

0: Polecamy z kulturą.
1: 7:20, kalendarze w dłoń i
2: nie
1: planujemy.
2: Zaglądamy do głosu Wybrzeża, bo pies zabrał głos Wybrzeża do pyska.
3: I
2: tylko
3: go nie
2: sprawdzamy, co dzieje się w Wielkopolsce. Z nami Ania Jaworsk.
3: Tak, dzień dobry. No, fokus dzisiaj na Poznań. Zacznę od czegoś, co państwa może po prostu wysadzić z krzeseł, czyli po pierwsze zaproszenie na stand-up Katarzyny Piaseckiej, która będzie występowała z programem Bagus. I Katarzyna Piasecka zaprezentuje się w Barok Klubie przy ulicy Wielkiej. Jest też taki zwyczaj częsty, jak na koncertach, że jak występuje stand-uper, to przed nim jest jeszcze taki support. Będzie też Szymon Baraniecki. Zalecamy serdecznie, polecamy tym wszystkim, którzy no, lubią ostry żart. Bo nie oszukujmy się, proszę państwa, że stand-up to jest łagodna formuła. Nie, nie, to nie jest finezyjny dowcip, ale jak widać stand-up rośnie w siłę. Gdyby jednak państwo słuchając o stand-upie wykręcili w niesmaku swoją twarz, to mam coś innego, ponieważ dzisiaj też świetny koncert w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Pieśni Moniuszki Kameralnie o godzinie 19. O repertuarze powiem za chwileczkę. Natomiast formuła tego koncertu jest niezwykle interesująca, dlatego że to nie będzie koncert na scenie, a w foyer. Więc muzycy...
2: Dlaczego?
3: No właśnie chodzi o to, żeby blisko spotkać się z wykonawcami i stworzyć zupełnie inną atmosferę. Jednak Teatr Wielki to dość duża przestrzeń. No i nie są to wykonania tak monumentalne, które pewnie wymagałyby sceny, chociaż również na niej świetnie by się sprawdziły. Więc to taka zupełnie
1: inna... Na drugą nóżkę.
3: Tak, pomyślałam sobie, że czasami dobrze jest zestawić dwie kontrastowe propozycje. Państwo sobie wybierają, to tak jak z dzieckiem.
2: Tak.
1: Chyba nie można wybrać, wiesz?
3: Jakie chcesz skarpetki? Zielone?
2: Nie.
3: Czy różowe? Okay. Więc państwo wybierają.
2: Czyli przysiączniczka, znaszli ten kraj.
3: Magdalena Nowacka i tenor Piotr Fribe i kameralny zespół instrumentalny, w tymże fuaje dla państwa, skrzypce, altówka, wiolonczela, harfa, flet i waltornia. Polecamy bardzo serdecznie, bo to jest oryginalna formuła, piękna przestrzeń.
1: Bliskie spotkanie z kulturą.
3: Tak,
1: i
3: naprawdę.
1: Ze sztuką wysoką.
3: Z trzeciego stopnia, ale jednocześnie to są takie pieśni, które gdzieś tam każdy kojarzy, więc na pewno państwo nie będą się też z tym repertuarem czuli obco.
2: Można nawet sobie w myślach podśpiewywać niektóre pieśni.
3: Tak, ja myślę, że lepiej w myślach, bo rzeczywiście nie mamy co konkurować z wykonawcami, ale może to mieć taki skutek, Franku, dobrze, że to podsunąłeś, że państwo będą wracać do domu już rozśpiewani.
2: I wtedy w tramwaju, na ulicy już
3: można. W tramwaju, w samochodzie, a potem przy goleniu.
2: Ludzie dziwnie patrzą, ale jednak... Przyjemność jest.
3: Oczywiście, że tak.
2: Zapraszała Anna Jaworska.

0: Kalisz 91,1 MHz.
1: Reklama.
2: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
3: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
4: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
3: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
8: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwoziaka kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
10: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
11: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
13: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
14: Wtorek, 5 maja, dochodzi 7.30. Najważniejsze wiadomości. Aleksandra Włodarczyk. Śmierć podczas policyjnej interwencji na Jeżycach w Poznaniu. Funkcjonariusze prowadzili czynności w sprawie mężczyzny z rozciętym gardłem. Kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna, wdał się w awanturę, przeszkadzał, uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność, której nie udało się już przywrócić. Na razie tyle wiemy. Czekamy na kolejne informacje w tej sprawie od policji. Będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia. Nad projektem ustawy ma obradować dziś rząd. O szczegółach powiemy w wiadomościach za pół godziny. Rada Polityki Pieniężnej dziś rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekspertów wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżenie stóp, a główny powód inflacji to konflikt na Bliskim Wschodzie i przez to drogie paliwa. A ceny paliw nadal w górę. Dziś ceny maksymalne w Polsce wyniosą 6,49 zł za litr benzyny 95. Z kolei diesel nie będzie dziś droższy niż 7,31 zł za litr. Tragedia w Lipsku w Niemczech. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Około 20 osób zostało rannych. Kierowca, 33-letni mężczyzna, obywatel Niemiec, ma problemy psychiczne. Został zatrzymany. Czesi ponownie dziś wyjdą na ulicę, by demonstrować w obronie mediów publicznych. Zdaniem organizatorów protestu rząd Andreja Babisza podjął próbę podporządkowania sobie publicznych nadawców. Organizatorzy wzywają rząd, by wycofał się z reformy zakładającej likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt przewiduje finansowanie mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa oraz cięcia wydatków.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
15: Nasz synoptyk.
16: 7.31, od rana szeroko otwieramy okna i wdychamy ten piękny zapach deszczu, przynajmniej w Poznaniu, bo wiemy od naszych słuchaczy, że nie we wszystkich częściach Wielkopolski od rana spadł deszcz. Gdzie tego deszczu możemy spodziewać się w ciągu najbliższych godzin? To pytanie ślemy do naszego eksperta.
17: Łączymy się z biurem prognoz IMGW, jest z nami Krzysztof Salany. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
18: Dzień dobry. Tak, rzeczywiście Wielkopolska dzisiaj, no w zasadzie w najbliższych okresach prognostycznych będzie podzielona po przekątnej, czyli od północ, no zalega nad obszarem Wielkopolski front atmosferyczny, od północnego wschodu po południe, południowy zachód. I tutaj rzeczywiście ta część północna zdecydowanie będzie się wyróżniać z większym zachmurzeniem, większą intensywnością opadów deszczu, większą sumą oraz znacznie niższymi temperaturami, zarówno maksymalnymi, jak i minimalnymi. Ale jeżeli chodzi o bieżący dzień, o najbliższy dzień, to tak, rzeczywiście tutaj te opady deszczu, przelotne opady deszczu, możliwe burze będą występować zwłaszcza w centralnej i północnej części regionu. I tutaj, tak jak wspomniałem, termicznie od 19 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 23, nawet może 24 na krańcach tutaj południowo-wschodnich regionu. Ta sytuacja baryczna tutaj nie będzie się za bardzo zmieniać. Ten stacjonarny front będzie zalegał w dalszym ciągu na obszarze Wielkopolski. W nocy tu spodziewamy się w dalszym ciągu opadów deszczu i podobnie jak w dzień nieco intensywniejszych na północy regionu. Temperatury minimalne od 8 na północy do 12 na południu. I w zasadzie tutaj cały czas deszczowo, pochmurno i deszczowo w środę, w czwartek również dopiero jakieś przetarcia na najbliższe przetarcia, czyli zanikom opadów i więcej słońca pod koniec tygodnia i na najbliższy weekend.
17: Czyli to oznacza tak, że w tę środę, w ten czwartek te temperatury też będą tak wysokie jak dziś?
18: W środę, czwartek tak, cały czas ten podział będzie taki na chłodniejszą północ i cieplejszą centrum i południe regionu.
16: Jeszcze mam pytanie tylko o te deszcze i burze. Wspomniał pan o tym, że na północy Wielkopolski one będą bardziej intensywne, jeśli chodzi o pozostałą część naszego regionu, to one występują taką, idą przez Wielkopolskę falą, czy pojawiają się gdzieniegdzie i właściwie nie wiadomo skąd, jak, gdzie wystąpią?
18: Nie, to będzie ta pierwsza wersja, czyli fala. Będą szły fala, tak? To nie będą wewnątrzmasowe burze. Ta linia frontu rzeczywiście będzie, ona się delikatnie przemieszcza, ale układa się tak po przekątnej, bądź bardziej tutaj północ regionu będzie obejmować swoim zasięgiem.
16: Czyli będą takie miejsca, w których nie popada w ogóle w Wielkopolsce?
18: Tak, czy zdecydowanie mniejsze sumy opadów, bądź lokalnie tutaj krańce południowe.
17: Czyli te regiony muszą nadal czekać na deszcz, a wiemy, że jest z nim od jakiegoś czasu ciężko. Krzysztof Salanyk, bardzo dziękujemy za prognozę pogody i za ten deszcz. Co prawda gdzieniegdzie, ale jednak. Do usłyszenia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
15: Dzień dobry, Wielkopolsko!

0: Rzodkiewka, truskawki, szczypiorek. Okazuje się, że szczypiorek króluje w domach słuchaczy Radia Poznań, bo jednak jako to świeże warzywko najprostszy, a do tego jeszcze taki uniwersalny. Właściwie można do wszystkiego można dać szczypiorek.
1: Chciałabym powiedzieć, że wyprodukować, ale chodzi o hodowlę oczywiście. Na parapecie szczypiorek można zasadzić czy rozszczepić samodzielnie i o tym mówiła jedna z naszych słuchaczek ze Śremu. Pozdrawiamy cały Śrem oczywiście.
0: Do tego będziemy jeszcze wracać, zapraszając Państwa do dyskusji, ale najpierw sprawdzimy, co dzieje się na drogach, a wiemy, że o tej porze bywa gęsto, niczym szczypiorek w połowie maja, który się nam bardzo namnożył. 7.42.

0: Radio Poznań. Trzymamy rękę na pulsie Wielkopolski.
1: Motosygnał Adam Sołtysiak. Rozkręcił się poranny szczyt komunikacyjny, szczególnie na poznańskich ulicach. Zatory na Głogowskiej, Przedściegiennego, na Dolnej Wildzie, od Lubonia kierunek centrum, zakorkowane dojazdy do ronda Starołęka. Kiepsko wygląda też przejazd trasą katowicką do ronda Rataje, później korki na Królowej Jadwigi. Zatory również na Estkowskiego, Wyszyńskiego, ale tutaj korek już na Warszawskiej przed rondem Śródka. Na północy Poznania zatory już nie tylko na Lechickiej między Umultowską a Murawą, ale zakorkowane dojazdy do mostu Lecha. Postać trzeba również przed rondem Obornickim i na Lutyckiej, na Poznańskiej Woli. Źle wygląda przejazd ulicą Dąbrowskiego w stronę Polskiej. Długie kolejki na Witosa i na Niestachowskiej kierunek Świętego Wawrzyńca. Pod Poznaniem zakorkowała się już trasa S11. Z Kurnika do Poznania kolejka mniej więcej od węzła Koninko. Kiepsko wygląda też 11 z Jarocina do Poznania. Tutaj zatory przed Środą Wielkopolską. No i kiepsko wygląda też przejazd Zobornik do Poznania Krajową 11. Zatory właśnie przed Obornikami, a później przed Suchym Lasem już od Złotnik czeka was jazda w korkach.

0: 11 minut pozostało nam do godziny 8, a dokładnie godzina i 11 minut pozostało maturzystom do tego, aby rozpocząć matury z matematyki.
1: Ja, to ja dzisiaj współczuję.
0: Drugi dzień matur. Trzymamy za was wszystkich kciuki. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni.
1: Tak. Co pamiętasz z matematyki licealnej?
0: Pamiętaj, że ja jeszcze jestem z tego rocznika, który całe szczęście matury z matematyki zdawać nie musiał.
1: Ja też nie zdawałem, ale pamiętam, że wtedy matematyka była już na takim poziomie, że...
0: Ale ja miałam ogromny komfort, żeby zdeklarować i zadeklarować chyba w drugiej albo trzeciej klasie liceum, że jestem humanistą i nie muszę się tak przykładać.
1: Faktycznie.
0: Mam kalkulator w telefonie i radzimy sobie bardzo
1: dobrze. Albo na paluszkach, oczywiście. Ale my wracamy właśnie do tych nowalijek, do tego, co najbardziej lubimy, za czym tęskniliśmy, albo za czym nie tęskniliśmy, zresztą posłuchajmy.
2: Na jakie owoce i warzywa czekam? Nie czekam na żadne, nie mam ulubionych owoców czy warzyw.
0: Tylko mięso?
2: Zdecydowanie mięso. Nie, jakby po prostu nie mam ulubionego warzywa czy owocu.
3: No ogórki małosolne.
0: Tak. Ogórki małosolne, młoda kapusta kwaszona, to też już można kupić
1: botwinka
0: w warzywniakach. Polecamy serdecznie oczywiście.
1: Taka botwinka jeszcze upieczona razem z takim mięsem dobrym. Też można taki sosik botwinkowy zrobić. Tak, to działa na wyobraźnię. Za czym państwo tęsknili? 61 865 465 4, a może udało się coś wyhodować już na balkonie?
0: Czy już państwo spożywali? Czy być może to jeszcze nie jest ta pora, albo jeszcze te pierwsze takie nowaliki nie są zbyt smaczne?
1: I proszę się przyznać, kto ma szklarnię oraz swoją własną hodowlę? Tu czekamy na telefony za 9 minut. Godzina 8.
0: A za godzinę 9 matury.

0: I uwaga, uwaga, poza anteną odebraliśmy telefon od naszej słuchaczki, pani Iwony, która powiedziała, że u niej na balkonie wyrosły już nasturcje i wydawać mogłoby się, że to kwiatki. Tymczasem nasturcja jest w pełni jadalna. Jest to roślina o pikantnym, wręcz pieprznym smaku, który przypomina rukolę lub rzeżuchę. Także smacznego wszystkim tym, którym nasturcja wyrosła gdziekolwiek, w ogródkach czy na balkonach.
1: Zastanawiamy się też na głos, czym się różni kiszenie od kwaszenia, ale to ten sam proces naturalnej fermentacji mlekowej, w którym cukry zmieniają się w kwas mlekowy, konserwując żywność. W języku potocznym, rozhandlowym, kwaszone często mylnie kojarzony jest z szybszym kwaszeniem octem, choć zgodnie z przepisami obie nazwy powinny oznaczać produkt naturalny. Tyle, jeżeli chodzi o na przykład kapustę, za którą przepadamy i za którą też może i tęsknimy. Jedno jest pewne. Za 5 minut niektórzy zaczną pracę, niektórzy zaczną szkołę, dlatego my zapowiadamy ten przyjemny proces, który zaraz się zacznie, tak samo zapowiadając wiadomości Radia Poznań.
2: Mogłaś, mogła, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i 5. klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły 3. i 4. klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
7: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
6: Jaką?
7: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
6: Super! A co z dziećmi?
7: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
6: No i to jest plan.
8: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
9: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Bon senioralny dla najuboższych, nad tym ma dziś debatować rząd.
11: Wielkopolscy strażacy od gaszenia pożarów bez użycia pojazdów zdobywają europejski certyfikat.
10: W Kaliszu protest mieszkańców przeciwko autobusom.
0: Wiadomości Radia Poznań.
11: O 8 we wtorek, 5 maja.
10: Aleksandra Włodarczyk
11: i Piotr Jaśkowiak. Bon senioralny dziś na posiedzeniu rządu. Ma to być wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie.
12: Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego seniorów. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30% świadczy dla garstki osób. Sylwia Białek, Polskie Radio.
10: Spółka PKP Intercity rozpoczyna sprzedaż biletów na letnie połączenie do Chorwacji. Bilety do Rijeki już są dostępne w systemie. Te na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut.
11: Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku połączenie będzie szybsze i wygodniejsze.
13: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
10: W czasie nadchodzących wakacji PKP Intercity uruchomi także więcej krajowych połączeń. Letni rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 14 czerwca.
11: Wielkopolscy strażacy od gaszenia pożarów bez pojazdów zdobywają europejski certyfikat. 17 członków grupy Grand Forest Firefighting Poznań, odpowiedzialnej za walkę z pożarami na poziomie gruntu, bierze udział w kilkudniowych ćwiczeniach w Portugalii.
10: Jak mówi zastępca komendanta wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt, scenariusz szkolenia polega na gaszeniu wielkopowierzchniowego pożaru lasu.
14: Będziemy sprawdzani, weryfikowani, czy nasi strażacy i nasze wyposażenie, nasze umiejętności są zgodne ze standardami, po to, żebyśmy mogli działać czy współdziałać przy mechanizmie tym europejskim.
11: Strażacy z modułu GFFF wykorzystują do walki z ogniem narzędzia do deminerylizacji gleby, pilarki spalinowe, rozdzielacze czy dmuchawy.
10: Do tej pory w Polsce takie grupy funkcjonowały w Poznaniu i Lublinie, ale po ostatnim pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym zdecydowano o utworzeniu kolejnych jednostek w innych województwach.
11: Teraz Kalisz. Mieszkańcy ulicy Morelowej nie chcą autobusów na swojej ulicy. Skarżą się na hałas i problemy z przejazdem.
10: W tej sprawie napisali petycję do prezydenta Kalisza. Liczą, że autobusy znikną z ich ulicy.
15: Nie chcemy autobusu, bo to jest bardzo krótki odcinek. Na tym krótkim odcinku jest 15 budynków.
16: Uważamy, że przystanki, które są po prawej czy po lewej, to jest wystarczająca odległość, żebyśmy my mogli sobie po prostu dochodzić. Ruch jest bardzo nasilony. Autobusy tutaj jeżdżą, ja czasami nawet z samochodu nie mogę wyjść, bo w jedną stronę jedzie i za chwileczkę jedzie z drugą stronę.
11: Mieszkańcy argumentują, że Morelowa jest uliczką wewnątrzosiedlową i nigdy nie była projektowana jako droga dla większych pojazdów. Na razie nie ma w tej sprawie odpowiedzi z Urzędu Miasta.
10: W Koninie budują kort do gry w padla. Będzie to pierwsze tego typu boisko w mieście.
17: Chcemy zaangażować ludzi młodych. Chcemy ich wyciągnąć z domu.
10: O tej atrakcji w Koninie więcej w wiadomościach za godzinę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Popadało rano w Poznaniu, także w Lesznie. Dziś w regionie sporo chmur. Popada deszcz najwięcej na północy regionu i tam najchłodniej, maksymalnie do 19 stopni.
10: Deszcz głównie dziś w centrum i na północy Wielkopolski, z kolei dużo cieplej na południowym wschodzie, tam maksymalnie dziś do 25. Ciśnienie w normie, ale spada.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
18: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
19: Dzień dobry, Wielkopolsko.
20: I mamy 5 dzień maja, to wtorek. Wtorek, dzień imienin Ireny, Waldemara oraz Piusa, do tego dzień bez makijażu, Światowy Dzień Astmy oraz Światowy Dzień Higieny Rąk.
21: Wspomniałeś, że jest 8.4?
20: Nie.
21: To jest 8.4, a to oznacza, że do matur pozostało już tylko 56
20: jak
21: minut.
20: Ty świetnie liczysz. Myślę, no, żebyś zdała z takimi umiejętnościami maturę z matematyki.
21: Ja myślę, że to jest umiejętność na poziomie przedszkolaka, jednak liczenie godzin i minut, ale być może się mylę. Może pierwsza klasa szkoły podstawowej. Ryszard Wójtowicz program realizuje. Ania Skoczek, Franciszek Walerych. Będziemy z Państwem do godziny 9. Zapraszamy na ostatnią już wspólną godzinę programu. Dzień dobry, Wielkopolska.
20: I wąchamy wiosnę. Tak jak w tej piosence.

0: Charakterystyczne dzisiaj są przysłowia. Na przykład jedno jest bardzo przerażające. Ślub majowy, grób gotowy.
1: To jest przerażające.
0: Sugestia przysłowiowa, żeby jednak nie podejmować niektórych decyzji, zwłaszcza w maju.
1: My już teraz zapraszamy Państwa na rozmowę dnia w Radiu Poznań. Ta o godzinie 8.15. Dzisiaj gospodarzem programu jest Krzysztof Polasik,
0: który właśnie rzutem na taśmę wszedł do studia przy Berwińskiego 5. Rozumiem, Krzysztofie, że dzisiaj ruch wzmożony na poznańskich drogach.
1: Czy czekałeś na gościa?
2: Ruch wzmożony jest zwykle o tej porze, chociaż pewnie matury troszeczkę pomagają, bo każdy jedzie na jakąś konkretną godzinę. Natomiast no będziemy mówić też o tych maturach, to od razu uprzedzę wasze pytanie, jeśli chodzi o ten ruch. A naszym gościem będzie Kacper Nowicki, założyciel Fundacji Waria Poznania. Znany w sieci ostatnio bardziej z polityki chyba i ze starć z Patrykiem Jakim.
1: Tak,
0: zadawał mu niewygodne pytania.
2: Tak, no, znaczy zadawał niewygodne pytania, to jedno, a dwa, że ten film przede wszystkim jest takim odniesieniem się do poglądów i do wypowiedzi Patryka Jakiego, szeregiem argumentów, w których Nowicki no, punktuje, to jest kwestia chociażby tych płci, których liczbę wytacza Patryk jako argument przeciwko europejskim politykom. No niemniej jednak jest też dużo głosów z drugiej strony, że Kacper Nowicki nie przedstawił się jako działacz lewicy, że jest jakimś takim przedstawicielem nowego, agresywnego skrzydła lewicy, więc jeśli czas pozwoli, to oczywiście sobie także porozmawiamy o tym.
1: Już o godzinie 8.15 zapraszamy, ale wcześniej sprawdźmy, co dzieje się na wielkopolskich drogach i poznańskich ulicach.
0: Adam Sołtysiak.
3: Radio Poznań. W domu, w pracy, w samochodzie.
4: A na poznańskich ulicach cały czas mnóstwo korków, szczególnie na głównych dojazdach do centrum, czy to na Głogowskiej, czy na Dolnej Wildzie. Zakorkowane też dojazdy do ronda Starołęka. Długa kolejka przed rondem Rataje na trasie katowickiej. Korki też przed rondem Śródka, przede wszystkim na ulicy Warszawskiej. Do tego zatory na północy, tutaj bez niespodzianek, czyli długa kolejka na ulicy Lechickiej. Długie zatory mamy również na Lutyckiej, no i przede wszystkim na Dąbrowskiego. Od osiedla Lotnictwa Polskiego kierunek centrum, zakorkowana Witosa, Niestachowska do Świętego Wawrzyńca, no a w regionie korki w stałych miejscach, a więc 92 Tarnowo Podgórne, Krajowa 11 z Jarocina w kierunku Poznania, tutaj postać trzeba przed Środą Wielkopolską, no i nieco luźniej zrobiło się na S11 przed Krzesinami, kolejka mniej więcej od Jaryszek.

0: Tu Radio Poznań. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
1: Naszym gościem jest założyciel Fundacji Waria Poznania, która interesuje się m.in. oświatą. Kacper Nowicki, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dziś matura z matematyki. Ja przyznam szczerze, że dla mnie było to dosyć trudne przeżycie, chociaż udało się bez potknięć, ale pewnie dla wielu młodych to jest powód do dużego stresu.
2: Tak, no ja mijając dzisiaj ich i na stacji kolejowej, i w tramwaju widziałem taki lekki stresik, który wśród naszych maturzystów się pojawił. Ja pamiętam swoją maturę z matematyki, która była w 2021 roku. No nie było to o tyle fajne przeżycie, że pisaliśmy ją w pandemii, ale wydaje mi się, że po wczorajszym polskim, który chyba nie był najtrudniejszy, trochę te emocje spadły wśród maturzystów.
1: Mamy oczywiście w społeczeństwie ludzi, którzy lubią historię, ludzie, którzy lubią biologię. Może nie każdy jest ścisłowcem i może ta matematyka tak naprawdę na maturze nie powinna być obowiązkowa.
2: No cóż, tutaj zdania są bardzo, bardzo podzielone. Powiem tak, matematyka jest jednak królową nauk, jak wielu zauważa. I ja bym chyba tej matematyki z matury nie usuwał. Chyba bardziej bym się zastanowił nad tym, jak ją konstruować pod osoby, które czy to jej potrzebują na studia, czy w dalszym życiu. Może, żeby nie za bardzo utrudniać tym bardziej humanistycznym umysłom.
1: Czy od 1 września będziemy mieli Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich w Polsce?
2: No wszystko wskazuje na to, że tak. Jesteśmy już po pierwszym czytaniu na sali plenarnej w Sejmie takiej ustawy, którą jako organizacje pozarządowe przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej. To był bardzo, bardzo, bardzo długi proces. On się zaczął niedługo po zmianie władzy i razem z innymi organizacjami pozarządowymi my jako Fundacja Waria Poznania pracowaliśmy właśnie nad tym, żeby taką ustawę wprowadzić i obecnie procedujemy w Sejmie ustawę, która właśnie taki system by do kraju wprowadzała.
1: Czym będzie zajmował się taki rzecznik i na poziomie krajowym, bo wiemy, że też mają być ci rzecznicy na niższym poziomie wojewódzkim, też w szkołach. Co oni mają robić?
2: No więc przede wszystkim oni nie będą odpowiadać tylko za pomaganie uczniom, ale też rodzicom, bo bardzo często w szkołach zdarza się tak, że występują jakieś spory pomiędzy nauczycielami, dyrekcjami, rodzicami, uczniami, chociażby na poziomie właśnie praw uczniowskich. Jakie to są prawa uczniowskie? One nie są w tym momencie jednolicie skatalogowane. I to, co miałby robić taki rzecznik, to dbać o to, żeby to, co mamy napisane w ustawie, faktycznie działo się w szkole. O czym mowa? Mowa o ocenianiu, mowa o ubieraniu się w szkole, mowa o takim przestrzeganiu ładu szkoły, który obecnie niestety jest dość mocno zachwiany. No i taki rzecznik zarówno na poziomie szkolnym, regionalnym, miejskim, a także krajowym, bo taki rzecznik ma być też w MEN-ie, przestrzegałby tego, aby no jeżeli mamy coś zapisane w ustawie czy w statucie szkoły, to żeby było to w szkole realizowane.
1: Czy taki rzecznik będzie miał sprawczość? Będzie mógł na przykład wydawać decyzje, które będą, nie chcę powiedzieć, że przymuszać kogoś, no ale będą wykonywane przez konkretne organy?
2: Tak, no w tym momencie mamy z tym faktycznie kłopot, bo mamy takich rzeczników powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
1: Na przykład w Poznaniu.
2: Tak, no ale niestety uprawnienia takiego rzecznika są niewiele większe niż przeciętnej organizacji pozarządowej, bo taki rzecznik no, może oczywiście apelować, może prowadzić mediację, może mieć ten autorytet miasta, ale nie ma on na przykład takich uprawnień wchodzenia pomiędzy takie sytuacje sporne w szkole, czy na przykład występowania do kuratora oświaty z prośbą o jakieś rozstrzygnięcie, czy po prostu posiadanie takiego prymatu urzędu państwowego. I to, co się zmieni, to to, że taki rzecznik mógłby wejść do szkoły, powiedzieć dzień dobry, ja tutaj jestem powołany na podstawie ustawy i słyszałem, że jest w szkole jakiś kłopot. Jednocześnie ten system dlatego jest czterostopniowy, żeby najpierw zajmowała się tym osoba w szkole. Takim rzecznikiem będzie nauczyciel, on może mieć do pomocy ucznia. No i jeżeli na poziomie szkolnym tego się nie uda rozwiązać, ta sprawa będzie eskalować dalej, na przykład na poziom miejski, wojewódzki czy właśnie krajowy.
1: A jak to będzie wyglądało, jeśli już ten rzecznik stwierdzi jakieś nieprawidłowości? Bo o to też pytałem, czy ta nowelizacja, czy te przepisy przewidują, że on będzie mógł wydać jakąś wiążącą decyzję, czy nadal będzie organem, który po prostu będzie informował, że coś jest nie tak?
2: Oczywiście, wszystko pozostaje bez zmian. Wiążące decyzje mogą podejmować takie organy jak kuratoria oświaty, Ministerstwo Edukacji.
1: Czyli rzecznik będzie pośrednikiem.
2: Tak, dokładnie tak. Tu chodzi bardziej o to, że my jako organizacje pozarządowe od lat widzieliśmy, że takie problemy, które w szkołach się pojawiają, też o których nawet Radio Poznań pisało i mówiło na swojej antenie, one nie były przekazywane do odpowiednich instytucji państwowych. Więc ten rzecznik będzie trochę pośrednikiem pomiędzy tymi uczniowskimi sprawami, rodzicami, a instytucjami państwa, ale jednocześnie będzie przede wszystkim też pełnił funkcję informacyjną i edukacyjną. Tak, aby jeżeli szkoła ma jakieś wątpliwości, dyrektorzy mają jakieś wątpliwości, to można je było rozwiać.
1: Jak to ma być z tymi rzecznikami na poziomie samorządu, bo już widziałem takie pytania samorządowców, że kto za to zapłaci?
2: No więc tak, przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego wydają setki milionów na wynagrodzenia każdego roku, także w wydziałach oświaty.
1: I tak brakuje pieniędzy na tą oświatę, one dopłacają tak naprawdę do tego, co jest...
2: Oczywiście, ale to jest szerszy problem, pieniędzy brakuje na wszystko, jak wiemy, tak? I teraz oczywiście ten rzecznik na poziomie samorządu terytorialnego nie będzie obowiązkowy, będzie to funkcjonowało w taki sposób, że jeżeli gmina będzie chciała go powołać, to będzie mogła to zrobić.
1: Nie będzie miała pieniędzy, to pewnie tego nie zrobi.
2: Tak, dokładnie tak, no mamy tego świadomość, dlatego ten system jest kilkustopniowy, obowiązkowy to będzie na poziomie każdego kuratorium oświaty, gdzie po prostu będzie taka osoba w randze de facto wizytatora powołana, która będzie się mogła tym zajmować.
1: Wiem, że to nie pierwszy taki przykład i takich sygnałów alarmujących jest dużo więcej, ale zawsze jeśli coś jest blisko, to bardziej w nas uderza. W pobliskim Tarnowie Podgórnym przebadano uczniów, ankietę wypełniło 1200 osób i wynika z niej, że 15% uczniów ma myśli samobójcze, 8% się okalecza, 6% ma za sobą próbę samobójczą. Jestem w szoku, to są bardzo niepokojące dane.
2: No cóż, ja nie jestem w szoku, bo ja z tymi uczniami pracuję. My też i ze szkołami w Tarnowie Podgórnym, i ze szkołami w Poznaniu współpracowaliśmy przez wiele, wiele lat i my po prostu widzimy, co się dzieje. Młodzież jest przeciążona, młodzież jest też pełna przemocy rówieśniczej, która wynika ze wszystkich możliwych powodów, ze stron i niestety to nadal w szkole funkcjonuje. Nie mamy też mechanizmów zapobiegania takim sytuacjom. Nadal pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach nie jest wystarczająca. Jednocześnie mamy coraz więcej takich sytuacji, gdzie widać, że młodzi trochę nie wytrzymują presji tego, co się dzieje dookoła nich. Tak? Mamy kwestie związane z tym, co się dzieje w domu, z tym, co się dzieje w kraju, z tym, co się dzieje w samej szkole.
1: Za dużo bodźców dostają.
2: Trochę tak, z jednej strony trochę za dużo bodźców, z drugiej strony no, z tą przemocą rówieśniczą nie walczy się w sposób systemowy. To wciąż są raczej działania dobrego dyrektora, czy dobrej nauczycielki, opiekunki samorządu, która stara się gdzieś tam takie spory rozwiązywać, niż jakichś systemowych rozwiązań, więc mnie te dane absolutnie nie dziwią. Podejrzewam, że akurat w Tarnowie Podgórnym mogą być paradoksalnie lepsze niż w reszcie kraju, bo te szkoły są tam o wiele lepiej doinwestowane.
1: Czyli tam jest więcej środków, to znaczy, że ci uczniowie mają mniej problemów?
2: Nie, absolutnie. Chodzi bardziej o to, że w szkołach, w gminach, w które bardziej w to inwestują, bo mają na to więcej środków, możemy mieć chociażby zwiększoną liczbę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, tak?
1: Więcej dyżurów takiego.
2: Tak, no ja pamiętam, kiedy chodziłem do liceum w Poznaniu, to na 1000 osób uczęszczających do tej szkoły mieliśmy jednego psychologa.
1: Co z tym zrobić? To są bardzo niepokojące dane. 15% uczniów ma myśli samobójcze. Mówimy, że to jest za duża presja, za dużo bodźców. No to co, zabrać im telefony, żeby nie było tak dużo informacji, żeby nie było tego natłoku tych bodźców?
2: Czy to jest zupełnie coś innego? Gdyby szafa miała sznurek, to by była windą i to jest mniej więcej logika rozwiązywania problemu pod kątem tych telefonów. Nie wystarczy stłuc termometra. To nie jest tak, że młodzi ludzie mają myśli samobójcze, bo się bawią telefonami. Znaczy to brzmi to mi jak rozwiązanie problemu uzależnienia od gramofonów w latach 70. Nie? To mniej więcej jest tak samo nieistniejące.
1: Czyli szukamy źródeł.
2: Tak, źródeł powinniśmy szukać tam, gdzie młodzi nam mówią, że te źródła są, czyli chociażby w przemocy rówieśniczej. Jeżeli chodzi o telefony, one oczywiście są problemem. Oczywiście problemem uzależnieniowym jest to, że młodzi ludzie cały czas w nich siedzą, ale co ciekawe, pik używania telefonów komórkowych przez młodych ludzi przypada pomiędzy godziną 17 a 21, kiedy no, nie są w szkole siłą rzeczy i zazwyczaj są w domu i na przykład nie dostają odpowiedniej ilości uwagi. I myślę, że bardziej na tym powinniśmy się skupić. Oczywiście należy uregulować to, w jaki sposób w szkołach korzysta się z telefonów, no ale taka bardzo brudna zagrywka polityczna, jak obecnie się toczy z zakazaniem telefonów w szkołach, nie rozwiąże żadnego problemu.
1: Czyli apelujemy chociażby do rodziców o więcej uwagi.
2: Przede wszystkim
1: dzieci.
2: Do rodziców, ale też do szkół. To jakby nie wystarczy po prostu zabrać uczniowi telefonu na 8 godzin, co rodzi szereg innych problemów. Na przykład są dzieciaki z rodzin niepełnych, które tylko w szkole mogą zadzwonić drugiego rodzica w bezpieczny sposób. Pytanie, gdzie te telefony miałyby być przechowywane, tak? Bo nagle się okaże, że pan woźny musi zarządzać 1000 telefonów komórkowych, gdzie każdy jest wart kilka tysięcy złotych.
1: Trzeba było powołać firmę ochroniarską.
2: No
1: specjalnie.
2: Właśnie, albo nagle wszystkie szkoły, skoro już mówimy o pieniądzach publicznych, musiałyby wydać kilkanaście tysięcy złotych na jakieś szafy pancerne. Więc skupmy się bardziej na tym, jak z technologii mądrze korzystać i jak regulować jej użytkowanie, a niekoniecznie udawać, że ona nie istnieje.
1: A ci młodzi ludzie w ogóle chcą rozmawiać o tych problemach, chcą szukać pomocy, no bo to jest anonimowa ankieta, oczywiście, więc tutaj pewnie jest jakiś komfort, że odpowiem tak, jak uważam, ale nikt nic z tym nie zrobi w stosunku do mnie.
2: Nie, no oczywiście, że chcą. To młode pokolenie niczym...
1: Dzwonią na przykład do państwa na
2: tak, infolinię? my dostajemy jako Fundacja Waria Poznania kilkaset maili rocznie, kilkadziesiąt telefonów od nie tylko uczniów, ale też rodziców, którzy chcą rozmawiać o tym, jak radzić sobie z sytuacjami w szkole. To są rzadziej kwestie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, a częściej te prawne. No ale mamy masę organizacji, takich jak chociażby Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czy Niebieskie Linie, Telefony Zaufania, które są bardzo obciążone i widać, że młodzi ludzie poszukują takiego źródła, w którym mogą się podzielić swoim problemem.
1: Na koniec polityka. Zasłynął pan z nagrania, na którym pan punktuje europosła PiS Patryka Jakiego. Niesamowite zasięgi, bardzo duża dyskusja. Ja zapytam w ten sposób. Czy nie uważa pan, że jednak nie było uczciwie od razu przedstawić siebie jako działacza lewicy? Czy chociażby w opisie tego filmu, czy powiedzieć to na początku tego wystąpienia? Bo to potem i tak panu było przez część mediów wyciągane, że pan wcale nie jest przypadkowym studentem, że to nie jest tak, że nie powinien pan być przedstawiany jako ten student.
2: Ale panie redaktorze, ja rozumiem, że pan Patryk Jaki nie bywa za często w Poznaniu. Zresztą nie dziwię mu się, bo poparcie dla PiSu tutaj jest znikome, jeżeli nie żadne. Ale w Poznaniu nie jest dla nikogo tajemnicą, że ja i kandydowałem do Rady Miasta z list lewicy i działam w różnych stowarzyszeniach po lewej stronie politycznych. No, dziesiątki milionów już na tę chwilę.
1: Poznaniaków natomiast tak dużo nie ma.
2: Oczywiście, ale ja nie czuję się w obowiązku, że jeżeli pan Patryk Jaki organizuje spotkanie ze studentami, a ja jestem studentem i jego brzmi ono zmień nasze zdanie, czyli wprost nawiązuje do tematyki politycznej, no to ja wstając jako student mam prawo zmienić jego zdanie. Nie czuję w obowiązku się, żeby przedstawić cały swój ród genealogiczny i wszystko, co w życiu osiągnąłem, zwłaszcza, że jeżeli ktokolwiek wejdzie na mojego Instagrama i zobaczy ten film, a takich osób są dziesiątki tysięcy, to zobaczy, czym ja się zajmuję. I oczywiście panu Patrykowi najwygodniej by było, gdyby młodzież niezainteresowana polityką przychodziła do niego i mówiła łubu dubu, jest pan wspaniały. No ale informuję pana Patryka, że w Poznaniu nie ma tak wielu labilnych ludzi, tylko zadajemy mu trudne pytania, z którymi pan Patryk nie potrafił się zmierzyć.
1: Czyli to nie jest tak, że pan nie chciał w jakiś sposób ukrywać tego, że chociażby pan startował do Rady Miasta?
2: Ale absolutnie, jeżeli się wpisze moje imię i nazwisko w przeglądarkę internetową, to bardzo szybko można zweryfikować, że czy kandydowałem z list lewicy, czy że po prostu mam lewicowe poglądy. Zresztą ja w moim wyzwaniu pana Patryka do debaty na tym samym uniwersytecie w tematach, których kłamał, powiedziałem wprost, że jeżeli jego jedyną odpowiedzią na to, że mówiąc tak, jak to mówili internauci, go podobno zaorałem, jego jedyną odpowiedzią na to jest dyskredytowanie mnie, no to zapraszam do debaty o konkretach, a nie o mnie.
1: Widział pan Kanał Zero i tam materiał na pana temat, został pan porównany do Oskara Szafarowicza, co pan by odpowiedział na to?
2: No, ja pana Oskara Szafarowicza nie znam, ale od pana Oskara Szafarowicza różni się tym, że nigdy nie pracowałem w żadnej spółce Skarbu Państwa, nie przeniesiono mnie do partii w teczce. Zaczynałem jako aktywista społeczny, którym dalej się czuję i którym dalej jestem. A to, że mam lewicowe poglądy i Kanał Zero uznał, że najlepiej mnie zestawić z tą drugą stroną sceny politycznej, podejrzewam, że dobrze im się to kliknęło, ale zalecałbym im zmianę researchu, bo no, powiedzieli, że pochodzę z Konina i że dalej jestem prezesem fundacji i jeszcze kilka takich różnych manipulacji na mój temat się tam pojawiło.
1: A to więc można sprawdzić na stronie, bo pan już tam prezesem nie jest. Krótko kończąc nasz temat, ma pan numer telefonu do Patryka Jakiego? Będziecie się jeszcze spotykać? Będziecie rozmawiać?
2: Ja do pana Patryka Jakiego pojechałem do Gliwic, jako że stchórzył przed debatą ze mną w Poznaniu. Widziałem się z nim drugi raz na Placu Krakowskim w Gliwicach, gdzie półtorej godziny próbowałem z nim polemizować. Wydaje mi się, że no jeżeli pan Patryk boi się takiej debaty, zresztą sam powiedział, że to tak, jak on by debatował z Barackiem Obamą, czym chyba sam podsumował zarówno siebie, jak i całą tą swoją akcję. No i nie będę się panu Patrykowi prosił, ale oczywiście moja propozycja debaty w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pozostaje aktualna.
1: Kacper Nowicki, założyciel Fundacji Waria Poznania, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki, miłego dnia.
0: Rozmowa dnia Radia Poznań.
3: Reklama.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
3: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Światowa Wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
11: Reklama.
12: Dzień dobry, Wielkopolsko.

0: No, z pewnością kości nie będą szczękać przy takich temperaturach jak teraz w naszym kraju, bo najzimniej w Resku 10 stopni, najcieplej już teraz w Przemyślu, już 20 stopni, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, teraz w Poznaniu 15 stopni, w Lesznie również, w Kaliszu najcieplej 16, a jak ten dzień będzie wyglądać? No, z pewnością będzie różnił się od wczorajszego, w dzień zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, lokalnie możliwe burze, temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do aż 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Wiemy też od naszego synoptyka, że opady będą przemieszczać się przez Wielkopolskę falami, choć na południu naszego regionu popada, jeśli popada, to te deszcze nie będą intensywne w nocy. Natomiast ponownie powtórka z rozrywki od północy w naszym regionie deszcz, na północy bardziej intensywny, na południu nie możemy spodziewać się zbyt wiele. No i w środę, czwartek deszcze, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższy weekend możemy spodziewać się poprawy pogody, czyli odwróciliśmy trochę ten trend. W tygodniu może być tak sobie, w weekend będzie ślicznie.
0: I co najważniejsze, to dotyczy już piątku. A jeżeli chodzi jeszcze o czas reakcji i zdolność koncentracji, to miejscami obniżona. 8:36.
2: Radio Poznań. Złap z nami słońce.

0: No jak Dracula może czuć się bezpiecznie dzisiaj, bo tego słońca nie ma za dużo. 8:39.
1: Przegląd wieści lokalnych.
2: A że czas reakcji jest obniżony, to nie zareagowałam jednak na piosenkę o Drakuli.
0: Skutecznie nie zareagowałaś.
2: Za to przenoszę się na północ naszego regionu. Asta24.pl portal pisze o pracach rozbiórkowych przy dawnym budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile, które zostały nagle wstrzymane. A wszystko to za sprawą interwencji przyrodników, którzy w murach opuszczonego obiektu odkryli gniazda chronionych gatunków ptaków. A rozbiórka tego kompleksu przy ulicy Bydgoskiej 115 ruszyła w tym roku i początkowo przebiegała zgodnie z planem. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym tygodniu, kiedy to pilskie koło klubu przyrodników zaalarmowało władze powiatu o obecności kawek, gołębi miejskich oraz bardzo rzadkich pustułek gniazdujących w przeznaczonych do wyburzenia murach. Starostwo, kierując się zasadą ostrożności, zdecydowało o natychmiastowym wstrzymaniu ciężkiego sprzętu. Kiedy otrzymaliśmy ten sygnał, że jest uprawdopodobniona ta sytuacja, w której właśnie te ptaki są w budynkach byłej komendy, zrobiliśmy co trzeba, czyli postanowiliśmy koniec końców wstrzymać do pewnego czasu rozbiórkę Komendy Powiatowej Policji w Pile, przekazał podczas konferencji starosta pilski Rafał Zdzierela. I jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tych ptaków, które zamieszkały w opuszczonej Komendzie Policji, no i czy to wstrzymanie robót oznacza duże utrudnienia i opóźnienia w pracach, odsyłam Państwa na portal asta24.pl.
0: A ja zaglądam na portal gostyn24.pl i tutaj zaintrygował mnie artykuł zatytułowany Starego wygrali w zawodach, nowego dostali na Dzień Strażaka. I tutaj dopisali to przepaść. Dla druhów z OSP Babkowice to dzień, na który czekali od 40 lat. Wczoraj podczas gminnego Dnia Strażaka w gminie Pępowo oficjalnie przekazano im i poświęcono nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. Pojazd trafił do jednostki OSP Babkowice i zastąpił wysłużonego Żuka, który służył strażakom od 1986 roku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków, po której odbyła się oficjalna część obchodów. Szczególnie emocjonalnie nowym pojeździe mówił Krzysztof Kaczmarek, prezes OSP Babkowice. Przypomniał, że dotychczasowy Żuk trafił do jednostki już 40 lat temu jako nagroda. Nasz stary, zasłużony Żuk został wygrany przez drużyny pożarniczo-sportowo OSP Babkowice na zawodach strażackich i po 40 latach, równo w 2026 roku, doczekaliśmy się nowego samochodu pożarniczo-ratowniczego. No i prezes nie krył, że dla druhów z Babkowic to spełnienie długo wyczekiwanego marzenia. Mówił też, że przejście z Żuka na Mercedesa, cytując, to jest niesamowity przełom. Na pytanie, jak porównać Żuka do Mercedesa, odpowiedział krótko i dosadnie. To jest przepaść, niesamowita przepaść. Przesiąść się z Żuka na Mercedesa. Żuk nie ma nic względem Mercedesa, przyznał kierowca. I faktycznie no, wygląda porównanie tych dwóch wozów strażackich niesamowicie na zdjęciu. Ania, tutaj spoglądaj, widzisz.
2: Widzę, potwierdzam.
0: Jeden wart 500 tysięcy złotych, taki Żuk. No myślę, że teraz wartość już wartość kolekcjonerska. I no właśnie pytanie, co się stanie z tym Żukiem. Tutaj odsyłam na portal gostyn24.pl. Cieszymy się razem z druhami z OSP z Babkowic.
2: Oby na kolejny taki wóz nie musieli czekać tyle samo. Jest godzina 8:42 i to już wszystko w tym przeglądzie prasy. Już za chwilę na antenie Radia Poznań motosygnały.

0: Radio Poznań. W domu, w pracy, w samochodzie.
1: No to sygnał Adam Sołtysiak. Poprawiła się sytuacja na trasie z 11 z Kórnika do Poznania, już bez korków przed Krzesinami. Później kolejka dopiero na trasie katowickiej przed samym rondem Rataje. Przed rondem Starałęka korkuje się Hetmańska, kierunek rondo Żegrze. Cały czas kolejka na Głogowskiej przed Ściegiennego, tutaj bez poprawy. Korkuje się Hetmańska przed skrzyżowaniem z Rejmonta. Na zachodniej części miasta cały czas korek na ulicy Dąbrowskiego. Na wysokości WZ Motów kierunek Centrum. Przy okazji korkuje się również Świętego Wawrzyńca do Niestachowskiej, na Witosa i na Niestachowskiej również oczywiście korki. Kiepsko wygląda cały fragment miejski, fragment 92, a więc Lutycka, Lechicka, korkuje się również Bałtycka przed Gdyńską. W Czerwonaku na drodze wojewódzkiej 196 z murowanej gościny do Poznania również korki w stronę Poznania. No i korkuje się 92 przed rondem w Tarnowie Podgórnym. Kolejka zarówno w kierunku Poznania, jak i w stronę Pniew.

0: Już tylko 11 minut pozostało do godziny 9. Ja przypomnę tylko, że o godzinie 9 maturzyści w Wielkopolsce rozpoczną drugi w tej sesji egzamin. Mówię o maturze z matematyki, która rozpocznie się o godzinie 9. Jeśli jeszcze jesteście w drodze i nas słuchacie, to życzymy wam powodzenia i połamania nóg.
1: Będzie dobrze. Pamiętajmy, że...
0: A w międzyczasie, to co państwo słyszeli, to był ruch tu w studiu, ponieważ przyszedł do nas...
1: Prosto od koryta, wyrwany.
0: Och Jezus, korytka się mówi.
1: Korytka, przepraszam, to źle zabrzmiało. Sławek Bajew, Sławku.
0: Opalony, wypoczęty, jaki piękny.
1: Wyglądasz, jakbyś z Florydy wrócił.
2: Nie, to za daleko. Na tak długo do samolotu bym nie wsiadł.
1: No to może zdradzisz tam, gdzie byłeś, czy nie zdradzaj.
0: Nie zdradzaj, ja wyglądasz naprawdę doskonale.
1: Tak.
2: Ja już chyba państwu mówiłem, że ja zakochałem się w Krecie.
0: Ale
2: Mówię o wyspie. Z Kretem się przyjaźnimy, to jest zupełnie inna historia, ale zakochałem się w Krecie i odwiedziłem ją po raz kolejny. Inne atrakcje sobie planując.
0: Ale o pogodę nie pytam, bo widać po tobie, że było słonecznie.
2: Słonecznie, chociaż potem jak wracaliśmy, to pogoda w Poznaniu była znacznie lepsza niż na Krecie.
1: Niesamowite. Ale ja państwu, bo państwo tego nie widzą, Sławomir Bajew wygląda, kolor skóry heban. Koszula lniana, biała, wyprasowana. Zęby białe.
2: Sam pracowałem.
1: Uśmiech.
0: Od ucha do ucha.
1: Nos prosty. No, ja bym tego po prostu posłuchał po 9:00 i do tego państwa serdecznie zapraszamy.
2: Wiesz, prostowali mi nos na tam.
0: Spałeś na tym drugim boku.
1: Jak to się robi?
2: Śpię na drugim boku, no Franku.
1: Taki system, tak, że jak śpisz na tym, to się
2: prostuje wtedy.
0: Sławek Bajew, Ania Jaworska będą państwu towarzyszyć od godziny 9:00 do godziny 11:00 w Małej Czarnej. Polecamy serdecznie, bo dziś będzie energetycznie i słonecznie tutaj przynajmniej u nas na antenie.
1: A masz dla nas jakieś magnesy?
2: Nie. Mam tylko matkę Teresę z Kalkuty, bo wnuk ściągnął z lodówki.
1: Ukradł.
2: Ściągnął po prostu. No, ale to nie jest skrety, chociaż
1: z lodówki
2: nie tak daleko.
1: Ryszard Wojtowicz zostaje z państwem. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy już jutro też po godzinie 5:30.
0: Tak, Ania będziemy. Skoczek. Franciszek Walerych, do usłyszenia, do jutra.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
2: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
3: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
2: Jaką?
3: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
2: Super! A co z dziećmi?
3: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
2: No i to jest plan.
4: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
5: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
6: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
5: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
0: Reklama.
4: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Na maturze dziś matematyka. Rozpoczyna się drugi dzień egzaminów dojrzałości.
10: Pieniądze będą wcześniej. Powiemy o rekompensatach za przymrozki.
9: Nowa propozycja dla aktywnych mieszkańców Konina. Będzie kort do padla.
4: Wiadomości Radia Poznań.
10: O 9 we wtorek, 5 maja.
9: Aleksandra Włodarczyk
10: i Piotr Jaśkowiak. Maturzyści zaczynają właśnie pisać egzamin dojrzałości z matematyki. W Poznaniu ponad 3000 uczniów zdaje maturę w tymczasowych namiotach ustawionych przy Stadionie Lecha.
9: Na miejscu jest Adam Michalkiewicz. Adamie, powiedz nam, czy wszyscy zdążyli?
11: Raczej tak. Przy stadionie maturę piszą uczniowie szkoły w chmurze. Przyjechali z całej Polski. Tu na miejscu musieli być najpóźniej o godzinie 7.15. Wtedy byli wpuszczani do hal. Pojedyncze osoby były nieco później, ale jeszcze udało im się dotrzeć. W okolicach stadionu od rana były ogromne korki. Wielu maturzystów przyjechało z rodzicami.
12: My jesteśmy z Sosnowca, więc podróżowaliśmy przez pół Polski, żeby syn mógł zdać tę maturę.
11: Matury właśnie ruszają, a rodzice czekają. Wokół stadionu znów są dodatkowe ograniczenia w parkowaniu. Wczoraj odholowano kilkanaście samochodów. Dziś już widziałem patrol Straży Miejskiej, więc należy spodziewać się powtórki z wczoraj. Z przedstadionu przy Bułgarskiej Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
10: Tymczasem Ministerstwo Edukacji rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wycieku arkuszy maturalnych z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródło wycieku. O tym więcej w wiadomościach o 10.
9: Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Wysokość strat ocenią specjalne komisje, ale to trochę potrwa, mówi prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz.
13: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania.
10: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, ale dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce.
9: Strażacy wczoraj świętowali w dniu swego patrona. Teraz apelują o pomoc dla naczelnika OSP w Róży Wielkiej w powiecie pilskim. Budynek, w którym mieszkał druh Paweł Karczewski i jego rodzina, spłonął w niedzielne popołudnie.
10: Nie możemy przejść obok tego obojętnie, mówi założyciel zbiórki Tomasz Jaworski z OSP w Róży Wielkiej.
14: Jak to mówią, cegiełka do cegiełki, a zbudujemy cały dom. Dom, który oni stracili w pożarze, stracili dach nad głową. Tak więc serdecznie zapraszam. do dalszych wpłat na portalu rzutka.pl. Pokażmy, że jesteśmy z nimi, że nie są sami, że potrafimy się zjednoczyć, że damy radę.
9: Na koncie zbiórki jest już blisko 50 tysięcy złotych.
10: W Koninie budują kort do gry w padla. Będzie to pierwsze tego typu boisko w mieście. Według planów pierwsi zawodnicy zagrają na nim pod koniec maja, mówi Marcin Dołowiec, prezes konińskiego TKKF-u.
0: Chcemy zaangażować ludzi młodych. Chcemy ich wyciągnąć z domu, chcemy im stworzyć nową możliwość, nowej dyscypliny. Kort będzie kortem zdalnym, będzie można korzystać z niego od rana do nocy poprzez aplikację, wejść o każdej porze. Będzie to kort oświetlony.
9: Dodajmy, padel to sport, który łączy elementy tenisa i squasha, ale wymaga mniejszej siły fizycznej, a technika uderzeń jest łatwiejsza do opanowania.
15: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
10: Pochmurny poranek, ale ciepły. Jest od 13 do 16 stopni Celsjusza. Rano miejscami pokropił deszcz. W ciągu dnia także możliwe opady.
9: Ale głównie w centrum i na północy regionu i tam chłodniej, dziś maksymalnie do 19 stopni. Na południowym wschodzie Wielkopolski dużo cieplej, do 25. Ciśnienie od rana spada.
15: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Sport, Wojciech Bernard, dzień dobry. W jedynym wczorajszym spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak wygrał z Gdańską Lechią 3-1. Dziś uwagę piłkarskich kibiców przyciąga pierwszy rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów. Wieczorem londyński Arsenal zmierzy się z Atletico Madryt. Przed tygodniem w Hiszpanii był remis 1-1. Początek o 21:00. Jutro w drugiej parze Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Dziś także emocje dla sympatyków hokeja na lodzie. Nasza reprezentacja rozegra swój trzeci mecz w ramach trwających w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Po zwycięstwie nad Ukrainą oraz porażce w rzutach karnych z Francją, tym razem rywalem biało-czerwonych będzie Kazachstan. Początek spotkania o 19:30. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły turnieju. Dwie polskie tenisistki wystąpią dziś w pojedynkach pierwszej rundy turnieju WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie. Poznanianka Magdalinette zagra z Niemką Tatianą Marią, a Magdalena Franch z Filipinką Aleksandrą Lealą. Trzecia nasza zawodniczka Iga Świątek rywalizację rozpocznie od rundy drugiej.
16: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
17: Mała Czarna.
9: Dzień dobry Państwu.
18: Dzień
9: zapraszamy.
18: Dobry Państwu.
9: Och, nareszcie.
18: Tak byś powiedziała? Z mojej strony wygląda to zupełnie inaczej.
9: Wiem, choć wolałabym, żebyś w tym momencie kłamał.
18: Spodobało mi się, jak powiedziałaś o demotywującym fotelu, które znajdują się u nas przed studiem.
9: Zgubnie jest zasiąść w takim fotelu, bo człowiek rozmyśla o niebieskich migdałach,
18: no
9: a nie o robocie.
18: Wyobraź sobie, że ja byłem w takim demotywującym miejscu, demotywującym do powrotu miejscu, no ale...
9: Czyli konkluzja byłaby taka, że
18: mógłbym tam jeszcze być.
9: Nie.
18: Tak jak ty byś mogła siedzieć w fotelu jeszcze.
9: Nie o to mi chodziło, aha, że skutecznie wypocząłeś.
18: Tak, można to powiedzieć.
9: To widać, proszę Państwa.
18: Trzeba też powiedzieć, że bardzo istotnym elementem tego wypoczynku było nie używanie telefonu, komputera w żadnym celu, natomiast oddanie się tej rozbuchanej wiośnie kreteńskiej, powiedzenie, że to jest rozbuchana wiosna kreteńska, to i tak jest bardzo delikatne określenie. Bo to jest miejsce w tej chwili, gdzie woń ziół roznosi się po całej wyspie, a już w momencie, kiedy opuszcza się takie bardziej cywilizowane miejsca, to już w ogóle jest dominujący zapach, unoszący się w powietrzu, zapach morza, bo tam wszędzie czuć morze, zapach oregano, zapach szałwi, zapach tymianku, lebiotki kreteńskiej.
9: No właśnie tak miałam wrażenie, że coś tak... Inaczej pachnie.
18: że się przesiąknęło, tak. Nie udało się zrobić tego, po co właściwie pojechałem teraz, czyli 1 maja miał być otwarty wąwóz Samaria i chciałem go tak na początku przejść, ale okazało się, że w tym roku na Krecie zima była na tyle śnieżna, że wąwóz jeszcze nie został otwarty. Ale na szczęście obok znajduje się nie mniej urokliwy, a kto wie, czy nie bardziej, wąwóz Świętej Ireny. I tę 8-kilometrową trasę pokonaliśmy z wielką, wielką satysfakcją.
9: Wspaniale. A my teraz zapraszamy, będziemy tuptać razem z Państwem przez najbliższe 2 godziny, zapraszając na Małą Czarną, którą realizuje Ryszard Wojtowicz, a w studiu, jak słychać, Anna Jaworska.
18: I Sławek Bajew i kalambur jest też gotowy.

0: Ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Autopromocja. Lubisz koncerty? Świetnie się składa. Magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Twój przewodnik po najciekawszych wydarzeniach muzycznych. Powiemy, kto i gdzie gra na żywo. Porozmawiamy z artystami. Przedstawimy zapowiedzi tras koncertowych i line-upy festiwali. Z nami nie przegapisz żadnej imprezy i zdobędziesz bilety na koncerty. Jesteś fanem muzyki live? Zapraszamy w każdy czwartek na magazyn Koncerty Kto, Gdzie, Kiedy. Tylko na antenie Radia Poznań.
2: Sponsorem audycji jest organizator koncertu oryginalnego zespołu Amy Winehouse w Poznaniu 16 maja.
1: Autopromocja.
3: Radio Poznań. 100,9 FM w Lesznie.

0: Golden Brown i Walczyk.
1: Jakżeż lubię.
0: Ja też.
1: Tęże piosenkę.
0: I ten klawesyn, czy tam co tam pobrzmiało.
1: Tak, jakiś tak?
0: Taki klasyczny instrument.
1: Mamy zaległości. Tak, po pierwsze to po tym już takim dzwonie, jak się wróci, to był dzwon.
0: Dzwon popowrotowy.
1: Dzwon popowrotowy.
0: Znam to.
1: I zacząłem się rozglądać, co mamy jeszcze, Aniu, tak. Pierwszy raz jesteśmy razem w studiu po wspaniałym spotkaniu ze słuchaczami.
0: O rety.
1: Tak.
0: Rzeczywiście.
1: Nie zdążyliśmy tego omówić, a to był dla mnie wspaniały dzień, muszę powiedzieć.
0: Dla mnie również. To będziemy omawiać w trakcie programu.
1: Dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to świąteczne kalambury, które miały być do końca kwietnia rozwiązane.
0: No ale potem jak zniknąłeś, nie czułam się namaszczona do tego, więc super. Pomyślałam sobie, że zostawimy to sobie na taki deserek pourodzinowy. Zobacz. I dzisiaj ten deserek właśnie będzie. Widziałam.
1: Pan Stach przysłał z 6. zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Jutro socjalistycznej Polski budujemy dziś. Panie Stachu, skąd pan ma takie zabytki? No przecież to są rzeczy, z których my
0: z makatki.
1: Będziemy tutaj...
0: Na pewno ze słomianej makatki no pan nie, zdjął.
1: Nie, niemożliwe, bo nie ma...
0: Cicho.
1: Nie jest przedziubane.
0: No tak fantazjuje, no.
1: Nie jest przedziubane, ja szpileczkami...
0: No to było... Nie ma szpileczki, bo było włożone za lustro.
1: O, to tak może być.
0: Teraz lepiej.
1: Są, proszę państwa, jest ta korespondencja, będziemy ją przeglądać i jeszcze jedna rzecz, kalambur zaległy.
0: Tak, ale muszę ci powiedzieć, na ręce twoje dyrektorskie, jeśli chodzi o departament kalamburów, wspaniale mnie wspomagali swoją kreatywnością słuchacze.
1: No wiem państwo, jak tu się spotkaliśmy, to mówili, że też sami wymyślacie. Świetna historia. Także, drodzy państwo, dzisiaj cyfrowy kurek, można go odkręcić albo zakręcić, albo coś jeszcze, albo popatrzeć, jak się rusza na dachu, nie wiadomo. No właśnie. Cyfrowy
0: kurek. Czy to
1: kurek,
0: ten kurek?
1: Czy to jest, właśnie. Mhm. 71-48 po wyrazie kalambury. Czekam na państwa rozwiązanie. Właściwie to czekamy dziś, 5 maja, wtorek.

0: 23 minuty po godzinie 9. Nie wiem, czy państwo rozwiązują, ale być może
1: wielka
0: tęsknota sprawiła, że państwo rzucili się na kalambur zaproponowany przez wypoczęty umysł Sławomira B.
1: Może i się rzucili, ale skutki na razie są takie, rzekłbym, mizerne. Choć nie za mizerne. Takie mizerne.
0: Niech się państwo rozkręcą.
1: Średnie stany stanów mizernych.
0: Skala Bajewa.
1: Jakie? No bo może być bardzo mizernie, prawda? Jest bardzo mizernie, jest mizernie i już lepiej.
0: I może też być ultra mizernie. No, ale to nie dziś.
1: Nie. Pozdrawiam radiowców, kalamburowiczów i amatorów sportów wszelakich, napisał pan kolega Wiesiek. Pozdrowienia od Stacha dla Inki, zresztą również umieszczone przy rozwiązaniu magnatki, czyli tego kalamburu naszego świątecznego na uroczej kartce Czuwaj, jutro socjalistycznej Polski budujemy dzisiaj, nadesłanej przez pana Stacha. Panie Stachu, bardzo dziękuję. Są też pozdrowienia z Kaszub. Proszę państwa, serdeczne pozdrowienia z malowniczych Kaszub. To było miesiąc, zobacz, bo to jest 4 kwietnia. 4 kwietnia napisała do nas pani Ania D., która myśl na dzisiaj napisała po kaszubsku. Belne słowo otmika serce. Dobre słowo otwiera serce. I już mamy pani Aniu.
0: Wiem, że czerwona koperta jest od pana Michała. Bo wspominał o tym na naszym pikniku urodzinowym. Mhm. Więc mówił, a dotarła czerwona koperta?
1: Dotarła i niebawem ją otworzymy. Na razie ogólne pozdrowienie od Wiktora z Koła, który nie wie, czy dobrze, ale wysłał rozwiązanie i przekona się pan niedługo.
0: To znaczy, że dobrze, bo gdyby było niedobrze, to pewnie byś powiedział. Czy siła mojej dedukcji jest...
1: Różnie. Właśnie zacząłem się zastanawiać, jakiego schematu używam. Wolę mówić, że dobrze, niż niedobrze. Jak ktoś ma niedobrze, to nie mówię, że niedobrze.
0: To bardzo niedobrze, bo wtedy ktoś mógłby jeszcze pomyśleć.
1: No to niedobrze.
0: Skoczyć na
1: to niech pan nie myśli już, panie Wiktorze. Przynajmniej nie w tej kwestii cyfrowego kurka. Cyfrowy kurek to 71,48 kalambur na dzisiaj. To był trend. Zachęcam, żeby państwo wysłali i przesłali pozdrowienia. Dorzucę jeszcze pozdrowienia dla załogi radia i państwa kalamburowiczów od Bożeny Spniew.
0: A za kilka minut życie na 122.

0: Radio Poznań. Życie na 122. Zaprasza Rafał Regulski.
1: Dzień dobry Państwu. W trosce o długie i w dobrej kondycji spędzone życie seniorek i seniorów, dzisiaj spotkałem się z Jerzym Sobczakiem, chyba znanym każdemu poznaniakowi.
2: Mam znajomych dużo na cmentarzu.
1: Panie Jurku, pan nie kryje, że ma lat 85, tak. Więc moje pytanie, jak to robić, żeby w tym wieku być w tak znakomitej kondycji psychofizycznej?
2: Dzień dobry. Po pierwsze jedna rzecz. Jak chodzi o fizyczną kondycję, trzeba się ruszać. Chociażby codziennie te pół godziny spaceru. Jak ktoś nie chce daleko pojechać do Dębiny, spacerkiem po Dębinie. Można sobie przejść od Parku Solackiego do Szczeszynka, wrócić można autobusem. Żaden problem. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, żeby być jeszcze, jak chodzi o sprawność umysłową, to trzeba nie siedzieć tylko przed telewizorem czy przed komputerem, ale trzeba czytać, jeszcze raz czytać, żeby głowa pracowała. Bo jak zdecydujesz się na lenistwo przed tabletem czy przed komputerem, no to niestety siły nas opuszczą. Ja jestem przykładem, że dzięki temu, że przez ponad 50 lat, właściwie od mojego dziecka, dzięki rodzicom, zwłaszcza dzięki matce, ciągle byłem w ruchu i do dzisiaj, mimo że mam 85 lat, w najbliższym czasie czeka mnie wyjazd na Dolny Śląsk, szlakiem Zamku i Pałacu w Dolnym Śląsku. Oczywiście tam trzeba dojechać, ale tam trzeba też pochodzić. To jest recepta na długowieczność i na sprawność umysłową i fizyczną.
1: A propos czytania, czy czyta pan książki, literaturę, która wymaga od pana wysiłku umysłowego, czy taką, która jednak bardziej daje rozrywkę?
2: Ja w tej chwili czytam to, co mi jeszcze zostało do przeczytania. Czytam raczej publikacje o tematyce historycznej. Nie czytam żadnych powieści w tej chwili, ale zaglądam często do tomików poezji. Czasem zaglądam z przyjemnością. Wracam do pana Tadeusza, bo tam są takie wspaniałe wątki. Nawet jeżeli ktoś nie lubi literatury poważnej, ale samo czytanie zmusza człowieka czasem do myślenia, pobudza do myślenia czasem.
1: A jeszcze pytanie o te spacery. Bez względu na pogodę, regularnie, codziennie, czy niekoniecznie?
2: No nie tak, żeby w wielki mróz wędrował. Ja codziennie mam podwójne spacery. Po pierwsze, jako że mam działkę od domu 15 minut, czyli na działkę muszę pójść, na działce trzeba się pokręcić. Jestem na działce przez 3-4 godziny, wracam z powrotem, czyli mam przez te 3-4 godziny ruch. Ale mam jeszcze psa, z psem też trzeba wyjść, rano trzeba wyjść wieczorem, a przy okazji, jak mogę, też gdzieś wyruszam poza miasto.
1: Czy można powiedzieć, że pan lgnie do ludzi, czy raczej stroni od ludzi?
2: No nie można stronić od ludzi. Ja właśnie cały czas pracując jako nauczyciel z młodzieżą, no do dzisiaj mam kontakt z byłymi uczniami. Oczywiście mam też znajomych. Grono się kończy, no jeżeli ma się 85 lat i naokoło rówieśników, to wiadomo, tych ludzi w tej chwili ubywają. Mam znajomych dużo na cmentarzu, to co mnie mówić. Nawet uczniów na masę, ale po prostu nie stronię od ludzi. Czasem warto kogoś namówić do wspólnego spaceru czy wyjazdu. Przecież można gdzieś pojechać na spacer, gdzieś sobie na kawę wstąpić przy okazji, a więc można połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Życie na 122.

0: Pan Rafał ma ciekawe słowo dla swojej małżonki, jak napisał, byłej małżonki Kamili, której chciałby przekazać, że życie w ciągłej złości nie sprzyja szczęściu. Odpuść, a będzie ci się lepiej żyło. Cieszę się, że dzisiaj mała czarna w pełnym składzie. Pozdrawiam, Rafał. Dziękujemy Rafałowi. Pozdrawiam w ten majowy poranek ulubionych prowadzących, ekipę radia i zaczytaną mamę Romę. To od pani Izabeli. I jeszcze tak. Pani Aniu, tak wzięłam do serca audycję o lenistwie w święto pracy, że lodówkę musiałam zrobić na 2 dni. Pozdrawiam serdecznie, Ania. Odnieś się.
1: Ale to w jakim sensie lodówkę na 2 dni?
0: No, zapewnić.
1: A.
0: Zapełnić, żeby nie musieć zapasów chyba robić. No, tak to mnie
1: jeśli
0: się
1: tak,
0: wydaje.
1: No to fantastycznie. To cieszę się, że jest taka siła oddziaływania. Taka siła rażenia.
0: Radio krzepi. Cyfrowy kurek. Z tym dzisiaj państwo walczą. Pozdrawiam doktor Litkę, która rozwiązała i też inną drogą zameldowała, że rozwiązała. Proszę państwa,
1: ja teraz... dzisiaj mam jakieś zamulonko.
0: Tak?
1: Intelektualne zamulonko nastąpiło. Trudno. Płynę z prądem.
0: Dobra. Aniu, nie naciskam.
1: Dziękuję.
0: Czekajmy, co się wydarzy dalej.
1: Okej.
0: Będzie to już 32 odcinek z Nahora. You're self-destructing, little girl. Pick your

0: Tu Radio Poznań. Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Czyta Maciej Mydlak.
1: Tymczasem i baby wyszły na powietrze. Olga z Zonią postrojone. Okazało się, że do Biernat idą na wieczorynkę. Mała Natalka pokręciła się i stanęła przy gościu. A ty naszego Wańkę widziałeś? Nie, a który to Wańka? To koń. On tłusty jak świnia. A jak ty nazywasz się? Antoni, a ja Natalka, a po nazwisku Szumińska. Mój ojciec majstrem w fabryce w Ludwikowie był. Ty znasz fabrykę w Ludwikowie? Nie, nie znam. Bardzo tam pięknie, pałac ogromny, a panicz na motocyklu jeździ i piece wielkie w hali jeden przy drugim, bo w nich cegła wypala się, a inne są do fajansu i do porcelany. Bardzo ciekawe. A nasze stawy widziałeś? Nie, nie widziałem. No to chodź, pokażę tobie, gdzie można kąpać się. To tam, koło lasu, bo tu w dolnym niebezpiecznie. Wielkie jamy są i wiry. Dziadzio Prokop nikomu nie pozwala od czasu, jak mój wujek Albin tu złamał się na lodzie i utonął. Chodź, pójdziemy. Dobrze, pójdziemy, zgodził się. Natalka cienkim głosikiem zasypywała go opowiadaniami. Szli brzegiem po wąskiej, twardo wydeptanej ścieżce. Tak obeszli stawy i dotarli do lasu. Uwagę dziewczynki zwróciły grzyby. Boże mój, wołała, ile tu rydzów. Od piątku narosło, bo w piątek z ciotką Zonią wyzbierałyśmy wszystkie. Chcesz, zbierzemy. Prawda, że dziś niedziela, ale jak dla zabawy coś robić, to nie grzech. Sama babcia mówiła. Na zbieraniu rydzów między wrzosami gęsto porastającymi zagajnik zeszło im całe popołudnie. Odpoczywali trochę, a później o zmroku wrócili do domu. W samą porę, bo już wołali ich do wieczerzy. Matki i ciotki nie było jeszcze z tańców i Natalka musiała pomagać babce Agacie. Przynieśli cały fartuch rydzów. Żeby nie popsuły się, należało je przebrać i zalać wodą. Po wieczerzy i uprzątnięciu wszystkiego Prokop, a po nim i stara, poszli spać do pokojów na drugą stronę sieni. Parobek Witalis wziął na ręce ich syna, kalekiego Wasila, i też go zaniósł do pokojów. Sam wrócił, z zapieca wyciągnął dwa sienniki, ułożył je na ławkach pod ścianami i powiedział: kładź się. Przenocujesz jako tako. Much już dzięki Bogu niewiele. Pozamykał drzwi, zgasił lampkę i położył się. Gość zrobił to samo. Wielką izbę zaległa cisza. Z początku rozlegało się jeszcze brzmienie much, nim nie usadowiły się do snu, a potem to już tylko zza ściany dolatywał spokojny, jednostajny szum wody we młynie. Cicho tu było, ciepło i dobrze, i zasypiało się lekko. Ciemno jeszcze było, gdy obudziło ich skrzypienie kół, tupot kopyt końskich i pokrzykiwanie. Ludzie przywieźli żyto do młyna. W sieni rozległo się chrząkanie starego Prokopa. Witalis zerwał się, gość również. Wsunęli sienniki za piec. Prokop Mielnik wszedł i mruknął. Niech będzie pochwalony. Na wieki, odpowiedzieli. Co stoicie? Ruszaj się, ty diable, zwrócił się do Witalisa. Zaporkę odstawić. Spojrzał ponuro na gościa i dodał. A ty co? Bierz się do roboty. Nie słyszysz, ludzie ziarno przywieźli.
2: To znaczy, że weźmiesz mnie do pracy? Zapytał uradowany.
1: Niech tam już. Wezmę.
0: Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Kolejne odcinki. Od poniedziałku do piątku o 9:40 i 17:50.

0: talerz, gitara. Oczywiście musiałam to powiedzieć. Dawno tego nie mówiłam.
1: A ja tutaj
0: akustyczna, dre. Elektryczna.
1: A ja tutaj dre.
0: Mr. Dre.
1: Ale nie Puppets.

0: wyciągasz?
1: Pieczątka,
0: pieczątka z kubika. Za telefon?
1: Nie, to w kartki, te, które państwo przysyłali z magnatką. Buziaki dla rodzinki, serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy i całej redakcji mojego radia, napisała pani Danusia z Kurnika. Dzięki, rozwiązanie kalamburowe to magnetka.
0: Ale jak
1: bardzo
0: to wspaniale
1: dobrze
0: brzmi moje radio, prawda?
1: Tak, to ja będę się gra.
0: Radio Poznań.
1: Radio Poznań.
0: I teraz ta czerwona koperta, która robi na mnie bardzo duże wrażenie. Ma
1: poczekaj,
0: bardzo.
1: Może po godzinie 10 otworzymy czerwoną kopertę, bo jest jeszcze duża koperta.
0: Nie
1: od
0: mogę
1: pana,
0: wytrzymać.
1: Od pana,
0: ale jestem dorosła i będę musiała.
1: Dobrze, że w tej sprawie. Drodzy państwo, przypominam, że jeśli chodzi o kalamburowe zadanie, to dzisiaj nie najłatwiej jest, jak się okazuje, cyfrowy kurek 7148 po wyrazie kalambury. Czekamy na rozwiązanie. Jesteśmy do 11, więc jeszcze sporo czasu.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
5: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
6: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
7: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
6: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
8: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
10: To sygnał Adam Sołtysiak. W miarę spokojnie w tej chwili na wielkopolskich tranzytach, bez wielkich zatorów i co najważniejsze, bez poważnych powypadkowych zdarzeń. Tam, gdzie prace remontowe tworzą się oczywiście korki. Tak jest na przykład na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem, miejscowość Zduny. Rozkopana również droga krajowa nr 36 z Ostrowa w kierunku Krotoszyna w miejscowości Lamki. Również przygotujcie się na postój. Jeśli chodzi o Poznań, to poranny szczyt komunikacyjny już dawno za nami. Poprawiła się sytuacja na przeprawach przez Warty. Sprawnie przejechać można i ulicą Hetmańską, i Królowej Jadwigi na północy miasta. Wciąż natomiast tłok na ulicy Obornickiej, w tej chwili kolejka przed Kurpińskiego, kierunek Suchy Las.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
11: Tragedia na poznańskich Jeżycach. Podczas interwencji policji zginął mężczyzna. W Kościanie przed szkołą samochód potrącił dziewczynkę. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Onkologia w krotoszyńskim szpitalu nie została zawieszona, ale mogą być zmiany.
0: Wiadomości Radia Poznań.
11: O 10 we wtorek, 5 maja. Aleksandra Włodarczyk zapraszam. Znicze płoną na ulicy Mickiewicza w Poznaniu. Wieczorem po interwencji policji zmarł w tym miejscu 40-letni mężczyzna. Najnowsze informacje w tej sprawie ma nasz reporter Adam Michalkiewicz, który teraz jest na ulicy Mickiewicza na poznańskich Jeżycach.
12: To był dobry człowiek, powiedział mi przed chwilą jego znajomy, który przyszedł tutaj teraz i który był też tu o pierwszej w nocy, kiedy jeszcze trwała akcja policji. Na słupie lampy oświetlenia ulicznego powieszono zdjęcie 40-latka. Jest na nim z wózkiem dziecięcym. Na chodniku stoją znicze. Według rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzeja Borowiaka ten mężczyzna utrudniał interwencję. Funkcjonariusze pomagali innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem, kiedy 40-latek nie reagował na polecenia policjantów i dlatego wobec niego użyto gazu pieprzowego. Według rzecznika policji później mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo reanimacji zmarł. Sprawa będzie wyjaśniana, a do tej tragedii doszło tuż przed wejściem do przychodni na ulicy Mickiewicza. Z poznańskich Jeżyc Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
11: 9-latka na rowerze potrącona przez samochód. Policja ustala okoliczności zdarzenia przy szkole podstawowej nr 3 w Kościanie. Wczoraj na przejściu dla pieszych dziewczynkę potrącił Seat. Wiadomo, że kierująca samochodem była trzeźwa. Dziewczynkę zabrano do szpitala, na szczęście nie odniosła obrażeń, a okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane i na ten moment nie ustalono, kto ponosi winę. Dodajmy, że zgodnie z przepisami dziecko do 10 roku życia poruszające się rowerem traktowane jest jak pieszy i może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, ale powinno znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników w całym kraju punktualnie godzinę temu rozpoczęło drugi dzień matur. Dziś matematyka na poziomie podstawowym. Tymczasem wczoraj po 9 doszło do wycieku arkuszy maturalnych z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródło, a Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury. Wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz wskazała, że rozważane jest wprowadzenie także dodatkowych zakazów.
1: Wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia. Liczę tutaj na mądrość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też ich uwagi po tej odsłonie egzaminu.
11: Jutro ciąg dalszy maturalnego maratonu, egzamin z języka obcego. Onkologia w krotoszyńskim szpitalu nie została zawieszona. Oddział działa normalnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że od 1 maja może przestać przyjmować pacjentów. Szpital nie podjął decyzji o likwidacji ani o ograniczaniu dostępu do chemioterapii. Jak mówi dyrektor Natalia Mandrysz, rozwiązaniem dla placówki ma być zmiana kontraktu.
13: Na razie onkologia działa bez zmian, natomiast wystąpiliśmy do NFZ-u z prośbą o zamianę umowy w części dotyczącej hospitalizacji na opiekę ambulatoryjną dzienną, czyli na to, żeby onkologia funkcjonowała od poniedziałku do piątku do godziny 15, tak jak większość ośrodków ma zakontraktowane.
11: Szpital czeka na odpowiedź NFZ-u i zgodę na zmianę kontraktu. Na koniec mamy zaproszenie na nasz wieczorny magazyn interwencyjny W Punkt. Dziś po 18 zajmiemy się rozmieszczeniem karetek pogotowia ratunkowego w Kaliszu i okolicy, a chodzi o plan wojewody wielkopolskiego przeniesienia jednego z czterech zespołów ratownictwa medycznego z Kalisza do Opatówka. Na to nie zgadzają się sami ratownicy, władze Kalisza i Rada Społeczna Szpitala. Nasze plenerowe studio stanie na terenie kaliskiego szpitala, a udział w audycji zapowiedzieli m.in. wicewojewoda wielkopolski, prezydent Kalisza, wiceburmistrz Opatówka i związkowcy. Początek naszej audycji o 18.05.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
11: Sprawdzamy jakość powietrza. W Wielkopolsce wszędzie dobra, więc kto może, warto skorzystać ze spacerów. Co prawda jest pochmurno, ale nie pada. Dziś możliwe opady deszczu. Na termometrach od 14 stopni w Pile po 18 w Kaliszu i Kole. Dziś na południowym wschodzie regionu maksymalnie do 25.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
15: Mała Czarna.
16: Jak te kasztany to robią, to naprawdę jest zagadka. Nic i proszę ciebie, z dnia na dzień. Może jakby te matury przenieść na inny termin, to...
17: Nie.
16: Nie?
17: Nie, nie. To tak nie działa, bo przecież przypomnijmy sobie, a to akurat pamiętam, jak w ubiegłych latach wegetacja mijała się z terminami matur, to znaczy była mniej więcej 2 tygodnie wcześniejsza niż matury i w tym roku właśnie idealnie się zsynchronizowała natura z terminem egzaminów, więc wiesz... Widzę, słyszę, to czerwona koperta.
16: Kciukiem drę, nie nazbyt elegancko.
17: Łapczywie
16: ale
17: nawet.
16: Kartka nosi tytuł Dziękuję.
17: O, no czytajże pan.
16: I uwaga, uwaga, ta czerwona koperta nie jest od pana Michała.
17: O, przepraszam.
16: Nie.
17: No jak to?
16: Tylko ma pieczątkę z Wągrowca. I... jest rozwiązanie podpisane przez Zdzisława z Wągrowca.
17: Przepraszam.
16: I uwaga, najlepsze pozdrowienia dla ulubionego Radia Poznań z okazji 99. rocznicy powstania Rozgłośni Poznańskiej. Jednocześnie wielkie podziękowania za wszystkie nagrody, za książki, za płyty, które otrzymałem za udział w kalamburach. Pan Zdzisław.
17: Panie Zdzisławie. Nikt nas nie ustawiał, żebyśmy chórem dziękowali. To samo wychodzi, bo prosto z serca. Więc bardzo, bardzo dziękujemy.
16: Ale super. Jest jeszcze...
17: A pokaż.
16: Jedna koperta.
17: Wszystko... Nie, no chciałam tam te urodzinowe zobaczyć.
16: A przepraszam cię bardzo.
17: Wszystko sobie na...
16: Odkładam, kupkę, żeby był porządek, bo jak wiesz, lubię porządek.
17: Podobno.
16: Tak.
18: Tak.
17: Kto cię tak załatwi jak koleżanka?
18: Jestem przykładem, że zamiłowanie do porządku może być problematyczne.
17: Dobrze, o tym zrobimy inną audycję.
18: Dobrze, wiem. Ty masz ciągoty, ale... Dobrze. Nie oceniam, mam które są lepsze.
17: Ja mam dwoiste ciągoty.
18: Czyli masz dwa
17: czasami
18: oblicza.
17: Mam dokładnie dwa oblicza, aczkolwiek mój znak zodiaku to nie bliźnięta, ani żaden swarożyc. Czekaj. Sławku, mógłbyś szybciej otwierać tę kopertę, bo już nie mogę
18: ani
17: wytrzymać.
18: Żaden twarożyc.
17: A tym bardziej, słuchaj, to cały list?
18: To jest długi list.
17: To się tak szybko nie da.
18: Zamykam. To ja państwu przypominam, że na dzisiaj kalambur to cyfrowy kurek. Cyfrowy kurek 7148. Po wyrazie kalambury przesyłają państwo i rozwiązanie, i pozdrowienia, jeśli się takie zdarzą. Przekazuję pozdrowienia z pytaniem, czy to takie rozwiązanie, od pana Radka, który pozdrawia ekipę radia i radiosłuchacze.
17: Zapraszamy serdecznie na drugą godzinę Małej Czarnej, którą realizuje Ryszard Wojtowicz
18: wespół
17: z Krzysztofem Tecławem.
18: Tak.
17: A my tutaj w duecie i jakoś nam się życie plecie. Anna Jaworska.
18: Sławek Bajew, zapraszamy.

0: Radio Poznań, 14 minut po godzinie 10, to jest Mała Czarna, niespiesznie dzisiaj płynące, chociaż zdaje się, że dzisiaj między godziną 9 a 11 to będą jakieś naprawdę bardzo krótkie dwie godziny. Listu pana Wiesia, bo to jest list od pana Wiesława, jeszcze nie będziemy teraz odczytywać, ale za to zerkniemy, jakie kolejne pozdrowienia państwo nadesłali. Chociaż dzisiaj muszę powiedzieć, że jakiegoś tłoku, nadmiaru pozdrowień i dobrych rozwiązań nie ma. To znaczy dobrych tak, ale w ogóle rozwiązań.
1: Może to oznaczać na przykład, że państwo już wpadli w wir poweekendowy, że rzeczywistość nas zasysa. I państwa także.
0: Ja też jeszcze jestem, może nie jedną nogą, bo jedną nogą byłoby bardzo trudno, ale jakąś częścią siebie zostałem jednak tam nad cudownym Morzem Egejskim najpierw, a potem nad Libijskim, bo jedno i drugie widziałem podczas tej podróży.
1: A słońce na sobie przywiozłeś, muszą państwo wierzyć mi na słowo.
0: Chociaż ostatnie dwa dni były dość... Pierwszy raz widziałem tak szalejące Morze Egejskie. Nie widziałem go nigdy w takiej formie. Przypominało bardziej Bałtyk niż jakiekolwiek inne. I nawet w najchłodniejszym swoim wydaniu to morze jest cieplejsze niż Bałtyk w najcieplejszym swoim wydaniu.
1: Także to prawda.
0: Chętnych do kąpieli nie brakowało. Ja z tych uroków nie korzystałem, bo zasadzałem się bardziej na wędrówki, na robienie zdjęć, na identyfikowanie roślin, bo bardzo mnie te rośliny tam fascynują. Jest mnóstwo gatunków. Wiesz, jak się idzie przez łąkę, gdziekolwiek zejdziesz, gdzie jest troszeczkę ziemi, to zaraz masz burzę kwiatów, zapach ziół nieprawdopodobny. I to mnie naprawdę bardzo wciągało, ale najbardziej utkwił mi w pamięci jeden taki moment, znaczy dłuższa chwila nawet, bo z tego momentu, kiedy to usłyszałem, zrobiłem z tego dłuższą chwilę. Otóż jak poszedłem na klif, taki nie nazbyt wysoki, ale takie skaliste, wiesz, tam te skały są ostre, one są wulkaniczne, takie naprawdę jak się upadnie na nie, to można sobie krzywdę sporą zrobić. No tam, żeby tylko podłóc poprzecinać. One są ostre, nieprzyjazne, ale wiesz, wściekłe morze tego dnia waliło w te skały. Ja natomiast byłem wyżej, jakieś, nie wiem, może 4-5 metrów od tafli i była w gruncie taka szczelina. I woda uderzając w to, widać, ta szczelina była połączona z wodą, jakimiś kanałami. I jak uderzały te fale, to na górze było słychać takie... przez tę dziurę. Tak jakby morze oddychało.
1: Oddychające morze, właśnie.
0: Nagrałem to i to jest naprawdę brzmi, jakby oddychało morze. Byłem po prostu zauroczony tym. Zauroczony tym i nikt mi nie powie, że morze nie jest żywym organizmem.
1: Ale ona nikt po prostu... nawet nie chce tego mówić.
0: Oj!
1: Gdzie byśmy w ogóle odważyli się powiedzieć coś takiego?
0: No to dobrze, że jest taki porządek.
1: Nie, nigdy.
0: Drodzy państwo, jeszcze pewnie przez jakiś czas będą wracały takie obrazki. Może to z takich praktycznych rzeczy. To podpowiem państwu, żeby takie historie planować wcześniej, bo muszę powiedzieć, że jak znajomi pytają, a ile to kosztowało? I jak mówię, ile to kosztowało? Ale było organizowane już w grudniu ten wyjazd, natomiast ten, który zaplanowałem na październik, już też jest zarezerwowany i muszę powiedzieć, że to jest tak mniej więcej 30% taniej niż taki wyjazd.
1: Czyli właściwie są dwie możliwości. Albo z dużym wyprzedzeniem i wtedy...
0: Albo na ostatnią chwilę.
1: Albo last minute i wtedy też możemy mieć ulgę w kieszeni.
0: Tak, jest to ulga i wtedy sobie można naprawdę to w cenie tygodnia w Górach Sowich to może być. Cyfrowy kurek. Dzisiaj z tym państwa skonfrontowaliśmy. Serdeczne pozdrowienie dla wszystkich motorniczych i dyżurnych na pętlach. Maciek dzisiaj w wagonie 93.6 na linii 10. Można mi pokiwać, a na pewno odwzajemnie się uśmiechem. Pamiętajcie państwo, linia numer 10, numer wagonu 936. Pan Jakub pozdrawia, pan Jakub Słomski pozdrawia radio, rodzinę wypoczętych połowicznie prowadzących i życzę sobie i nam, słuchaczom, dużo deszczu. Potrzebny jest niegwałtowny i taki jak wino. Muskający, ale wytrawny. i wytrwały, żeby on tak trochę dłużej popadał.
1: Znaczy ja powiem tak, że ja też jestem wypoczęta, tylko po prostu tyle o tym nie opowiadam.
0: Wypoczęta inaczej.
1: Wypoczęta i dyskretna. No, ale nie, było dobrze. Ja byłam w dużym mieście.
0: To nie jest ekshibicjonizm.
1: Ja nie mówię, że ekshibicjonizm to jest różnica temperamentu.
0: Tylko też zachęta, bo już tak jak słyszeliśmy dzisiaj w życiu na 122, potrzeba jest ruchu, zwiedzania, otwartości, żeby żyć zdrowo, szczęśliwie, a ty byłaś w wielkim mieście.
1: Byłam w wielkim mieście na B, na zachodzie.
0: No Bełchatów?
1: Iśbencufrygen,
0: Damet. Ja, na Tyrlich.
1: Właśnie tam.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
2: Adam, kupę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwoziaka kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
4: Poznań, Obornicka 263, crown.pl, 609-338-365.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.
13: Piła 103,6 MHz.

0: Rozwiązanie to chyba magnatka. Nawet nie chyba. Słuchaj, Anno, bo czytamy list, tak?
1: No co, ja nie wiem, myślisz? Ale jest tajemnica korespondencji, wiesz.
0: No ale jak piszesz list otwarty, no to...
1: No wiem, ale ty poznałeś jego treść?
0: No nie, no.
1: Wiesz, może być zaskakująco w pewnym momencie.
0: No.
1: Ja
0: no,
1: się
0: trudno.
1: Boję po prostu.
0: A ja nie.
1: No to idź w to.
0: Na początku przesyłam najlepsze życzenia z okazji zbliżających się, a teraz już przeszłych urodzin Radia Poznań. Niech wszystko gra i zawsze płyńcie na dobrej fali. A teraz chciałbym podzielić się z wami i ze słuchaczami pewną refleksją na temat rozwijającego się sportu, jakim jest hobby horsing. W waszym województwie więcej poważnych konkursów w tej dziedzinie się odbywa. U nas to dopiero raczkuje. Zwolennicy dyscypliny tej podkreślają, że sport między innymi poprawia kondycję, koordynację ruchową, siłę i rozwija kreatywność. Ale przeciwnicy nieraz wyśmiewają się z tego, że co to za jazda na patyku z głową konia i dzieci, młodzież uprawiająca hobby horsing jest nieraz hejtowana.
1: Zdarza się. Wiesz, wspominaliśmy o tym
0: ja
1: na antenie.
0: Takiego konika.
1: Wprawdzie nie w małej czarnej, ale teraz rzeczywiście te konkurencje się bardzo rozwijają, a wysokości przeszkód, które potrafią jeźdźcy pokonać, są naprawdę imponujące.
0: No ale właśnie, pana Wiesława naszła taka refleksja, bo przecież w wielu dyscyplinach, jak zauważa sportowych, jak tak głębiej się zastanowić, to można znaleźć elementy śmieszności i czyż nie jest śmiesznym, że 22 dorosłych facetów przez 90 minut ugania się za jedną piłką. A tym dzieciom i tej młodzieży, którzy poważnie zajmują się treningami swoich hobby horse, mówię to, co usłyszała moja córka od obcej, niewiele starszej dziewczynki, nie rezygnuj. Ta obca dziewczynka też kiedyś miała hobby horse'a i też brała udział w zawodach, ale kiedy zapytałem, czemu już nie jeździ, odpowiedziała, bo mnie hejtowali. Nie hejtujcie, drodzy państwo, dla mnie to była część dzieciństwa. Nawet nie wiedziałem, że uprawiam hobby horsing. Wtedy po prostu mieliśmy koniki, na których żeśmy się ścigali. I to jest... Nie, no nie dla wiem, no facet, który biegnie z kijem i potem skacze 6 metrów w górę. No w sumie też śmieszne.
1: No i osiąga mistrzostwo, a cały świat go podziwia, więc dla mnie kluczowe jest zdanie nie rezygnuj.
0: Tak.
1: Rzeczywiście. Tak. Chociaż wiem, że środowiskowo hejt bywa trudnym doświadczeniem.
0: No bywa. Bywa. No w ogóle nie wiem. Zastanawiam się, po co to robić. Jeden się interesuje hobby horsingiem, drugi zbiera grzyby, trzeci coś tam. Każdy z nas ma swoje zainteresowanie i co więcej ma prawo do tego, żeby być zainteresowanym, a nawet jakby miał takiego borsuka na kiju i chciał na nim jeździć i urządzał zawody, to nikomu nic do tego.
1: Wydaje mi się, Sławku, że stajesz się prekursorem właśnie nowej dyscypliny
0: sportu.
1: Borsukingu.
0: Borsuking.

0: To nowiutka Tori Amos, Gasoline Girls, utwór z albumu In Times of Dragons. Ten album ukazał się 1 maja. Sama Tori Amos rusza w wielką trasę koncertową w związku z wydaniem tego krążka i będzie to taka pierwsza od 10 lat organizowana z rozmachem trasa Wielka Brytania, Europa, Stany Zjednoczone, a na tej trasie będzie też jeden polski przystanek 12 maja już w Warszawie.
1: Za tydzień.
0: Na Torwarze. Tak, proszę pana.
1: Za tydzień we wtorek Tori Amos w Warszawie, w Polsce. Super.
0: A tymczasem często gęsto na antenie Radia Poznań.
1: Buziaki dla rodziny, pozdrowienia dla redakcji i słuchaczy od pani Danusi, tym razem drogą elektroniczną, SMS-ową. Serdecznie pozdrawiam ulubiony radiowy duet Małej Czarnej, Patrycję i oczywiście wszystkich biegaczy, pan Mirek ze Swarzędza. No i od pani Ani uderz w stół, a lodówka się odezwie. Nie chodziło mi o zapełnianie lodówki, bo w piątek rozmawiałyśmy o tym, że na działce mam w planie tylko i wyłącznie umyć lodówkę.
0: No, tak.
1: A okazało się, że w piątek umyłam tylko półki, które są na drzwiach, a w sobotę zrobiłam resztę. Bo jednak święto pracy, to pracę trzeba sobie szanować.
0: I co? Świat się nie zawalił.
1: No nie.
0: Prawda?
1: Napisała pani
0: Wspaniale.
1: Ania. I odpowiedziała pani Ania. Pozdrawiam majowo-mniszkowo. Syropek na kaszelek i zawieruchy jesienne w trakcie maceracji. Będzie smacznie i zdrowo. Dodajmy, że też tanio. Trzymajmy się wszyscy, napisała pani Aga. Od pani Aliny Durki jeszcze. Szkoda, że majówka już za nami. Serdeczne życzenia z okazji imienin dla pani Irenki Kosickiej z Rostarzewa i mojej nauczycielki historii pani Irenki Foyt. Pozdrawiam też panią Anię pana Sławka, słuchaczy Radyjka Poznań, pani Alina Durka. Dziękujemy pani Alino, są jeszcze pozdrowienia i będę je czytała. Gdyby państwu wpadło do głowy, co zrobić z cyfrowym kurkiem, no to rozwiązujcie i jeszcze nadeślijcie. Cyfrowy kurek, tak brzmi kalambur 7148 po wyrazie kalambury.
0: Jeszcze chciałam dorzucić pozdrowienia, podobnie jak wczoraj, dla rodziców maturzystów i dla samych maturzystów, którzy dzisiaj zmagają się z królową nauk.
1: Teraz jeszcze Boogie Boys, a zaraz potem Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek w utworze zatytułowanym Masło Maślane.
2: Głowy do pozłoty, salonowe lwy, perfumy, firmy, koty, sztuczne perły, sztuczne łzy.

0: Język na zakręcie. Zapraszają Grażyna Wrońska i profesor Jarosław Liberek.
1: System finansowania w oświacie jest patologicznie chory.
2: To jakoś taki on jest podwójnie źle działający.
1: No właśnie.
2: Bo nie dość, że patologiczny, to jeszcze chory.
1: Czyli tu jest masło maślane do potęgi.
2: Moim zdaniem tak, do kwadratu, do potęgi czy do kwadratu. A wszystko wiąże się z tym chyba, że już kilkanaście lat temu, a może jeszcze wcześniej, dwa te wyrazy się zmetaforyzowały. Bo, jak wiadomo, patologia to określenie medyczne, chory to też, choroba to też określenie medyczne, tylko że te określenia medyczne przeniesiono wiele lat temu do języka ogólnego i o czymś, co było złe i źle działające, zaczęto mówić, że jest patologiczne, albo jakieś patologiczne zachowania na przykład, sytuacje.
1: Albo zamiast mówić, że coś jest chore, to się mówiło, że coś jest patologiczne.
2: Tak, właśnie. Używano tego zamiennie. Używa się tego zamiennie od co najmniej kilkunastu lat. Jeśli coś źle działa, to jest albo patologiczne, albo chore. I teraz połączono te dwie metafory w jedno wyrażenie i stwierdzono, że coś jest patologicznie chore.
1: A czyli zatem jakby do potęgi.
2: Do potęgi. No bo cóż, jeśli jest patologiczne, to jest chore, a jeśli jest chore, to znaczy, że jest wyrazem, oznaką patologii.
1: Lubimy chyba obce wyrazy.
2: Tak, to na pewno, bo ta patologia robi wrażenie, tak. Bo chorowanie jest formą od wieków rodzimą, tak? Po mrokach dziejów to ginie, ale stary wyraz, patologia nowa, w miarę nowa jeszcze oczywiście. Ale druga przyczyna to chyba skłonność do przesady. Żeby tak mocno uderzyć stylistycznie i dać do zrozumienia, że to, co się dzieje, jest bardzo, bardzo, bardzo złe, a zatem, jak powiedzieliśmy na początku, do kwadratu.
1: Patologicznie chore.
0: Język na zakręcie.

0: Pozdrawiam ulubionych prowadzących oraz słuchaczy. Wasz duet umila mi czas, ale nadal żal tej urwanej godziny, napisała pani Lila ze środy. Pozdrawiamy ekipę Małej Czarnej w komplecie. Panie Sławku, ważne, że wyjazd udany. To słychać, napisali Ewa i Zbyszko, z którymi spotkaliśmy się też na naszym pikniku, bo
1: i
0: to też pasjonaci.
1: Było to spotkanie,
0: też pasjonaci podróży i meldują się, kiedy wyjeżdżają w celach rodzinnych na Półwysep Iberyjski. I pozdrawiamy Państwa. Pozdrawiam wszystkich pracowników radia, słuchaczy, a przede wszystkim Piotra, który dzisiaj wraca do Stalowej Woli. Szczęśliwej podróży. Do następnego razu, napisał Radek ze Śródki. Miasto na S, Stalowa Wola. Co widzisz? Teraz tak, pozdrowienia dla wszystkich kalamburowiczów oraz prowadzących od dwojga z Mącznik, pan Jurek. I jeszcze poczekaj, a ja w Stalowej Woli byłem. Przecież byłem 3 tygodnie temu w Stalowej Woli. O, także panie Piotrze, niech pan w internecie słucha Radia Poznań. Ja odkryłem w ogóle Stalową Wolę. Do tej pory myślałem, że to tylko takie tereny przemysłowe, poprzemysłowe, a Stalowa Wola ma parę swoich bardzo pięknych zakątków nad Sanem. Pozdrawiam wszystkich kalamburowiczów i teraz od pana Przemka łamanego na Przemasa, zamiast rozwiązania cytat z mistrza Foga. Rozwiązanie, tam on kocha i umiera dla niej.
1: Nawet
0: z notkami. Tak, w moim kinie, bo rozwiązanie, czyli na ekranie. On ją kocha i umiera dla niej. Tak, pan, no widzisz.
1: A? O to chodziło.
0: O to chodziło, bo tam jest na ekranie. Tak, rzeczywiście dzisiaj cyfrowy kurek to ekran. Gratulacje dla tych, którzy dotarli do dobrego rozwiązania. Wyzwanie na jutro zaraz na stronę wskoczy, także zachęcamy.
1: A ja nie byłam w Stalowej Woli, byłam w Żelazowej. Ale oczywiście to nie to samo. Natomiast jeśli chodzi...
0: No i całe szczęście.
1: Takie żelazno-stalowa jednak jest. Zapraszamy też na to, co po godzinie 11. Po 11 kultura w obiegu, a skoro mamy wtorek, to w kulturze w obiegu będę ja i mój gość. Będziemy mówić o rozpoczynającym się dziś w samo południe w Poznaniu Kongresie Architektury, o architekturze przyjaznej, o naszym wpływie na projekty i o wpływie projektów na życie miasta. Między innymi o tym będzie w programie.
0: Tak, a propos architektury przyjaznej, to dobrze ci znana świątynia w Tumie. Jest bardzo przyjazną dla oka architekturą, natomiast jeśli chodzi o temperatury, to jeden z naszych kolegów...
1: Nie da się dogrzać tego budynku, który ma grubo ciosane...
0: Ale da się go za to ochłodzić.
1: No tak.
0: Także wszystkim zmęczonym upałem polecamy świątynię w Tumie.
1: To jest cudowne wejść do archikolegiaty, która jest naturalnie chłodna, zwłaszcza jeśli na zewnątrz jest upał, więc ci, którzy potrzebują ulgi duchowej, tam ją znajdują, ci, którzy potrzebują ulgi cielesnej w upale też ją tam znajdą. Tak czy owak polecamy, bo budowla jest monumentalna i piękna.
0: Tak, ale nie chodzi tutaj o nasz Ostrów Tumski, tylko o Tum, do Łęczycy, jak państwo
1: pod Łęczycą.
0: Powiadam.
1: Archikolegiata w Tumie pod Łęczycą. Gdyby ktoś tam przejeżdżał...
0: Warto zajrzeć.
1: Koniecznie.
0: Warto zajrzeć. Polecają
1: Anna Jaworska,
0: Sławek Bajew, a za realizację programu odpowiadali dzisiaj Krzysztof Tecław
1: i Ryszard Wojtowicz. I tak też będzie po godzinie 11, chłopaki, mam nadzieję. Tak, kiwają głowami, że tak.
0: Do usłyszenia, do jutra.
2: Mała Czarna.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Wielkopolska, tu się biega. Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie. Grand Prix to cykl 15 biegów organizowanych na przestrzeni całego roku. 23 maja odbędzie się bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Szósty bieg naszego cyklu. Więcej informacji na www.grandprix-wielkopolski.pl. Projekt finansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.
11: To sygnał Adam Sołtysiak. W regionie na szczęście bez poważnych powypadkowych zdarzeń, no i w tej chwili również bez wielkich korków. Nawet tam, gdzie prowadzone są prace remontowe, nie ma wielkich problemów z przejazdem, a tak jest, przypomnę, między innymi na drodze krajowej numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem w miejscowości Zduny obowiązuje ruch wahadłowy. Rozkopana również droga z Ostrowa w kierunku Krotoszyna w miejscowości Lamki. W dwóch miejscach ruch odbywa się tylko jednym pasem, no i w godzinach szczytu tworzą się tutaj zatory. Niewielkie kolejki, ale jednak na Krajowej 92 przed rondem w Tarnowie Podgórnym. W Poznaniu zatory przede wszystkim na północy. Ulica Obornicka zakorkowana przed Hulewiczów, kierunek Suchy Lasy. Korki też na Lutyckiej przed Strzeszyńską, kierunek Rondo Obornickie. No i zakorkowana również w tej chwili Lechicka między Umultowską a Połabską. Na postój przygotujcie się również na ulicy Podwale przed rondem Śródka. To dojazd do ronda od strony Zawad.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Trwa wyjaśnianie policyjnej interwencji na Jeżycach. Zmarł tam 40-latek. Duże ryzyko pożaru w lasach w Wielkopolsce. Można już zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim do podziału. Rekordowa kwota.
0: Wiadomości Radia Poznań.
12: O 11 we wtorek, 5 maja. Aleksandra Włodarczyk. 40-latek zmarł w nocy w Poznaniu podczas interwencji policji. Do tragedii doszło na ulicy Mickiewicza na Jeżycach. Na miejscu palą się dziś znicze. Powieszono też zdjęcie mężczyzny.
13: Znałem po prostu go. O 1:19 tu przyszłam.
14: W nocy?
13: W nocy.
14: Co tu wtedy było jeszcze? Była akcja cała?
13: Policja tu stała. Pełno policji jeszcze stało.
14: Kim był ten człowiek?
13: Dobrym człowiekiem.
12: Policjanci po godzinie 22 zostali wezwani do innego mężczyzny, który leżał na sąsiedniej ulicy Sienkiewicza z przeciętym gardłem. Podczas udzielania mu pomocy pojawił się inny mężczyzna, wdał się w awanturę, przeszkadzając w pomocy rannemu, nie reagował na polecenia zachowania się zgodnie z prawem i nie przeszkadzania w interwencji, poinformował przedstawiciel policji. Wobec 40-latka użyto gazu pieprzowego. Według rzecznika Komendy Wojewódzkiej w pewnym momencie mężczyzna zaczął tracić przytomność i mimo rań zmarł. Sprawa jest wyjaśniana przez wewnętrzne biuro kontroli. Jutro zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Do 38 pożarów lasów wyjeżdżali w majowy weekend wielkopolscy strażacy. Na terenach leśnych w regionie nadal występuje duże ryzyko pożaru. Leśnicy apelują do mieszkańców o ostrożność. Jak powiedział w Radiu Poznań rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak, po ostatnich opadach deszczu sytuacja delikatnie się poprawiła, ale w wielu miejscach wciąż jest bardzo sucho.
15: Dzisiaj mieliśmy zadysponowany samolot, który ugasił pożar w Nadesińskie Grodziec, niecałe pół hektara. W ogóle południowa Wielkopolska to jeszcze cały czas najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
12: Ściółka w lasach cały czas nie jest wystarczająco nawodniona, a najmniejsze ryzyko wybuchu pożaru jest obecnie w centralnej i północnej części Wielkopolski. Kościan żegna się z budynkiem, który do niedawna był zabytkiem, ale bardziej szpecił niż zdobił miasto.
16: Wartość zabytkowa tego budynku jest tylko 5%.
12: Jest zgoda na rozbiórkę tak zwanego domku Masztalerza, o tym więcej w wiadomościach o 12. Poznańska Fundacja krytykuje zakaz telefonów w szkołach. To brudna zagrywka polityczna, mówi Kacper Nowicki. Założyciel Fundacji Waria Poznania skomentował w rozmowie Dnia Radia Poznań wyniki badań, według których 15% uczniów z wielkopolskiej gminy Tarnowo-Podgórne miało myśli samobójcze. Według niego przygotowywany zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach nie rozwiąże problemów młodzieży. Pik używania telefonów komórkowych przez młodych ludzi przypada między godziną 17 a 21, kiedy nie są w szkole, mówi Kacper Nowicki.
17: Oczywiście należy uregulować to, w jaki sposób w szkołach korzysta się z telefonów, no ale taka bardzo brudna zagrywka polityczna, jak obecnie się toczy z zakazaniem telefonów w szkołach, nie rozwiąże żadnego problemu.
12: Zdaniem gościa porannej rozmowy Radia Poznań, rząd powinien skupić się na systemowym rozwiązywaniu problemów takich jak na przykład przemoc rówieśnicza. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku do wydania jest rekordowa suma 33,5 miliona złotych. To więcej niż całoroczne wydatki najbiedniejszych i najmniejszych gmin w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem kwotę podniesiono o 2 miliony. Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Konieczne jest dołączenie listy poparcia z podpisami minimum 10 osób. Projekty mogą zgłaszać także dzieci. Głosowanie nad wysłanymi propozycjami zaplanowano na październik.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
12: Popadało nad ranem, teraz pada na krańcach zachodnich kraju. Dziś w Wielkopolsce również możliwe opady deszczu, ale głównie w centrum i na północy regionu i tam chłodniej, maksymalnie do 19, na południowym wschodzie do 25. Teraz na termometrach 19-20 stopni.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Tu Radio Poznań.
18: Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
0: W obiegu.
19: Zapraszam serdecznie. Skoro wtorek, to przed mikrofonem Anna Jaworska, a skoro maj, to mamy w Poznaniu Kongres Architektury Polskiej. Brzmi bardzo poważnie, bo i zagadnienie oczywiście wpływające na nasze życie, ale czego ten kongres dokładnie będzie dotyczył? Czy w Poznaniu da się wskazać przykłady dobrych architektonicznych praktyk? Między innymi o tym dzisiaj w programie, który realizują Ryszard Wojtowicz i Krzysztof Tecław. Bądźcie Państwo z nami.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubisz motoryzację i dużo jeździsz po wielkopolskich drogach, to jest to program dla Ciebie.
2: Nowości, zmiany przepisów, informacje o utrudnieniach.
1: To wszystko w Motomagazynku Radia Poznań od poniedziałku do piątku o 15.20.
0: Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych.
3: Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
0: Autopromocja. Kultura w obiegu.
4: Dzisiaj będzie o architekturze, ponieważ już za niecałą godzinę rozpoczyna się Kongres Architektury Polskiej 2026, a z nami dzisiaj pani Karolina Groszek, członkini Wielkopolskiej Okręgowej Rady Architektów RP. Dzień dobry, pani Karolino.
5: Dzień dobry, witam.
4: Witam serdecznie. Bardzo to wszystko poważnie brzmi, bo i architektura jest sprawą poważną, ale proszę sobie wyobrazić, że przyjechała do radia kobieta jak wycięta z pocztówki z Amsterdamu, po prostu zajechała na rowerze pod siedzibę Radia Poznań, więc zapytam od zupełnie innej strony, jak się pani jeździ rowerem po Poznaniu, bo przyznam szczerze, że ja cały czas się boję. Więc pytam o przecieranie szlaków i o to doświadczenie architektki, która doświadcza miasta na rowerze.
5: Powiem tak optymistycznie, że coraz lepiej. Pamiętam czasy jeszcze jak byłam w liceum, gdzie tych ścieżek rowerowych było zdecydowanie mniej. No i odwagi coraz więcej też mam, to chyba kwestia przyzwyczajenia już. I myślę, że kierowcy też się coraz bardziej do nas przyzwyczajają.
4: No to prawda. A od jak dawna pani jeździ po mieście na rowerze?
5: No myślę, że to już w dekadach można liczyć.
4: A świetnie, czyli to jest spore doświadczenie.
5: Tak.
4: Czyli to nie jest tak, że trzeba poczekać na ścieżkę rowerową, żeby jeździć na rowerze, chociaż oczywiście to bardzo ułatwia. Ale nie o ścieżkach rowerowych będzie mowa, mimo że w programie wypatrzyłam tak zwane dobre praktyki architektoniczne, o których państwo też będą chcieli powiedzieć. O programie za chwilę, ale powiedzmy tak ogólnie, pani Karolino, po co organizowany jest Kongres Polskiej Architektury? O czym państwo chcą rozmawiać? O czym trzeba mówić?
5: O dobrych praktykach projektowych, o tym, w którym kierunku podąża architektura. Ja może tylko dodam, że my w Poznaniu tutaj nasze wydarzenia są wydarzeniami towarzyszącymi. Główne wydarzenie ma miejsce 14-15 maja w Warszawie. My w ramach kongresu uznaliśmy, że przybliżymy architekturę lokalnie. Chcemy poruszyć dwa wątki, tak jak już pani wspomniała, wątek dobrych praktyk, którymi Poznań może się pochwalić, oraz wątek wyjścia do szerszej publiczności, gdzie przewidzieliśmy wydarzenia familijne, spacery, cykle filmowe.
4: No właśnie, to są bardzo ciekawe punkty programu, które otwierają na takie zupełnie inne i mniej oczywiste elementy. Mniej oczywiste pewnie dla tych, którzy na co dzień nie zajmują się architekturą, czyli widziałam pokazy filmów, które odnoszą się na przykład do doświadczeń austriackich. Zawsze świetnie coś podpatrzeć tam, gdzie to działa i co możemy przeszczepić na nasz grunt. I wydaje mi się, że jednym z takich dobrych przykładów jest chociażby wyremontowana płyta Starego Rynku w Poznaniu. Długo cierpieliśmy z powodu tego remontu. Ja pamiętam też, nie wiem czy pani pamięta, te dyskusje, które toczyły się przed renowacją i dużo było głosów przeciwnych zmienianiu tego starego bruku na równą powierzchnię. A teraz jako użytkowniczka mogę śmiało powiedzieć, że to była jedna z lepszych decyzji. Dlatego, że nagle rynek nam ożył. Nie tylko na brzegach, jak ja to mówiłam, czyli tam, gdzie były chodniki pod kamienicami, ale po prostu nie mamy żadnych oporów, żeby pojawić się na środku płyty. Nie wiem, czy właśnie stary rynek będzie obiektem państwa debaty.
5: Nie, ale element w szerszym ujęciu, a więc rewitalizacji centrum Poznania, będzie taki, będzie to Dom Książki. Poruszymy również temat mostów berdychowskich jako bardzo dobrego przykładu infrastruktury pieszo-rowerowej, którą możemy się pochwalić nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Oraz temat osiedla, które jest w trakcie realizacji, osiedla społecznego przy ulicy Żelaznej.
4: To jest projekt realizowany w ramach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tak. o ile się nie mylę. I rzeczywiście już towarzystwo zapowiada realizację tego projektu po oddaniu części na Strzeszynie. Tutaj przenosimy się w zupełnie inny rejon. A czy pani może zdradzić, na czym ma polegać ta dobra realizacja, przykład dobrej praktyki w przypadku akurat właśnie tego osiedla przy ulicy Żelaznej? Zapowiada się, że rzeczywiście to będzie coś zupełnie odmiennego. O kładce pani wspomniała, o kładce pieszo-rowerowej, jako o nowej jakości mobilności. No i też Dom Książki się pojawia. Mówimy o nim z dużą sympatią, a nawet powiedziałabym zachwytem, bo to jest miejsce, które rzeczywiście ożyło i jest takim przykładem, no właśnie, jakby pani to oceniła, dobrej rewitalizacji, dobrej odnowy. Czego potrzeba? Może tak panią zapytam. Czego potrzeba, żeby przebiegła dobra rewitalizacja? Żeby coś, co ma być odnowione, rzeczywiście można było powiedzieć, że to nie jest zrobione po łebkach.
5: Zarówno rewitalizacja, jak i w ogóle projektowanie, myślę, że i właśnie to jest temat, który chcemy w debacie poruszyć, myślę, że jest potrzebna rozmowa.
4: Między kim a kim?
5: Między inwestorem, między architektem, między użytkownikami, a więc uwzględnienie wielu głosów. Mówimy w naszej grupie zawodowej, że jest to jednak praca zespołowa i próbujemy właśnie też w debacie poruszyć ten temat, że jak bardzo ważny jest istotny dialog między różnymi stronami i próba go pogodzenia, która czasem bywa bardzo trudna.
4: Bo bywa tak, że te trzy wierzchołki tego trójkąta, czyli tutaj inwestor, projektant i użytkownicy potencjalni, mogą mieć trochę inne interesy. I czasami, to jest takie moja potoczna obserwacja, no jednak tutaj ostatnie słowo ma inwestor, który po prostu rozdaje, czy jakby wkłada pieniądze, tak? Podchodzę do tego tak zupełnie zdroworozsądkowo. Na ile architekt może rzeczywiście próbować pogodzić te głosy? Sobie teraz wyobrażam, że taki architekt jest między młotem a kowadłem, między młotem inwestorskim a kowadłem użytkowników. Na ile głos architekta rzeczywiście może być słyszany, czy jest słyszany?
5: Różnie to bywa. No myślę, że tutaj kluczowy jest dialog, merytoryczna rozmowa. Również to, co się teraz dzieje w skali Polski, czyli opracowywany dokument polskiej architektonicznej polityki.
4: I to ma być jeden spójny dokument?
5: Tak, ma na celu właśnie uregulowanie, stworzenie pewnych standardów projektowania. Więc być może właśnie ten dokument, który czekał wiele lat na rozpoczęcie realizacji, być może właśnie pomoże w tym dialogu i znalezieniu wspólnego rozwiązania, tak żeby każda ze stron była zadowolona.
4: To za chwilę porozmawiamy dokładniej o punktach programu Kongresu Architektury, bo tak jak słyszeli państwo przed chwilą, kongres otwiera się również na rodziny, na użytkowników. Będziemy zachęcać między innymi do wspólnego, świadomego spacerowania.

0: Kiedy na Starym Rynku o godzinie 12 zaczną dziś trykać się koziołki, w Centrum Kultury Zamek rozpocznie się Kongres Architektury Polskiej Odnoga Poznańska. A my wracamy do rozmowy z panią Karoliną Groszek, członkinią Wielkopolskiej Okręgowej Rady Architektów RP. Rozmawiałyśmy ogólnie o założeniach kongresu i o dobrych praktykach architektonicznych, których realizacje będą państwo także w trakcie kongresu wskazywać, ale bardzo zainteresowało mnie to, o czym pani wspomniała w tej pierwszej części, czyli próba ustandaryzowania współpracy na linii inwestorzy czy urzędy również, które też są często gęsto inwestorami, ze środowiskiem architektonicznym. Czy chociaż w dwóch zdaniach może pani powiedzieć, co jest dla państwa ważne i co w tym dokumencie w ogóle ma się znaleźć między innymi?
1: Polityka architektoniczna państwa jest to rządowy program zainaugurowany pod koniec zeszłego roku. Została powołana specjalna rada doradcza przy ministerstwie, która będzie współpracować przy opracowywaniu tego dokumentu. Jego takim głównym założeniem jest ustandaryzowanie właśnie zasad projektowania, nadanie kierunków rozwoju architektury, również ładu przestrzennego, z którym mamy większe lub mniejsze problemy, więc myślę, że dokument jak najbardziej jest potrzebny. Jego początki rozmów na temat tego dokumentu sięgają początków 2000 roku, więc trochę musieliśmy na to...
0: Ponad ćwierć wieku właściwie na to czekaliśmy, więc mam nadzieję, trzymam kciuki bardzo mocno, także w imieniu tych, którzy później koniec końców będą korzystać z podjętych decyzji i z zakończonych realizacji, czyli myślę o mieszkańcach miast i nie tylko miast, o użytkownikach. Czy wiadomo, jaka jest perspektywa zakończenia tych prac?
1: Nie, nic nie mi nie wiadomo. To dopiero się zaczęło, więc myślę, że też potrwa. Nas cieszy to, że już konkretne decyzje zostały podjęte.
0: I prace się toczą.
1: Tak, i prace się toczą.
0: Trzymam zatem bardzo mocno kciuki. Zapraszamy, no właśnie, kogo państwo zapraszają do uczestnictwa w Kongresie Architektury Polskiej? Czy to jest wydarzenie stricte branżowe?
1: Debata pewnie będzie, dzisiejsza debata pewnie będzie bardziej ciekawa dla grona specjalistów, chociaż zapraszamy również i niespecjalistów.
0: Ten temat jest bardzo ciekawy, co decyduje o jakości architektury między innymi, prawda?
1: Tak, będzie też w taki sposób dość swobodny poprowadzona, bo będą to rozmowy moderowane. Też jesteśmy otwarci na pytania od publiczności, więc zachęcamy do udziału. Natomiast myślę, że szerszą publiczność mogą zainteresować spacery, które przewidzieliśmy w środę, oraz projekcje filmowe.
0: To jest rzeczywiście ciekawe. Na przykład dzisiaj o godzinie 18 zwiedzanie architektoniczne, zamek nieustający projekt. Rzecz niezwykle interesująca. I czytam tutaj w programie, w trakcie wizyty pojawią się odniesienia do dawnych zmian, ale najważniejsze będą współczesne wyzwania i to, co wydaje mi się też szczególnie ciekawe, tak zwana kategoria trudnego dziedzictwa, czyli te obiekty architektoniczne, które wiążą się pewnie nie tylko z barierami z dzisiejszego punktu widzenia, ale także z niełatwą historią, więc rzecz jest ultra ciekawa. Zapraszamy serdecznie. Czy na te spacery trzeba się zapisywać, czy po prostu wystarczy stawić się w odpowiednim miejscu?
1: Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, niebiletowane, więc zapraszamy stawić się na miejscu i mam nadzieję.
0: A co zrobić, żeby się nie bać architekta? Chyba najbardziej zaskakujące pytanie, pani Natalio. Tak?
1: No myślę, że jesteśmy normalnymi ludźmi, chętnymi do rozmowy. Na co dzień mamy kontakt nie tylko z klientem czy inwestorem, ale też ze współpracownikami, więc nie trzeba się nas bać.
0: Zachęcamy bardzo serdecznie. Kongres Architektury Polskiej 2026. Wydanie poznańskie rozpoczyna się dzisiaj, a z nami była pani Karolina Groszek z Wielkopolskiej Okręgowej Rady Architektów. Bardzo dziękuję za wizytę. Teraz mknie pani swoim dwukołowym rumakiem do zamku.
1: Tak, dokładnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Kultura w obiegu. Reklama.
3: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
4: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
3: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135, www.centrummedycznestanley.pl.
7: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
2: Reklama.
8: Wiadomości kulturalne.
9: Jacek Butlewski, dzień dobry. Dziś, a także w czwartek i sobotę szczególne zwiedzanie Ostrowa Lednickiego. Na hasło funduszowe Maj będzie można zwiedzić to miejsce za darmo. Zaprasza kierowniczka działu edukacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Mariola Olejniczak.
10: Z jednej strony ci, którzy przybędą i będą potrzebowali dodatkowych pomocy dydaktycznych, to je dostaną. Natomiast osoby, które nie mają jakiejś niepełnosprawności, ale interesują się na przykład tym, jak wygląda kultura dostępna, też zapraszamy, ponieważ będą mogły zobaczyć sobie te różne pomoce dydaktyczne. Będzie można zwiedzić zagrodę. Chcemy pokazać, jak to Piastowie jako pierwsi Europejczycy wyglądali, jak będziemy sobie porównywać, jak wyglądało na początku terytorium, które zajmowali, można powiedzieć, mieszkańcy przed Mieszkiem I, później ile ziem podbił Mieszko I, a następnie jak wyglądało w ogóle obszar zajmowany przez Bolesława Chrobrego i zestawimy to z współczesną mapą.
9: Zapraszamy do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. A za kilka dni zaczynają się 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. To będzie kilka wieczorów wypełnionych najlepszymi spektaklami z całej Polski. Na deskach Teatru Bogusławskiego wystąpią znakomici polscy aktorzy, m.in. Maja Komorowska, Danuta Stenka, Daniel Olbryski, Jan Englert czy Borys Szyc. Relacja Danuta Stenkiewicz.
11: Na ulicach Kalisza już pojawiły się plakaty z repertuarem festiwalu, choć bilety jak co roku zniknęły w kilka godzin. Ale również jak co roku na kilka minut przed rozpoczęciem każdego spektaklu będą jeszcze wejściówki. Festiwal oficjalnie rozpocznie się w sobotę 9 maja, ale widzowie już obejrzeli dwa wyjazdowe spektakle w Sopocie i Warszawie. W sobotę Narodowy Stary Teatr w Krakowie pokaże sceny z życia małżeńskiego Ingmara Bergmana, wielogłosową opowieść o relacjach miłości i jej przemianach we współczesnym świecie. Tegoroczna edycja festiwalu będzie skupiona wokół tematów władzy, historii i relacji. W pospektaklach tradycyjnie odbywać się będą spotkania z twórcami, a w teatralnym klubie Kontrabas koncerty. Jury wybierze najlepszego aktora i aktorkę. Swoich faworytów wskaże także publiczność. W sumie na tegorocznym festiwalu obejrzymy 19 spektakli.
9: Mówiła Danuta Synkiewicz. Pozostajemy jeszcze w Kaliszu, ale w związku z muzyką. Zaproszenie ma dla nas Marcin Rzyski.
12: Około majówkowa koncertowa posucha nareszcie powoli się kończy. Już pojutrze Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz będą świętować jubileusz 50-lecia wspólnej pracy artystycznej. Warto dodać, że Majewska solo zadebiutowała jeszcze kilka lat wcześniej. W roku 68 po współpracy z zespołem Partita spotkała pana Włodzimierza, z którym tworzy i gra do dzisiaj, wciąż chętnie słuchana przez fanów w całej Polsce. Już pojutrze na żywo wszystkie jej największe przeboje w nowy zachwycających aranżacjach stworzonych z udziałem Warsaw String Quartet. Koncert w czwartek w Kaliskiej Auli Uniwersyteckiej od 19.
9: Bardzo dziękuję za relację, a więcej informacji kulturalnych na naszej stronie internetowej.
8: Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.

0: Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
1: Kultura w Obiegu.
2: Rozglądając się po świecie kultury, polecamy sobie nawzajem to i owo, a w tym tygodniu swoje rekomendacje przedstawia Joanna Przygońska z Centrum Kultury Zamek, która poleca nam małe księgarnie.
3: Moje ulubione miejsca w mieście, nie tylko w Poznaniu, ale w każdym mieście, do którego trafiałam, to oczywiście księgarnie i biblioteki. Wypatruję je w każdym odwiedzanym miejscu, oglądam w sieci wszystkie rankingi 100 najpiękniejszych, najdziwniejszych księgarni i bibliotek. Z podziwem też myślę na przykład o Finlandii, która uczciła stulecie swojej niepodległości w taki sposób, że zbudowała w Helsinkach największą, wspaniałą bibliotekę. Pozazdrościć. I też pamiętam swoją taką mapę Poznania, kiedy jeszcze tu nie mieszkałam. Najważniejszymi punktami na tej mapie, odwiedzanymi zawsze podczas każdej wizyty w Poznaniu, były księgarnie. Od Domu Książki, tego wielopiętrowego na Gwarnej, po antykwariat na płycie Starego Rynku. Mam ciągle w swojej bibliotece te książki, które wtedy i tam kupiłam. Być może nie ma powrotu do tych praktyk kupowania w księgarniach. Rządzi internet sprzedaży, rządzą te miejsca, które oferują większe rabaty, ale ciągle są jeszcze w Poznaniu księgarnie kamerowe, które ja bardzo często odwiedzam, bardzo lubię w nich kupować. Dla mnie najbliższe to oczywiście Bukowski i Arsenał na Starym Rynku, ale przecież Skład Kulturalny na Jeżycach, księgarnia na Łazarzu. I teraz zadając sobie to pytanie, dlaczego chciałabym Państwa namówić do odwiedzania tych miejsc i dlaczego warto kupować? Dla mnie, mimo tego, że staram się śledzić to, co się wydaje na bieżąco, zawsze znajdę w tych księgarniach coś, co przeoczyłam i przegapiłam. To jest zawsze rozmowa z kimś, kto książki podobnie lubi, podobnie intensywnie i żarliwie czyta. I to jest tak, jak kiedyś powiedziała Maria Krześla-Kandziora, twórczyni księgarni Bukowski w zamku, to być może obrona księgarn kameralnych to jedna z takich naszych małych batalii o tym, jaki wygląda handel, jak wyglądają małe sklepy, które tworzą charakter miasta, dzielnicy i ulic. To także bardzo ważne, jeżeli chodzi o zagadnienia o wiele bardziej poważne, o tym, i do tego też Państwa zachęcam, traktuję najnowszy numer internetowego dwutygodnika poświęcony właśnie czytaniu. Tam mogą Państwo doczytać sobie o tym, dlaczego księgarnie kameralne są tak ważne. Polecam i zachęcam do odwiedzania tych miejsc. Joanna Przygońska, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
2: Bardzo dziękujemy. No, za kolejny dowód na to, że księgarnie sieciowe, których obecność nas zalewa, nie odpowiadają na każdą naszą czytelniczą potrzebę. Więc proszę odwiedzać malutkie księgarnie, zanim zostaną zamknięte, bo przykład chociażby księgarni z bajki pokazuje, że niestety czasami spotyka je taki właśnie smutny los.

Smak i zapach pomarańczy i kultura w obiegu w Radiu Poznań. Zapowiadając Kongres Architektury, idziemy do przodu, ale też cofnę się o jeden dzień, ponieważ wczoraj cały świat obchodził Dzień Gwiezdnych Wojen. Akcenty pojawiają się w związku z tą kultową sagą filmową nie tylko w świecie realnym, ale także w świecie cyfrowym, a firma Nielsen, badająca oglądalność rynków telewizyjnych i internetowych, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat oglądalności Gwiezdnych Wojen i okazuje się, że pierwszy film z tej serii nadal cieszy się ogromną popularnością, mimo że od jego powstania minęło już prawie 50 lat. No i Nielsen odnosi się do roku ubiegłego i do rynku amerykańskiego i do tych widzów, którzy oglądają tradycyjną telewizję, ale też korzystają z serwisów streamingowych, i z tych badań wynika, że w Ameryce widzowie obejrzeli 33 miliardy minut związane z tą sagą właśnie. No a dodajmy jeszcze, że w przyszłym roku, zdaje się, będzie 50. rocznica powstania pierwszej opowieści z tego cyklu, więc na pewno będzie mnóstwo niespodzianek, które nas czekają. Możemy tymczasem sobie w oczekiwaniu na tę wyjątkową rocznicę wejść na jakąś platformę, na której Państwo znajdą też darmowy dostęp do gier, które osadzone są w świecie Gwiezdnych Wojen. Bardzo to popularna rzecz, żeby to uniwersum zbudować także w przestrzeni cyfrowej. I tak samo dzieje się w przypadku Jamesa Bonda, bo do internetowej gry o przygodach agenta 007 powstała właśnie ta piosenka.

0: Gdyby Państwo chcieli sobie poczytać o architekturze, takiej, która rzeczywiście jakoś może zmieniać nasze życie, ale też książka, która uczy nas, jak patrzeć bardziej świadomie, to jest książka, ostatnia książka Grzegorza Piątka, który też gościł między innymi na poznańskich targach książki. Jest architektem z wykształcenia, wie o czym pisze zatem i też ma bardzo takie czułe spojrzenie na świat, a książka nosi tytuł Świątynia i śmietnik architektura dla życia. Autor, przypomnę, swego czasu otrzymał między innymi paszport polityki, był też nominowany do Nike, otrzymał Nike czytelników, a historia architektury zwykle skupia się na arcydziełach i budowlach prestiżowych, natomiast w tej książce Świątynia i śmietnik Grzegorz Piątek między innymi pięknie potrafi opisać śmietnikową altanę. Jakie to ma znaczenie? Niech się Państwo przekonają w lekturze. Ja już bardzo dziękuję za dzisiaj. Jest za 8 minut godzina 12. Po 12 Rafał Regulski, przepraszam, Wojtek Chmielewski, czy Rafał Regulski? Już nie wiem, mi się pokręciło, ale temat jest bezsporny, mianowicie jak przewietrzyć parkingi w Poznaniu. Może Państwo mają jakiś pomysł? Zachęcamy do antenowej dyskusji. Ja już bardzo dziękuję. Mówię do usłyszenia jutro po 9.
1: Kultura w obiegu.

0: Radio Poznań.
1: Pod naszym patronatem
2: Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na weekend z Witkacym. Rozpocznie się on w piątek o 19:00 od opartego na tekstach Stanisława Ignacego Witkiewicza monodramu Niemyte dusze, narkotyki w wykonaniu Sebastiana Fabiańskiego. Jest to spektakl, który prowokuje, intryguje i wciąga widza w nieznane rejony ludzkiej psychiki. Zabiera też w podróż poprzez meandry świadomości kształtowanej pod wpływem substancji odurzających. Spektakl wyreżyserowała Anna Kękuś. W niedzielę spontaniczna grupa rysunkowa zaprosi na otwarte międzypokoleniowe warsztaty rysunkowe. Portret przerysowany gra z formą i charakterem. A na koniec, również w niedzielę o 15:44, zobaczymy performance Teatru Czterech Reguła Min, nawiązujący właśnie do twórczości Witkacego. Ten rok dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest szczególny. Już od 20 lat konsekwentnie realizuje on ideę obecności kultury i muzyki w przestrzeni szpitalnej, traktując ją jako istotny element wsparcia emocjonalnego pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego. Jubileuszowy cykl obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych realizowanych przez cały rok z udziałem profesjonalnych muzyków, zespołów oraz młodych wykonawców.
1: Pod naszym patronatem.
3: Reklama.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Reklama.
6: Motosygnał Adam Sołtysiak. W miarę spokojnie w tej chwili na wielkopolskich tranzytach. Bez korków na autostradzie A2. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Bez problemowy przejazd również trasami ekspresowymi. Czy to S11, czy S5 z Poznania w stronę Gniezna i z Poznania w stronę Leszna i Wrocławia. Tam, gdzie remonty, niestety tworzą się zatory. Tak jest na przykład na drodze krajowej numer 25. To droga z Kalisza w kierunku Konina. W miejscowości Zbierzk ruch odbywa się tylko jednym pasem. Podobno problemy na wylocie z Kalisza w stronę Opatówka w miejscowości Zduny. Jeśli chodzi o Poznań, to w tej chwili tłok właściwie tylko w północnej części miasta na Obornickiej. Kolejka przed Kulewiczów kierunek Suchy Las, zakorkowana oczywiście ulica Lechicka między Umultowską a Murawą Korek i Wiedną i w drugą stronę. Do tego sporo samochodów na Niestechowskiej do Świętego Wawrzyńca, a pod Poznaniem utrudnienia w Czerwonaku na drodze wojewódzkiej 196 i w tej chwili korek dla jadących z Poznania w stronę Murowanej Gośliny.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Śmierć po raz podczas policyjnej interwencji. Mamy nowe szczegóły od rzecznika poznańskiej komendy. Skorzystają kierowcy i rowerzyści w Gnieźnie. Oddano im wyremontowaną ulicę. Rozebrana będzie wreszcie wątpliwa ozdoba kościana.
0: Wiadomości Radia Poznań.
7: O 12:00 we wtorek 5 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne. W poniedziałkowy wieczór policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji.
8: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał tych próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność.
7: 40-latek mimo reanimacji zmarł, był dobrze znany policjantom od 2005 do 2014 roku. Z przerwami przebywał w zakładach karnych za różne przestępstwa. Wieczorem policjanci zostali wezwani na interwencję w sprawie innego mężczyzny, który na Jeżycach miał samookaleczyć się butelką. Obrażenia, których doznał, nie były śmiertelne. Będzie on przesłuchiwany w tej sprawie. Kolejne tematy. Teraz Gniezno. Po 2 latach prac oddano tam do użytku zmodernizowaną ulicę Wierzbiczany. To kluczowa arteria w południowo-wschodniej części miasta, mówi zastępca prezydenta Gniezna Joanna Śmigielska.
3: Mamy wydzielone drogi dla rowerzystów, asfaltowe, drogi dla pieszych, 4 wyniesione skrzyżowania, przebudowana cała infrastruktura podziemna, gazowa, deszczowa i kanalizacja. I nowe oświetlenie tej drogi, bezpieczne przejścia dla pieszych, doświetlone.
7: Obecna na otwarciu ulicy wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc dodała, że w tym roku w naszym województwie będzie dofinansowanych 66 dróg lokalnych. Rozpadający się tak zwany domek Masztalerza w Kościanie będzie wreszcie rozebrany. Zielone światło dała miastu decyzja z sierpnia 2024 roku o wykreśleniu obiektu z rejestru zabytków, mówi burmistrz Sławomir Kaczmarek.
9: Po oględzinach specjalisty wyszło, że wartość zabytkowa tego budynku jest tylko 5%, no i to pozwoliło, że ten obiekt przestał być zabytkiem. No ten budynek już od wielu, wielu lat praktycznie jest w stanie agonalnym.
7: Prace nie rozpoczną się natychmiast, ale jak zaznacza burmistrz, jest szansa, że do końca roku ten teren zostanie uporządkowany. W Wielkopolsce wzmaga się susza, zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale też wpływa na poziom wód gruntowych. Za godzinę opowie o tym hydrogeolog z UAM. Kończy się właśnie 3-godzinny egzamin maturalny z matematyki. Absolwenci szkół specjalizujących się w naukach ścisłych są spokojni o wynik.
10: To jest podstawa, więc mniejsza presja niż na rozszerzeniu na pewno.
11: Trochę jestem zmęczona. Troszkę przez stres, troszkę przez niewyspanie, troszkę przez to, że to jest coś nowego.
12: Nic takiego, ta matematyka podstawowa.
7: Jutro maturzyści, w Wielkopolsce jest ich prawie 34 tysiące, przystąpią do egzaminu z języków obcych. Na poziomie podstawowym w większości przypadków będzie to angielski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
7: To popołudnie w Wielkopolsce będzie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Miejscami mogą przechodzić burze, głównie na północy. Tam temperatura raczej nie dotrze do 20 stopni Celsjusza, maksymalnie 25 spodziewane na południowym wschodzie. Na razie od 16 stopni w Pile przez 18 w Poznaniu do 21 w Lesznie. Na poznańskich barometrach ciśnienie obecnie rośnie.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
13: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: Możemy narzekać, że pochmurno, że trochę mało słońca, ale naprawdę jest ciepło i to jest oznaka nadchodzącego już wręcz, tak powiem, lata. No ale ma się ochłodzić. Rafał Regulski przy mikrofonie, Rafał Polacki za sterami. Mamy dzisiaj już piąty dzień maja, wtorek, godzina 12:08. Za 7 minut porozmawiamy o parkowaniu, o tym, jakimi narzędziami regulować natężenie parkowania i czas parkowania aut w tym czy innym miejscu.
1: Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 18:00 magazyn interwencyjny w punkt. Reagujemy na sygnały słuchaczy i pojawiamy się tam, gdzie sprawy domagają się rozwiązania. Po 19:00 sport widziany od szatni, czyli sportowa arena. A po 20:00 Retro 2000, muzyczna godzina z przebojami milenium. Po 21:00 rozmowy po zachodzie, rozmowa wokół zjawisk i pasji. Wtorek domknie audycja Lubię Jazz, wysmakowany zestaw muzyki i recenzje płyt. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.
2: Reklama. Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
3: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
4: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
5: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
4: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
2: Reklama.
6: Tu Radio Poznań.

0: środku dnia.
1: Dzień dobry Państwu. Mamy godzinę 12:15 i porozmawiamy sobie w tej chwili o rozrokowaniu na parkingach samochodów. Porozmawiamy o tym, jak parkujemy, na jak długo zostawiamy auta i czy te auta powinny kosztować nas dłużej na tym parkingu. Adam Michalkiewicz rozmawiał z jednym z mieszkańców i posłuchajmy, co on powiedział.
2: Łatwo znaleźć miejsce parkingowe, czy nie?
3: Bardzo trudno. A przede wszystkim jest za dużo tych słupków powkopywane.
2: Czyli miejsce jest za mało.
3: Jest miejsce za mało, a niestety ceny są takie, jak są, nie? Przyjechać tu o 15 godzinie, to jeździ pan w kółko, nie? Dobre pół godziny, żeby znaleźć miejsce.
2: Może ma pan kartę mieszkańca, identyfikator?
3: Tak.
2: I miejsca nie ma?
3: Nie ma.
2: Czyli co zrobić? Podnosić cenę dla innych, czy po prostu inaczej jakoś regulować?
3: Skrócić możliwość parkowania, nie?
2: Dla tych pozostałych?
3: Tak.
2: Wtedy oni nie będą cały dzień stali?
3: Tak jest.
2: Czy panu ten pomysł w sumie się podoba nawet? Może to jest szansa?
3: Jest, no. A przede wszystkim sobota, niedziela, to jest tragedia tu.
1: Tak, po ubiegłorocznej podwyżce parkowania, cen parkowania w centrum Poznania liczba aut jednak wzrosła. No, za pierwszą godzinę kierowcy w śródmiejskiej strefie parkowania płacą 9,50, za drugą 11, za trzecią 13. No i jak słyszeliśmy, okazuje się, że i tak miejsc do parkowania nie ma. Urzędnicy sprawdzili poziom napełnienia w strefie parkowania i okazuje się, że w tym ścisłym centrum miasta po ubiegłorocznych podwyżkach aut jest coraz więcej. Wiceszef Zarządu Dróg Miejskich Piotr Libicki nie myśli jednak o kolejnym podniesieniu opłat, ale ma inną propozycję.
4: Dzisiaj wydaje się, że trzeba sobie zadać inaczej pytanie. Czy my nie powinniśmy, oczywiście to jest kwestia analiz prawnych, nie ograniczyć czasu postoju, możliwego czasu postoju przez kierowców, nie mówię tu, broń Boże, o mieszkańcach, to powiedzmy 2-3 godzin. I dłużej po prostu taki kierowca nie mógłby zaparkować. Ale to jest kwestia przyszłości. Ja to pytanie postawiłem na ostatniej komisji. Mówię, tu trzeba bardzo precyzyjnie to przeanalizować prawnie, bo to nie tylko przepisy dotyczące strefy to miałyby na to wpływ.
2: Czyli opłatami nie da się już regulować?
4: Wydaje się, że nie.
2: Jak miałby wyglądać ta regulacja polegająca na tym, że 2 godziny czy 3 godziny, to się da w ogóle sprawnie w tej chwili technicznie też zrobić?
4: Tu jest główne pytanie prawne, bo technicznie oczywiście, że tak, ponieważ jeżeli mamy numer rejestracyjny i cały system informatyczny, to my jesteśmy w stanie przyblokować możliwość opłaty dłuższą niż na 2 czy 3 godziny. Natomiast tu są wątpliwości prawne i mówię, to jest pomysł.
2: A to nie idziemy jednak za daleko, to nie będą trochę represje już dla kierowców?
4: Panie
2: redaktorze,
4: bo ktoś musi
2: zrobić coś przez 4 godziny i co ma zrobić?
4: Można powiedzieć, że strefa jest formą represji.
1: Czyli mamy dwa narzędzia jak na razie. Jedno oczywiście już jest uruchomione, czyli wysokość opłat za parkowanie. No i drugie narzędzie rozważane, jak słyszymy, to ograniczenie czasu postoju w danym miejscu do 2-3 godzin. Pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Jan Gosiewski przyznaje, no, że cena nie reguluje już liczby miejsc parkingowych w centrum.
5: Ocena funkcjonowania strefy, która została wykonana, wskazuje na to, że sama opłata jako taka nie jest już wystarczającym czynnikiem regulującym napełnienie, ponieważ można powiedzieć, że pomimo tego, że ta opłata została podniesiona, to zainteresowanie parkowaniem w ścisłym centrum wzrosło. I stąd na Komisji Transportu wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum. Myślę, że to było odebrane przez radnych w taki sposób, w jaki zostało przez nas, przez Zarząd Dróg Miejskich wskazane, czyli jako pewnego rodzaju pomysł do dalszej dyskusji w kolejnych latach. To z całą pewnością nie jest jeszcze żadnego rodzaju decyzja czy kierunek, który już został przesądzony i obrany do wdrożenia. I pomysły są różne, chociażby pewnie Państwo wiecie doskonale, że kilka tygodni temu była na komisji analiza Rady Miasta, na komisji petycji analizowana petycja złożona przez jednego z mieszkańców dotycząca wprowadzenia czegoś na wzór londyński, czyli w ogóle opłaty za wjazd do centrum. Także można powiedzieć, że tutaj pomysły na to, w jaki sposób sprawić, żeby życie w Śródmieściu było przyjaźniejsze, jest bardzo wiele i każdy z nich z pewnością wymaga dyskusji. Nie wszystkie mieszczą się w ramach prawnych, które są możliwe do zastosowania. Nie wszystkie pewnie spotkają się ze zrozumieniem jednej czy drugiej grupy mieszkańców. Natomiast o wszystkim jak najbardziej można oczywiście dyskutować, biorąc pod uwagę to, jaki ma być cel, czyli żeby ze strony mieszkańców, zwłaszcza ta dostępność miejsc parkingowych w ścisłym Śródmieściu była wyższa.
1: Tak się zastanawiam, czy jako kierowca gdziekolwiek spotkałem się dotychczas z taką sytuacją, że mogę zostawić auto, ale nie na dłużej niż. No, pomyślę jeszcze, poszperam w pamięci. Może państwo się spotkali z taką sytuacją 618-654-654. Może pan miał taką przypadłość, że nie mógł zostawić auta na dłużej niż x czasu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Na szczęście takiej patologii jeszcze nie spotkałem. Wie pan co, ci nasi włodarze miasta się dziwią, że teraz wie pan jest wielki larum, że niby jest więcej tych aut i tak dalej, ale panie redaktorze, powiedzmy sobie szczerze, ile lat sukcesywnie jest zmniejszana ilość miejsc parkingowych, prawda? Sam pan chyba przyzna. Po każdym remoncie jakiejkolwiek ulicy, wie pan co, są stawiane, że tak powiem, lasy słupków, które przede wszystkim jeszcze nie pasują krajobrazowo w ogóle do naszego pięknego miasta i tak dalej. I wie pan, i tu nie jest nakręcona taka, jakby moim zdaniem, właśnie sztuczna spirala, żeby robić problemy i, że tak powiem, zatrudniać kolejnych ludzi, którzy będą mieli się zająć jego rozwiązaniem. A generalnie, wie pan, moim zdaniem, kurczę, no, miasto w tym momencie się trochę cofa w rozwoju, bo niestety, niech pan wspomni, panie redaktorze, myślę, że pan to na pewno będzie wiedział, kiedy ostatni raz w mieście był wybudowany parking, na przykład, nie wiem, podziemny czy jakiś wielopoziomowy.
1: Dobre pytanie.
0: No właśnie, panie redaktorze.
1: Ale panie Krzysztofie, też panu powiem tak, że czytałem ostatnio taki, no powiedzmy, esej Filipa Springera na temat tego, że Polacy stali się, no wręcz, niewolnikami swoich samochodów. I on tam podaje, że Poznań jest chyba nawet liderem w skali Polski, jeżeli chodzi o liczbę aut na 1000 mieszkańców.
0: Bodaj 700. Panie redaktorze, przepraszam, że panu przerwę.
1: Nie szkodzi.
0: Już nawet, wie pan, co już dobry rok temu, wie pan co, pana Springera, że tak powiem, na Interii bardzo ładnie pewien artykuł właśnie zaorał, wie pan co, właśnie w ten sposób, że teraz jakiś czas temu był, że tak powiem, wyczyszczony ten rejestr tych tak zwanych samochodów martwych, wie pan, które wisiały w rejestrze, które są dawno użytkowane, więc proszę mi wierzyć, że liczby, które ten pan podaje, są, wie pan co, ze starych, że tak powiem, zestawień i tak dalej.
1: Czyli krótko mówiąc, zawyżone, tak? Zawyżone są.
0: Zawyżone, panie redaktorze, jeżeli chodzi, bo teraz nie pamiętam dokładnie, ale w skali całego kraju, wie pan co, są zawyżone o jakieś chyba bodaj 1,5 miliona, jeśli się nie mylę. I właśnie to wyczyszczenie właśnie tego rejestru, tego cepiku z tych wszystkich braków właśnie przyniosło właśnie nowe, właśnie ciekawe dane. A jeszcze, wie pan co, tak niestety moja jest taka smutna refleksja, wie pan co, właśnie taka, że tak jak właśnie powiedziałem odnośnie budowania właśnie, wie pan, parkingów wielopoziomowych i tak dalej, no niestety, no w naszym mieście to po prostu leży na plecach i ćwiczy. A generalnie powiem panu tak z własnego doświadczenia, że no ja, wie pan co, generalnie już przestałem praktycznie, że tak powiem, robić, wie pan, jakieś zakupy, nie wiem, odzieżowe, czy nie wiem, obuwnicze, czy jakieś inne, wie pan co, w centrum, bo po prostu nie da się. Ja zazwyczaj, wie pan, jadę raz na jakiś czas po prostu na duże zakupy i wie pan, i nie wyobrażam sobie, kurczę, przez całe miasto, wie pan, z 5-6 siatami się tarabanić po prostu, tak?
1: No dobrze. Czy pana zdaniem to narzędzie rozważane na razie czysto teoretycznie, czyli wyznaczenie górnej granicy czasu, w jakim możemy zostawić auto w danym miejscu, to dobry pomysł?
0: Wie pan co, moim zdaniem nie, z tego tytułu, że to ogranicza, że tak powiem, nasze prawa i naszą wolność, a jeszcze się tylko odniosę tam do tego pomysłu, które tam jakiś, moim zdaniem, patologiczny aktywista tam tą swoją ankietę czy jakieś tam podpisy pozbierał, żeby w ogóle był ścisły zakaz w ogóle wjazdu do centrum miasta i tak dalej, to co na przykład w tym momencie z osobami niepełnosprawnymi, po pierwsze, a po drugie, wie pan co, dobrze, możemy to wprowadzić, ale nie w końcu, miasto ma ramy komunikacyjne przede wszystkim, infrastruktura, wie pan co, niech będzie zbudowana, bo niestety, wie pan, wielu z tych tak zwanych właśnie pomysłodawców idzie drogą takiego tutaj naszego właśnie znanego pata aktywisty, pana Włodzimierza Nowaka, który, wie pan, by najchętniej całe miasto zamknął, i który ciągle się, wie pan, powołuje na rowery Amsterdam i tak dalej, a niech pan sobie spojrzy na mapę właśnie miasta Amsterdam, ile tam jest właśnie ram komunikacyjnych. Jeżeli będziemy właśnie mieli w końcu, że tak powiem, prowadzoną politykę zrównoważonej infrastruktury drogowej, czyli dla rowerów i dla samochodów taką samą, to wtedy się mogę z tym zgodzić jak najbardziej.
1: Dziękuję panu bardzo. To było otwarcie dyskusji przez naszego słuchacza, pana Krzysztofa. Mamy już na linii pana Ryszarda i potem pan Mikołaj.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Nie mówię wam, bo ja teraz tak, jak zrobią ograniczenia teraz, jak ktoś przyjeżdża, to on nie przyjeżdża sobie po prostu dla zabawy do tego centrum. Ja mam akurat, jestem, świadczę usługi. I teraz jak ja zajadę do tego centrum, nie? I zostawię, będę mógł zostawić tylko na 3 godziny, to co? 3 godziny tylko powiem, wie pan co, po 3 godziny dziennie będę u pana pracował, bo nie mam gdzie zostawić samochodu. To jest po pierwsze. Wedle mnie to nawet mogą zrobić 30 zł za godzinę, bo i tak to przerzuca na klienta tak naprawdę. A kolejną rzeczą jest, ja mieszkam poza Poznaniem, przyjeżdżam i zawsze płacę. I teraz wszystkie ościenne gminy, lasy i nie lasy, to wszyscy powinni wprowadzić dodatkową opłatę tak naprawdę dla przyjeżdżających z Poznania. No bo przyjeżdża z Poznania, rozładuje se rower, zaparkuje se w lesie i se jeździ rowerem. I samochód stoi tak naprawdę. Tak naprawdę do Poznania przyjeżdża tylko samochodem ten, co musi, a nie po prostu, bo mu się widzi, bo nie ma co robić z pieniędzmi. Także dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Czyli pan zwraca uwagę na sytuację, kiedy ktoś przyjeżdża do pracy i musi zaparkować w takim miejscu, które ewentualnie być może zostanie objęte takim ograniczeniem. Ale może wtedy za jakimś tam kwitem będzie można być zwolnionym z tego ograniczenia czasowego. Panie Mikołaju, dzień dobry. 618-654-654, audycja w środku dnia na antenie Radia Poznań.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Moim zdaniem chory pomysł. Sytuacja na przykład wczoraj. Pojechałem, zawiozłem żonę na onkologię na Polną i bo miała kontrolę kupiłem bilet parkingowy tam w okolicach tego szpitala. Kupiłem bilet parkingowy. Byliśmy po 8, kupiłem chyba do 10:30. No i co? Okazało się, że z miejsca jest przesunięcie, że żona zaraz, że tak powiem, zlecono jej dodatkowe badania, więc dłużej została, więc 10:30 zrobiła się chyba 12:15, gdzie musiałem ten bilet przedłużyć. I co w takich przypadkach, jeżeli gdzieś tam powiedzmy wiozę chorego, chorą, to co, wszyscy teraz będą biegać po mieście i szukać nowego miejsca parkingowego? Zresztą generalnie to, co już mówił, co mówili szanowni przedmówcy, nie przypominam sobie inwestycji miasta właśnie w parking, nawet na obrzeżach miasta Poznania. To jest jedno. Ramy komunikacyjne, to też o tym wspomniał szanowny przedmówca. A poza tym, co kogo to obchodzi, co robię ze swoimi pieniędzmi. Jeżeli na przykład mnie stać na to i mam taką ochotę kupić sobie 3 samochody, to sobie po prostu kupię 3 samochody i nie wiem, w jakim celu jest to robione. Bo na przykład tego nie rozumiem. Co kto ma do tego, że po prostu kogoś stać na 2-3 auta? No jeżeli ma taką ochotę, ma na to powiedzmy pieniądze, stać go i tak dalej, no to niech sobie ma. No ja nikomu nie zamierzam zaglądać do portfela. Jeżeli ktoś ciężko powiedzmy pracuje, stać go na to, no i chwała mu za to, niech sobie wydaje pieniądze, przynajmniej dzięki temu inni dzięki tym jego wydatkom mają po prostu pracę. No, na przykład no nie rozumie takiego, powiedzmy, narzekania, bo jest za dużo aut. No,
1: i postawmy kropkę tutaj, panie Mikołaju. Pan stawia tezę, że jak kogoś stać, chce płacić, niechaj płaci. Ja przypomnę, ceny w śródmiejskiej strefie parkowania obecne to 9,50 zł za pierwszą godzinę, za drugą 11, za trzecią 13. No i zmierzamy do tego, że wygląda na to, że to kierowców nie odstrasza od parkowania długoterminowego. Pani Aniu, dzień dobry.
8: Dzień dobry. No ja tutaj zgadzam się z panem Mikołajem, bo też może nie to, że kogo... Nie zawsze chodzi o to, że kogoś stać, tylko niektórych ludzi sytuacja zmusza, że muszą mieć w rodzinie, mieszkają, nie wiem, rodzice, dzieci, muszą mieć te 3 samochody na mieszkanie na przykład i wiadomo, że liczba samochodów wzrasta. Ale też chciałam zwrócić uwagę na to, też to, co pan Mikołaj powiedział, bo chciałam właśnie o tym powiedzieć, że jeżeli osoba jedzie na przykład na tak zwaną kwalifikację do zabiegu. I moja sąsiadka ostatnio czekała od 8:30 do 14:00. Żeby móc przejść tą całą kwalifikację, żeby załapać się na operację. Ja kiedyś też pamiętam, że czekałam. A w tym czasie ten samochód gdzieś jest zaparkowany, no jest opłacony. No tak, no bo nie zawsze jest tak, że ktoś, kto jedzie na taką kwalifikację, może sobie jechać tramwajem. No to była idealna sytuacja, żeby nie musiała ta osoba jechać z jakimś opiekunem, czy ze synem, czy tam z kimś, kto jej pomoże tam zajść. No i w ogóle będzie jej pomagać w takiej sytuacji. To samo też na przykład osoby, które jeżdżą na jakąś chemię taką dzienną, gdzie trzeba jechać tam rano i wychodzi się po kilku godzinach. Albo osoby, które nie zawsze jest taka możliwość, że ta osoba, która zawiezie na przykład chorego, może sobie, nie wiem, odjechać tym samochodem, czy pojechać do domu, bo czasami jest tak, że musi z tą osobą tam zostać i te 4, 5, 7 godzin siedzieć.
1: No tak, no państwo. Tak,
8: no, ale też rozumiem tych mieszkańców, bo jeżeli mają kartę mieszkańca i przyjeżdża na przykład taka osoba po pracy, no i niestety nie ma gdzie zaparkować, bo to jest po prostu wszędzie, bo u nas, koło mnie to jest dokładnie taka sama sytuacja, że po godzinie 15, gdyby nie ksiądz, to my byśmy nie mieli gdzie parkować, bo...
1: Ja pani Aniu właśnie tutaj opowiem taką sytuację, może to nawet zabrzmi jak anegdota, ale kiedyś tutaj na jedną z wieczornych moich audycji Rozmowy po Zachodzie przyjechała jedna z gościń z Poznania. Ja ją pytam, czy przyjechała samochodem tak jak zapowiadała. Ona mówi, że jednak przyjechała taksówką, bo gdyby teraz zwolniła swoje miejsce do zaparkowania, to by po powrocie z audycji po tej 22:00 to by chyba zjeździła pół swojego tego fyrtla, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
8: No zgadza się, tak jest, że po prostu ludzie jak już zaparkują, to pilnują i czasami jak nie trzeba nigdzie jeździć, no to się stoi na tym swoim miejscu.
1: A mówimy o zaparkowaniu przy swoim domu, przy swoim miejscu zamieszkania.
8: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Ale to, co pan powiedział a propos taksówki, żeby wolała przyjechać taksówką, ja wczoraj właśnie jechałam i jakoś tak pytałam tego pana, czy jest mniejszy ruch ze względu na matury. On mówi, że nie, że po prostu w ogóle oni dużo stoją, no bo właśnie wszyscy jeżdżą samochodami. Mówi nawet jacyś biedni studenci, no to też mają swoje samochody albo jeżdżą hulajnogami po prostu i no to akurat wiadomo, wpływa dobrze na te miejsca parkingowe i na ruch w Poznaniu. Tego.
1: Tak, niekoniecznie na pieszych. Dziękuję pani Aniu za poruszenie kilku wątków, spojrzenie też pod względem takim z punktu widzenia pacjenta i ewentualnie tego, kto dowozi tego pacjenta do placówki medycznej. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi. Poproszę go jeszcze o minutkę cierpliwości, bo poznański radny Łukasz Mikuła odpowiada na pytanie, czy te obecne stawki, o których powiedziałem, sprawdziły się.
9: Ta stawka odniosła w dużej mierze swój skutek, szczególnie po jej wprowadzeniu widać było pojawienie się większej liczby wolnych miejsc. Akurat mieszkam w ścisłym Śródmieściu, więc mogę to obserwować. Natomiast faktem jest, że powiedziałbym dalsze wykorzystywanie tego tylko instrumentu, czyli dalsza podwyżka opłat jest w tej chwili bezcelowa. Te opłaty są na wysokim poziomie, ale takim, który myślę, że jest w tej chwili zgodny z polityką transportową miasta. Wydaje się także, że zmiana tych opłat trochę też zmieniła proporcje między, powiedziałbym, atrakcyjnością parkingów zamkniętych, a parkowaniem w samej strefie na ulicy. Pytanie, co dalej z tym systemem zrobić? Propozycja dotycząca ograniczenia maksymalnej długości parkowania w niektórych częściach strefy wymagałaby głębszej analizy i przedyskutowania. Wydaje się, że to nie powinien być mechanizm uniwersalny, tylko dotyczyć ewentualnie tych obszarów, które faktycznie mają w tej chwili prawie stuprocentowe napełnienie i ono nie wykazuje jakiegoś zróżnicowania w ciągu tak naprawdę czasu dobowego trwania strefy. Natomiast to jest dość radykalna zmiana, więc wymagałaby trochę jeszcze więcej analizy i dyskusji.
1: Tyle radny Mikuła, a mamy kolejnych słuchaczy na antenie. Dzień dobry. Halo.
10: Halo.
1: Oddajemy panu głos, antena dla pana.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja uważam, że generalnie najpierw powinniśmy obniżyć same stawki za komunikację miejską, bo tak wyganiamy tych kierowców z centrum, potem narzekają wszyscy, że centra miast umierają, biznesy się zamykają, zostają same banki, a to podnoszenie cen i to, co radni tutaj przed chwilą wspominał, że jest atrakcyjniejsze parkowanie na prywatnych parkingach, jak najbardziej, bo miasto samo w sobie tylko likwiduje miejsca parkingowe, a potem zdziwienie, podnoszenie cen i wypychanie samej tych samochodów za miasto. No, nie tędy droga mi się wydaje, żeby miasto było atrakcyjne dla nowych mieszkańców, tak? W tę stronę nawet.
1: No, dziękuję panu bardzo. I mamy jeszcze jeden telefon. Halo?
11: Dzień dobry. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Nie słuchałem audycji od początku. Nie wiem, czy to się już pojawiło, ale to już...
1: Ogólnie rozmawiamy o tym, czy ewentualne ograniczenie czasu parkowania, takie odgórne, limit po prostu, że może pan zaparkować w centrum, ale na 2-3 godziny góra, potem trzeba się stamtąd wynosić.
11: No to generalnie w sumie to nie jest może stricte to, co chciałbym powiedzieć, ale chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden aspekt, że w tych nowych parkomatach nie możemy teraz płacić bilonem. I o ile dużo mówi się teraz o wykluczaniu pewnych ludzi, no to w przypadku na przykład tutaj w mojej rodzinie, na przykład mojego dziadka, który jest już emerytem i no nie posiada żadnej karty płatniczej, a też przyjeżdża na przykład do Poznania do lekarza i musi na przykład zaparkować swoim autem gdzieś w centrum, no on nie jest w stanie w tej chwili praktycznie dokonać płatności nawet za to parkowanie.
1: Czyli czuje się wykluczony.
11: No trochę tak, no bo no, zakładając, że to już jest po 70 i nie używa karty płatniczej, a w Polsce no nadal jednym ze środków płatniczych jest gotówka, no to tę część ludzi jakby wyeliminowaliśmy z tego.
1: No ciekawe spojrzenie, ciekawa uwaga. Rzeczywiście. Dziękuję panu bardzo. Są osoby, które no cały czas operują gotówką. Proszę państwa, no to przyglądamy się dalej tej polityce kreowania miejsc parkingowych w mieście na tej bazie, która już jest, która istnieje. Zmian w strefie chcą radni osiedlowi na przykład ze Śródki, Ostrowa Tumskiego i Zagórza. I tak radny Zbysław Jankowski liczy, że w tej części miasta zostaną wprowadzone opłaty w soboty.
12: Chodzi o to, że mieszkańcy zgłaszają nam problem ze znalezieniem miejsc parkingowych właśnie weekendy. Od poniedziałku do piątku jest rotacja na miejscach i z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem jest możliwość znalezienia miejsca parkingowego. Natomiast weekendy zdarza się tak, że samochody zostawiane są na cały dzień lub pół dnia, przez co blokują bardzo długo miejsca parkingowe i tej rotacji nie ma. Co ma też wpływ na to, że osoby przyjeżdżające na przykład do restauracji, kawiarni, no nie mają gdzie zaparkować i automatycznie zamiast zostać na naszym terenie, szukają miejsca i jadą po prostu gdzie indziej. W niedzielę też występuje ten problem, natomiast u nas ze względu na ilość obiektów kultu religijnego, też po rozmowach z proboszczem, któremu bardzo zależało, żeby tej strefy jednak w niedzielę nie wprowadzać, żeby wierni nie byli zestresowani, że im się kończy czas, czy cokolwiek się dzieje, dlatego na razie będziemy prosić ZDM o analizę soboty.
1: Tak, to był radny osiedlowy Zbysław Jankowski, Śródka, Ostrów Tumski, Zagórze, ten rejon. Dwa telefony mamy kolejne i oddaję głos najpierw panu, którego imienia lub pani, której imienia nie znam. Końcówka telefonu 62. Proszę mówić.
13: To chyba o mnie chodzi?
1: Tak, o pana.
13: No więc ja mieszkam w centrum i tak przysłuchując się temu, co się dzieje na antenie, w ogóle przypomniało mi się, że przecież strefa z samego początku była powołana głównie też po to, żeby nie tylko po to, żeby ograniczyć parkowania, ale również żeby, że tak powiem, remontować ulice. Takie tam były przesłanki różne, czego nie widać przez lata. I podam tylko jeden przykład. Mówi się tu o braku miejsc do parkowania. No tak, jak władze likwidują te miejsca, to ich brakuje i będzie brakować coraz bardziej. Prosty przykład, ulica 3 Maja. Ja, żeby do swojej posesji dojechać, to muszę objeżdżać. Mówi się o ekologii, no to jaka to ekologia, jak muszę zrobić powiedzmy pół kilometra więcej, żeby dojechać do swojej posesji. Na przykład.
1: Mówi pan o systemie ulic jednokierunkowych, tak?
13: Tak. Wie pan, w Nowym Jorku, no to przy takim zagęszczeniu tego typu budownictwie, no to wiadomo, że tam to jest akurat sensowne. Natomiast tu nie. Dlaczego na przykład ulicę 3 Maja na odcinku między Placem Cyryla a Placem Wolności zwężono, gdzie były miejsca parkingowe? Były miejsca, wcześniej był postój taksówek, to przeniesiono go. Natomiast w tej chwili no, trawkę się zbudowało z jakimś tam lipnym zadrzewieniem, bo no, nie wiem tak naprawdę komu to ma służyć, bo nie ma tam ani żadnych ławek, przynajmniej nie zanosi się, żeby tam jakieś ławki były. A poza tym kto by chciał siedzieć przy tak, takim miejscu. O, no.
1: No, dziękuję panu bardzo za uwagi. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, ale jeszcze przedtem Andrzej Janowski z Rady Osiedla na Łazarzu uważa, że w soboty opłaty powinny być także w okolicach MTP, Międzynarodowych Targów Poznańskich.
14: Tutaj mieszkańcy zgłaszają się do nas z prośbą o to, żeby uporządkować sprawy związane z parkowaniem w weekendy. Nasi mieszkańcy, którzy mają abonament mieszkańca opłacony, mają gigantyczny problem, żeby zaparkować na przykład na ulicy Śniadeckich, na ulicy Parkowej czy na Głogowskiej w obszarze oddziaływania targów, żeby zaparkować wtedy, gdy na targach w weekendy są imprezy. No bo mamy taką absurdalną sytuację. Na targach został wybudowany duży płatny parking, no ale na wszystkich ulicach dookoła targów w weekendy można zostawić auto za darmo. Więc te miejsca na ulicach zapełniają się w pierwszej kolejności. Efekt jest taki, że nasi mieszkańcy nie mogą zaparkować swoich aut, bo wszystkie miejsca są zajęte przez auta targowych gości. Ci goście targów, którzy przyjeżdżają tutaj na imprezy, powinni wjeżdżać na płatne parkingi. Będą to robić dopiero wtedy, gdy parkowanie na ulicach będzie droższe niż parkowanie na tych płatnych parkingach. Droższe oczywiście dla nich, bo dla mieszkańców nic się nie zmieni. Jeśli ktoś ma abonament mieszkańca, to będzie płacić za ten abonament tyle, ile do tej pory. Natomiast będzie miał większą szansę na to, że w weekendy zaparkuje swój samochód na ulicy.
1: No, na logikę to tak właściwie powinno być, jeżeli chcielibyśmy stworzyć miejsca dla tych, którzy mają kartę mieszkańca. Dzień dobry, kolejna osoba się dodzwoniła.
15: Dzień dobry.
1: Jesteśmy na antenie? Tak, jesteśmy.
15: Wie pan co, sposobem na rozwiązywanie problemów nie jest podnoszenie opłat i ograniczenie czasu. Należy rozwiązać infrastrukturę komunikacyjną, żeby wszędzie skąd każdego końca miasta Poznania się dojechać. Pobudować parkingi, żeby ludzie mieli wybór. Zaparkować, wsiąść komunikację. Komunikacja nie powinna drożyć równocześnie ze stroką parkowania z ograniczeniem czasu. Kierowca, jeżeli ma wsiąść, jedzie za darmo na dowód rejestracyjny, to też go w jakiś sposób może by zachęciło. Kolejna sprawa. Mówimy, tuż przedmówca jakiś wyprzedził mnie też właśnie tej kwestii, że centrum się wyludnia, pustoszeje i tak dalej, chociaż widać, że ożyło i tak dalej. Ale jeżeli zaplanują sobie weekend, w sobotę po południu, czy coś, teatr, kino, restauracja i tak dalej, jak 2-3 godziny się zmieścić? Kto ma lecieć potem samochód, nim wyjechać, wrócić i tak dalej? Jeżeli chcemy, żeby centrum utętniło, żeby były restauracje, lokale, gastronomia, inne rzeczy i tak dalej, no ludzie muszą przyjść, muszą przyjechać. Nie można w ten sposób dyskryminować kierowców. Mhm. A należy zagwarantować parkingi i tak dalej. Od tego należy zacząć, a nie podnosić ceny i w ten sposób rozwiązywać problem. To jest najłatwiej.
1: No dziękuję panu. Wszystko to brzmi logicznie, sensownie. Chciałoby się nawet powiedzieć święte słowa. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna opinia. Halo?
16: Halo, dzień dobry.
1: Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
16: Ja dzwonię, bo chciałbym się odnieść tam do pana, który tutaj sugerował takie zdania, że co komu do tego, kto ile ma pieniędzy, kto ile ma samochodów i tak dalej. No to ja bym polecił tym państwu, żeby sobie po prostu kupić prywatne parkingi, tak? Albo jakieś garaże. I tam trzymać te 3-4 samochody, bo często jest taka sytuacja, że gdzieś tam pod blokami ktoś sobie albo sprowadza auta z zagranicy, albo mają po 4-5 samochodów, bo rodzice, dzieci, wszyscy muszą mieć, każdy musi mieć swój samochód, a nie interesuje ich po prostu, gdzie sąsiad, czy ktoś inny mieszkaniec klatki zaparkuje swój samochód. Także ja bym rozwiązał w ten sposób ten problem, tak? Jeżeli chcecie mieć po 3-4 samochody w mieszkaniu, no to zainwestujcie sobie w prywatne jakieś garaże albo miejsca parkingowe, albo wykupujcie jakieś abonamenty miesięczne i płaccie miastu za te miejsca zajmowane, tak? W ten sposób.
1: Dziękuję panu bardzo. To było ad rem, ad vocem może bardziej, do tego telefonu. Pamiętają państwo, słuchacz, bodajże pan Mikołaj tak mówił, że wolność domku w swoim domku, w zasadzie co komu do mojego portfela. Halo, jeszcze jeden głos mamy, halo.
17: Dzień dobry, czy jestem na antenie?
1: Jest pan na antenie, tak, słuchamy.
17: Chciałem powiedzieć na temat tej polityki parkingowej miasta, bo to trzeba rozpatrywać wszystko szerzej. Nie tylko lokalnie, co do jakichś ulic czy jakichś regionów, tylko całościowo. Pamiętam jakieś dwie kadencje temu prezydent Jaśkowiak ogłosił, że będzie zbudowanych 14 parkingów buforowych na obrzeżu miasta przy węzłach przesiadkowych na komunikację miejską. Minęło 10 lat, mamy dwa takie parkingi, a ludzie bardzo ich potrzebują, czego ilustracją był parking przed cmentarzem Junikowskim. Przyjeżdżają ludzie z poza Poznania, zostawiają samochody i jadą tramwajami. Według opracowań Politechniki Poznańskiej, którą mam sprzed paru lat, około połowa transportu ludzkiego w Poznaniu odbywa się komunikacją publiczną, autobusami i tramwajami, a około połowy samochodami. A w tej chwili sytuacja jest taka, że ludzie chcieliby nawet się przesiąść, ale nie mogą, bo nie ma parkingów buforowych na obrzeżu miasta, a w mieście miejsca parkingowe są wycinane tysiącami w tej chwili. Tam, gdzie były miejsca parkingowe, tam w tej chwili ich nie ma. Wszędzie są wbijane szare słupki. Nawet tam, gdzie były zatoki, gdzie były miejsca, gdzie ludzie parkowali. Ja nie wiem, to jakaś fobia zarządu miasta, żeby pod pozorem, pod hasłem regulacji i porządkowania następuje po prostu wycinanie. Następuje po prostu wycinanie miejsc parkingowych. Korespondowałem kiedyś z panem Kręgleskim, przewodniczącym Komisji Transportu, na temat budowy parkingów wielopiętrowych albo parkingów podziemnych. Co miasto robi w tym kierunku? Nic nie robi. Nie ma żadnego. Jedyne, co robi, to szykanuje kierowców, bo przecież na wszystkich ulicach głównych światła są co 50, co 100, co 200 metrów. Progi zwalniające co kawałek. Ulice są zakazy wjazdu, robione ulice jednokierunkowe. Przez poruszanie się po miasta, samochody zamiast przejeżdżać płynnie, stoją w miejscu i kopcą w miejscu. I przyhamowują i ruszają. Miejsc parkingowych, ludzie, zamożność społeczeństwa rośnie. Ludzie mają samochody i chcieliby nimi jeździć i gdzieś je parkować, ale nie można, bo miejsca parkingowe są wycinane, likwidowane, a nie przybywa, tylko wręcz co roku ubywa. No proszę się obejrzeć. Wszędzie na całym mieście szare słupki powbijane tam, gdzie kiedyś stały samochody. Parkingów piętrowych nie ma, podziemnych nie ma. Nie wiem, prezydent chyba chce wyrzucić, ma jakąś powie, wyrzucić mieszkańców, właścicieli samochodów poza miasto, ja nie rozumiem tego. A przecież nie wszędzie się dojedzie tramwajem, nie wszędzie się dojedzie autobusem. Jak ktoś wiezie dzieci do przedszkola, do szkoły, albo potem do pracy wiezie również z jakieś ciężkie rzeczy, robi zakupy po drodze, albo nie wszystkie miejsca, do których się dojedzie, można dojechać tramwajem czy autobusem, ludzie jeżdżą samochodami, albo ktoś zmienia miejsce pracy w ciągu dnia. Ludzie muszą jeździć samochodami. Dlaczego szykanuje się mieszkańców, którzy mają samochody? Nie wszędzie się dojedzie tramwajem i autobusem. Ilość miejsc parkingowych powinna przybywać, a w tej chwili drastycznie ubywa. Co roku ubywa, bo przecież wszędzie widzimy te szare słupki.
1: I postawmy kropkę tutaj. Postawmy kropkę. Surowa diagnoza naszego słuchacza. Mnóstwo wariantów przemawiających za używaniem samochodów. No, ciekawe, czy można by odpowiedzieć, że jednak idealna komunikacja miejska, sprawnie funkcjonująca i niedroga stanowiłaby antidotum na te zmartwienia samochodziarzy. Wróćmy jeszcze do tego zmartwienia mieszkańców Łazarza. Czy w takim razie na Łazarzu rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ograniczenia długości czasu postoju? Andrzej Janowski z Radio Osiedla Łazarz.
14: W okolicach Tarków pewnie tak, bo na

0: prowadzą próby właśnie takiego finansowego regulowania natężenia samochodów na parkingach. Parkowanie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu na Grunwaldzie, tam obok SOR-u. No i co się okazuje, że od 1 maja mamy tam wprowadzoną nową opłatę 20 zł za godzinę. Do tej pory na 50-miejscowym parkingu opłat nie było. No a dlaczego szpital ten krok postawił? O tym w relacji, krótkiej relacji Magdy Koniecznej.
1: Jednego dnia obliczyliśmy, że było to 630 samochodów prywatnych próbujących wjechać na teren szpitala.
2: Rzecznik szpitala Bartosz Sobański.
1: A miejsc 50, około 50.
3: Wiem, że nie znajdę miejsca, więc tradycyjnie sobie samochód zostawiam. Akurat w dzisiejszym wypadku na Franowie jedyneczką sobie tu podjechałem, tym bardziej, że mi się nie spieszy.
4: W ogóle nas nie wpuszczono.
2: Czyli był problem, tak?
4: Tak.
2: A co powiedziano, że nie ma miejsc, czy...?
4: Nie, że nie wolno, że tylko w nagłych przypadkach można wjeżdżać.
5: Tak, parking jest tylko dla osób ciężko chorych.
4: Pod areną szliśmy pieszo.
6: Akurat nie mieliśmy problemu, dlatego że odbieramy pacjenta po operacji, dlatego nas puścił.
2: By zwiększyć rotację dostępnych miejsc parkingowych, od 1 maja szpital wprowadza opłaty za parkowanie. Pierwsze 15 minut będzie darmowe.
1: Doszliśmy do wniosku, że taką najlepszą strategią jest stworzenie jakby takiej strefy, która umożliwi podwiezienie pacjenta do szpitala i wyjechanie samochodem z terenu szpitala. Też wydaje się, że umożliwi to wjazd jak największej ilości pacjentów.
2: Ci, którzy będą chcieli parkować dłużej, będą musieli płacić.
1: 10 zł pół godziny, ale z zaznaczeniem właśnie, że pierwsze 15 minut jest wjazdem darmowym. Stawiamy na to, by ten parking był jak najmniej zajęty na stałe, na dłużej.
3: No to rzeczywiście można zwiększyć rotację, jak gdzieś ktoś do sklepu przyjdzie po coś, na chwilę kupi, no to wtedy, no ale tu no, przyjdzie pacjent, no, czeka na badania długo, jeszcze nie to, że zdrowie traci, to jeszcze traci pieniądze na parkingu.
2: Wieloletni radny osiedlowy Tomasz Dworek mówi, że 20 zł za godzinę parkowania to cena zaporowa.
7: Zazwyczaj spędzamy kilka godzin na SOR-ze, kilka godzin, no to policzmy, tak? Ostatnio byłem na SOR-ze, chyba spędziłem tam 5 godzin, czy to jest stówa. Oczywiście łatwiej, prościej, pewnie taniej dojechać taksówką, no ale czasami nie myślimy o tym tutaj, nie ma jakiejś kalkulacji. Jest potrzeba, jadę, no i spotykam się no, ze sporą opłatą.
2: Budowa nowej części szpitala uniwersyteckiego cały czas trwa. Po jej zakończeniu miejsc parkingowych ma być więcej.
1: Na tę chwilę nie możemy powiedzieć po prostu, ile tego miejsca będzie. Natomiast na pewno w najbliższym czasie kilka parkingów dla pacjentów przybędzie. Te miejsca gdzieś tam już są wydzielone.
0: Tak, proszę Państwa, gorący temat, gorąca sprawa. Państwo wciąż dzwonią, ale musimy już puentować naszą rozmowę o parkowaniu w Poznaniu, ale myślę, że nie tylko, bo każdy może to gdzieś tam do swoich realiów odnieść. Ja myślę, że tutaj taka była opinia mówiąca o tym, żeby kwestie parkowania, nie kwestii parkowania i regulowania tego parkowania nie odrywać od funkcjonowania komunikacji publicznej, komunikacji miejskiej, budowy też takich stref zaporowych, parkingów na obrzeżach itp. itd. Myślę, że to jest chyba najlepsza droga do takiego uporządkowania po prostu sprawy komunikacyjno-parkingowej w mieście. Dziękuję za uwagę. Materiały reporterskie przygotował Adam Michalkiewicz, ostatnia relacja Magdy Koniecznej, a poprowadził audycję Rafał Regulski, zaś zrealizował Rafał Polacki. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
4: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
3: Jaką?
4: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
3: Super! A co z dziećmi?
4: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
3: No i to jest plan.
5: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
6: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
7: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 Supertaxi.
0: Reklama.
8: Motosygnały, Natalia Krawczyk, dzień dobry. Od zachodu pogarszają się warunki jazdy w regionie. Pada już deszcz w całej zachodniej Wielkopolsce. Opady docierają powoli do Poznania, więc uważajcie, bo te warunki jazdy będą znacznie trudniejsze. Jeśli chodzi o natężenie ruchu, w tej chwili jest jeszcze nieźle, bez korków na najważniejszych tranzytach w regionie. Autostrada A2 i drogi ekspresowe przejezdne na bieżąco. Na krajówkach też dużo spokojniej niż wczoraj, gdy mieliśmy bardzo duże korki na 11 i na 92. W tej chwili tylko w Obornikach wolniejszy przejazd krajową 11 w stronę Poznania. W samym Poznaniu korkuje się północna obwodnica miasta Lechicka na wysokości ulicy Umultowskiej. Centrum i wyjazdy ze Śródmieścia na razie przejezdne bez przeszkód. Jedźcie ostrożnie i do usłyszenia za godzinę.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
9: Rezygnacja śledczego w sprawie zonda Krypto. Były wiceprezydent Poznania zakłada stowarzyszenie Śmieci w lesie pod Pleszewem. Ślady prowadzą do kaliskiego przedszkola.
5: Wiadomości Radia Poznań.
9: O 13 we wtorek, 5 maja, zapraszam, Beata Chmielewska. Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie zonda Krypto zrezygnował z prowadzenia śledztwa. Sławomir Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy, informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
10: Pan prokurator Sławomir Sola złożył wniosek o wyłączenie od prowadzenia sprawy zonda krypto. Pan prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami zonda krypto. Oświadczył, że na części konferencji organizowanych przez zonda krypto był także prelegentem. Naprowadzone okoliczności mogłyby w ocenie pana prokuratora budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
9: Prokuratura Krajowa podała, że zonda krypto ani BitBay nie organizowały dla niej żadnych szkoleń. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut, zapowiedział premier, szczegóły za godzinę. Odwołany przez Jacka Jaśkowiaka były zastępca prezydenta Poznania założył stowarzyszenie Poznań Jutra. Jak dowiedziało się Radio Poznań, w jego władzach są także radni Koalicji Obywatelskiej. Więcej wie Adam Michalkiewicz.
11: Już po odwołaniu Mariusz Wiśniewski zapowiadał, że będzie aktywny i że wiosną przedstawi, w jakiej formule będzie się to odbywało. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane. Wiśniewski został prezesem, skarbnikiem jest radny Tomasz Stachowiak, a w zarządzie m.in. radna Monika Donelska, wiceprezesem były radny Artur Gumny. Na razie nie chcą oni mówić o szczegółach. Według nieoficjalnych informacji inauguracja stowarzyszenia jest zaplanowana w najbliższy weekend i wtedy były zastępca prezydenta Poznania powie, czym nowa organizacja będzie się zajmowała. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
9: Przypomnę, prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę, jednocześnie partyjnego kolegę w styczniu. Jacek Jaśkowiak zarzucił Mariuszowi Wiśniewskiemu brak należytego nadzoru nad Zarządem Dróg Miejskich, gdzie w ubiegłym roku CBA zatrzymało naczelnika podejrzewanego o korupcję. Także w naszym regionie susza zagraża wegetacji roślin zbiorom, a także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Jak mówi hydrogeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Józef Górski, to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
12: Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
9: Susza glebowa trwa w prawie całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, została ogłoszona w 7 obszarach, m.in. zlewni Górnej Warty i Noteci. Dokumenty, elektrośmieci i meble wywiezione do lasów Tursku w powiecie pleszewskim, pochodzenie odpadów wskazuje na kaliskie przedszkole.
13: Do posterunku policji w Gołchowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaśmiecania. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że na terenie lasów miejscowości Tursko nieznane osoby wyrzuciły urządzenia elektryczne, m.in. lodówkę i kuchenkę mikrofalową.
9: Mówi rzeczniczka pleszewskiej policji Monika Kołaska. Wierzymy, że winni poniosą surowe konsekwencje, komentuje sołectwo Tursko.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
9: Nad część regionu nadciągnęły deszczowe chmury, zwłaszcza nad północ w okolicach Piły, także najchłodniej 15 stopni Celsjusza, 19 jest w Poznaniu, 21 w Kaliszu i Lesznie. Do wieczora w Wielkopolsce spodziewane są kolejne opady, lokalnie burze, którym będą towarzyszyły porywy wiatru. Ciśnienie w najbliższym czasie będzie spadać.
5: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
5: Pierwsza planeta od Słońca.
15: Dzień dobry Państwu, prosto spod przepięknej, jasno-różowej magnolii w parku Wilsona. No jeszcze kilka minut temu stałem pod nią i zachwycałem się tym niezwykle pięknym obiektem natury. No i wciąż, choć pogoda się trochę zmieniła, można spacerować sobie po parkach czy ulicach Wielkopolski. Bez kurtek, bez sweterków, bez bluz żadnych. Większość spacerowiczów w parku Wilsona, tak jak ja, w krótkim rękawku i nikt nie narzekał. Dobrego popołudnia dla wszystkich po drugiej stronie we wtorek, 5 maja. Ach, miałem jeszcze wspomnieć o tym powietrzu po deszczu, które w parkach no naprawdę zachwyca. Polecam każdemu. Ireny i Waldemara dziś imieniny. Jest ze mną Rafał Polacki, który za chwilę uruchomi Państwu nową piosenkę Like Lee.
5: Nowość.
15: Szwedzka artystka znana z przeboju Philo Rivers wraca z nową płytą, bardzo lekką, łatwą i przyjemną w sam raz na wiosnę, no i zbliżające się lato. Oto utwór pod tytułem Lucky Again.

0: Roztańczone lata 70. zespół ABBA w Radiu Poznań. Coś mi się wydaje, że o latach 70. jeszcze coś Państwu powiemy w tej godzinie audycji, która nazywa się Pierwsza Planeta od Słońca, ponieważ jest z nami nowy zespół, ale grający starą muzykę albo odwrotnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Nam się też pora roku czasami mylą.
0: Wam języki też podobno się
1: języki zawsze też, mylą. Tak. Dobrze, jesteśmy w Afrikaans.
0: Proszę Państwa, jeśli nagle ni stąd, ni zawąd zacznę mówić po angielsku, to proszę się nie zdziwić, bo to jest zespół The Hillgrims, który właściwie, można powiedzieć, balansuje między tymi dwoma światami, nie tylko muzycznie, ale też właśnie
1: wokabularycznie. O, pięknie Pan to powiedział, Panie redaktorze. Też balansujemy między tym światem i za światami, bo nasz wiek wskazuje na dosyć duże doświadczenie życiowe i bliżej już nam...
3: Nie zauważyłem.
1: No, dobrze się trzymamy i ten make-up nam nie schodzi.
0: Muzyka konserwuje, a dobra muzyka to konserwuje dobrze nawet.
1: Dopiero co napiszemy chyba to sobie na naszej drugiej płycie.
0: Proszę Państwa.
1: Jeśli Pan się zgodzi, Panie redaktorze.
0: Sami redaktorzy tutaj w naszym studiu, ale przede wszystkim, proszę Państwa, to co za chwilę wybrzmi u nas, to będzie muzyka, która prawdopodobnie Was zdziwi, a może nawet zadziwi.
1: O, tak liczymy jest. Na to.
0: A może nawet spowoduje pewne pląsy za biurkiem u tych, którzy
1: dzisiaj nie pracują.
2: Tylko jesteśmy pierwsi.
0: Przede wszystkim tak, z lewej strony mojej jest Starry Magnet. Jak to przeczytać dokładnie?
1: Starry Magnet.
0: Dobrze. A z prawej
1: Dustin Florentino.
0: Dustin Florentino. Droplet Harmonizer. Na waszej stronie internetowej to można się w tym angielskim pogubić.
1: Przeczytał pan redaktor cały tekst, całe nasze bio?
0: Tak,
1: czy 88%. Potraktował nas pan jak
0: odpad bio? Proszę państwa, poczucie humoru w muzyce jest ważne, choć też stosunkowo rzadkie.
1: Rzadkie.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Można powiedzieć.
1: Bo nie sprzedaje się, a my chcemy się bardzo sprzedać, więc zrezygnowaliśmy. Płyta jest bardzo poważna, ale tutaj tak na ofie to jesteśmy jak statek na redzie.
0: Panie i panowie, za chwilę się dowiecie, co to w ogóle jest za muzyka. Ja może zdradzę, że wspomniałem o tych latach 70., ponieważ no, gdzieś tam niektórzy usłyszą tropy w tamtym kierunku idące. To może zacznę od Starego, który na razie tutaj tylko zrobił hałas jedzeniem.
1: Nie. Poczęstuj państwa też przed odbiornikami.
2: Częstuję, my czekamy na kawę.
0: Stary kiedyś, z tego co wiem, mimo twojego pochodzenia prawie że brytyjskiego w waszej biografii, to jednak z poznańskimi jakimiś tworami muzycznymi miałeś coś wspólnego, tak żeby było jasne. Nie jesteś tutaj kosmitą, który przyleciał ze Stanford Upon Avon i nagle tutaj udaje Polaka.
2: Jestem tu na zesłaniu.
0: Aha. Czyli grałeś, z tego co wiem, bardzo różne rodzaje muzyki, ale takie jeszcze nie.
2: Takie nie.
0: No to proszę, jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Jedno zdanie szybkie. Znaczy nie takie szybkie jak poprzedniej, troszeczkę mniej
2: szybkie.
0: To jest
2: najlepsza muzyka, jaka może być. No to po prostu clue. Amen.
0: Proszę państwa.
2: Po raz wtóry.
1: A ja zawsze grałem taką muzykę i trochę mam jej dosyć. Zastanawiam się, czy nie przerzucić się może na trochę bardziej muzykę AI-owską.
0: AI-owską muzykę. A to tak. Wtedy, to wiesz co, to takie przerzucenie się będzie trwało kilka sekund i już jest.
1: No, ale bardzo rozważam ten krok.
0: Masz mniej czasu ostatnio.
1: Tak.
0: Proszę państwa, czy poczucie humoru naszych gości wyłapiecie również w ich twórczości muzycznej? Oto jest pytanie.
1: Ja odpowiem od razu nie.
0: Nie.
1: Nie.
0: Ale z teledyskiem już, prawda, gdybyśmy byli telewizją, gdyby zobaczyli ten wasz słynny teledysk w samochodzie, którym jedziecie przez Poznań?
1: Tak.
0: No pewnie, że
1: przez winogrady.
0: No
1: oczywiście.
0: Właśnie, proszę państwa. Zespół bardzo brytyjski, ale British, bym powiedział nawet taki British, British.
1: Tak brytyjski, że aż starołęcki.
0: Tak brytyjski, że aż starołęcki, oldschoolołęcki. Ale z poczuciem humoru, zwłaszcza w teledysku i w studiu radiowym, czy poczucie humoru wybrzmi również w muzyce? Oto jest szekspirowskie pytanie. Za chwilę państwo się zorientują albo i nie. Jak pan myśli?
1: Raczej nie.
0: Raczej nie.
1: Jestem pesymistą w tym
0: sensie. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Piosenka nazywa się Friend. Zespół The Hillgrims po raz pierwszy z tym utworem w Radiu Poznań.

0: Autopromocja.
1: Jak być lepszym kierowcą i jak unikać kłopotów na drodze? Czym różni się rajd od wyścigu samochodowego? Razem z pilotem rajdowym Jakubem Gerberem podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć samochodem. Pokażemy też, jak wygląda motorsport od kuchni.
2: Pod maską.
1: Magazyn motoryzacyjny Pod maską w każdy piątek po 17 na antenie Radia Poznań.
2: Zaprasza Adam Sołtysiak.
3: Partnerem audycji Pod maską jest Autostrada Wielkopolska. Zarządca koncesyjnego odcinka A2 Świecko-Konin.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom, spokojna głowa.
7: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
4: Reklama.
0: Autopromocja.
8: Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 18:00 magazyn interwencyjny W punkt. Reagujemy na sygnały słuchaczy i pojawiamy się tam, gdzie sprawy domagają się rozwiązania. Po 19:00 sport widziany od szatni, czyli sportowa arena. A po 20:00 retro 2000, muzyczna godzina z przebojami milenium. Po 21:00 rozmowy po zachodzie, rozmowa wokół zjawisk i pasji. Wtorek domknie audycja Lubię Jazz. Wysmakowany zestaw muzyki i recenzje płyt. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja.

0: Ależ przyjemnie grają w Radiu Poznań. Już w sobotę po 17 w audycji Sobota z Gwiazdami cieszyliśmy się, że Jessie Ware po pierwsze nagrała bardzo sympatyczną płytę, a po drugie, że ta płyta ma fajny odbiór. Nawet w Polsce się na chwilę pojawiła w czołówkach płyt. Może Państwu zdradzić, że jeden z członków zespołu The Hillgrims, czyli słynny Dustin Florentino, mimo że byliśmy w trakcie, wydawałoby się, bardzo ciekawej rozmowy tutaj o życiowej, prawda, Charles Bukowski, Monty Python i tak dalej, to i tak nagle przerwał rozmowę z nami, nie wiem, czy zwrócić uwagę, tak, żeby założyć słuchawki. Mówi, ładna melodia, coś tu fajnie gra.
1: Jestem pies na melodię i kot na harmonię wokalną. Tego szukam w muzyce. I nawet dzisiejszej.
0: I właśnie coś takiego można znaleźć rzeczywiście także w tej piosence, która nawet ładnie się nazywa Super Bloom.
1: Pięknie.
0: Prawda? A akurat jesteśmy w trakcie takiego super bloomowego, proszę Państwa, okresu, kiedy wiosna nabiera kolorów, temperatur nawet na moment zamieniła się w lato gorące.
1: Można dać się zwieść tej wiośnie.
0: Ale za chwilę przypomnę sobie też jej jesienna odsłona, nie martwcie się.
1: Już niedługo, już tylko 5 miesięcy i znowu będzie tak, jak było.
0: Gdzie w tym tygodniu już będzie jesienna odsłona. Poczekaj, pojutrze 11 stopni deszcz. Natomiast w waszej muzyce wiele, wiele kolorów. To jest w ogóle słowo, które przypadkowo mi się teraz użyło, ale bardzo dobrze pasuje. Jest to muzyka kolorowa. Oczywiście nie każdy tak odbiera dźwięki, żeby chwalić się jakimiś zdolnościami synestetycznymi, tak, żeby w ten sposób...
1: Ostatni raz to na maturze chyba to słowo użyłem. Tak nawiążę do dzisiejszego dnia. Synestezja.
0: Synestezja, niektórzy
1: ale
0: tak
1: mają. Ale odpowiem
0: panu
1: redaktorowi na tę tutaj zagwozdkę bardzo poważnie. My uważamy, że życie jest bardzo ciężkie i próbujemy naszą muzyką dać ludziom otuchy. I dlatego staramy się, żeby było bardzo dużo warstw i bardzo dużo, tylko bardzo dużo kolorów właśnie, bardzo dużo dziwacznych może rozwiązań melodycznych, tak żeby może wciągnąć bardziej w ten nasz świat, żeby przez chwilę chociaż poczuć się bardziej kolorowo.
0: Zespół The Hillgrims, czy możemy przez dosłownie 30 sekund przynajmniej porozmawiać o zespole The Sundrops, z którego się trochę The Hillgrims wywiodło i pewne rzeczy można już znaleźć też tam. To dla naszych słuchaczy, którym się spodobają takie harmonie, pomysły, zabawa, muzyką, prawda, mogą sobie też znaleźć takie miejsce na YouTubie na przykład.
1: Jasne, mogą. Bardzo dziękuję za takie piękne pytanie, panie redaktorze. To wszystko mi w muzyce chodzi o harmonie wokalne głównie. Tego zawsze słucham, tego zawsze poszukuję, w to się bardzo wsłuchuję. Kiedyś taką anegdotę bardzo krótko powiem, że jak jedna z moich dawnych ukochanych okazało się, że jest fanką zespołu The Cure, to poszedłem do Empiku, wtedy jeszcze nie było internetu, żeby to sprawdzić, i poszedłem do Empiku i sprawdziłem, czy na zdjęciach w książce o The Cure jest drugi mikrofon na scenie, bo jeżeli był drugi mikrofon, to znaczy, że tam są harmonie wokalne i ja też mogę zacząć tego utworu, tego zespołu słuchać. I się okazało, że był drugi mikrofon i wciągnąłem się w zespół The Cure. Ale stary Magnet z kolei, on zupełnie czegoś innego słucha w muzyce. Uwierzy pan, panie redaktorze? On szuka groove'u, żeby było kop, żeby był kop, żeby był...
0: No czyli
2: żeby żarło.
0: Idealna kombinacja w takim razie.
1: O, ale nie czasami nasze próby nie wyglądają tak idealnie.
0: Krzyczycie na siebie?
1: O, bardzo. Obrażamy się. Ja jestem pasywno-agresywny, a ten jest dyktatorem. No.
0: Okay. Więcej groove'u, a tu więcej harmonii. Więcej groove'u, więcej
1: Okay. O, żeby to chociaż tak wyglądało, ale nie...
0: Proszę Państwa, wspominaliśmy o maturze też poza anteną.
1: Jak tam poszła panu redaktorowi matura dzisiaj? Dzisiaj matmę chyba pan pisał.
0: Oj, dzisiaj z matematyki to pewnie bym dostał 0%, chociaż za czasów mojej matury te procenty były przyjemne.
2: Przepraszam, co to jest procent?
1: Ja panu przypomnę, w pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus.
0: Słuchajcie, muzyka też jest matematyką, prawda? Przynajmniej niektórzy tak twierdzą. To znaczy inaczej. Są tacy, którzy tego nie słyszą i słyszą w tym poezję, kolory, prawda? Sympatyczne rzeczy, ale no nawet tutaj rozkładaliśmy przed chwilą matematycznie, prawda? Poproszę więcej groove'u, proszę więcej harmonii.
1: Od tego
0: proszę...
1: jest właśnie stary magnat w naszym zespole, żeby nad tymi parametrami czuwał, bo on się zna, a ja jestem ten płochy, on jest prozą muzyki, a jestem poezją muzyki.
0: Ja przeczytałem w takiej notce, którą dostarczyliście, że tutaj wskrzeszacie ducha wielkiej ery progresywnego i psychodelicznego rocka. Wspominacie tutaj Pink Floyd, Marillion, The Moody Blues. A ja sobie, słuchając waszych piosenek, częściej myślę o Britpopie, o grupie Ocean Colour Scene na przykład. Albo czy Blair przed chwilą też było słychać.
1: Gdy wybrzmiał ten poprzedni nasz utwór pod tytułem Friend, to ja chciałem, żeby to wyglądało trochę jak zespół Blair, ale kolega stary magnat w ogóle nie wiedział, co to jest Britpop, on tego nie uznawał i mieliśmy pewnego rodzaju scysję, żeby tam te gitary zabrzmiały tak jak trochę w Blair, ale zabrzmiały nie jak w Blair, jak zabrzmiały jak w Hillgrims i o to przecież też chodzi.
0: Za chwilę sobie wrócimy do waszej kolorowej, jak już ustaliliśmy, muzyki. No ale skoro już wspomnieliśmy Pink Floyd, pytałem was, czy Pink Floyd na tę chwilę jest dla was w sam raz, gdybyście mieli zamawiać sobie muzykę wspólnie.
1: To nie jest...
0: Stary się zgodzi, stary
2: tak,
0: magnet,
2: no,
0: tak?
2: Oczywiście.
0: Na Pink Floyd. Czyli jest tutaj pewna zgoda między wami akurat.
2: Tak, no, w tych kwestiach jestem absolutnie poddany.
1: To jest taki ten pod metrem w Paryżu, taki wzorzec, do którego byśmy chcieli kiedyś, może za 20 lat
0: dołączyć. Ale oni nie mieli żadnego poczucia humoru, a wy jednak macie. Nawet to jest ich główny
1: zarzut. Mówi pan, że czymś przewyższamy Pink Floydów? No dziękujemy. No,
0: proszę. Bardzo proszę. To nawet można powiedzieć jedna z pretensji wobec Pink Floyd po latach, zwłaszcza gdy kolejne pokolenia się muzyczne pojawiały, że to zbyt pompatyczne, zbyt poważne, że jednak nie ma...
2: Teraz są różne terapie.
1: Zapraszamy się do Rogera. Ale Syd Barrett miał poczucie humoru.
0: Posłuchajmy sobie, pan kolega tutaj z lewej strony otworzy trzecią czekoladę w ciągu 20 minut. A dla państwa muzyczna czekolada, czyli utwór, z którego Robert Johnson pożyczył sobie Orła Cień, Lost
1: for words.
0: Tak jest, zespół Pink Floyd w Radiu Poznań.

0: chyba jedna z najbardziej melodyjnych tak naprawdę piosenek.
1: Ale czy to jest prawdziwy Pink Floyd, panie redaktorze, bez Rogera?
0: No właśnie, takie, niektórzy to w ogóle nie uznają, tych późniejszych płyt bez Watersa, owszem. David Gilmour i spółka. Ale melodia śliczna. I wracając do tych melodii na koniec naszego spotkania przemiłego i przesłodkiego, chciałem państwu powiedzieć, to powinno być zakazane. Nie można tyle cukru ludziom dawać.
1: Cukier krzepi.
2: Bierzemy to na siebie.
1: Tak.
0: Ja czasem opowiadam państwu, że w redakcji muzycznej Radia Poznań Grażyna Wrońska, Alina Kulczewska, siedzimy często z plaskami różnymi i trzeba uciekać czasem przed nimi, żeby
1: pan redaktor pobiega przesadzić sobie wieczorem i będzie okej. Okay. Wyrówna się. Balans.
0: Ale też są takie dni, prawda, że taki...
1: dni matury niezdanej.
0: Malutki kawałek placka potrafi zdziałać cuda i człowiek nagle bardziej przychylnie patrzy na popołudnie. A propos przychylności, to rozmawialiśmy poza anteną na temat trudnej sytuacji młodych zespołów na rynku muzycznym, aż tak to jest trudne, żeby zagrać tak, jakiś koncert, pojechać w trasę, tak powinno być naturalne, prawda?
1: Wie pan co, są na to różne knyfy. Na przykład my zaczęliśmy też myśleć o zwierzęcej publiczności. I już to się opłaca. Ja zauważyłem, że na przykład, zwłaszcza latem, bardzo jestem popularny wśród aglomeracji komarów i much. Że bardzo jestem rozpoznawalny na ulicy.
0: Lgną a są do już mnie pierwsze w tym sezonie.
1: Tak, i myślę, że w to pójdziemy dalej. I na przykład utwór, który teraz mamy zagrać, nazywa się Bip Bip i on jest adresowany do sarenek. Żeby nie wpadały pod samochód, nie idź tam, sarenko, gdzie
0: ale
1: możesz.
0: Ale widzisz, może właśnie stworzyłeś idealną koncepcję na kolejne teledyski, a może nawet jakieś happeningi, o których będzie się pisało, które będą wiralem na TikToku. Koncert dla sarenek.
1: To najpierw dla komarów. Mieszmy siły na zamiary. Najpierw koncert dla komarów, potem dla saranek.
0: Nie wiem, czy to nie będzie trudniejsze, ale okej, dobrze.
1: Niech pan się już nie wtacza w nasze tutaj poczynania menedżersko-artystyczne, panie redaktorze.
0: Dobrze, już nie będę, zwłaszcza, że nie mamy czasu. The Hillgrims.
1: Słuchacze odetchnęli z ulgą.
0: Chciałbym państwu jeszcze na koniec raz jeszcze powiedzieć o tej kolorowej muzyce, o kolorowych, no właśnie, tych harmoniach, bo to jest coś, co przekazywałem kilku znajomym, gdy dzisiaj tutaj szliście, gdy ich namawiałem do tego, żeby włączyli radio. Posłuchajcie, jakie tu są melodie, jakie tu są harmonie, jak oni śpiewają, że to jest zespół, który naprawdę i podobno wam się to już kiedyś udało, tak? Powiedzieć ludziom podczas koncertu, czy podczas jakiegoś spotkania, że nie jesteście z Polski. Bo brzmicie, jakby to było The Kings zmieszane, prawda?
1: Ale pan mi tu ładnie powiedział. Wzruszam się. Bardzo dziękujemy za to.
0: U nas się takich nie pisze melodii w Polsce.
1: Dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
0: To tyle od was. No dobrze, Stary Magnet z lewej. Też na koniec jakieś pozdrowienia dla rodziny muzycznej albo nie?
1: Dla much i komarów przede wszystkim. No,
2: pozdrawiamy, walczymy o nową pozdrawiamy nasze żony. Dustin czeka, ale też pozdrawię.
1: Tak. Przyszłą żonę.
0: To jeszcze pozdrówcie resztę zespołu i Mateusza Pospieszalskiego, wyjaśnijcie nam na waszej płycie.
1: To są rzeczy, które są dla mnie po prostu nie z tego świata, że przyjechał Mateusz Pospieszalski i wgrał saksofon do dwóch utworów na naszej płycie. Zapraszamy do ich odsłuchania. To nie będą te utwory, które teraz zabrzmią, ale jest czego posłuchać. To jest muzyk totalny. To jest klasa światowa, kosmos. Ja byłem wzruszony, gdy słuchałem, jak się wgrywa do naszej muzyki.
2: Ja do dzisiaj
1: wielki
2: jestem
1: zaszczyt,
2: wzruszony.
1: Wielki zaszczyt.
0: I jeszcze mieliście koncert, czy koncerty przed zespołem Armia przecież.
1: To już, nawet nie chcę o tym mówić, bo już płaczę ze wzruszenia. Nie, mamy wiele powodów do wdzięczności i tym też żyjemy, że tak jak mówiliśmy, czasy są ciężkie, ale ludzie są nadal ludźmi i miejmy nadzieję, że muzyka jest nadal muzyką i się obroni.
0: Cieszmy się, proszę państwa, z istnienia zespołu The Hillgrims, bo jak nie będziemy się dostatecznie cieszyć, to wyjadą sobie na wyspy i taką muzyką gdzieś w Szkocji, Anglii, Walii będą przygrywać tamtejszym słuchaczom, którzy pewnie bardziej docenią. Tak więc zostańcie jeszcze trochę z nami, trzymamy kciuki za was.
1: Dziękuję.
0: Piosenka Bip Bip z płyty, która jest płytą, może nawet rozdamy słuchaczom jedną sztukę, tak? Old Meadow Bells, zespół The Hillgrims. Jest cały album, 11...
1: Old Meadow Bells, czyli dzwony Starołęki, bo my jesteśmy bardzo związani właśnie z tą dzielnicą Poznania. I proszę. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, szczególnie Starołęki, ale oczywiście wszystkich słuchaczy też.
0: I jeszcze jeden utwór dla Państwa właśnie teraz. Dziękuję Wam bardzo i powodzenia.
1: Dzięki.
2: Dzięki.

0: Radio Poznań. Radio Jutra.
1: Raport firmy Nanda z sierpnia zeszłego roku wskazuje, że pomimo inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję w wysokości 30-40 miliardów dolarów, 95% organizacji nie otrzymuje żadnego zwrotu. Czy, a jeżeli tak, to kiedy pęknie bańka AI? O tym porozmawiam z inżynierem Piotrem Jabłońskim z Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, także AMU AI. Dzień dobry, cześć Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Na czym polega ta bańka, przed którą ostrzega nawet jeden z założycieli OpenAI, Sam Altman, mówi, że to w końcu musi pęknąć.
2: Przede wszystkim na zbyt dużych oczekiwaniach co do sztucznej inteligencji i zbyt szybkiego zwrotu tej inwestycji. Mało jest produkcyjnych rozwiązań. Jeden z raportów mówi o tym, że 95% projektów nie wychodzi poza fazę tak zwanego proof of concept, czyli w rzeczywistości w rachunku zysków i strat. Nie wykazuje on zysku.
1: Nie ma zwrotu, wkładamy pieniądze, nie dostajemy nic w zamian.
2: Ale to wynika ze złych założeń na samym początku projektu. Inwestorzy nie wiedzą, czego się spodziewać, nie wiedzą, czego oczekiwać.
1: Ta bańka pęknie?
2: Nie wydaje mi się, żeby ona pękła. Porównujemy tą bańkę do bańki dotcomu z przełomu tysiąclecia. Tam w rzeczywistości był dużo większy problem z liczbą tych firm, napompowaniem. Tu w rzeczywistości mamy światowych kilku konkurentów, a mniejsze firmy, one wdrażają, one rozwijają. My również wdrażamy rozwiązania, które działają. Natomiast są to bardzo projekty dopracowane, takie, które nie pochłaniają setek milionów dolarów na opracowanie jednego rozwiązania, a pochłaniają mniejsze środki, natomiast realizują bardzo jeden mały, konkretny cel w organizacji. W dotcomie tam było dużo większe pompowanie samej wizji.
1: Bańka nie pęknie, ale będzie korekta. Czy twoim zdaniem my odczujemy następstwa tych ruchów

0: na świecie.
1: Pod koniec ubiegłego roku Nvidia minus 14% jednego dnia, następnego dnia plus 8%.
0: Dokładnie, no wystarczy sobie spojrzeć również na firmy takie jak IBM, co się tam dzieje. Wahnięcia na giełdzie i giełda to odczuje. Czy konsumenci to odczują? Myślę, że niekoniecznie.
1: Bańka rośnie, ale nie pęknie. Tak przynajmniej przewiduje inżynier Piotr Jabłoński, Centrum Sztucznej Inteligencji UAM, a także AMU AI. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Radio Jutra.
3: Ach, to AI, gdyby ktoś ostatnie 3 lata przeżył w lesie i nagle włączył radio, telewizję, internet, to by pewnie nas pytał wszystkich, o co wam chodzi z tym AI? No ale 2026 rok to kolejny rok, w którym pewnie te dwie literki pojawiają się w naszych wypowiedziach czy artykułach prasowych, internetowych bardzo często, może nawet częściej niż wszystkie inne. Na przykład w audycji Szymona Majchrzaka, która wraca za tydzień w okolicach 13:50. Zapraszam już teraz.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Reklama.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Tam, gdzie ty.
6: Motosygnały, Natalia Krawczyk. Rozkręca się popołudniowy ruch na wielkopolskich drogach. Opady deszczu w tej chwili tylko w północnej części regionu, pada w okolicach Piły. Poznań na razie opady omijają, więc tutaj stan nawierzchni całkiem niezły. Uważajcie na krajowej 92 pod Wrześnią. Działają drogowcy, utrudniony przejazd zarówno w stronę Poznania, jak i w kierunku Warszawy. Na krajowej 11 korkuje się dojazd do Obornik od strony Piły w kierunku Poznania. W samym Poznaniu popołudniowy ruch jeszcze się na dobre nie rozkręcił. Na razie korki mamy na Niestachowskiej przed Świętego Wawrzyńca i na Lechicy przed ulicą Umultowską. Pod Poznaniem duże korki w Czerwonaku na trasie do Murowanej Gośliny. Prace remontowe, ruch odbywa się wahadłowo i w obu kierunkach przez Czerwonak będziecie jechali bardzo powoli. Zatem dużo cierpliwości i do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Artystyczne wyzwanie w Poznaniu. Powstaje wielki obraz. Nie będzie likwidacji przedszkoli w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Wiadomości Radia Poznań.
7: O 14 we wtorek, 5 maja zapraszam, Beata Chmielewska. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział premier Donald Tusk, mówił przed posiedzeniem rządu, że ten projekt ma zakładać wyższe sankcje dla oszustów niż wcześniejsza propozycja Rady Ministrów.
8: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank.
7: Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptowalutach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do Rady nowej konstytucji. KO, Lewica, Polska 2050 i PSL odrzuciły tym samym zaproszenie prezydenta. Do tej sprawy wrócimy za godzinę.
1: Słuchacie wiadomości Radia Poznań.
7: Niepełnosprawni malują dziś w Poznaniu wielki obraz. W ten sposób w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dziś wszyscy jesteśmy artystami, powiedziała Radiu Poznań przedstawicielka szkoły Małgorzata Strabel.
9: Używamy różnych narzędzi malarskich, sami mieszamy kolory. Naszym celem jest dobrze się bawić, stworzyć jeden wielki obraz, który będzie się składał ze 103 kawałków, bo jesteśmy Szkoła na 103 i Fundacja Razem na 103.
7: Do akcji może włączyć się każdy. Malowanie to około 15:30, potrwa przy wejściu do szkoły od strony ulicy Rycerskiej. Drastycznie spada liczba dzieci w ostrowskich przedszkolach, ale w tym roku likwidacji żadnej placówki nie będzie, tak zapewniają władze Ostrowa Wielkopolskiego. Na mocy uchwały z kwietniowej sesji zlikwidowano natomiast dwa oddziały przedszkolne w szkołach.
10: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat.
7: Wiceprezydent Ostrowa Sebastian Górski zapewnił, że w związku ze zmniejszającą się liczbą oddziałów przedszkolnych nie będzie zwolnień kadry. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli, działa też kilka placówek prywatnych. Zostawił po sobie spustoszenie i własny portfel. Policjanci z Gostynia zostali wezwani do zniszczonego auta w miejscowości Ziemlin. Sprawca w zaparkowanym Hyundaiu wybił szyby, zdemolował wnętrze. Z auta zniknęły perfumy oraz alkohol, natomiast funkcjonariusze znaleźli portfel z kartami bankowymi należącymi do złodzieja. 27-latek z powiatu śremskiego został zatrzymany. Grozi mu do 10 lat więzienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
7: W całej Wielkopolsce dobra jakość powietrza. Na północy pojawiają się opady deszczu. W prognozie także burze. Obecnie jeszcze sporo przejaśnień. Na termometrach od 14 stopni Celsjusza w Pile do 22 w Kaliszu, Lesznie i Kole w Poznaniu 20,5, a na barometrach spadek ciśnienia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Pierwsza planeta od Słońca.
11: Dzień dobry Państwu. Wygląda na to, że dzisiejszy zachód słońca nie wszędzie w Wielkopolsce będzie tak przewspaniały, jaki był w ostatnich dniach, i to regularnie można było podziwiać, zajmować się nim wręcz przez jakiś czas wieczoru, jeśli ktoś lubi. Nie dość, że późny, to piękny. No dziś w Pile na przykład już się zrobiło deszczowo, a ta strefa będzie się przemieszczać. Natomiast to, że późny mamy bardzo zachód, to oczywiście się nie zmieni. W tym kontekście o 20:24 dopiero oficjalnie ze słońcem żegnać się będziemy, czyli dokładnie za 6 godzin i 20 minut. Tymczasem druga godzina audycji Pierwsza Planeta od Słońca.
0: Nowość.
11: Już bez zespołu The Hillgrims, ale cały czas Państwu będziemy ich polecać. Proszę ich szukać w przestrzeniach internetowych. Pan Piotr napisał, super grają. No i zgadzamy się z tym w całej rozciągłości. No i jest płyta The Hillgrims do wygrania. 7148, najpierw Radio Poznań pisane łącznie, pięknie zapakowane. Jak Państwo słyszą, to jest autentyczny jej szelest. Natomiast teraz pojawi się u nas Odette, która nagrywa dla małej wytwórni płytowej należącej do Igo. I piosenka, tak jak Igo, ma tytuł o tylko z trzech literek złożony. Hi. Jedna z naszych piosenek tygodnia.

0: Bardzo krótka wersja wielkiego przeboju Eltona Johna, chociaż tutaj grającego w filmie o Eltonie Taron Egerton Rocketman, tak to się nazywało. Film świetny, choć osiągi w tak zwanym box office bardzo średnie. Pierwszy weekend czytam tylko 25 milionów dolarów, łącznie niespełna 200 milionów. Tymczasem najnowszy film o Michaelu Jacksonie, który nazywa się Michael, w pierwszy weekend już przebił tę drugą kwotę, bo zarobił ponad 217 milionów. No i trzeba zobaczyć, a Michael wrócił na listy przebojów i znów jest artystą numer jeden na świecie. Ciekawe, na jak długo. 14.11, teraz w Radiu Poznań audycja Nowoczesne Rolnictwo.
1: Program powstał przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Nowoczesne Rolnictwo, Wielkopolska Wieś.
2: Wspaniały widok na rozległe łąki, a na nich spore oczko wodne. Już na pierwszy rzut oka widać, że to wyjątkowe miejsce. Jacek Kosiak, dziś z przyjemnością zwiedzamy gospodarstwo Adama Warnkę z gminy Czarnków.
3: A dokładnie znajdujemy się w Gejewie, powiat Czankowsko-Trzcianecki. Także Dolina Toruńsko-Berzwalska, Dolina Noteci, piękne przyrodnicze tereny i również rolnicze.
2: Gospodarz to człowiek młody, energiczny, dobrze wykształcony i z pasją do przyrody.
3: No i takie zawsze miałem myślenie, żeby faktycznie to gospodarstwo korzystało z tych zasobów naturalnych, tu środowiskowych, w zrównoważony sposób taki, żeby no, zostawić po sobie to środowisko w takim stanie, jak ja zostałem. Także rolnictwo zrównoważone, rolnictwo precyzyjne, no myślę, że to się zawsze wpisywało w taką moją ideę gospodarowania.
2: Gospodarstwo wyspecjalizowało się w produkcji mleka.
3: Oczywiście, no dzisiaj produkcja roślinna to precyzja, a myślę, że produkcja zwierzęca jeszcze bardziej, bo te maszyny, urządzenia, które są wykorzystane u mnie w gospodarstwie, no to robotyzacja, sztuczna inteligencja, analiza danych, masa informacji, które są na bieżąco przetwarzane. Na bieżąco musimy je wykorzystywać no i dopasowywać jakoś gospodarstwo czy strukturę upraw no, do tych wszystkich działań.
2: Rolnictwo precyzyjne to nie tylko precyzyjna uprawa i ciągnik z satelitą. To także roboty udojowe i komputerowa kontrola stada, tłumaczy doświadczony hodowca.
3: Wszystkie informacje spływają na komputer, no i tam jest analiza danych. Tu mamy screen z tego robota po lewej, a tu mamy screen z robota tego po prawej stronie. Teraz krowa numer 65 jest w fazie mycia strzyków. Za chwilę będzie robot podłączał, będziemy to widzieli, jak te kółka będą się na niebiesko zapalały. Krowa jest podłączona, widzimy tutaj przepływ mleka. Tu mniej więcej widzimy, ile krowa powinna dać z każdej ćwiartki. To jest analiza wykresów, analiza danych, praktycznie można powiedzieć całodobowo. Czyli widzimy tutaj, że to jest około 3,5 tony z doby, ponad 40 litrów średni udój z ostatnich 24 godzin. Na podstawie tych danych widzimy, czy z stadem wszystko jest ok, czy wszystko dobrze, czy coś się dzieje z którąś krową. To wszystko trzeba spojrzeć, no bo faktycznie my nie jesteśmy fizycznie przy udoju rano wieczorem, ale no dlatego musimy spojrzeć na parametry, które robot nam tutaj przekazuje do tablicy monitorowania.
2: Pijąc mleko niespecjalnie myślimy o dobrostanie zwierząt, a dobre samopoczucie krów to nie fanaberia, ale konkretne wyliczenia i badania.
3: Jest tu około 85 krów dojnych. Dużo światła, dużo powietrza, nie, w budynku. To jest priorytet dla zwierząt tak wysokowydajnych. Czy śrubować? No myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, no one same po prostu rozwijają produkcję, a my musimy po prostu dostarczyć paliwa im jak najlepszej jakości, żeby one mogły produkować w zdrowy sposób, dawać zdrowe mleko. Nie, na rekordy nie idę. Głównie idę na długowieczność tych zwierząt i ewentualnie nad budowaniem suchej masy w mleku, czyli parametrów mleka, czyli tłuszcz i białko, żeby ewentualnie było lepsze. Nie?
1: Nowoczesne rolnictwo, Wielkopolska wieś.
2: Okolice Czarnkowa, północna Wielkopolska, to piękne pejzaże z wijącą się Notecią w tle.
3: W całej okazałości Dolina Noteci, na wprost to są moje użytki zielone, głównie trwałe użytki zielone tuzy.
2: Pracując w takim miejscu trzeba rozumieć i kochać naturę.
3: Czyste, ładne, naturalne, cikonia na miejscu, czyli bocian, bocian biały. Dużo takich dołów potorfowych było, a tutaj przyjeżdżał taki tam, Adam mówi weź, zasyp tylko przeszkadza, ale w czym przeszkadza? Mówię, to coś pięknego, mówię, takie piękne oczko wodne tutaj przy drodze. No mówię, dlaczego likwidować? No przecież to daje cień, daje wilgoć i tak dalej, gromadzi jakaś się woda, a w maju będzie pięknie słychać rechot żab wieczorem.
2: Łąkarstwo to specjalizacja naukowa Adama Warnkę. Fachowa wiedza przydaje się w jak najlepszym utrzymaniu łąk i użytków zielonych.
3: Łąka, tak, łąka. No skosi się, będzie siano, tak? No, ta mentalność rolników na tym terenie zmieniła się, bo tu jest główne podstawowe baza paszowa. Głównie, gdzie brakuje zawsze potasu, wiadomo, potas wymywalny pierwiastek, czyli jakieś nawożenia azotowe. Oczywiście też nie za duże, ze względu na to, że ten azot jakiś w glebie też jest. Każdy rok jest inny. Różne metody nie zawsze dają te same efekty. Także no, nauka i cały czas pokora dla ziemi.
2: I tu przydaje się też fachowa pomoc lub współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
4: Wiedza pana Adama jest ogromna i bardzo cenna.
2: Mówi specjalistka do spraw rozwoju obszarów wiejskich Magdalena Walkowiak.
4: Młodzi rolnicy są coraz bardziej zainteresowani, ale z tego, co słyszę, co mówią, no to pieniądze są ogromną przeszkodą. Duże gospodarstwa z wieloletnim stażem, myślę, są chętni jak najbardziej i z tego korzystają. Młodzi rolnicy czekają na jakiekolwiek nabory. O, może tak, jeśli jest nabór na słynne rolnictwo 4.0, to wtedy starają się. I no i głównie produkcja roślinna.
2: Dolina Noteci to nie tylko piękna przyroda.
3: Tak, odpoczywam tutaj mimo wszystko, no, to jest spokój, nie?
2: Ale to też ciekawi ludzie tam żyjący i pracujący.
3: Obcowanie z naturą, nawet w nowoczesnych ciągnikach, ale jest kapitalne, nie? To są plusy, wiadomo, są też te gorsze dni i gorsze momenty, jak teraz ta susza, upał. Starczy popatrzeć na zielony kolor, już nie tylko na trawę, ale zielony kolor bardzo uspokaja.
2: Jacek Kosiak, do usłyszenia.
1: Nowoczesne rolnictwo, Wielkopolska wieś. Program powstał przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tu Radio Poznań.

0: Bardzo przyjemne popołudnie z Radiem Poznań, no i przyjemnie grają trochę jak w jakimś chilloutowym ogródku na pięknej wyspie Ibiza. Charlie Cheer. 14:19 będziemy mieli dla Państwa prezenty. Do kina będziemy teraz zapraszać.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu, ulica Pleszewska 1, helios.pl.
0: Helios w Poznaniu dla Państwa, podwójne zaproszenie. Jeśli macie ochotę wybrać się z osobą towarzyszącą, najlepiej waszą ulubioną osobą na świecie, to jest świetna okazja, żeby się do nas zgłosić, wysłać SMS-a 7148, najpierw Radio Poznań pisane łącznie, kogo chcecie zabrać i dlaczego. Oczywiście to dlaczego to jest tutaj fundamentalne. Natomiast ja mam informacje z ostatniej chwili. Dziś na przykład można w tym Heliosie, w tej Poznani, nie tylko oglądać najnowsze filmy typu Michael, o którym już wspomnieliśmy, albo Diabeł ubiera się u Prady, część druga, o którym wspomniłem jeszcze za moment, ale nawet można obejrzeć mecz półfinałowy Ligi Mistrzów Arsenal kontra Atletico Madryt dziś od 20:45 na bardzo wielkim ekranie, może największym, na jakim kiedykolwiek oglądaliście jakikolwiek mecz. Zapraszam.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu, ulica Pleszewska 1, helios.pl.
0: Z najnowszych recenzji filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga, wyczytałem, że ogląda się to całkiem sympatycznie, dużo piękna na ekranie, natomiast fabuły jak zwykle w przypadku takich filmów mniej niż efektów estetycznych, ale podobno zobaczyć i tak warto dla zjawiska, no właśnie wizualnego. Bardziej muzycznie też się sprawdza film bardzo dobrze. Ktoś nieźle dobrał utwory. Same kobiety, ale takie kobiety na topie w tej chwili. Na przykład Olivia Dean. Tam nie mogło zabraknąć i piosenka z tego soundtracku. Właśnie od Olivii prezentuje się w taki sposób.

0: z najsłynniejszej płyty Mysłowic. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Zastanawiał się przed chwilą Artur Rojek. Trudno mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, natomiast wiem na pewno, że warto sprawdzić, co myślam na temat życia i tego, jak żyć. Erik Fromm, jeden z genialnych myślicieli ostatnich kilkudziesięciu lat. Mieć czy być, tak nazywała się ta piosenka. Ja mam dla Państwa propozycję. U nas akurat można i mieć, i być jednocześnie. Dziękujemy, że jesteście z nami, a dzięki temu możecie też mieć. Możecie wygrać u nas to i owo. Jedna niespodzianka tego rodzaju za nami, a kolejne w kolejnych minutach. Proszę zostać koniecznie z nami. Za chwilę prezydent Radajski, czyli nasz tytuł tygodnia.
1: Autopromocja.
2: 3, 2, 1.
3: Nieważne, czy kolekcjonujesz medale, czy dopiero kupujesz pierwsze buty.
4: W audycji bez zadyszki, zapowiedzi najciekawszych startów w Wielkopolsce, gorące relacje prosto z mety i porady ekspertów.
3: Bez zadyszki. Audycja dla biegaczy w każdy piątek o 14.50.
5: Partnerem audycji bez zadyszki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 16 raz spotykamy się na Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. 4 dni wydarzenia, którego dyrektorem artystycznym jest Leszek Możdżer, to 11 projektów muzycznych, wernisaż, strefa chillout i niepowtarzalne okoliczności przyrody. Na scenie pojawią się m.in. John Zorn, Sullivan Fortner, Stanley Clark, Kinga Gwyk, Maciej Sikała, Young Power New Edition i oczywiście Leszek Możdżer. Zapraszamy od 31 maja do 3 czerwca.
8: Adam, kupę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwoziaka kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
10: Poznań, Obornicka 263, krown.pl, 609-338-365.
11: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Reklama.

0: tytuł tygodnia.
1: Jarosław Mulczyński, prezydent ratajski. Wydawnictwo miejskie Poznania.
2: Czyta Piotr Maciejewski.
1: Cyryl Ratajski wspierał liczne inicjatywy związane z rozwojem sztuki, kultury i nauki. Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości wspomagał Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które odgrywało ważną rolę w utrzymaniu kultury i nauki polskiej pod pruskim zaborem, a także polskich artystów, członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu. Został udziałowcem spółki wydawniczej Ostoja w Poznaniu, założonej w 1916 roku z inicjatywy Stanisława Przybyszewskiego i Jerzego Hulewicza, które wydawało książki m.in. Władysława Reymonta, Emila Zagadłowicza i Jana Kasprowicza. Oraz od 1917 roku czasopismo Zdrój, poświęcone sztuce i kulturze. Nade wszystko jednak, już w wolnej Polsce, Ratajski hojnie łożył na Uniwersytet Poznański, otwarty w maju 1919 roku, który był pierwszą polską uczelnią w naszym mieście od czasu zaborów. Podarował na rzecz Uniwersytetu część swojego księgozbioru i dużą kwotę pieniędzy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości istotne było przywrócenie Poznaniowi polskiego oblicza. Do tych działań włączył się też Cyryl Ratajski, z własnej kieszeni wspierając niektóre ważne inicjatywy. W pierwszym rzędzie odcisnął piętno na przestrzeni publicznej i wyglądzie miasta. We wrześniu i październiku 1922 roku przeznaczył 7,5 miliona marek polskich na odnowienie Biblioteki Raczyńskich, którą stale dotował. W styczniu 1923 przekazał 1,5 miliona marek na nagrody konkursowe na przebudowę Placu Wolności. Chodziło o zatarcie jego pruskiego charakteru, między innymi poprzez usunięcie dotychczasowych pomników i symboli. Jeszcze w maju tego samego roku dołożył 10 milionów marek polskich na realizację tych prac. Ratajski stał się prawdziwym mecenasem sztuki, ofiarowując miastu kilka rzeźb i pomników. W czasach niewoli zabronione było stawianie polskich monumentów w miejscach otwartych i reprezentacyjnych, gdzie upamiętniano tylko pruskich bohaterów. Z tych względów w mieście ubogim w polskie akcenty historyczne posągi z Fundacji Ratajskiego nabrały dużego znaczenia dla polskiego wizerunku stolicy Wielkopolski. Wśród nich do pierwszych należały popiersia Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Pomnik Słowackiego wykonał poznański rzeźbiarz Władysław Marcinkowski z białego marmuru śląskiego. Materiał dostarczył magistrat Poznania, a pozostałe koszty w wysokości 2 milionów 218 tysięcy marek polskich pokrył z własnych funduszy Ratajski. Popiersie wieszcza ustawiono w marcu 1923 roku w Miejskim Parku Karola Marcinkowskiego na cokole z Piaskowca, na którym wcześniej stała podobizna Friedricha Schillera, pochodząca z 1907 roku. Z kolei biust Fryderyka Chopina, również z marmuru śląskiego, był dziełem miejscowego artysty Marcina Rożka. I tak jak poprzednio, magistrat dostarczył kamień, a pozostałe koszty Ratajski wziął na siebie, przeznaczając na ten cel 9 543 000 marek polskich. Pomnik postawiono w maju 1923 roku w Miejskim Parku Moniuszki w Poznaniu przy Alei Chopina. Kilka lat później, w sierpniu 1927 roku, Ratajski ofiarował miastu kolejną rzeźbę – Macierzyństwo, wykonaną w Piaskowcu również przez poznańskiego artystę Edwarda Haupta. Początkowo stanowiła ona główny motyw dekoracyjny na jubileuszowej wystawie ogrodniczej w Poznaniu, otwartej we wrześniu 1926 roku. Umieszczona była we wnętrzu Pałacu Targowego na niewielkim prostym cokole ustawionym na podwyższeniu, wśród palm, krzewów i kwiatów. Ideę macierzyństwa wyrażała początkowo jedynie naga klęcząca kobieta, trzymająca w ramionach dziecko. Tematyka ta, bliska polskiej tradycji i popularna również w naszej sztuce, przypadła zapewne do gustu Ratajskiemu, który zdecydował się zakupić od Haupta jego dzieło. A stało się to prawdopodobnie już po zakończeniu wystawy ogrodniczej. Zapewne też, na życzenie fundatora, rzeźbę ustawiono na nowym, wysokim, prostopadłościennym cokole, po którego bokach Haupt dodał czterech małych, nagich chłopców, siedzących na rybie, ślimaku, gęsi i nieokreślonym płazie. Ostatecznie taką grupę rzeźbiarską pod tytułem Macierzyństwo ustawiono w sierpniu 1927 roku w ogrodzie przeznaczonym dla dzieci przy ulicy Śniadeckich, a następnie przeniesiono ją na dziedziniec Dziecińca Miejskiego pod Słońcem, zbudowanego w latach 1927-28 przy drodze Dębińskiej. Ostatnią poznańską fundacją Ratajskiego w dziedzinie rzeźby była figura przedstawiająca włoskiego architekta Jana Baptystę Quadro, twórcę renesansowej przebudowy ratusza poznańskiego. Wykonana została przez Władysława Marcinkowskiego w brązie i umieszczona w grudniu 1929 roku w półokrągłej niszy na fasadzie odnowionej kamienicy przy Starym Rynku 84, która należała wówczas do Ratajskiego, a w XVI wieku do Quadra. Wystawienie figury nawiązywało do świetności Poznania w czasach dynastii Jagiellonów. Marcinkowski przedstawił architekta w pozycji stojącej w stroju renesansowym, który z rylcem w dłoni pochyla się nad tabliczką. Po prawej stronie, u jego stóp, znajduje się model ratusza z gotycką wieżą. Pod niszą, na pamiątkowej tablicy, wyryty został napis Jan Quadro, twórca ratusza poznańskiego, mieszkał w tym domu od roku 1566 do roku 1581. Obecnie napis pod figurą brzmi J.B. Quadro, twórca ratusza poznańskiego.
0: Tytuł tygodnia.

Pięknie grają w Radiu Poznań. Czy to jakaś nowa Adele? Nie, to Celeste. Adele mamy w planie za moment tak naprawdę. Co ciekawe, obie urodziły się właśnie 5 maja, który w Wielkopolsce całkiem ciepły, całkiem ładny, choć wiemy, że nie wszędzie. Czekamy na jakieś przelotne deszcze też u nas. W nocy troszeczkę było tego w Poznaniu. Tak moglibyśmy się umówić z naturą zawsze, prawda? Wiemy, że potrzebujemy deszczu, ale mogłyby zawsze po prostu padać w nocy, kiedy śpimy, a potem w dzień byśmy cieszyli się pięknym słońcem. 14:42 minuty, a propos niespodzianek, które dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, no jest tego sporo. Przypomnę, że do kina Helios zapraszamy nie tylko na mecz Ligi Mistrzów, żeby było jasne, bo tu Państwo już piszą, że zabiorę żonę, chociaż nie przypada za piłką. Nie, nie, nie. Owszem, jest taka opcja dzisiaj i jest taka opcja jutro, być może na finał też taka będzie. Natomiast poza tym możecie wykorzystać którąkolwiek atrakcję z oferty kina Helios w Poznani, w stolicy Wielkopolski. I to macie czas do końca października, tak więc wystarczy dziś się zastanowić, czy chcecie i z kim chcecie i dlaczego ten ktoś zasłużył na to, żeby go, czy ją zabrać. Napiszcie 7148, najpierw Radio Poznań pisane łącznie. Jest także płyta naszych gości dzisiejszych. O, to znowu ten słynny szelest pięknie zapakowanej płyty kompaktowej. Tak, wciąż takie są wydawane. Zespół The Hillgrims są z Poznania, ale brzmią jakby byli z Londynu. Zapraszam, 7148, najpierw Radio Poznań, pisane łącznie. No i tak, jeśli się zastanawiacie, czy mamy kolejne wejściówki na piątkowy koncert z muzyką wczesnego Genesis w wykonaniu włoskiej grupy The Watch, proszę podesłać adres mailowy, bo wszystkie te bilety, przypomnę, że to pojedyncze wejściówki, wysyłamy właśnie mailami. 7148, ach, to już mówiłem, Państwo znają zresztą nasz numer skrzynki SMS-owej, to jeszcze może tylko przypomnę, że złotówkę i 23 grosze z VAT-em trzeba zapłacić. Skoro w tej godzinie jesteśmy tak często w kinie, to niech Adele też będzie kinowa. 007 to numer tegoż agenta. Skyfall to tytuł filmu o Jamesie Bondzie. Posłuchajmy, jak pięknie brzmi.

Z dedykacją dla tych, którzy pamiętają ten moment, kiedy Katrina and the Waves, gwiazda lat 80., wygrała Eurowizję. W kolejnej dekadzie był taki moment sympatyczny, kolorowy i wiosenny mocno, bo ta piosenka przecież pachnie wiosną. Za kilka dni dosłownie, no za tydzień tak naprawdę, rozpoczną się półfinały eurowizyjne. Potem w czwartek drugi półfinał, potem w sobotę oczywiście finał. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, co się zdarzy między pierwszym a

Czy Włochy w ogóle się nie umywają do tego, co się będzie działo u nas, w centrum i na wschodzie Polski? Bo w Poznaniu 31 nam się zdarzy w środę, w Bydgoszczy na przykład 32, ale będą miejsca, gdzie nawet 33 stopnie. Województwo kujawsko-pomorskie, Warszawa też widzę. Właśnie w okolicach 33 stopni. Nie chcę być inaczej, proszę Państwa. Cała Polska świeci się na czerwono i to, jak mówiłem, w kontekście całej Europy i całego świata. To będzie miejsce rekordowe pod tym względem. No chyba, że coś się w prognozach zmieni, ale na tę chwilę, proszę Państwa, za 8 dni 33 stopnie po raz pierwszy w roku 26. A skoro o Eurowizji mowa, to powróćmy na chwilę do tego wątku, no bo przecież pewnie jeszcze nie znają Państwo na pamięć naszej krajowej propozycji, która ma w tym roku wygrać Eurowizję. Czy uda się z pomocą takiego trochę gospel klimatu, który nam się świetnie udzielił podczas urodzinowego pikniku Radia Poznań, kiedy tu mieliśmy przecież chór gospel śpiewający razem z Piotrem Pawlickim. Ciekawe. Alicja, głos ma wspaniały, ale czy ta piosenka się nadaje do czołówki eurowizyjnej, a może nawet na miejsce pierwsze? Trzymamy kciuki i słuchamy Pray.

0: I'm ready.
1: Więcej na Radio Poznań FM. Autopromocja.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
6: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
7: O, twoja buzia roześmiana. Cena przejazdu Supertaxi gwarantowana. Najlepsza taryfa w mieście i płatność kartą w aplikacji. Wszystko to tylko w Supertaxi. Dzwoń 61 196 22 lub zamów przez aplikację.
8: Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do państwa dyspozycji całą dobę. 61 196 22 z Supertaxi.
3: Reklama.
2: Tu Radio Poznań.
9: To sygnały Natalia Krawczyk. Na początek Krajowa 92 pod Wrześnią. Drogowcy działają między Neklą a Wrześnią na trasie numer 92 i mamy korki w obu kierunkach. Bardzo duże korki już także w Poznaniu i okolicach. Fatalnie wygląda przejazd przez Czerwonak, trasę do Murowanej Gośliny, też z powodu prac remontowych. Bardzo duży korek w kierunku Murowanej zaczyna się już na wysokości Koziegłów. Poznań też solidnie się zakorkował. Mamy stłuczkę na Przybyszewskiego tuż za Marcelińską w kierunku Ronda Nowaka Jeziorańskiego. Korek na ulicy Przybyszewskiego zaczyna się prawie od Dąbrowskiego. Korkuje się także ulica Niestachowska, Świętego Wawrzyńca, duże korki przed mostem Lecha, na ulicy Chlonda i na Bałtycki. W południowej części miasta najgorzej wygląda wyjazd z Poznania Dolną Wildą, a w regionie poza kłopotami pod Wrześnią także korki na Krajowej 11, zarówno między Środą Wielkopolską a Jarocinem, jak i w Obornikach i na wysokości Rogoźna. Bezpiecznej podróży i do usłyszenia za 20 minut.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Kluby koalicji rządowej nie wejdą do Rady Nowej Konstytucji. Za maturzystami drugi z pisemnych egzaminów. Symboliczne miejsce powstało w Pleszewie.
2: Wiadomości Radia Poznań.
10: O 15 we wtorek, 5 maja, zapraszam Beata Chmielewska. Przedstawiciele klubów parlamentarnych koalicji rządowej nie wejdą do Rady Nowej Konstytucji. KO Lewica Polska 2050 i PSL odrzuciły zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego. Skorzysta z niego być może Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii Łukasz Schreiber uważa, że to dobra inicjatywa.
11: Ja ze wszech miar będę tą ideę wspierał i ze wszech miar uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno delegować swoich przedstawicieli do tych prac, nawet jeżeli w Sejmie tej kadencji nie będzie szans. Być może ona się pojawi w Sejmie kolejnej kadencji.
10: Szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk wyjaśnia natomiast, dlaczego ludowcy nie wyślą do Rady swojego przedstawiciela.
12: To nie jest dzisiaj czas na pisanie nowej konstytucji. Wystarczy przestrzegać dotychczasowej. Nie ma dzisiaj absolutnie większości, która by pozwalała marzyć o zmianie konstytucji. Uważam, że w przyszłej kadencji również nie będzie takiej większości. Przy takim zażartym spole politycznym.
10: Powołana w niedzielę przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji ma wypracować nowy projekt ustawy zasadniczej. Akty powołania do tego gremium otrzymali m.in. Julia Przyłębska i Ryszard Piotrowski. Kolejne tematy. Poszukiwany mężczyzna, który wszedł do jednej z aptek w Gnieźnie, oszukał farmaceutkę podczas wymiany gotówki. O tym zdarzeniu mówi Krzysztof Socha z gnieźnieńskiej policji.
0: Mężczyzna wprowadził ją w błąd, ułożył w taki sposób banknoty, aby wydawało się, że ich suma jest większa. Następnie mężczyzna sprytnym ruchem zabrał kilka banknotów o nominale 200 i 100 zł. Straty na szkodę farmaceutki wyniosły 1300 zł.
10: Do podobnych oszustw dochodziło już w ubiegłym roku. Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny publikuje komenda w Gnieźnie. Pleszewianie uczcili społeczność żydowską, która mieszkała w tym mieście do II wojny światowej w tak zwanym Lasku Żydowskim na osiedlu Piastowskim. Powstało symboliczne lapidarium.
13: Historia pleszewskich Żydów liczy 150 lat, ale ich ślady są obecne do dziś. Do końca XVIII wieku Pleszew był miastem jednorodnym pod względem narodowościowym. Żydzi mieli zakaz osiedlania się w mieście, mogli przybyć na targ, jarmark, mogli przenocować, ale nie mogli się osiedlić, mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak. Ale od czasu, kiedy miasto znalazło się pod zaborem pruskim, ten zakaz został zniesiony. Pierwszym śladem ich obecności w mieście był cmentarz. I to właśnie tu, w centralnej części, powstało lapidarium. Jest na nim napis w trzech językach, polskim, angielskim i hebrajskim, że w tym miejscu od 1817 roku do czasów okupacji niemieckiej znajdował się Kirkut. W ten sposób chcemy upamiętnić społeczność, która przez lata współtworzyła miasto, powiedział burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak. W liczącym 6 tysięcy mieszkańców w Pleszewie 900 osób było wyznania mojżeszowego. Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań.
10: Przemysł II stanął przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu. Rzeźbę można już zobaczyć przy Górze Przemysła. Więcej na ten temat za godzinę. Dokładnie w południe zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Zdaniem większości uczniów zadania w tym roku nie były trudne.
14: Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę.
15: Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była łatwa raczej z matematyki.
16: Parę zadań było tak bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę okej.
17: Okay. Pewnym krokiem wychodzimy z sali, jak poszło.
18: Ja sprawdziłam ten arkusz 3 razy. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam wszystko.
10: Jutro egzamin maturalny z języka obcego, nowożytnego na poziomie podstawowym.
19: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
10: W Wielkopolsce lekkie zachmurzenie, tylko na północy opady deszczu, w prognozie także burze. Na termometrach od 14 stopni w Pile do 22 w Kaliszu, Lesznie i Kole, w Poznaniu 20,5, a na barometrach dalszy spadek ciśnienia.
2: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
19: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: Pierwsza planeta od Słońca.
20: We wtorek, 5 maja, dziś pod tą przepiękną różową magnolią w parku Wilsona usłyszałem, jak jedna dziewczyna mówi do drugiej: za rok już nie będziemy mieli takiego wolnego, za rok to my będziemy pisać tę maturę. No i oczywiście to jest moment, kiedy nam się przypominają własne matury, jednym się przypominają, drugim się nie przypominają, albo przynajmniej w tylko malutkich fragmentach, czy chociaż oceny są Państwo w stanie sobie przypomnieć, a jeśli tak, to tematy, no bo w zadaniach matematycznych to chyba nie będziemy, prawda, tutaj mówić, choć pewnie są wśród Was tacy, którzy mają tak fantastyczną pamięć. Za chwilę dla rocznika 1977, dla tych, którzy urodzili się wtedy, albo dla tych, którzy wtedy mieli maturę. No i dla tych, którzy byli dopiero wtedy w planie. Donna Summer, Giorgio Moroder, to był ich przebój z tamtego rocznika właśnie. Przebój, który zmienił muzykę i wprowadził właśnie takie elektroniczne klimaty na listy przebojów. Rafał Polacki, Marcin Rzyski, witamy i zapraszamy dobrego, a nawet lepszego popołudnia z Radiem Poznań.

0: Tak, to ona, Tori Amos wraca z nową płytą. Graliśmy ją w ostatnią sobotę w Sobocie z Gwiazdami po 17 i na pewno wrócimy jeszcze do tego materiału. Za chwilę koncert zresztą w naszym kraju. Tymczasem jest 15.11 w Radiu Poznań. Proszę Państwa, teraz raport z dróg pod miejscowością, która się nazywa. Raz jeszcze poprosiłbym, panie Szymonie.
1: Szczytniki. Chociaż jeszcze jestem w Poznaniu.
0: Jeszcze jest pan w Poznaniu?
1: Przed rondem rataję.
0: Jak dobrze, że ma pan radio w samochodzie, prawda?
1: Też się cieszę. I to bardzo.
0: Dzięki temu taki korek można przeżywać z uśmiechem, jak państwo zresztą słyszą. Pan Szymon nie tylko cieszy się życiem, ale też cieszy się z oczywiście wygrania nagrody, prawda?
1: O, super, cieszę się bardzo.
0: Gdyby państwo słyszeli, jak się pan Szymon ucieszył, gdy odebrał telefon i usłyszał, że to radio, prawda?
1: Ale radio się w ogóle bardzo przyjemnie jeździ. Nawet... Ja cały dzień słucham praktycznie.
0: Wspaniale, wspaniale. To dla pana się tak staramy od samego rana.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
0: To znaczy między innymi dla pana, no oczywiście, dla naszych stałych słuchaczy, dlatego też codziennie inne piosenki, codziennie wspaniałe, ale inne, żebyście się nie nudzili. Panie Szymonie, proszę koniecznie uściskać żonę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zwłaszcza, że są powody ku temu.
1: Cieszę się bardzo. No na razie nie będziemy mogli pójść do kina, ale myślę, że za miesiąc, dwa już.
0: Okej,
1: tak.
0: Ale pan teraz zdradził z tym kinem, bo o kinie będzie dopiero teraz.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu, ulica Pleszewska 1, helios.pl.
0: No i wszystko stało się jasne. Helios Poznania, Poznań. Na szczęście, jak
1: super,
0: wspomniałem wcześniej,
1: bardzo.
0: Macie czas do końca...
1: I w imieniu żony.
0: No właśnie, macie czas do końca października, czyli do tego czasu wszystko już będzie dobrze z wszystkimi kolanami w waszej rodzinie. I nie wiem tylko, czy się nie zmieni do tego czasu repertuar, no bo teraz mamy Pradę, prawda, mamy Jacksona, a za 2-3 miesiące to nie wiadomo, co będzie, ale na pewno będzie coś fajnego. Tak więc przyjemności już teraz.
1: Na pewno coś dobrego będzie. Na to z przyjemnością pójdziemy.
0: I dobrego popołudnia z dobrym obiadem w dobrym towarzystwie.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
0: Dzięki.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w Poznaniu, ulica Pleszewska 1, helios.pl.

0: Should I stay or should I go? Czyli w wolnym tłumaczeniu, czy kaliska karetka powinna pójść, czy powinna zostać. Wojewoda chce, by poszła, chce przenieść karetkę, ale miejscowi protestują. Dziś kolejny akcent kaliski na naszej antenie, bo już w serwisie kulturalnym przed południem zapraszaliśmy do Kalisza, między innymi na koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, którzy pojutrze świętują 50-lecie na scenie. A dziś w Kaliszu będziemy po 18:00, jak co wtorek, audycja interwencyjna w punkt. Przeniesiemy się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, gdzie także mamy nadzieję zobaczyć Państwa. Ja już się pakuję i jadę, no bo czas nagli. 15:20 za chwilę. Motomagazynek. Dobrego popołudnia.
1: Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs Jazdy na Autostradzie.
2: Motomagazynek. Dla kierowców, rowerzystów, pasażerów i dla pieszych.
3: Natalia Krawczyk, na początek Motomagazynku to, co aktualnie na wielkopolskich drogach. Cały czas duże korki pod Wrześnią na Krajowej 92. Między Neklą a Wrześnią działają drogowcy, no i z tego powodu mamy niestety duże korki, zwłaszcza w kierunku Wrześni. Jeśli chodzi o pozostałe trasy tranzytowe, 11 korkuje się w stałych miejscach między Środą Wielkopolską a Jarocinem. Najgorzej wygląda tutaj Brodowo, korek też przed Obornikami, kierunek Poznań. Na 92 oprócz problemów pod Wrześnią mamy też korki na obwodnicy Tarnowa Podgórnego. W samym Poznaniu po stłuczce zakorkowano na Przybyszewskiego. To stłuczka na wysokości ulicy Marcelińskiej, korek od strony Piątkowa, kierunek Górczyn. Korkuje się też Niestachowska, Świętego Wawrzyńca na stałym odcinku. Duże korki też na poznańskich mostach, nie tylko Most Lecha, ale również trasa Garbary-Śródka, dojazd do zwężonego Mostu Chrobrego. Zakorkowana Królowej Jadwigi, korki też na ulicy Hetmańskiej, a w kierunku południowym nadal najgorzej wygląda Dolna Willa. Cały czas można zapisać się na kurs jazdy na autostradzie. Jest to darmowe szkolenie przygotowane przez Autostradę Wielkopolską. To praktyczne szkolenie nie tylko dla kursantów, ale też dla kierowców, mówi Anna Ciamciak z Autostrady Wielkopolskiej.
4: Niestety z racji tego, że jazda na odcinkach autostrady lub dróg ekspresowych w trakcie kursu na prawo jazdy nie jest dziś obowiązkowym elementem takiego kursu, wielu polskich kierowców mierzy się z tym wyzwaniem samodzielnie podczas pierwszej podróży. Dlatego uruchomiliśmy właśnie kurs jazdy na autostradzie, który jest przełomowym i unikatowym w skali kraju programem. Umożliwiamy odbycie jazd po autostradzie wraz z doświadczonymi instruktorami z ośrodków szkolenia kierowców. Pozwala to kierowcom nabrać pewności i sprawności w poruszaniu się po tego typu drogach, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kurs jazdy na autostradzie wypełnia pewną lukę szkoleniową w systemie szkolenia kierowców w Polsce. Obszarowo obejmuje jednak tylko wybrane województwa, a życzylibyśmy sobie, aby wzorem innych krajów europejskich, takich jak Francja czy Niemcy, jazda z instruktorem po autostradzie lub drodze ekspresowej była obowiązkowym elementem kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy w Polsce.
3: Kurs jazdy na autostradzie to darmowy program. Szczegóły dotyczące zapisów są na stronie www.kursjazdynaautostradzie.pl.
2: Motomagazynek. Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze na profilu Motosygnały.
1: Partnerem Motomagazynku jest Autostrada Wielkopolska. Organizator bezpłatnego programu szkoleniowego Kurs jazdy na autostradzie.
5: Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 18:00 magazyn interwencyjny w punkt. Reagujemy na sygnały słuchaczy i pojawiamy się tam, gdzie sprawy domagają się rozwiązania. Po 19:00 sport widziany od szatni, czyli sportowa arena. A po 20:00 retro 2000, muzyczna godzina z przebojami milenium. Po 21:00 rozmowy po zachodzie, rozmowa wokół zjawisk i pasji. Wtorek domknie audycja Lubię Jazz. Wysmakowany zestaw muzyki i recenzje płyt. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
10: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
11: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
10: Jaką?
11: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
10: Super! A co z dziećmi?
11: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
10: No i to jest plan.
12: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
13: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
14: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
13: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
15: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: 3, 17, 41.
0: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań, jest 15.30.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: Rafał Polacki, Wojciech Chmielewski, witamy bardzo serdecznie w drugim dniu tego tygodnia. Cieszymy się, że Państwo są z nami. A zaczniemy od dwóch 13-latków, którzy wchodzili na słupy energetyczne.
2: Koledzy ze szkoły stwierdzili, że oni wielokrotnie tego typu wyczyny, no bo jak rozumiem, to było wyzwanie dla nich, robią.
0: No, czy można zapobiec takim wyczynom, zanim dojdzie do tragedii? W audycji także Szydłowo, gdzie dziś szukano sposobów na to, jak odciągnąć dzieciaków od smartfonów.
3: Niektórzy teraz właśnie, jak nie lubią WF-u, mogą spróbować takich rzeczy i mogą się zachęcić do ćwiczenia.
0: Czyli ruch to zdrowie, jeśli człowiek w miarę wcześniej o tym się przekona. Po 16:00 powiemy o śmierci 40-latka podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
4: Nie wykonywał próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego.
0: A w kalejdoskopie odwiedzimy także Śrem, choć liczba porodów spada, w tamtejszym szpitalu stawiają właśnie na oddział ginekologiczny.
5: Nawet robimy coś, czego właśnie nie powinno się robić, a pacjentki z zadowoleniem na to przystają. Czasami mówimy im po imieniu.
1: Tu Radio Poznań.
0: Bardzo ciekawe rzeczy dzieją się w przyrodzie i to wszystko w pogodzie także ma odzwierciedlenie. Nasz synoptyk o 16:30 spróbuje nakreślić mniej więcej, co nas czeka jutro i w najbliższych dniach. Jutro trochę będzie chłodniej niż dzisiaj. Tyle Państwu mogę zdradzić na ten moment.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań, 15.35. Niebezpieczna zabawa nastolatków mogła zakończyć się tragedią. Mieszkanka podpoznańskiego Suchego Lasu przeżyła szok, kiedy w drodze nad jezioro zauważyła dwójkę dzieci wspinających się na słup energetyczny. Tym razem skończyło się na strachu. O ryzykowne zachowanie młodych ludzi zapytał Krzysztof Polasik.
1: To już bez komentarza chyba.
2: To jest kategorycznie zabroniona sprawa. Gdzie są rodzice?
3: To jest też duży problem, jeżeli chodzi o brak doinformowania i budowania u młodych ludzi kreatywności i przede wszystkim wyobraźni.
4: Dwie panie, które w zasadzie, jedna z nich przerażona zresztą, przyciągnęła tych dwóch młodzieńców, którzy byli w drugiej połowie wysokości, nazwijmy do tego słupa, więc bardzo wysoko, słup wysokie napięcia, to są naprawdę potężne konstrukcje, kilkudziesięciometrowe. Błagając ich, ściągnęły ich na dół. Jarosław Dudkiewicz, radny gminy Suchy Las, przewodniczący zarządu osiedla grzybowego, na którym się znajdujemy. Ta młodzież, obaj się przyznali, że mają po 13 lat, koledzy ze szkoły stwierdzili, że oni wielokrotnie tego typu wyczyny, no bo jak rozumiem, to było wyzwanie dla nich, robią. Po prostu wspinają się bez żadnego zabezpieczenia na słupy wysokie napięcie, pomijając to, że sam słup, wiadomo, czym może grozić te słupy, to jest element energetyczny.
5: Porażeniem prądem, oczywiście w najgorszych sytuacjach, utratą zdrowia bądź życia. Monika Mieldzioc, ENA Operator, Regionalny Rzecznik. Jeżeli zobaczymy taką osobę, która czy to wspina się na słup, czy bawi się w jego okolicy, oczywiście natychmiast prosimy o to, aby zwrócić uwagę. Po prostu po ludzku powiedzieć, że jest to niebezpieczne, że jest to teren niebezpieczny. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, warto zgłosić to na pogotowie energetyczne bądź do innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przypomnę numer 991, pogotowie energetyczne.
3: Przez fakt po prostu życia w telefonach, w TikTokach, myślę, że młodzi ludzie nie są przysposobieni do tego, aby im pobudzić tą wyobraźnię, co grozi. To nie jest zabawa, że ma pięć żyć.
6: Ostatnio też stał się po tym live'ie, streamie Łatwoganga, też stał się popularny ten pan, który wchodzi po budynkach na wysokości wielkie, więc...
3: Dlatego trzeba jakby im to też powiedzieć, że to jest jeden na milion albo ileś milionów i to nie jest przykład naśladowania dla każdego przeciętnego Jasia czy Małgosi.
2: Nie mam pojęcia dla, że tak powiem, do wartościowania siebie. Nie mam pojęcia, co w tym dzieciakom w głowie chodzi. Nie mam. W każdym bądź razie jest to bardzo niebezpieczne.
4: Postanowiliśmy zareagować na to i dlatego ja miałem przyjemność dzisiaj od rana kontaktować się zarówno ze Strażą Gminną, jak i naszą suchalewską policją, aczkolwiek dostałem obietnicę od zarówno jednej, jak i drugiej służby, że będą dodatkowe patrole, że będzie dodatkowo to weryfikowane i oczywiście chcemy też, wydaje mi się, jako radni, powinniśmy się tym zająć o tyle, żeby zaapelować do i tych służb, i pewno również naszych szkół. Myślę, że warto jeszcze jakieś pogadanki, czy jakieś spotkanie z tą młodzieżą robić, bo no, to jest dramat.
0: Ja Państwu tylko dodam, że to chodzi o te najwyższe słupy, takie do tych najwyższych napięć. To nie jest taki zwykły słup. 6 lat temu 17-latek wspinał się na słup energetyczny w Biedrusku. Chłopak porażony przez prąd spadł z wysokości 15 metrów i zginął na miejscu. No tym razem skończyło się na strachu. Mam nadzieję, że jakaś pogadanka się tutaj przyda. A proszę Państwa, już za chwilę Szydłowo i ogólnopolska akcja namawiania dzieciaków do zupełnie innych aktywności.
7: Chętnie bierzesz udział w zajęciach WF-u?
8: Tak.
7: Wszyscy koledzy tak chętnie biorą udział?
8: Nie. Nie chce im się.
0: No właśnie, dlaczego dzieciom nie chce się aktywnie poruszać? 618-658-2888. W sprawie słupów można do nas zadzwonić, w sprawie aktywności można do nas zadzwonić. No i za chwilę oczywiście, jak już wspomniałem, gmina Szydłowo i akcja Trenuj z aktywną szkołą. A ja zapraszam Państwa, Kalejdoskop Wielkopolski do godziny 17. Jeszcze trzy ciekawe tematy, a w środku wiadomości. No i już też za 10 minut serwis sportowy.
9: Ciało obok ciała, mętne spojrzenia lot.

0: Tu Radio Poznań, 15.43. Akcja Ministerstwa Sportu Trenuj z aktywną szkołą dotarła dzisiaj do Szydłowa pod Piłą. Wielofunkcyjne boisko przy szydłowskiej podstawówce zaroiło się od dzieci, które mogły uczestniczyć w przeróżnych zajęciach. Były na przykład biegi przez płotki, trening zwinności, strzelanie z łuków piankowych, laserowych karabinków oraz piłką nożną do tarczy typu darty. Gościem wydarzenia była Natalia Madaj-Smolińska, pochodząca z Szydłowa, mistrzyni olimpijska w wioślarstwie, która zachęcała dzieci do aktywności. No, wybierzmy się zatem do Szydłowa.
1: Każda forma takiego zachęcenia dzieciaków do sportu jest czymś okej, no a ja jako, że jestem z Szydłowa, to dla mnie jest to zupełnie naturalne. Jestem u siebie w szkole, więc zawsze z radością jestem tutaj. I być może ktoś z nich, nawet jedna osoba, tak jak ja kiedyś, wyjdzie z tej szkoły i będzie dalej rozwijała swoje sportowe, a może nawet jeszcze inne pasje, bo sport jest uniwersalny.
2: Jak wam się podobają te zajęcia i to wydarzenie?
3: Są fajne, bo można spróbować nowych rzeczy, które na przykład się już nie próbowało. Niektórzy teraz właśnie, jak nie lubią WF, mogą spróbować takich rzeczy i mogą się zachęcić do ćwiczenia.
1: Aktywna szkoła jest to program ministerialny, który też jest realizowany przecież w szkole tutaj w Szydłowie, gdzie dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, przede wszystkim właśnie z wykorzystaniem tej infrastruktury sportowej, czyli u nas na hali i nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także zachęca aktywna szkoła do realizacji zajęć sportowych w weekendy, czyli tak jak to nasze boisko tutaj w Szydłowie jest otwarte przez 7 dni w tygodniu, ale także, żeby rodzice przychodzili z tymi dziećmi i żeby to był taki sport dla każdego.
4: Dużo rzeczy fajnych i ogólnie się podoba.
2: Chętnie bierzesz udział w zajęciach WF-u?
4: Tak.
2: Wszyscy koledzy tak chętnie biorą udział?
4: Nie, nie chce im się.
2: Przyjeżdża aktywna szkoła, przyjeżdża mistrzyni olimpijska. Czy aż tylu argumentów trzeba, żeby zachęcić młodych ludzi do aktywności?
1: Czasem tak. Oczywiście trochę czasy się zmieniły. Sama wiem, że sport tutaj, kiedy chodziłam do Szydłowa, do podstawówki, był dla mnie ogromną szansą do tego, żeby wyjechać gdzieś dalej, zobaczyć coś więcej i przeżyć niesamowite emocje. Przyjechaliśmy ich zmotywować, zachęcić do aktywności, no i żeby się wspólnie razem bardzo fajnie bawili.
5: Damian Wójtkiewicz, nauczyciel wychowania fizycznego. W zespole szkół imienia Jonasza Kurczaka w Szydłowie.
2: Czy zawsze na zajęciach WF-u jest taka frekwencja jak dzisiaj na tym boisku?
5: Oczywiście, że tak.
2: Jednym słowem, nie trzeba dzieciaków za mocno zachęcać do udziału w ćwiczeniach?
5: Nie, nie trzeba. Tych zwolnień lekarskich też mamy bardzo mało, więc no, jeżeli chodzi o frekwencję, ogólnie myślę, w szkołach podstawowych ona jest fajna.
6: Jest fajnie, ale by było lepiej, jakby było właśnie tak.
7: W naszej klasie bardzo dużo osób lubi lekcje wychowania fizycznego.
2: A co najbardziej przeszkadza w tym, żeby w takich zajęciach uczestniczyć?
8: Wszystkie gry komputerowe, jakie w ogóle istnieją, te najnowsze wszystkie technologie.
1: Tych takich złych pokus, może trochę gorszych, które odciągają od aktywności fizycznej, od sportu, jest dosyć sporo. Ja myślę, że takie programy jak dzisiaj, ta aktywna szkoła to jest jedno. To jest nauczyciel WF-u oczywiście, to jest szkoła, to jest środowisko, ale ogromną rolę i myślę, że taką pierwszorzędną odgrywają rodzice. My możemy zrobić wszystko, ale warto przypomnieć tutaj o roli rodziców. Jak dzieciaki przyjdą dzisiaj z takiego programu, z takich zajęć, to powiedzą, jak było fajnie, jakie emocje w nich buzują i rodzice sami zobaczą, że to jest właśnie coś, co jest świetną drogą do tego, żeby uciec gdzieś od tych ekranów.
0: A nawet najbardziej aktywna szkoła, jak słyszymy, nie zastąpi przykładu rodziców. Relacje z akcji Trenuj z aktywną szkołą, która odbywa się w Szydłowie, przygotował Marek Wolski. Radio Poznań 61 865 8288. Za niespełna 4 minuty na naszej antenie też będzie o sporcie, ale takim profesjonalnym, trochę w teorii też, chociaż w praktyce jak najbardziej, bo przecież zawodnicy ciężko pracują, żeby wysoko podskoczyć albo żeby strzelić gola. Serwis sportowy w Radiu Poznań. Zapraszam Państwa, Grzegorz Hałasik już w studiu. Za chwilę wszystko nam opowie.

0: 15.50, Grzegorz Hałasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy w związku z ochłodzeniem planowanym teraz hokej na lodzie wraca czegoś?
1: To zawsze jest stały termin Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie.
0: Czy oni zaspali, czy coś?
1: Nie, bo to muszą się skończyć rozgrywki ligowe i wtedy mogą się odbywać Mistrzostwa Świata. Są w Sosnowcu zaplecze elity, a elita to w ogóle w połowie maja rozpocznie Mistrzostwa Świata i grają do 31 maja w tym roku w Szwajcarii. A dwa lata temu były w Ostrawie, tuż za granicą i byłem. I powiem ci szczerze, że to jest ciekawe doświadczenie, bo faktycznie było ciepło, druga połowa maja, przyjemnie, czy taka połowa maja, akurat zimna Zośka tam nie dokuczała, czy było już po, nie pamiętam.
0: A w hali trzeba mieć jakąś kurtkę?
1: I kurtkę trzeba jakąś taką faktycznie mieć, chociaż jak się wysoko siedzi, jest dużo ludzi, to różnie bywa, niekoniecznie, ale pamiętam, że właśnie na dworze w krótkim rękawku, a katana w ręce i jak weszliśmy do tej hali lodowej w Ostrawie, duża jest, no, z końcu Mistrzostwa Świata się tam odbywały, no to ta kurtka się przydała jak najbardziej.
0: Zatem, proszę Państwa, od największej zamrażarki na południu, od Polski, zaczynamy. Serwis sportowy Grzegorz Hałasik.
1: Reprezentacja polskich hokeistów na lodzie rozegra dzisiaj trzeci mecz na Mistrzostwach Świata pierwszej dywizji w Sosnowcu. O 19.30 biało-czerwoni zmierzą się z głównym kandydatem do awansu, Kazachstanem. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Francji z Ukrainą. Przypomnę, że w dotychczasowych meczach Polacy pokonali Ukrainę za 3 punkty oraz po karnych najazdach przegrali z Francją, czyli zdobyli 1 punkt. W Sosnowcu gra

0: 82, czyli starcie dwóch trzecioligowców, miejscowej Wiktorii z Unią Swarzędz. Już wcześniej awans do półfinałów wywalczyły trzecioligowa Polonia Środa i czwartoligowa Korona Piaski, które zmierzą się ze sobą, oraz Orzeł Kawęczyn z piątej ligi, który czeka na dzisiejszego zwycięzcę. W lidze NBA koszykarze nowojorskich Knicks rozbili u siebie ekipę Philadelphia 76ers 137-98 w pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział Jeremy Sochan. Znacznie więcej emocji było w drugim rozegranym wczoraj spotkaniu. Minnesota Timberwolves wygrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 104-102 i Minnesota objęła prowadzenie 1-0. Kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań po 19:00, dzisiaj wtorek, więc zapraszam także na sportową arenę. Chwilę po wspomnianych wiadomościach sportowych. Sporo w tym roku dzieje się w polskiej i poznańskiej piłce wodnej, więc porozmawiamy o tej trudnej, ale ciekawej dyscyplinie sportu. Gośćmi w studiu będą założyciel, prezes i wciąż zawodnik klubu Waterpolo Poznań Tomasz Różycki, który był także szefem polskiej ekipy podczas niedawnego turnieju Pucharu Świata na Malcie, oraz Filip Borek, zawodnik poznańskiej drużyny. Zapraszam na sportową arenę, zapraszam na kolejne wiadomości sportowe po 19:00. Do usłyszenia.
1: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie.

0: słyszałem, w sumie powinniśmy dzisiaj zagrać trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadło, bo dzisiaj matura z matematyki. Wczoraj pytałem Państwa, jak Państwo wspominają swoją maturę, no i okazuje się, że dzisiaj też można na ten temat zadzwonić do radia.
1: Chciałam powiedzieć,

0: że 21 maja 65 roku zdałam maturę. Człowiek o szerokim zainteresowania doby odrodzenia. Ja mam bardzo dobrą głowę. I moja zmarła mama na mnie mówiła, zawsze encyklopedia chodząca, a głowę mam po ojcu.
1: Ciekawe, czy ktoś z matematyki pamięta zadania, jakie byłeś. 618-658-288.
2: Reklama.
3: Wilgoć w domu? To problem, który nie znika sam. Hydrotama, specjalista w osuszaniu budynków i izolacjach. Skutecznie i na lata pozbędziesz się zawilgoconych ścian. www.hydrotama.pl. Telefon 604-389-683. Hydrotama. Suchy dom. Spokojna głowa.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca 135, www.centrummedycznestanley.pl.
2: Reklama.
10: Motosygnały Natalia Krawczyk. Nie ma już utrudnień na Krajowej 90C2 pod Wrześnią. Przejazd trasą Poznań-Września odbywa się normalnie, korki już się rozładowały. Cały czas korkowo na 11C między Środą Wielkopolską a Jarocinem. Na światłach w Brodowie, także w Krzykosach, postój w kierunku Jarocina. W Obornikach na północnym odcinku 11 kolejka symboliczna. Korki jeszcze na 90C2 pod Tarnowem Podgórnym. W Poznaniu raczej bez niespodzianek, korków nie brakuje, ale tworzą się w stałych miejscach. Niestachowska, Świętego Wawrzyńca, Lutycka, Przybyszewska. Tu po kolizji jeszcze przy Marcelińskiej mocno spowolniony przejazd w kierunku Ronda Nowaka Jeziorańskiego. W centrum zakorkowany dojazd do zwężonego Mostu Chrobrego, ulica Królowej Jadwigi w kierunku Rataj też solidnie zakorkowana. Podobnie jak Hetmańska od Rolnej do Ronda Starołęka. Niestety przejazd w korku. Jeśli chodzi o wylotówki w stronę południową, niewielki zator teraz na Dolnej Wildzie przed węzłem Luboń. Gorzej wygląda luboński odcinek trasy w kierunku Puszczykowa i Mosiny. Na wysokości fabrycznej mamy solidny korek. Bezpiecznej podróży i do usłyszenia.
11: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
12: Bon senioralny przyjęty przez rząd. Mniej karetek w Kaliszu. Zajmiemy się tym w magazynie W Punkt. Przemysł drugi stanął przed poznańskim zamkiem.
11: Wiadomości Radia Poznań.
12: O 16 we wtorek 5 maja zapraszam Beata Chmielewska. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia, który przewiduje przeznaczenie pieniędzy m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Ustawa przewiduje też powołanie lokalnych koordynatorów programu, którzy będą informowali o bonie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
12: Bon ma wejść w życie jeszcze w tym roku i jest realizacją jednego z kamieni milowych, KPO. Rozmieszczeniem karetek pogotowia ratunkowego w Kaliszu i okolicy zajmiemy się dziś po 18 w naszej cowtorkowej audycji W Punkt. Nadamy ją z terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. A chodzi o plan wojewody wielkopolskiego przeniesienia jednego z zespołów ratownictwa medycznego z Kalisza do Opatówka. Nie zgadzają się na to sami ratownicy. Władze Kalisza, Rada Społeczna Szpitala w mieście stacjonują obecnie 4 ambulanse. Pozbawianie Kalisza jednej karetki uderza w bezpieczeństwo mieszkańców, alarmuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. Urząd Wojewódzki odpowiada z kolei, że ulokowanie jednej karetki na wschód od Kalisza przyspieszy dotarcie ratowników do wschodnich obrzeży miasta i wschodnich obszarów powiatu. Udział w audycji zapowiedzieli m.in. wicewojewoda wielkopolski, prezydentka Kalisza, wiceburmistrz Opatówka i związkowcy.
6: www.radiopoznan.fm.
12: Podstacja pogotowia ratunkowego wraca do Witkowa w powiecie gnieźnieńskim. Poprzednia siedziba spłonęła w marcu. Więcej na ten temat za godzinę. W Wągrowcu policjantka dostała mandat za złe zaparkowanie radiowozu. Internauci opublikowali zdjęcie, na którym widać policyjny samochód stojący na przejściu dla pieszych. Funkcjonariuszka dostała za to karę zgodnie z taryfikatorem, mówi rzecznik policji z Wągrowca Dominik Zieliński.
7: Wymalowane jest oznakowanie poziome zebra bez oznakowania pionowego. Pozostawienie radiowozu w tym miejscu, a nie w miejscu wyznaczonym, naruszało przepisy prawa o ruchu drogowym. Rodzaj wykonywanych służbowych czynności nie wymagał pozostawienia radiowozu w tym miejscu. Nie była to nagła sytuacja.
12: Policjantkę ukarano mandatem w wysokości 100 zł i jednym punktem karnym. Przemysł drugi stanął przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu. Rzeźba historycznego władcy została przymocowana do postawionego w lutym przy skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła. Fundator pomnika Jacek Wojciechowski tłumaczył w rozmowie z reporterem Radia Poznań, że zależy mu na pokazaniu historycznej roli Poznania.
14: Nie jak to się w tej chwili opowiada, że były trzy stolice: Gniezno, Kraków, no i Warszawa, tylko Poznań był też stolicą. I właściwie to Gniezno było stolicą kościelną, natomiast faktyczną to był Poznań.
12: Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Król Przemysł II był przedstawicielem wielkopolskiej linii Piastów. Temu władcy jest przypisywane wzniesienie poznańskiego zamku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
12: W Wielkopolsce spore różnice temperatury, ciepłe południe i centrum, w Kaliszu 26 stopni Celsjusza, 23 w Lesznie i Kole, znacznie chłodniej w Pile, w części północnej deszcz i 13-14 stopni, 19 w Poznaniu, kolejną godzinę spada ciśnienie.
11: Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.
9: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.

0: Tak a propos spadającego ciśnienia i tego biometu niezbyt korzystnego, przypomniała mi się ta scena w Misiu na zapleczu restauracji, kiedy pani kelnerka mówi tam do na zapleczu tej jednej: kochanie, dolej trochę ciepłej wody, jakaś oklapła dzisiaj jest.
1: Kalejdoskop Wielkopolski.
0: Proszę Państwa, druga część naszego programu. Rafał Polacki i Wojciech Mielewski, witamy Państwa ponownie i zaczynamy od tematu. W Poznaniu w nocy doszło do tragicznej interwencji policji. Funkcjonariusze użyli gazu wobec 40-latka, który zmarł.
2: Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana.
0: No i sprawą zajmuje się nie tylko prokuratura, w programie także śremska porodówka.
3: Podwyższenie standardów w opiece medycznej to możliwość przebywania i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom z patologią ciąży.
1: Tu Radio Poznań.
0: Podczas policyjnej interwencji w Poznaniu zmarł 40-letni mężczyzna. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu. Sprawa jest wyjaśniana przez wewnętrzne biuro kontroli. Do Poznania przyjechali funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Relacja Adama Michalkiewicza.
4: W poniedziałkowy wieczór poznańscy policjanci dostali wezwanie z ulicy Sienkiewicza do krwawiącego mężczyzny.
2: Miał uszkodzoną skórę na szyi.
4: Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
2: Okazało się, że najprawdopodobniej dokonał tak zwanego samookaleczenia. Z tej pierwotnej informacji, która wpłynęła na telefon zgłoszeniowy 112, wynikało, że właśnie w rejonie ulicy Sienkiewicza jest mężczyzna z butelką w ręce, która jest stłuczona i że krwawi, że jest ranny, że ma widoczne rany szyi.
4: Według rzecznika policji podczas udzielania pomocy pojawił się inny mężczyzna, który przeszkadzał funkcjonariuszom.
2: Nie reagował on na polecenia, nie wykonywał próśb o to, aby się oddalił z tego miejsca i finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego, a później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
4: Dzisiaj na ulicy Mickiewicza, gdzie zmarł 40-latek, płonęły znicze. Powieszono też jego zdjęcie.
5: Znałem po prostu go. O 1:19 tu przyszłem.
4: W nocy?
5: W nocy.
4: I co tu wtedy było jeszcze? Była akcja cała?
5: Policja tu stała. Pełno policji jeszcze stało.
4: Kim był ten człowiek?
5: Dobrym człowiekiem.
4: 40-latek był znany policji.
2: Mężczyzna, wobec którego były przeprowadzone te działania interwencyjne, w przeszłości był wielokrotnie notowany w rejestrach policyjnych.
4: Od 2005 do 2014 roku z przerwami przebywał w zakładzie karnym. Był notowany za kradzież, rozbój, włamanie, znieważenie, ale też zniszczenie mienia. Jutro zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Dziś rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak podał, że biegły jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. Śledztwo w tej sprawie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 40-latka.
6: Teraz nigdzie nie jest bezpiecznie. Słyszałam, czytałam na żownikach.
4: Sprawa jest wyjaśniana przez prokuraturę, ale także przez wewnętrzne biuro policji, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
2: Zostały zabezpieczone różnego rodzaju nagrania z kamer monitoringu znajdujących się w pobliżu. Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
0: A mężczyzna z ranami szyi, od którego wszystko się zaczęło, został przewieziony do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Sekcja zwłok 40-latka odbędzie się jutro. Relację przygotował Adam Michalkiewicz.

0: Słuchają Państwo Radia Poznań, prawie 16 minut po godzinie 16. Szpital powiatowy w Śremie uzyskał drugi stopień referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii. No i w czasach ogólnego kryzysu demograficznego oraz powiatowej służby zdrowia chwali się coraz większą liczbą urodzeń. Jak tego dokonano i co to oznacza dla pacjentek, sprawdzał na miejscu w Śremie Grzegorz Ługawiak.
1: Drugi stopień referencyjności to dla szpitala nowe uprawnienia w leczeniu, mówi dr Magdalena Szymczak, szefowa śremskiej porodówki.
2: Podwyższenie standardów w opiece medycznej to możliwość przebywania i udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom z patologią ciąży.
1: To nadciśnienie, cukrzyca, choroby tarczycy, układu krążenia czy immunologiczne i wiele, wiele innych. Dotąd takie rodzące były wysyłane do kliniki przy ulicy Polnej w Poznaniu. Oprócz zdobywania nowych kwalifikacji przez personel, kluczem do sukcesu okazała się nowa filozofia podejścia do pacjentki.
2: Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową. Stąd mieliśmy pomysł, żeby porody odbywały się przy udziale mężów. Ale nie tylko w czasie porodu. Również mężowie mogą pozostać z kobietami przez dalsze godziny ich już trwania z nowym potomkiem.
1: Ta filozofia nie została zbudowana na wiedzy tajemnej. Hasło rodzić po ludzku towarzyszy nam wszak od dziesiątków lat. Kluczowy jest człowiek.
2: Powiem szczerze, że obserwując pracę przede wszystkim położnych, to widzę ogromną empatię, ogromną chęć pomagania tym rodzącym. Ważne jest, że ta położna jest cały czas z nimi, rozmawia, analizuje. No, są to rzeczy bardzo ważne. Ta pacjentka nie jest zostawiona sama sobie.
1: Na co dzień obowiązkową w szpitalu empatię praktykuje ze swoim zespołem oddziałowa oddziału ginekologii i położnictwa Anna Janiszewska.
3: Fajna, rodzinna atmosfera, bo tutaj nikt nie traktuje pacjentki z wyższością, tylko po partnersku i słuchamy, co do nas pacjentka mówi. Nawet robimy coś, czego właśnie nie powinno się robić, a pacjentki z zadowoleniem na to przystają. Czasami mówimy im po imieniu.
1: To najprawdopodobniej dobra atmosfera powoduje, że w Śremie wiele pań decyduje się na poród naturalny.
2: To dzięki temu, że jest rozmowa z pacjentką, jest analiza jej bólu, jest chęć współpracy z nią i stosowania niefarmakologicznych środków.
1: Bez wątpienia wiele polskich szpitali poprawia warunki rodzenia, w tym upatrując sukcesu, a czasem po prostu możliwości utrzymania się na rynku medycznym. Czy w związku z tym możemy mówić o tym, że zbliżamy się do standardów zachodnich? Pani Anna urodziła swojego synka Leona w Holandii.
4: Urodziłam i tego samego dnia wyszłam ze szpitala. Po kilku godzinach. O 12 godzinie urodziłam, o 17 już wyszłam z domu.
1: Jak to możliwe?
4: Tak, ponieważ tam jest opieka położnicza. Po 7-8 godzin pani przychodziła i pomagała mi po prostu w domu.
1: Czyli wszystko to, co u nas się dzieje w szpitalu, tam
4: tak,
1: się dzieje
4: tak,
1: już poza,
4: tak? Tak, tak, tak. Nie robią żadnych. Ten nawet dziecka z sali od mamy nie biorą. Na żadne badanie. Wszystko się dzieje w sali, jednej sali.
1: A warunki socjalne, bytowe?
4: Tak samo jak tutaj prywatnie.
1: Jak to się tam finansuje, taki poród?
4: Tam jest wysokie dosyć ubezpieczenie. Jest to w ramach ubezpieczenia miałam. Nie płaciłam za poród.
0: Ale wracamy do Śremu. Tam w szpitalu urodziło się w ubiegłym roku prawie 740 dzieci. To najlepszy wynik w tej części regionu. Gratulujemy oczywiście. A my, proszę Państwa, spoglądamy już w stronę termometru, dlatego że jest tak niesprawiedliwie, że to naprawdę trudno opisać słowami. Proszę sobie wyobrazić, że w Kaliszu jest 26 stopni Celsjusza, a w Pile jest 12,7. No to jak można tutaj mówić o sprawiedliwości pogodowej? A jeszcze gorzej w skali kraju, bo w Łebie, w ogóle nad morzem, jest dzisiaj bardzo, bardzo zimno. 9 stopni zaledwie na plusie, na szczęście. A w Dęblinie, czyli na drugim skraju Polski, jest 30. Więc ta niesprawiedliwość, czy jutro również będzie, o tym nasz synoptyk nam zaraz powie. Za 10 minut zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, a już za chwilę w kalidoskopie informacje dla kierowców.

0: Motosygnały, Natalia Krawczyk. Znów bardzo duże korki na 90C2 między Neklą a Wrześnią. Drogowcy w akcji. Była chwila przerwy w tych utrudnieniach, ale w tej chwili znów zwężenie do jednego pasa w obu kierunkach. No i z tego powodu postać trzeba i w stronę Wrześni, i w kierunku Poznania. Korki na ekspresówkach, zachodnia obwodnica Poznania korkuje się przed węzłem Poznań-Zachód, aż do wjazdu na autostradę. Spowolniony przejazd w kierunku Kórnika trasą S11 przed węzłem Borówiec. Na autostradzie A2 na poznańskim odcinku przejazd odbywa się na bieżąco. W samym Poznaniu zakorkowana Hetmańska w kierunku Ronda Starołęka już od Rolnej. Trasa z centrum do Śródki, ulica Solna, Małe Garbary, tu też bardzo duże korki przed zmężonym mostem Chrobrego. Fatalnie wygląda wyjazd z Poznania ulicą Warszawską do Swarzędza. Już na węźle w Antoninku mamy solidny zator. Dużo cierpliwości i dobrej podróży.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
3: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni. Też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
2: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
4: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
5: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
4: Jaką?
5: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
4: Super! A co z dziećmi?
5: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
4: No i to jest plan.
6: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Nasz synoptyk.
2: 16.30, Piotr Szewczak, biuro prognoz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
2: Panie Piotrze, czy kawę pan wypił, żeby jakoś dać radę z dzisiejszym połączeniem? Bo ciśnienie, zdaje się, spada i to tak odczuwalnie.
3: Spada trochę ciśnienie.
2: Właśnie. Ale to chyba najmniejsze zmartwienie z tego wszystkiego, dlatego że rzeczywiście widać, że dużo się dzieje w pogodzie i znowu ci na północy mają bardzo zimno, a ci na południu mają właściwie prawie upał, nie? Tam pod 30 stopni na południu Polski. Mm-hmm. A zatem co nas czeka dzisiaj jeszcze, panie Piotrze, jutro?
3: Proszę państwa, no więc pogoda będzie podzielona na pół, można powiedzieć, po przekątnej naszego kraju i północno-zachodnia część kraju pochmurna z opadami deszczu i chłodniejsza. Południowa też pochmurna, ale za to cieplejsza troszeczkę. W tej chwili na przykład w Pile mamy 12 stopni, a w Lesznie, w Kaliszu 25, w Kaliszu 25 prawie. Także front przebiega w poprzek naszego regionu, z północnego wschodu na południowy zachód. Na północy występują opady deszczu, na południu nie, ale mogą się pojawić w każdej chwili, może też zagrzmieć. Noc będzie pochmurna, okresami będą występowały opady deszczu intensywniejsze na wschodzie naszego regionu. No tam może spaść 10, 15 litrów, także dość dużo. Temperatura, ze względu na to, że pochmurno będzie w nocy, to temperatury będą dość wysokie, od 8 w Pile do 10-12 na południu naszego regionu. I jutrzejszy dzień bardzo podobny do dzisiejszego. Północ z temperaturą 12 stopni, południe z temperaturą 20-23. Na północy opady deszczu o charakterze jednostajnym, natomiast na południu przelotne opady deszczu, na wschodzie może pojawić się burza. I kolejne dni też z dużą ilością chmur, z przelotnymi opadami deszczu, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Czwartek chyba wygląda na to, że będzie, proszę państwa, najchłodniejszy, z temperaturą około 14-15 stopni, a później zacznie się troszeczkę ocieplać. Chociaż prawie każdego dnia jakieś przelotne opady deszczu będą się zdarzać. Wygląda na to, że weekend powinien, a zwłaszcza niedziela i poniedziałek później powinny być ciepłe z temperaturami powyżej 20 stopni, a w poniedziałek może 27, tak powiem, z wyprzedzeniem.
2: No tak, te opady to szczerze mówiąc się przydadzą, tylko chyba znowu niesprawiedliwie będzie jakoś, nie? Że nie wszędzie popada i nie wszędzie porówno.
3: Więc... To znaczy ten front atmosferyczny, on w tej chwili troszeczkę poszedł na północ, natomiast jutro będzie miał tendencję powrotu na południe, czyli utworzy się tu nad Wielkopolską taki lokalny niż z zafalowaniem frontowym. Także ja myślę tutaj, że w centralnej części naszego regionu również popada.
2: Tak, tak. Dziękujemy panie Piotrze bardzo za tę prognozę.
3: Bardzo pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Radio Poznań. Tam, gdzie ty.

Tu Radio Poznań, 16.37. Pięknie Państwu dziękuję za kalejdoskop we wtorek, 5 maja. Rafał Polacki jeszcze z Państwem zostaje, będzie realizował program, a za chwilę popołudniowa rozmowa. Dzisiaj o likwidacji szkół i przedszkoli będziemy poruszali ten temat. Wojciech Chmielewski, dziękuję, zapraszam jutro o 15.30. Do usłyszenia. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Dniowa rozmowa Radia Poznań.
1: 16.40. Kłaniam się Państwu. Piotr Jaśkowiak, a gościem w studiu w drugim dniu egzaminów maturalnych jest wielkopolska wicekurator oświaty Izabela Libert-Jędroszkowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani kurator, Kalisz, władze Kalisza próbują zlikwidować siódme liceum ogólnokształcące. Gmina Rychtel, szkołę podstawową, Konin, cztery przedszkola próbuje zlikwidować i to są tylko przykłady, które znalazłem dosłownie w chwilę, przykłady z ostatnich dni. Czy mamy do czynienia z falą?
2: Powiem tak, że w tym roku od stycznia do lutego 2026 wpłynęło do nas 61 wniosków o likwidację lub przekształcenie szkół. I poprzez analizę dokumentacji, kontrolę w szkołach czy przedszkolach, wielkopolski kurator wydał 44 pozytywne opinie w sprawie likwidacji czy przekształceń, 15 negatywnych i dwie są jeszcze rozpatrywane.
1: Mniej więcej 2/3 decyzji pozytywnych dla władz gminy albo powiatu, który chce szkołę zlikwidować. Tak. A przekształcić w tym kontekście, co to znaczy?
2: Co to znaczy przekształcić? Może jest na przykład zmiana siedziby szkoły, zmiana adresu, czy przekształcenie poprzez na przykład likwidację filii szkoły, czy oddziału przedszkolnego. Także to jest przekształcenie szkoły.
1: No dobrze, pani kurator, to porozmawiajmy o kryteriach, które przykładacie do takiego wniosku. Na przykład Konin, gdzie władze gminy, władze miasta chciały zlikwidować cztery przedszkola, dostały zgodę na dwa, a tak, dwa kuratorium uznały, że kuratorium uznało, że powinny nadal działać. Wiceprezydent Konina Witold Nowak mówi tak, proszę posłuchać.
3: Kurator z jednej strony przyjmuje argumenty samorządu i mówi, okej, możecie wygaszać przedszkola, bo demografia jest, a z drugiej strony, kiedy wydaje decyzję negatywną, mówi, że demografia nie może wpływać na likwidację, więc dla mnie to jest niespójne.
1: I jakie tu są czynniki przy podejmowaniu decyzji? Demografia to jest coś, co kuratorium bierze pod uwagę?
2: Wnioski, które do nas wpływają, ta uchwała o zamiarze likwidacji, w ich uzasadnieniach najczęściej właśnie pojawia się demografia, ekonomia.
1: A co za tym idzie pieniądze?
2: Tak, ekonomia, na przykład zły stan techniczny budynku, czy właśnie to, że oddano do użytku nową siedzibę, nowy budynek. My analizujemy wszystkie wnioski, które do nas wpływają. A nie jest to sprawa łatwa, bo wiemy, że wiążą się z tym losy ludzkie. Także sprawdzamy, czy ten wniosek wpłynął do nas, właściwie zawiadomienie o zamiarze likwidacji wpłynęło do nas do końca lutego. Czy skutecznie zostali zawiadomieni wszyscy rodzice, obydwoje rodzice każdego ucznia dziecka? Czy zapewniono tym uczniom transport do szkoły, do której jest wskazane, że będą dalej obowiązek szkolny realizować, czy będzie zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczne warunki higieniczne w szkole. Wszystkie te czynniki sprawiają, że wpływają na podjęcie decyzji. I nad analizą tych dokumentów tak naprawdę pracuje zespół ludzi. To nie jest tylko jednoosobowa decyzja, także sprawdzane są wszystkie fakty, czy też ta uchwała jest dobrze skonstruowana, czy wyznaczone jest to miejsce dalszej realizacji obowiązku szkolnego, czy wychowania przedszkolnego. I to wpływa na podjęcie decyzji, czy będzie to decyzja pozytywna, czy negatywna.
1: Czy ten
2: ta
1: zespół,
2: opinia pozytywna, czy negatywna.
1: Ten zespół ludzi jest... Czy ten zespół ludzi się rozrasta? No bo demografia się cały czas pogarsza i zakładam, że tych wniosków także robi się coraz więcej.
2: To znaczy,
1: czy na zespół? Coraz większe siły trzeba rzucić na ten odcinek?
2: Nie. Tu radzimy sobie naszym zasobem. Tak, ludzkim,
1: tak. A tak zwane względy społeczne, bo to jest coś, co podnosili na przykład obrońcy szkoły w Klęce. My w Radiu Poznań długo zajmowaliśmy się tym tematem. No, że to jest, szkoła to jest instytucja. W wielu miejscowościach właściwie jedyna instytucja publiczna. I tak, kiedy ona zniknie, to i znika... No, nie chcę powiedzieć państwo, no ale w sumie właśnie znika państwo. Ostatni budynek z orłem białym przy wejściu. To kuratorium bierze pod uwagę?
2: No też bierzemy pod uwagę i demografię, i liczbę dzieci, i warunki, jakie w tej szkole są, tak.
1: Co najczęściej przesądza o tym, że nie ma zgody? To są właśnie warunki, czy brak skutecznego zawiadomienia rodziców? Jaki tu najczęściej jest powód odmowy?
2: Tak, i brak skutecznego zawiadomienia rodziców, czy błędy formalne, bo na przykład, no nie wiem, organ prowadzący chciałby zlikwidować oddział przedszkolny, a nie poinformował wszystkich rodziców, albo chce utworzyć szkołę, której tak naprawdę nie może utworzyć, na przykład jeszcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Także, no.
1: No dobrze, a myślę sobie o tym obowiązku skutecznego zawiadomienia rodziców. Taki wystarczająco zdeterminowany rodzic mógłby bardzo długo nie przyjmować do wiadomości zamiaru likwidacji szkoły przez gminę i utrudniać to tak, żeby nie dotrzymać tego, przepraszam za wrażenie, deadline'u lutowego.
2: Podwójne awizowanie uznaje się już jako skuteczne doręczenie tak naprawdę. Dlatego gminy wysyłają listy polecone. Jeżeli na przykład mogli zorganizować spotkanie w szkole i taką listę obecności, wtedy rodzice się podpisali. Ale jeżeli nie ma wszystkich podpisów, no to skutecznym powiadomieniem jest wysłanie tego listu poleconego.
1: Co jeżeli gmina się nie zgadza z decyzją kuratorium oświaty?
2: Jeżeli nie zgadza się, czyli otrzymała tą decyzję negatywną, dotyczącą właśnie uchwały o zamiarze likwidacji, wtedy ma prawo wnieść zażalenie do ministra edukacji narodowej.
1: I jak się resort odnosi do waszych decyzji na ogół?
2: Resort odnosi się różnie. Może tą naszą decyzję uchylić, może tą naszą decyzję uchylić, ale do ponownego rozpatrzenia, jeżeli ma jakieś wątpliwości, albo może naszą decyzję podtrzymać. I ta Różnie się odnosi do tych naszych decyzji.
1: Kto to samorządy, ale chodzi mi o to, czy gminne, czy powiatowe, te, które zajmują się szkołami średnimi, czy szkołami podstawowymi i przedszkolami, kto najczęściej występuje o zgodę? Jakie szkoły najczęściej idą do likwidacji?
2: No, w tej chwili gminy, ale są też samorządy, powiaty, ponieważ jest wiele szkół w naszym systemie informacji oświatowej czy w RSPO, które istnieją, ale od wielu lat nie było tam naboru i nie ma uczniów. I te szkoły otrzymują opinię pozytywną w tym wniosku, tak, przy wniosku o zamiarze likwidacji.
1: Był taki słynny przypadek z powiatu kępińskiego, gdzie nie było nikogo w szkole poza dyrektorką i budynkiem.
2: No, to była sytuacja taka też nieoczywista, ponieważ w momencie, kiedy wniosek do nas wpłynął o tym zamiarze likwidacji, ta szkoła, do której dzieci miały przejść, jeszcze była w fazie budowy i tu nie było takiej stuprocentowej pewności, że od 1 września ta szkoła się utworzy i te dzieci będą mogły do tej szkoły przejść. W związku z tym nasza opinia była wtedy negatywna, wniesiono zażalenie, no i w momencie, kiedy... No i teraz ponownie gmina złożyła wniosek, szkoła już istnieje i teraz nasza opinia była pozytywna.
1: I stara szkoła już oficjalnie
2: tak
1: przestała istnieć. Ta procedura, o której rozmawiamy, ona się ma zmienić, jak rozumiem.
2: Tak. Zostały zmienione przepisy, już weszły w życie i tu... Tutaj zgodnie z tymi nowymi przepisami gmina będzie zobowiązana do przeprowadzenia przed takim podjęciem tej uchwały o zamiarze likwidacji, o przeprowadzenia konsultacji społecznych, do wywieszenia tej informacji i uchwały w widocznym miejscu, tak żeby wszyscy się mogli tym zapoznać i też na swoim BIP-ie. Ale też będziemy opiniować tą uchwałę o zamiarze likwidacji, właśnie ten wniosek, ale tu będziemy już sprawdzać tak już bardzo poważnie te warunki, w jakich dzieci są obecnie i w jakich dzieci będą kontynuować ten swój obowiązek szkolny, czy obowiązek nauki.
1: Opinia wyrażona w konsultacjach też będzie wtedy czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez kuratorium?
2: Myślę, że tak. Natomiast to będzie sprawa dotyczyła dopiero przyszłego roku, bo szkołę będzie można zlikwidować z dniem 31 sierpnia.
1: Pani kurator, będę pytał o rocznik maturalny, ale zapytam o wynik matury z matematyki.
2: mój.
1: Tak.
2: Ja byłam tym rocznikiem, który nie musiał zdawać matematyki. Ja pisałam polski i angielski, a na ustnych, oprócz polskiego i angielskiego, zdawałam chemię, tak.
1: To dwa słowa otuchy dla tych, którzy jutro podejdą.
2: Maturzyści. Jutro jest angielski. Tak, tak, tak. Jutro jest język obcy, podstawowy, także kochani maturzyści, trzymamy za was kciuki. My wiemy, że to nie jest wasz jedyny egzamin w życiu. Teraz jest ten trudny, potem będziecie go wspominać z sentymentem, bo jeszcze wiele trudnych egzaminów przed wami, ale trzymamy za was kciuki cały czas mocno.
1: Mówiła Izabela Liberdin-Drożkowiak, Wielkopolska wicekurator oświaty. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Jaśkowiak, kłaniam się państwu, do usłyszenia.
0: Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Po 18:00 magazyn interwencyjny W Punkt. Reagujemy na sygnały słuchaczy i pojawiamy się tam, gdzie sprawy domagają się rozwiązania. Po 19:00 sport widziany od szatni, czyli sportowa arena. A po 20:00 retro 2000, muzyczna godzina z przebojami milenium. Po 21:00 rozmowy po zachodzie, rozmowa wokół zjawisk i pasji. Wtorek domknie audycja Lubię Jazz, wysmakowany zestaw muzyki i recenzje płyt. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. Autopromocja.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo.

0: Bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
1: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
5: Reklama.

0: Motosygnały, Natalia Krawczyk. Trochę lepsze informacje z wielkopolskich dróg. Nie ma już utrudnień na Krajowej 92 pod Wrześnią. Korki rozładowane. Na Krajowej 11 jeszcze kolejka przed Brodowem w kierunku Jarocina, a w Obornikach korek tylko w stronę Poznania. Zator w kierunku Piły, kolejkę mamy na wysokości Chludowa. Lepsze informacje z Poznania, bo korki na większości kierunkach są już mniejsze. Na przykład na poznańskich mostach niewielki zator na dojeździe do zwężonego mostu Chrobrego w kierunku Śródki. Poprawa sytuacji także na ulicy Królowej Jadwigi. Jeszcze korkuje się Hetmańska w stronę Ronda Starołęka, ale ten korek nie sięga już nawet Dolnej Wildy. W zachodniej części miasta niewielkie zatory na Niestachowskiej i na Świętego Wawrzyńca. Poprawa sytuacji także na ulicy Przybyszewskiego. Bezpiecznej podróży i do usłyszenia.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
2: 3 wyroki za nielegalne składowanie odpadów w Koninie. Pogotowie wraca do Witkowa. Żurawinka u wiceprezydenta Poznania jest obietnica wsparcia.
1: Wiadomości Radia Poznań.
2: O 17 we wtorek 5 maja zapraszam Beata Chmielewska. Zaczynamy od Michorzewka pod Nowym Domyślem, gdzie po południu w jednym z prywatnych zakładów pracy doszło do podtrucia nieznaną substancją chemiczną. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna po udzieleniu pomocy został przewieziony do szpitala. Służby sprawdzają, czy w firmie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. 3 osoby skazane w sprawie nielegalnego składowiska odpadów przy ulicy Marantowskiej w Koninie. Sąd rejonowy zaznaczył jednak, że realne korzyści z procederu odniósł ktoś inny. Mariusz P. usłyszał wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności, a Iwona P. i Waldemar K. roku w zawieszeniu na 3 lata. Odpady były niebezpieczne, podkreślał sędzia Andrzej Borkowski.
3: Firma posiadała tą decyzję administracyjną na składowanie pewnego rodzaju odpadów, ale to, co tam się faktycznie znalazło, w żaden sposób tej decyzji nie odpowiadało. Ono było z nią sprzeczne. Również były tam składowane po prostu odpady w sposób, które nie wypełniały żadnych norm.
2: Sędzia krytycznie ocenił pracę śledczych. Podkreślił, że skupili się tylko na formalnych właścicielach firmy, a nie na tym, kto faktycznie na tych działaniach zarobił.
4: Mam nadzieję, że tutaj prokuratura te wnioski sądu weźmie pod uwagę i te osoby, które rzeczywiście tutaj stały za tym całym procederem, poniosą konsekwencje karne.
2: Komentuje kierowniczka Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie Anna Kaszkowiak-Cypniewska. Skazani zapowiadają apelację. Niedawno Konin wziął pożyczkę w wysokości prawie 14 milionów złotych na uprzątnięcie wysypiska. Podstacja pogotowia ratunkowego wróciła do Witkowa w powiecie gnieźnieńskim. Będzie się teraz mieścić w budynku zakładu komunalnego, w którym przygotowano pomieszczenia dla 10 ratowników. Nowej siedziby szukano od 13 marca, kiedy spłonęła podstacja dla ratowników znajdująca się nad pomieszczeniami Urzędu Miejskiego. Karetka na miejscu daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i szybką pomoc, mówi burmistrz Witkowa Krzysztof Szoszorek.
5: To jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Mieszkańcy czują się bezpiecznie, gdy na terenie Witkowa, na terenie gminy jest właśnie ten zespół ratownictwa medycznego. Podstacja znajduje się na parterze. Dotychczas to było pierwsze piętro. Wyjazdów jest bardzo dużo. Przed chwilą też byli na interwencji. 2025 rok to jest ponad 1500 wyjazdów.
2: Karetka z podstacji w Witkowie obsługuje także gminę Powidz i Trzemeszno. Listy od chorych dzieci dostał dziś wiceprezydent Poznania. Pretekstem był Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Członkowie Poznańskiego Stowarzyszenia Żurawinka stanęli przed Urzędem Miasta, by opisać trudną codzienność związaną z całodobową opieką nad chorymi dziećmi. Jak mówili, po ukończeniu 25 roku życia takie osoby często trafiają do domów pomocy społecznej, które nie są w stanie właściwie się nimi zająć.
6: Koniec szkoły oznacza, że uczniowie znikają. Wsparcie osób dorosłych ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością nie jest u nas absolutnie systemowe.
7: Część osób trafia do DPS-ów, które nijak nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tam nie ma pracowników wykwalifikowanych.
2: Przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się dziś z wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim. Miasto planuje uruchomić dla ich podopiecznych dzienne ośrodki wsparcia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
2: Niemal nad całą Wielkopolską chmury, deszcz nadal w części północnej, a także na zachodzie. Może też zagrzmieć. Około 13 stopni Celsjusza jest w Pile, 17 w Poznaniu, około 24 w Kaliszu i Kole. Jutro słupki rtęci poniżej 20, a na północy bliżej 10. Noc zapowiada się deszczowa, ciśnienie się waha obecnie, rośnie.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Wszystko gra. Popołudniówka Radia Poznań.
9: 4 minuty po godzinie 17. Rafał Polacki program realizuje. Ja się nazywam Maciej Narożny. Dzisiaj po południówce po godzinie 18. magazyn, no tak, jest to magazyn albo program, jak to woli, interwencyjny w punkt dzisiaj z Kalisza, ale wcześniej, zdecydowanie wcześniej będzie o nietoperzach. Tak, w programie Wojtka Chmielewskiego Uwaga Klimat o nietoperzach, które podobno latają nawet i do Hiszpanii. Będzie oczywiście Znachor o 17.50, wcześniej o 17.30 zabawa, która nazywa się Słowa Klucze. Trzeba będzie rozpoznać jakąś słynną polską piosenkę po poszczególnych słówkach wybranych z tekstu. No i jeszcze Radiowy Świat Wiedzy Zuzy Ogrodowczyk, to przed Znachorem. Niestety humbak Timi odszedł. No właśnie, nie wiem, bo jak się mówi, że pies na przykład zdechł, to odszedł do krainy wiecznych, nie wiem, łowów na koty, albo jakoś tak. A Timi podobno utonął. Brzmi to trochę paradoksalnie w przypadku stworzenia morskiego, no ale przecież humbak to wieloryb, czyli ssak. No i podobno ta akcja, zresztą to była prywatna akcja, naukowcy, specjaliści mówili, że to jest źle dla tego zwierzęcia, żeby je odholowywać na pełne morze, bo to będzie dla niego za wielki stres. No i rzeczywiście udało się z tych kilku mielizn go wyciągnąć, wyeksportować na otwarte morze, ale podobno u wybrzeży Danii utonął. No dlatego, co można powiedzieć o takim zwierzęciu, niechże przebywa w krainie tysiąca ławic sardynek. 17.06 przed nami Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać. Taki tytuł, który pasuje do tej historii. Tak refleksyjnie zakończonej, no ale no cóż. Anna Jantar.

0: Lana Del Rey, First Light. 17:13 w Radiu Poznań. Przed nami, uwaga, klimat, program pod takim tytułem. Czy należy bać się nietoperzy? A czy nietoperze powinny się bać zmian klimatycznych? Niektóre z nich przestały migrować na zimę. Czym to się może dla nich skończyć? Z doktorem Andrzejem Kepelem rozmawia Wojciech Mielewski.
1: Uwaga, klimat.
2: Dzień dobry Państwu. Wojciech Mielewski, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Uwaga Klimat. Dzisiaj znów popatrzymy na zmiany przyrody w kontekście konkretnego gatunku, konkretnego ssaka w tym przypadku, jakim jest nietoperz. Dr Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Odkąd pamiętam, bardzo Państwo się tymi nietoperzami przejmujecie i pewnie też bardzo wiele się zmieniło od tego czasu w takim podejściu do tych zwierząt, które kiedyś były traktowane. No, ludzie się po prostu bali nietoperzy, no bo raczej kojarzyły się albo z jakimiś drakulami, albo no, ze zwierzętami, które mogą się wplątywać we włosy, co oczywiście jest jakimś mitem, prawda? W każdym razie, jak wygląda sytuacja nietoperzy w kontekście zmian klimatycznych? Czy im się podobają te zmiany, które teraz występują, czyli na przykład upalne lata, takie łagodne zimy?
3: Najpierw zaznaczę, tak, to jest mit, jeżeli chodzi o wplątywanie się we włosy, podobnie jak to, że roznoszą wściekliznę. Wściekliznę ta klasyczna, która występuje u psów, lisów i jest groźna dla ludzi, u nietoperzy owszem występuje, ale wyłącznie za wielką kałużą, czyli w Amerykach. W Europie tej klasycznej wścieklizny nigdy jeszcze u nietoperzy nie stwierdzono. Okej, a teraz wracamy do spraw klimatycznych. No nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ tak jak nie ma jednego nietoperza. To znaczy mamy w Polsce, występuje ich 27-28 gatunków, w zależności od tego, jak traktujemy jeden z gatunków, czy jest podgatunek karlik płowy, czy to osobny gatunek. I każdy ma inne wymagania klimatyczne, pogodowe i tak dalej. Zmiany obserwujemy w tej chwili radykalne. Główną jest zmiana miejsca zimowania niektórych gatunków, na przykład borowców wielkich. Kiedyś te dosyć popularne latem, jak sama nazwa wskazuje, głównie w lasach one występowały nietoperze, na zimę po prostu odlatywały do cieplejszych krajów, czyli gdzieś na południowo-zachodnie Niemcy, Francja. Potem zaczęły pojawiać się doniesienia o zimowaniu ich na przykład w blokach, ale również w dziuplach dużych drzew gdzieś na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej. Stopniowo to zaczęło wkraczać w Wielkopolskę. W tej chwili zimują również w Suwałkach. Cała Polska jest miejscem zimowania borowców wielkich. Po prostu skoro nie muszą lecieć do cieplejszych krajów, bo u nas się zimy zrobiły cieplejsze, no to zawsze przyrodniczo lepiej jest oszczędzić energię na dalekich lotach, zwłaszcza, że dwa razy jesienią w jedną stronę, wiosną w drugą. Tyle.
2: Trochę tak jak gęsi, prawda, które też u nas zostają.
3: Dokładnie tak samo, gęsi, żurawie. No i, ale teraz, co się dzieje, jak one sobie przylecą, zimują gdzieś w dziuplach, no niestety już nie tylko dużych, starych drzew, ale również, których jest coraz mniej, tylko również takich młodszych, czyli w związku z tym również mniej izolujących od zewnętrznej temperatury. No i pospolicie przede wszystkim w stropodachach czy szczelinach delatacyjnych bloków i wieżowcy. To jest podstawowe miejsce zimowania borowców. W Poznaniu takim dużym zimowiskiem kilkuset borowców wielkich jest most Przemysła. I nagle się okazuje, że jednak zima sobie przypomniała o tym, że potrafi przynieść do nas mrozy, tak jak w tym roku. Większość tych nietoperzy przetrwała te mrozy, tyle że w momencie, gdy w takim zimowisku robi się temperatura niższa od zero, to one muszą zużywać energię na ogrzewanie swoich ciał, żeby nie zamarznąć. One między innymi po to zimują w dużych zgrupowaniach, ogrzewając się nawzajem, dokładnie tak. Ale okazało się, że w tym roku jednak bardzo dużo tej energii musiały zużyć i zwłaszcza osobniki słabsze, czyli albo młode na przykład, które no mniejszą masę miały na początku zimy, albo starsze osobniki, albo po prostu pechowe, bo były na zewnątrz na przykład takiego kłębu zimującego, straciły tak dużo energii, że nie są w stanie podjąć aktywności w tej chwili, gdy się już zrobiło cieplej i owady latają. I gdy inne nietoperze z tej samej kryjówki wylatują na polowanie lub po to, żeby wracać do miejsc dalekich kryjówek, to też po prostu spadają na ziemię. W ubiegłych latach też zdarzały się takie przypadki, ale po mroźnych zimach, a w tym roku ona była dosyć mocno mroźna, to jest skala masowa. Wczoraj osobiście odebrałem kilkanaście zgłoszeń z różnych miast Polski, nietoperzy, właśnie najczęściej borowców wielkich, ale również zdarzają się z innych gatunków właśnie takich zimujących w słabo izolowanych kryjówkach, mroczaków posrebrzanych, niektórych karlików i znaczna ich część
2: przeżyła, ale jest
3: zbyt osłabiona i w tej chwili nasz szpital dla nietoperzy jest przepełniony takimi pacjentami, które po prostu ręcznie karmimy, ale to my możemy pomagać tym nietoperzom, które są znajdowane na terenach zabudowanych.
2: Ale wie pan, co zainteresowało mnie, to co pan powiedział o tych migracjach nietoperzy, czy te, które jednak migrują na przykład na południe, to one to robią w nocy? Czy nietoperzy tylko po ciemku?
3: Nie tylko. Borowcom zdarza się, że lecą również już po południu. Gdy prowadzimy badania na suchy, to w przypadku jesieni czy późnego lata prowadzi się je również na 4 godziny przed zachodem słońca, bo borowce już mogą lecieć. Ale zasadniczo większa część migracji odbywa się tak jak najbardziej nocą. I to jest niesamowite, że taki maleńki karlik, który tułów, całe jego ciało jest, jeżeli nie liczyć skrzydeł, to jest wielkości połowy małego palca, czyli jego głowa to jest wielkości mniej niż czubeczek małego palca, a mózg to jak łebek od szpilki. On leci sobie z Estonii na zimowisko do Hiszpanii, nie tak jak borowce wysoko gdzieś tam, tylko stosunkowo blisko ziemi, jakoś zapamiętuje lub w inny sposób się orientuje w tej przestrzeni, ponieważ wiosną wraca na ten sam strych w Estonii i potrafi odnaleźć konkretną szczelinę, przez którą wlatuje z powrotem do siebie.
2: Rozumiem, że w Hiszpanii one sobie tak przezimowują, a w jakich okresach wracają? One już teraz właśnie?
3: W tej chwili trwa już wiosenna migracja nietoperzy, stąd drugą taką grupą zgłoszeń, które w tej chwili otrzymujemy, oprócz tych znajdowanych osłabionych jakichś borowców, to są nietoperze, które wlatują przez otwarte okna na klatki schodowe do mieszkań. To jest inne, to nie są takie naloty masowe jak w okresie drugiej połowy sierpnia, gdy mamy tak zwane naloty karlików na klatki schodowe. To są pojedyncze nietoperze, które w trakcie migracji każdego ranka, często na nieznanym sobie terenie, muszą znaleźć sobie jakąś kryjówkę. No i czasami źle wybiorą. Ta szczelina, którą wypatrzyły, okazuje się być nie wlotem do jakiejś zacisznej jaskini, ale do kuchni kogoś, kto akurat trochę się nietoperzy boi i w związku z tym, gdy zobaczy nad ranem wiszącego nietoperza nad stołem kuchennym, dzwoni do nas. Na szczęście ma teraz taką możliwość, że całą dobę można zadzwonić na naszą linię pomocową i ekspert dyżurny zawsze poradzi, co w danej sytuacji zrobić.
2: Ale co, pewnie otworzyć okno po prostu i wyjść, tak? Wystarczy?
3: W dzień? Nie. Nie wypuszczamy nietoperzy w dzień na dwór, ponieważ wówczas ptaki, zwłaszcza kurkowate,
2: zrobią z nich użytek.
3: Użyją ich jako śniadania. Także takiego nietoperza zamykamy w kartoniku i w chłodnym miejscu, na przykład na balkonie w cieniu, przetrzymujemy do wieczora i wieczorem wypuszczamy.
2: Także proszę Państwa, nie bójmy się nietoperzy. To naprawdę wspaniałe ssaki, które wieczorem, kiedy ptaki idą spać, możemy obserwować na niebie, możemy podziwiać te loty niesamowite, po prostu te nawigacje ich są cudowne, że one się nic nie uderzą, tylko tak potrafią lawirować. Doktor Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
3: Dziękuję również, do widzenia.
2: Do usłyszenia państwu i zapraszamy za tydzień.
1: Uwaga, klimat.
0: 17:22. Ja miałem przygody z nietoperzami. To znaczy, przygody to może za dużo powiedziane, ale jako harcerz łaziliśmy, ja i moja drużyna, po bunkrach międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Niesamowite, teraz już tam można zwiedzać kawałek, bardzo bezpiecznie. Wtedy było to trochę bardziej na dziko, z lampami stajennymi, takimi na naftę chodziliśmy i właśnie oglądaliśmy tam nietoperze, które strasznie śmiesznie piszczą czasami i czasami też na przykład gody mają i wtedy też tak śmiesznie piszczą. To fascynujący świat nietoperzy. Zresztą tam się nazywa jeden z tych rezerwatów nietoperek. Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two.

0: Reklama.
1: Adam, kupę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: Może jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach już nie będzie wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł.
3: Poznań, Ogórnicka 263, krown.pl, 609-338-365.
4: W czasach, gdy Wielkopolską targały niepodległościowe niepokoje, Felicja zbuntowała się przeciwko konwenansom. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, a wraz z nimi pytania. Czy można kochać, gdy kraj płonie? Czy warto być odważnym, gdy los nie sprzyja? Czy na lojalność można zasłużyć? Miłość i odwaga Anety Krasińskiej. Poruszająca opowieść o kobiecej determinacji w czasach, gdy wolność nie była dana. Powieść polecają wydawnictwo Zwierciadło, Lubimy Czytać i Radio Poznań.
5: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
6: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje, tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
5: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
0: Reklama.
7: Autopromocja. Dziś wieczorem w Radiu Poznań. O 18:00 magazyn interwencyjny w punkt. Reagujemy na sygnały słuchaczy i pojawiamy się tam, gdzie sprawy domagają się rozwiązania. Po 19:00 sport widziany od szatni, czyli sportowa arena. A po 20:00 retro 2000, muzyczna godzina z przebojami milenium. Po 21:00 rozmowy po zachodzie, rozmowa wokół zjawisk i pasji. Wtorek domknie audycja Lubię Jazz. Wysmakowany zestaw muzyki i recenzje płyt. Dziś wieczorem w Radiu Poznań.
0: Autopromocja.
7: Słowa klucze.
8: 17:29, zaczynamy zabawę. 618-654-654. Trzeba będzie rozpoznać znany polski przebój po poszczególnych słówkach. Uprasza się o niekorzystanie ze sztucznego inteligenta ani sztucznej inteligentki, ale czasami no właśnie, czasami może warto wysilić mózgownicę, gdzieś tam jakiś płat wtedy się, czy też inna kora uaktywnia, albo hipokamp. Ja się tam nie znam na mózgu specjalnie, ale warto pogrzebać w pamięci. A pierwsze dwa słowa dzisiejszej piosenki to wyjścia i robić. Wyjścia i robić. 618-654-654, a teraz o nagrodzie. Balet. Tym razem zaproszenie do Teatru Wielkiego na balet. Otóż 24 maja w niedzielę o godzinie 18:00 spektakl o dość ciekawym tytule 4 Pastor, Leon and Lightfoot Bondara. No i to są cztery, czworo ponoć kultowych, wybitnych choreografów. Cztery wymiary współczesnego tańca dopełnione muzyką Schnittkego, Góreckiego, Schuberta, Ravela i poezją Gertrudy Stein. Zresztą za sekundę posłuchamy właśnie, kto jest sponsorem, żeby to wszystko tak oficjalnie rozpocząć i rozkręcić zabawę. Ja czekam już na telefony 618-654-654. No a dżingiel sponsorski zabrzmi już za chwil parę.

0: Marcin jest z nami, dzień dobry.
1: Jestem i znowu u mnie przeszkód, oczywiście i radio zagłośno.
0: Ojej, no to mów szybciutko.
1: Najpierw suchar?
0: Suchar, proszę.
1: Ale taki trochę ten, o wychowaniu trzeźwości ustawę obejdziemy kawałek, ale tylko kawałek.
0: O Jezu, już się boję.
1: Nie, dobrze, no gdzie rękę trzyma alkohol?
0: Gdzie rękę trzyma alkohol?
1: Ręka. Gdzie ręka
0: trzyma, nie wiem.
1: W barku, dobra.
0: Ręka trzyma, o, ale już taki, jak to się mówi po staropolsku, sophisticated, przekombinowany. Marcinie, czy strzelasz po pierwszych dwóch słowach wyjścia i robić?
1: Wyjścia to mam cię, bo taki zespół, co śpiewał o tym kawałku czegoś, to będzie?
0: No przerwało niestety połączenie. Adamie?
2: Cześć, to ja strzelę, spróbujemy budzikom śmierć.
0: Budzikom śmierć nie, a temat tej piosenki jest zawsze kuszący, że tak pospać dłużej. Dzień dobry, halo.
3: Witam ciebie, Macieju.
0: Witaj, Piotrze.
3: No nie wiem, może obstawimy Tadeu Domagała.
0: A który utwór?
3: Dobra, będziemy strzelać, ale nie wiem, czy to nie chodzi o Warszawę.
0: Nie, to nie jest to. 618-654-654. Rafał był połączony, ale się zmył. Ja dołożę kolejne słowo. Mamy wyjścia, robić i dokładam lekko. Halo?
3: No, witam ponownie.
0: A.
3: No to może jak ten Paweł Domagała strzelałem i pytałeś się, który utwór, no to może weź nie pytaj.
0: Dobre. Weź nie pytaj. Prawie, żebym ci uznał z radości, że tak fajnie nawiązałeś, ale nie, to nie jest ten kawałek. Powtórzę dotychczasowe trzy słowa. Wyjścia, robić lekko. Marcin, ja cię proszę.
1: Dobra, ja tylko podpowiem, że ten tramwaj jest naprawdę twój, to oni też to?
0: Nie, przecież ty jesteś kierowcą autobusu, a nie tramwaja.
1: Aha, dobra.
0: Tramwaju,
1: nie będę tramwaja,
0: tramwaju. Kierowca motorniczy tramwaju. Tramwaju chyba. Ale wiem, jako polonista, że A jest końcówką progresywną. Czyli kiedyś, za jakiś czas będziemy już mówili wyłącznie tramwaja. Choć brzmi to dzisiaj jeszcze tak raniąco uszy. Czy to Piotr, ty znowu?
3: Oczywiście, że ja chyba tramwaju będzie poprawnie, ale...
0: Na razie tak.
3: Tak, gramatyka się na tyle zmienia często, że sobie co wymyślą. No to dobrze, dalej idziemy w Pawła Domagałę.
0: Proszę.
3: Nic tu po mnie.
0: No, nic tu po tobie w tym wejściu z telefonem od ciebie w tej sekundzie, no bo to nie jest, ten kawałek. Wyjścia, robić lekko, dokładam czwarte, zdrapałem. Halo?
1: To chodzi o, bo ten zespół to ma coś związane z dentystą, tak silnie?
0: Podobno taka jest legenda, że wcale nie z dentystą, tylko z takimi bardzo nieprzyjemnymi panami, ale to za chwilę. Rafał się dozwania i rozłącza. Wyjścia, robić lekko i uwaga, kolejne słowo zdrapałem. Rafale?
4: Halo, witam.
0: Dzień dobry, Rafale. Jaka temperatura na osiedlu Kopernika?
4: Się rozłączało coś. O, już teraz na ciebie jest trochę chłodniej, bo już jest tak około 12-13 stopni.
0: O, to tam normalnie zamróz przyszedł. Rafale, czy coś ci to mówi? Czy te słowa wyjścia robić lekko i zdrapałem?
4: Nie wiem, coś by mi pachniało może zespołem Baim.
0: Nie. Nie wiem, jak pachnie Beata Kozidrak, ale to nie jest Baim, a Piotr już pewnie wie. Halo?
3: No witam, ciągle będę trzymał się tego Pawła Domagała, ale to
0: proszę.
3: Jest ostatni mój strzał, jeśli chodzi o tego wokalistę. Może to jest utwór Łe.
0: Też nie. No łe, nie udało się. Ale mamy kawałek kolejny, tyle kawałek, co słówko następne. Wyjścia, robić lekko, zdrapałem i zaraz będzie piąte. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, a czy to może Mr. Zup?
0: A jaki kawałek?
5: Nie, ten kawałek podłogi.
0: No właśnie, kawałek, tak jest. I dlatego Marcin podpowiadał, że ten tramwaj jest naprawdę mój, a to przecież inny wielki przebój Mr. Zub, czy też Mr. Zuba, jak to się dawniej mówiło. Powiedz mi tak mniej więcej, ile ty masz lat?
5: Koło 50.
0: Okej, okay. A pamiętasz te lata 80., kiedy Mr. Zub śpiewał właśnie tę piosenkę?
5: Pamiętam.
0: Słuchaj, legenda, nie wiem, czy ty ją znasz, bo to zespół w ogóle częściowo związany z Poznaniem, że to Zub to miało oznaczać, że pan z UB. Mr.
5: Tak,
0: Zub.
5: UB.
0: Tak, Mr. Zub. Tak. Ale niektórym rzeczywiście kojarzy się z dentystą. Natomiast był taki porucznik bodaj, czy też może on nie był porucznikiem, ale w serialu legendarnym 07 Zgłoś się, i on się też
5: Zubek,
0: tak, i to też się tłumaczyło, że on jest taki, bo ten nasz oczywiście główny cieślak, porucznik, to on był taki porządny milicjant i taki swojak, a ten Zubek, który go tak pilnował, to był taki niemiły. Zapomniany trochę aktor, grał między innymi ojca Agnieszki z filmu Człowiek z marmuru. Ale dobra, to już za daleko odbiegliśmy. Słuchaj, idziesz na balet do Teatru Wielkiego?
5: Bardzo się cieszę.
0: Zabierzesz kogo? Czy masz jakiegoś faceta do zabrania na balet? Czy może...
5: Tak, zdecydowanie.
0: Aha. Niech cierpi. Znaczy, niech podziwia. Niech podziwia. Ja uważam, że to jest bardzo oryginalna nagroda i taką mamy do końca tygodnia. 17:38.
6: Partnerem konkursu jest Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Organizator spektakli operowych i baletowych.

0: To rozwiązanie dzisiejszego konkursu Słowa Klucze, Mr. Zup. Mój jest ten kawałek podłogi. 17.42, Radio Poznań. Temat dzisiejszego radiowego świata wiedzy, Zuzy Ogrodowczyk, bardzo mnie frapuje. Ja, jako człowiek szczupły inaczej, bardzo jestem zainteresowany takimi zjawiskami jak żywienie, jak żywność, proces jedzenia, trawienia, odżywianie się, szama i tak dalej, a dzisiaj o modelach żywieniowych.
1: Radiowy świat wiedzy.
2: Często myślimy o diecie roślinnej jako o czymś jednoznacznie zdrowym, szczególnie w kontekście profilaktyki nowotworowej. Warzywa, błonnik, brak przetworzonego jedzonka, wszystko to brzmi jak prosty przepis na zmniejszenie ryzyka chorób. Rzeczywiście, najnowsze, bardzo duże badanie potwierdza, że taki kierunek myślenia ma sens, ale jednocześnie pokazuje, że sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Dzień dobry, tu Zuza Ogrodowczyk, a w Radiowym Świecie Wiedzy wspieramy naukowo zarówno wegan i wegetarian, jak i mięsożerców. W analizie obejmującej ponad 1,8 miliona osób porównano różne modele żywieniowe. Od osób jedzących mięso, przez pesketarian, czyli jedzących tylko ryby, aż po wegetarian i wegan. Sprawdzono ryzyko aż 17 różnych typów nowotworów. Wyniki na pierwszy rzut oka są bardzo obiecujące. Osoby na diecie wegetariańskiej miały niższe ryzyko kilku nowotworów, m.in. trzustki, piersi, prostaty, nerek oraz szpiczaka mnogiego. W zależności od rodzaju nowotworu różnice sięgały nawet ponad 30%. Pojawia się więc prosty wniosek. Mniej mięsa, więcej roślin, mniejsze ryzyko raka. Ale czy na pewno? Problem w tym, że to tylko część obrazu. Badanie wykazało również coś znacznie mniej intuicyjnego. W przypadku niektórych nowotworów ryzyko nie spadało, a wręcz rosło. U wegetarian zaobserwowano wyższe ryzyko raka przełyku, natomiast u wegan wyższe ryzyko raka jelita grubego. Co więcej, dla wielu innych typów nowotworów nie było żadnej istotnej różnicy między dietami. Skąd ta sytuacja? Klucz leży w tym, że dieta to nie tylko to, co wykluczamy, ale też to, co dostarczamy. Dieta roślinna często oznacza więcej błonnika, antyoksydantów i mniej przetworzonych rzeczy, co działa ochronnie. Z drugiej strony może wiązać się z niższym spożyciem niektórych składników, takich jak wapń, witaminy z grupy B czy kwasy tłuszczowe, które również odgrywają rolę w funkcjonowaniu organizmu. I właśnie ten balans może mieć znaczenie. Co ciekawe, sami badacze podkreślają, że część wyników, szczególnie tych negatywnych, wymaga dalszych analiz. W niektórych przypadkach liczba badanych osób była stosunkowo niewielka, co utrudnia wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Dieta roślinna może realnie obniżyć ryzyko niektórych nowotworów, ale nie jest automatyczną ochroną i nie działa jednakowo na wszystkie typy chorób. Może się więc wydawać, że wystarczy wyeliminować mięso, żeby zadbać o zdrowie. Tymczasem z biologicznego punktu widzenia liczy się coś znacznie bardziej złożonego. Jakość całej diety i jej różnorodność oraz bilans składników. Bo w przypadku organizmu człowieka rzadko działa prosty schemat, że coś jest dobre albo coś jest złe. Zazwyczaj wszystko rozbija się o proporcje. Dobrze zbilansowana i nieprzetworzona dieta to klucz do lepszego zdrowia. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się też całkowita rezygnacja z cukru w postaci słodyczy oraz słodzonych napojów. Ale to już temat na kolejny RDS. Na dzisiaj to już wszystko, a ja zapraszam Was serdecznie na moją nową sobotnią audycję Między człowiekiem a przyrodą. Słyszymy się po wiadomościach o 10:00. Życzę Wam przepięknego i zdrowego dnia.
1: Radiowy świat wiedzy.
3: Tu Radio Poznań.
0: .46 Pet Shop Boys, So Hard, już za 4 minuty. Ten, on sam, profesor, a może tylko znachor, Antoni, czy może Rafał, któż to wie, kolejny odcinek Znachora.

0: Radio Poznań. Radio Poznań prezentuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Czyta Maciej Mydlak.
1: Tymczasem i baby wyszły na powietrze. Olga z Zonią postrojone. Okazało się, że do Biernat idą na wieczorynkę. Mała Natalka pokręciła się i stanęła przy gościu. A ty naszego Wańkę widziałeś? Nie, a który to Wańka? To koń. On tłusty jak świnia. A jak ty nazywasz się? Antoni, a ja Natalka, a po nazwisku Szumińska. Mój ojciec majstrem w fabryce w Ludwikowie był. Ty znasz fabrykę w Ludwikowie? Nie, nie znam. Bardzo tam pięknie, pałac ogromny, a panicz na motocyklu jeździ i piece wielkie w hali jeden przy drugim, bo w nich cegła wypala się, a inne są do fajansu i do porcelany. Bardzo ciekawe. A nasze stawy widziałeś? Nie, nie widziałem. No to chodź, pokażę tobie, gdzie można kąpać się. To tam, koło lasu, bo tu w dolnym niebezpiecznie. Wielkie jamy są i wiry. Dziadzio Prokop nikomu nie pozwala od czasu, jak mój wujek Albin tu złamał się na lodzie i utonął. Chodź, pójdziemy. Dobrze, pójdziemy, zgodził się. Natalka cienkim głosikiem zasypywała go opowiadaniami. Szli brzegiem po wąskiej, twardo wydeptanej ścieżce. Tak obeszli stawy i dotarli do lasu. Uwagę dziewczynki zwróciły grzyby. Boże mój, wołała, ile tu rydzów! Od piątku narosło, bo w piątek z ciotką Zonią wyzbierałyśmy wszystkie. Chcesz, zbierzemy? Prawda, że dziś niedziela, ale jak dla zabawy coś robić, to nie grzech. Sama babcia mówiła. Na zbieraniu rydzów między wrzosami gęsto porastającymi zagajnik zeszło im całe popołudnie. Odpoczywali trochę, a później o zmroku wrócili do domu. W samą porę, bo już wołali ich do wieczerzy. Matki i ciotki nie było jeszcze stańców i Natalka musiała pomagać babce Agacie. Przynieśli cały fartuch rydzów. Żeby nie popsuły się, należało je przebrać i zalać wodą. Po wieczerzy i uprzątnięciu wszystkiego Prokop, a po nim i stara, poszli spać do pokojów na drugą stronę sieni. Parobek Witalis wziął na ręce ich syna.

0: je do snu, a potem to już tylko zza ściany dolatywał spokojny, jednostajny szum wody we młynie. Cicho tu było, ciepło i dobrze, i zasypiało się lekko. Ciemno jeszcze było, gdy obudziło ich skrzypienie kół, tupot kopyt końskich i pokrzykiwanie. Ludzie przywieźli żyto do młyna. W sieni rozległo się chrząkanie starego Prokopa. Witalis zerwał się, gość również. Wsunęli sienniki za piec. Prokop Mielnik wszedł i mruknął. Niech będzie pochwalony. Na wieki, odpowiedzieli. Co stoicie? Ruszaj się, ty diable, zwrócił się do Witalisa. Zaporkę odstawić. Spojrzał ponuro na gościa i dodał. A ty co? Bierz się do roboty. Nie słyszysz, ludzie ziarno przywieźli.
1: To znaczy, że weźmiesz mnie do pracy? Zapytał uradowany.
0: Niech tam już. Wezmę.
2: Tadeusz Dołęga-Mostowicz z Nachor. Kolejne odcinki. Od poniedziałku do piątku o 9.40 i 17.50.
3: Prawie 5, Radio Poznań. Przed nami oczywiście, bo to sygnały za minutę, pełna godzina, potem wiadomości Radia Poznań z pogodą, a potem o 18.10 nasz program interwencyjny w punkt dzisiaj z Kalisza, no bo tam są 4 karetki, ale jedną wojewoda chce zabrać do powiatu, a w powiecie są 3 i zrobił się problem.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Nowa część kolekcji odzieżowej Kolejorza, celebrująca słynny ruch Dudę Poznań. Wysokiej jakości bluzy i koszulki z odświeżonymi wzorami, które nawiązują między innymi do słynnego zwycięstwa z Manchesterem City i niezapomnianych europejskich wieczorów w historii Dumy Wielkopolski. Cała kolekcja dostępna jest we wszystkich stacjach Kolejorz w Poznaniu oraz na sklep lechpoznań.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop, www.spyshop.pl.
3: Motosygnały, Natalia Krawczyk. Bez wypadkowych utrudnień na wielkopolskich drogach. Warunki pogodowe niezłe, tylko w północnej Wielkopolsce w rejonie Piły opady deszczu. W pozostałej części regionu nawierzchnie suche i bezpieczne. W Poznaniu korki w większości się rozładowały. Jeszcze w tej chwili korkuje się północna obwodnica Poznania, Lechiska na wysokości Umultowskiej. Symboliczna kolejka na Niestachowskiej przed ulicą Świętego Wawrzyńca. Na Przybyszewskiego czy na Rejmonta płynny przejazd. Nie ma też problemów na Głogowskiej. Generalnie przez Górczyn można przejechać całkiem sprawnie. Bez korków już na poznańskich mostach, Hetmańska, Królowej Jadwigi i Zwężony Most Chrobrego przejezdny sprawnie. Na moście Lecha i na dojazdach do niego także nie musicie obawiać się żadnych korkowych utrudnień. Nie ma problemów na wylotówkach z Poznania, łącznie z rozkopanym Czerwonakiem i trasą do Murowanej Gośliny. Ruch w tym miejscu odbywa się już płynnie. Dobrej podróży i słyszymy się za godzinę.
2: Sponsorem Motosygnałów jest właściciel sieci sklepów detektywistycznych Spyshop, www.spyshop.pl.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Wypadek pijanego kierowcy busa pod Śmiglem. Olimpijka zachęcała do aktywności fizycznej w Szydłowie. Także w Wielkopolsce partia Razem tropi koryciarstwo.
1: Wiadomości Radia Poznań.
4: O 18 we wtorek, 5 maja, zapraszam, Beata Chmielewska. Rozpędzony bus wypadł z drogi, staranował ogrodzenie i zakończył jazdę, dachując na prywatnej posesji. Do tego zdarzenia doszło po południu w Poladowie w gminie Śmigiel. Za kierownicą siedział 35-letni mieszkaniec gminy Przemęt, który, jak ustalili policjanci, jechał z nadmierną prędkością. Szybko wyszło na jaw, że był pijany. Badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do szpitala za kierownicę. Nie powinien siadać także dlatego, że ciąży na nim sądowy zakaz do 2031 roku. Nieprawidłowy manewr tuż nad ziemią mógł być przyczyną śmierci spadochroniarza w Lesznie. Do wypadku doszło 1 maja na miejscowym lotnisku.
5: Biegli określili wstępnie, że przyczyna jego śmierci to obrażenia rozległe, wielonarządowe, powstałe w wyniku i charakterystyczne dla upadku z wysokości.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak, 39-latek, mógł zbyt nisko wykonać tzw. manewr 180 stopni, znajdując się blisko ziemi i nabierając prędkości, zderzył się z podłożem. Na miejsce natychmiast wezwano służby, jednak życia doświadczonego skoczka nie udało się uratować. Kolejni samorządowcy i prezesi spółek na celowniku partii Razem. Tym razem przyjechali oni do Ostrowa.
6: Po raz kolejny mamy do czynienia z koryciarstwem w Wielkopolsce. Postawiliśmy tutaj swój kolejny billboard po Kaliszu, ponieważ widzimy, że dzieją się tutaj złe rzeczy. Naszymi bohaterami tego billboardu jest pani prezydent Beata Klimek, która odpowiada za spółki miejskie oraz za koryciarstwo w nich.
4: Mówił Bartosz Kornacki z zarządu koła terenowego Kalisz. Działacze partii Razem wskazali też na byłego wiceprezydenta Ostrowa Mikołaja Kostkę, który zdaniem Kornackiego mimo prawomocnego wyroku sądu do dziś świadczy usługi dla miejskich spółek. O tej sprawie więcej na naszej stronie internetowej.
1: www.radiopoznan.fm.
4: Teraz północ regionu. Wielofunkcyjne boisko przy szkole podstawowej w Szydłowie pod Piłą zaroiło się dziś od uczniów, którzy uczestniczyli w przeróżnych zajęciach sportowych w ramach akcji Trenuj z aktywną szkołą. Były m.in. biegi przez płotki, trening zwinności, strzelanie z bezpiecznych łuków i karabinków laserowych. Gościem wydarzenia była Natalia Madaj-Smolińska, pochodząca z Szydłowa, mistrzyni olimpijska w wioślarstwie, która zachęcała dzieci do aktywności fizycznej.
7: Sport, kiedy chodziłam do Szydłowa, do podstawówki, był dla mnie ogromną szansą do tego, żeby wyjechać gdzieś dalej, zobaczyć coś więcej i przeżyć niesamowite emocje. Przyjechaliśmy ich zmotywować, zachęcić do aktywności, no i żeby się wspólnie razem bardzo fajnie bawili.
8: W naszej klasie bardzo dużo osób lubi lekcje wychowania fizycznego. A co najbardziej przeszkadza w tym, żeby w takich zajęciach uczestniczyć?
7: Wszystkie gry komputerowe, jakie w ogóle istnieją, te najnowsze wszystkie technologie. Tych takich złych pokus, może trochę gorszych, które odciągają od aktywności fizycznej, od sportu, jest dosyć sporo. Ja myślę, że takie programy jak dzisiaj, ta aktywna szkoła to jest jedno. To jest nauczyciel WF-u oczywiście, to jest szkoła, to jest środowisko, ale ogromną rolę i myślę, że taką pierwszorzędną odgrywają rodzice.
8: Skrzydłowa, Marek Wolski, Radio Poznań.
4: Za kilka minut nasz magazyn W Punkt, tym razem z Kalisza poleca, ma za godzinę o niebezpiecznej zabawie nastolatków w podpoznańskim suchym lesie.
1: To były wiadomości Radia Poznań.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
4: Północ regionu dziś chłodna i deszczowa, w Pile 12 stopni Celsjusza, 24 w Kaliszu. 18 jest w Lesznie, 16 w Poznaniu. Jutro temperatura jeszcze trochę spadnie, na południowym wschodzie może sięgnąć maksymalnie 20 stopni, a w części północnej nieco powyżej 10. W prognozie zachmurzenie duże i całkowite w nocy i jutro w dzień opady deszczu, lokalnie możliwe burze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Cheers!
1: Reklama.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A ty? Dokąd chodzisz po świeże bułki?
7: Do piekarni, na parter. A najlepszą kawę kupuję obok, w kawiarni, też na parterze. Jest jeszcze sushi, ramen i schabowy. Kawali wszystko mam blisko. Piekarnie, kawiarnie, restauracje tuż obok. Bez planowania, bez pośpiechu.
6: Tu codzienność jest wygodna. Jesteś w centrum swojego życia. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Kawalia. Odkryj drugi etap. Tylko 131 mieszkań i strefa usług w zabytkowych stajniach. Kawalia.pl.
8: Centrum Medyczne i sklep ortopedyczny Stanley to rodzinna firma z 36-letnim doświadczeniem. Tu znajdziesz nowoczesny asortyment ortopedyczny, zrealizujesz zlecenia lekarskie na NFZ, wypożyczysz sprzęt niezbędny w rehabilitacji. Stanley, u nas jesteś w centrum. Zapraszamy. Poznań, ulica 28 czerwca, 135. www.centrummedycznestanley.pl.
1: Reklama.
9: Tu Radio Poznań.
10: Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
11: Dzień dobry, dobry wieczór z Kalisza. Przy mikrofonach
12: Danuta Sienkiewicz
11: i Rafał Regulski.
12: Audycję nadajemy z plenerów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.
11: Nasze studio ustawiliśmy tuż obok stacji ratownictwa medycznego, właściwie między tą stacją a budynkiem szpitala. Stacji, w której stacjonują trzy zespoły ratownictwa medycznego spośród czterech ulokowanych w granicach miasta Kalisza.
12: A jesteśmy tutaj z powodu właśnie tego czwartego zespołu stacjonującego na ulicy Toruńskiej w Kaliszu, bo według nowych rozwiązań ta karetka wraz z załogą ma zostać przeniesiona do odległego o 10 kilometrów od Kalisza Opatówka.
11: Zapowiedź tej zmiany właśnie wywołała burzę. Pojawiły się protesty, pojawiły się alarmy. Alarmowano wręcz, że oto mieszkańcy Kalisza zostaną pozbawieni czy okradzeni wręcz z poczucia bezpieczeństwa, a nawet z samego bezpieczeństwa.
12: I jako pierwsi w tej sprawie zaprotestowali ratownicy medyczni i właśnie od panów rozpoczniemy dzisiejszą rozmowę. Z nami Tomasz Nowak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych z Krajowego Związku. Proszę powiedzieć, co oznaczałoby odebranie tej jednej karetki?
13: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jak tu Pani Radna powiedziała, moje nazwisko jest Nowak Tomasz. Ja bym może zaczął od początku. Problem gdzieś niewystarczającej liczby zespołu ratownictwa medycznego na naszym terenie. Tu nie chodzi tylko o Kalisz, bo także o powiat kaliski. Zobrazowaliśmy już w roku 2024 i to były nasze pierwsze takie rozmowy wewnętrzne. Następnie w 2025 roku na wiosnę zabraliśmy się do roboty, zaczęliśmy słać pisma, pisemka, spotykać się z panem wicewojewodą Jarosławem Maciejewskim. To było prawdopodobnie w połowie roku, gdzie przedstawiliśmy nasze obawy w związku z niewystarczającą liczbą zespołów ratownictwa medycznego i prosiliśmy o zaangażowanie się w przeliczenie wyjazdów, przeliczenie statystyk na nowo, czy czasem na naszym terenie tutaj kalisko-miejsko-powiatowym nie potrzeba kolejnego zespołu ratownictwa medycznego.
12: Bo przypomnijmy, w powiecie kaliskim stacjonują trzy karetki pogotowia.
13: Dokładnie tak. I nie, my nie wyznaczaliśmy miejsca, gdzie miałaby stacjonować ta karetka, czy to Opatówek, czy to miasto Kalisz. Takie nasze były założenia. W międzyczasie dowiedzieliśmy się o relokacji, czyli przesunięciu tego zespołu z ulicy Toruńskiej do Opatówka. I naszym zdaniem nie jest to do końca trafne posunięcie, ponieważ troszeczkę osłonimy tutaj południowe części gminy Blizanów, Żelazków, a także północną część miasta Kalisza, gdzie ten dojazd i rozbudowujące się miasto będzie osłabiony i wydłużony.
12: Bo dodajmy, że właśnie w tym kierunku miasto się rozwija. Wzgórza Kalisza to właśnie to miejsce, które w tej chwili najintensywniej rozbudowuje się.
13: Dokładnie. Kolejne duże, ogromne blokowisko, które jest założone w połowie budowy. Tam jest bodajże 12 bloków, będzie kolejne 8 albo 10. I będą tam mieszkali ludzie, którzy będą potrzebowali pomocy. W międzyczasie gdzieś tam próbowano nam mówić, że mieszkańcy Opatówka są traktowani przez nas gorzej. Od razu to zdementuję. My nie mówiliśmy nigdy, że mieszkańcom Opatówka nie należy się kolejny zespół ratownictwa medycznego i skuteczna pomoc, nie? Bo my pracujemy pomagając ludziom.
12: Pan Marcin Karolak, jeszcze w tym temacie, jak pana zdaniem będzie wyglądało zawiadywanie karetkami pogotowia, jeśli tutaj z Kalisza jedna zostanie przeniesiona do Opatówka?
0: Moim zdaniem znacznie się to pogorszy ze względu na to, że zespoły ratownictwa stacjonują pod szpitalem na Poznańskiej i będą zabezpieczały całe miasto Kalisz, więc czas dojazdu tego pacjenta na pewno się wydłuży, co może skutkować pogorszeniem stanu nagłym zdrowia i nawet życia, tak?
12: Czy panowie tutaj, bo przed kaliskim szpitalem zgromadziło się kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu ratowników?
11: Blisko 50 nawet ludzi w pomarańczowych uniformach i z emblematami Państwowego Ratownictwa Medycznego.
12: Właśnie. Czy panowie przyszli tutaj z powodu właśnie odebrania jednej karetki, czy w proteście przeciwko temu, czy raczej aby dodać jeden zespół ratownictwa medycznego właśnie do Opatówka? Jakby było lepiej, to wiadomo.
1: Witam, Wiktor Pomiński z tej strony. My się cieszymy, że wojewoda znalazł taki punkt czerwony w naszym powiecie, że brakuje tam karetki, czas dojazdu, tak? Więc jesteśmy za tym, żeby powstał ten zespół w Opatówku, ale jako dodatkowy. Żeby go nie przenosić z Toruńskiej, gdzie karetka z Toruńskiej ma ponad 2000 wyjazdów, więc zabierając ten zespół, osłabimy miasto.
12: Mhm. Panowie?
3: No jesteśmy tego samego zdania, tak? Liczba wyjazdów cały czas rośnie, a jeden zespół przeniesiony jeszcze dalej wydłuży czas dojazdu do poszkodowanych i wydłuży tym czasem czas na reakcję, tak, na udzielanie pomocy.
12: Bo zobrazujmy, zilustrujmy jeszcze tą ulicę, którą karetka pogotowia z Opatówka do Kalisza miałaby jeździć. Jeździ w tej chwili także droga ruchliwa, krajowa droga numer 12. Jak pana zdaniem wygląda przejazd w tej chwili tą trasą? Jak często karetka z Kalisza wyjeżdża w stronę Opatówka?
0: Dziś mamy statystyki, to może Tomek przedstawi.
11: Tomasz Stasiak.
4: Dzień dobry, Tomasz Stasiak, ratownik pogotowia. Mamy zobrazowaną wyjazdowość w ubiegłym roku, za 25 rok, kaliskich karetek łącznie, i toruńskiej, i karetek z poznańskiej, tych trzech zespołów, i również podstacji pozostałych karetek z powiatu kaliskiego. Na tym slajdzie widzimy, proszę Państwa, łączną ilość wyjazdów karetki z toruńskiej. Było to 2,5 tysiąca w przybliżeniu. Do gminy Opatówek wyjeżdżały zaledwie 10% tych wyjazdów, czyli 268. Pozostałe 1600 realizowały na terenie miasta Kalisza, jaka dysproporcja, i 600 pozostałe gminy. Widzimy, ile ta karetka potrzebna jest w Opatówku, a ile jest potrzebna w innych miejscach.
12: A jak to się zmieni, jeśli ta karetka będzie blokowana właśnie w Opatówku?
4: Na pewno się zmieni na korzyść dla mieszkańców gminy Opatówek i sąsiadujących gminy Brzeziny, Szczytniki, Koźminek, bo przyległe są tamte gminy.
12: W Brzezinach stacjonuje karetka.
4: W Brzezinach stacjonuje, natomiast Brzeziny, a Opatówek jest około 15-16 kilometrów i to łączy się z czasem dojazdu. Faktycznie no nie latamy samolotami, to jest tylko auto w zasadzie osobowe, ciężarowe i no nie pogonimy tym więcej jak 140 km na godzinę. Nie przeskoczymy tego czasu. Tutaj mam jeszcze zobrazowane wyjazdy dla tej karetki z toruńskiej. Te 270 wizyt jest obsługiwane w gminie Opatówek przez tą karetkę. Kolejne 280 wezwań do gminy Opatówek obsługują nasze pozostałe 6 zespołów.
12: Zatem wzmocni się w ogóle powiat kaliski. Ale co to oznacza dla Kalisza?
4: Dla Kalisza zostanie wielka dziura. Po tamtej flance miasta będziemy mieli znacznie wydłużony czas dojazdu zespołów. No nie oszukujmy się, wyjeżdżając ze szpitala mamy do centrum jedną wąską ulicę, ulicę Poznańską. Żeby dotrzeć w tamtą strefę miasta, czyli rejon ulicy Toruńskiej i dalej na wschód północny, czas jest drastyczny. Nawet nadany kod pierwszy, czyli ten najszybszy, który nas obowiązuje, nie przyspieszy nam tego ruchu ulicznego. Jeżeli zostaniemy wyselekcjonowani tylko w tej części miasta, no niestety, ale zwiększy się czas dotarcia, powiem to tak w cudzysłowie, ale wiecie Państwo, z czym to się wiąże. Z większą śmiertelnością w mieście. O to się martwimy.
12: Kiedy panowie dowiedzieli się o tym, że jest taki pomysł i taki zamiar przeniesienia karetki jednego zespołu ratownictwa z Kalisza do Opatówka?
0: Jeśli się nie mylę, to był plan zabezpieczenia na województwo wielkopolskie, był udostępniony koniec roku, październik, listopad. To była informacja, że karetka będzie stała w Opatówku, tylko nie było powiedziane kiedy. My, sądząc ze względu na to, że walczymy od lutego 25 roku, dużo pism piszemy do tych wszystkich instytucji, myśleliśmy, że to będzie ta po prostu dodatkowa, że wojewoda zauważy ten problem i że to będzie ta dodatkowa karetka, a nie przenoszona karetka z Toruńskiej.
12: No właśnie, nie siedzieli panowie z założonymi rękoma, tylko zaczęła się ostra walka, batalia o dodatkowy zespół albo chociaż nie odbieranie tej karetki Kaliszowi.
13: Może ja tutaj przerwę. My nie przyjmujemy narracji walki, tak? My próbujemy się dogadać, przedstawić, jaki jest problem, zailustrować to i rozmawiać. Tak jak mówię, byliśmy też na spotkaniu z panem wicewojewodą, gdzie jeszcze tej informacji nie było i były statystyki, po czym uruchomiliśmy machinę wysyłania pism do przedstawicieli samorządów lokalnych, posłów, senatorów, wojewody, żeby pokazać, że działamy, nie? Że jest ten problem jakiś.
11: Proponuję, żebyśmy w tej chwili oddali głos wicewojewodzie wielkopolskiemu Jarosławowi Maciejewskiemu, który jest gościem w naszym studio i z tegoż studia przy Berwińskiego 5 w Poznaniu słuchał dotychczas, mam nadzieję, tego naszego tutaj, tej naszej rozmowy z ratownikami kaliskimi. Panie wojewodo, padły liczby, które zdaje się pokazują jakby czarno na białym, że ten ruch z przeniesieniem karetki do Opatówka wydaje się irracjonalny. Czy może jednak udowodni pan nam, że tak nie jest?
14: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich zebranych. Dyskusja o tym, czy relokacja karetki jest irracjonalna, myślę, że nie jest zasadna. Dlaczego? Dlatego, że cała analiza została oparta o dotychczasowe dane, nie tylko z jednego roku, ale z poprzednich lat, jak również z ostatniego kwartału. I w momencie, kiedy planowaliśmy to przeniesienie, informacja o tym, że ta karetka będzie stacjonowała w Opatówku, również została przekazana. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że panowie ratownicy uważają, iż ta sytuacja będzie powodowała pogorszenie ochrony zdrowia, możliwości jakby reagowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie miasta Kalisza. To ja tylko przypomnę wszystkim Państwu, że zespoły ratownictwa medycznego są włączone w państwowy system ratownictwa medycznego i ten państwowy system działa niezależnie od granic powiatów, od granic województw. Działa po prostu dla całego obszaru kraju. W momencie, kiedy karetka podejmuje działanie i podejmuje pacjenta, zazwyczaj zawozi go do najbliższego SOR-u, czy też najbliższej izby przyjęć. Jak w tym wypadku mamy w Kaliszu SOR, więc karetki są dysponowane do najbliższego SOR-u. W momencie, kiedy przyjeżdża ta karetka, to przyjeżdża przecież do Kalisza. Ona nie wraca z powrotem do miejsca stacjonowania. Jeżeli w danym momencie zdarzy się tak, że jest zgłoszenie i ta karetka znajduje się w najbliższej odległości od miejsca zdarzenia i dyspozytor medyczny, który przyjmuje zgłoszenie, dysponuje zespół, mając system wspomagania do dyspozycji, który mu pokazuje na mapie poprzez GPS, gdzie stacjonuje, gdzie znajduje się w danym momencie karetka. Panowie wspomnieli o tym, ile wyjazdów jest do Opatówka, ile wyjazdów jest na obszarze, czy też powiedzmy realizowanych przez zespół ratownictwa medycznego znajdujący się na Toruńskiej. Jak najbardziej każdy z tych zespołów w miarę możliwości realizuje te wszystkie swoje zobowiązania, ale chcę tylko powiedzieć, że na terenie Poznania jest jeszcze większe obciążenie zespołów ratownictwa medycznego i też realizujemy to z powodzeniem i staramy się ograniczyć przede wszystkim czas dojazdu. I w tych wymienionych przez jednego z panów ratowników, bodajże pana Tomasza Nowaka, było wskazane, że liczba tych wyjazdów do Opatówka jest bodajże na poziomie 172, a z tego 47% niestety jest z przekroczeniem czasu dojazdu, który się zakłada na dojechanie tej karetki do miejsca zdarzenia. Więc szanowni państwo, żeby móc cokolwiek zrobić i móc się nawet odnieść do tej kwestii, którą podnieśli panowie ratownicy w rozmowie ze mną u mnie w gabinecie, musimy podjąć działania. I na dzień dzisiejszy zakładamy taki projekt pilotażowy, bo aktualizacja systemu Państwowego Ratownictwa Medyczne u nas również się odbywa co jakiś czas. Następna będzie na pewno w połowie roku i kolejna na koniec roku. Będzie dawała nam jakby wykładnie do tego, czy posunięcia, które podjęliśmy, zmieniają system i zmieniają jego działanie, czy też powodują, że nie możemy tego zrealizować. Rozmowa o
15: Panie
14: tym,
15: wojewodo, że... Czy to oznacza, że to jest na próbę zrobione,
14: znaczy, ja nie chciałbym tego, nie chciałbym tego nazywać na próbę, tak? My nie bawimy się w tak zwane na próbę, ale jest to projekt pilotażowy, który ostatnio, będąc w Warszawie w centrali NFZ, omawiałem, przedstawiałem rozwiązania, jakie mamy. I również otrzymaliśmy akceptację, bo Ministerstwo Zdrowia 21 kwietnia zaakceptowało przedłożony plan lokowania zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa wielkopolskiego.
15: My nie możemy. Na tym etapie audycji jeszcze jedno pytanie. Dlaczego padło w tym przypadku na Opatówek akurat?
14: Opatówek daje nam tą szansę, że zabezpiecza nam w ogromnej przestrzeni gminę Szczytniki, jak również część gminy Koziminek, a także rubieże gminy Opatówek. Nie zmienia to postaci rzeczy, bo analizowaliśmy to również pod tym względem, że dojazdy z Opatówka do Kalisza jak najbardziej będą realizowane. To nie oznacza, że karetka stacjonująca w Opatówku nie wjedzie do miasta Kalisza. Ona również będzie realizowała zadania związane z ratowaniem zdrowia i życia pacjentów, którzy poprzez numer alarmowy, czy to 112, czy 39, będą zgłaszali się i dyspozytor medyczny będzie dysponował zespół ratownictwa medycznego.
15: Do pana wojewody jeszcze wrócimy, a tymczasem, Danusiu?
12: Ratownicy medyczni chcieliby się odnieść do słów pana wojewody.
4: Witam panie wojewodo, Tomasz Stasiak. Jeszcze raz co do tych statystyk. Mówimy o Opatówku. 270 było zabezpieczanych wyjazdów przez karetkę z ulicy Toruńskiej, 280 przez inne zespoły naszego powiatu. I panie wojewodo, 270, czyli to jest połowa. To, co pan mówi, 40 parę procent było przekroczonych czasów. To na pewno nie tej karetki. To tych pozostałych, które jechały z Poznańskiej czy z innych podstacji. I to ta połowa była przekroczona, bo ta karetka z Toruńskiej się wyrabiała w tym czasie dojazdu do Opatówka. I niech pan sobie wyobrazi teraz, jak pan przeniesie tą karetkę z Toruńskiej do Opatówka, to ta połowa wyjazdów nadal będzie w czasie się mieściła. Natomiast znowu ta druga połowa będzie zabezpieczana przez tamte karetki z miasta, które nadal będą wybrakowane przez tą jedną zabraną. I ta połowa nadal będzie na czerwono świeciła. Tutaj nic się nie zmieni dla samego Opatówka. O tym mówimy. Druga strona, proszę państwa, powiatu, mamy za szpitalem 500 metrów. Wielkie blokowisko, Kościelna Wieś, powiat pleszewski. Obsługujemy tam statystycznie 200 wyjazdów w skali roku. Zaraz za Kaliszem mamy Nowe Skalmierzyce, całą gminę Boczków, wiele miejscowości. W Ostrowskim jest to przeszło 300. W skali roku sąsiadujących powiatów obsługujemy przeszło 700 wizyt. To jest bez mała połowa wyjazdów niektórej karetki z naszego powiatu. My zabezpieczamy inne powiaty. Nam mało kto kiedy przyjeżdża tutaj na pomoc, bo my jesteśmy tak rozlokowani, mamy taki układ powiatu. Ja nie wiem, czy państwo w województwie nie znacie naszego układu, czy aglomeracji, ale naprawdę my próbujemy wam pokazać, gdzie jest tutaj błąd, bo my tu jeździmy od 20-30 lat co niektórzy i my pokazujemy ten błąd. Państwo jesteście na odległość troszkę z drugiej strony biurka i próbujemy wam pokazać ten błąd, o który walczymy. My robimy to dla nas, dla mieszkańców, nie dla nas jako pracowników, bo ja zawsze zdążę dojechać do pacjenta. Tylko nie zawsze zdążymy uratować tego czeka na czas.
15: Panie wojewodo, to odpowiedzmy na te wątpliwości ratowników i na te argumenty. Czy patrzycie z daleka i nie widzicie wszystkiego dokładnie?
14: Myślę, że panowie ratownicy nie widzą tego, jak bardzo mocno się zaangażowaliśmy w to. Chociażby ze mną dzisiaj jest konsultant wojewódzki w dziedzinie ratownictwa, pan dr Maciej Świt. I dyskusja o tym, o relokowaniu miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego u nas również przez ostatnie półtora miesiąca nabrała, można powiedzieć, dużych rumieńców. Ja nie ukrywam, że być może rozmowa przyniesie moja w Warszawie jakiś zamierzony efekt, ale na dzień dzisiejszy my musimy podjąć wyzwanie, które pozwoli nam ocenić stan sytuacyjny tego, co mamy w obecnej chwili. A w obecnej chwili widzimy, że to przemieszczenie tego zespołu ratownictwa medycznego może pozwolić nam na ograniczenie przekroczenia czasów dojazdu do wskazanych lokalizacji dla zespołu ratownictwa medycznego.
15: Panie wojewodzie, co pan nazywa oczekiwanym rozwiązaniem, które być może uda się osiągnąć podczas rozmów w Warszawie?
14: Powiem tak, na dzień dzisiejszy nie będę daleko jakby wyprzedzał tych rozmów. Jeżeli one będą miały finał, wtedy na pewno również z państwa uprzejmości skorzystam i poinformujemy, jakie rozwiązania możemy zastosować i jakie ewentualnie NFZ jest w stanie nam, czy też ministerstwo, zaakceptować. Na dzień dzisiejszy dysponujemy takim taborem zespołów ratownictwa medycznego, jakim dysponujemy i musimy umiejętnie nim również zarządzać. Dlatego każdy z tych zespołów jest dysponowany przez odpowiedniego dyspozytora medycznego. Każdy z tych zespołów jest odpowiednio monitorowany i zabezpieczone jego funkcje są przez poszczególnych dysponentów, w tym wypadku szpital wojewódzki w Kaliszu.
12: Ten pomysł przeniesienia zespołu ratownictwa medycznego do Opatówka nie spotkał się z entuzjazmem także Rady Społecznej Szpitala. Z nami wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny, który także jest członkiem Rady Społecznej Szpitala. 15 kwietnia zebrała się w tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, która negatywnie zaopiniowała relokację i zaapelowała do wojewody wielkopolskiej o wstrzymanie przenosin zespołu i utworzenie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w Opatówku.
16: Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Nie tylko Rada Społeczna Szpitala negatywnie zaopiniowała tą decyzję, również radni miasta Kalisza, ale również prezydent miasta Kalisza w swoim piśmie wyraził zaniepokojenie. My się wsłuchujemy w głos mieszkańców, wsłuchujemy się w głos ratowników i nie chcemy, żeby to przeniesienie karetki odbyło się kosztem bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Ja rozmawiam z mieszkańcami, jestem odpowiedzialny za sprawy społeczne. Oni mi nawet wczoraj podczas spotkania z seniorami wskazywali swoje obawy, także my szukamy porozumienia, zrozumienia. Dziękuję, że pan wojewoda mówi, że będzie rozmawiał o tym w Warszawie. Ja mam nadzieję, że ten nasz głos będzie słyszalny właśnie w Poznaniu, w Warszawie i że dojdzie do tego dobrego rozwiązania, czyli zadysponowania kolejnego zespołu ratownictwa medycznego w miejscowości w Opatówku, bo przecież my rozumiemy, że tam też jest potrzebna karetka.
12: A jakie są emocje wśród mieszkańców Kalisza? Rozmawia pan z nimi. Co mówią?
16: No tak jak przed chwilą wskazałem, no oni się obawiają, że te dojazdy po prostu się wydłużą, że na czas nie dojedzie pomoc i to głównie jest ten temat przedstawiany. No, mamy społeczeństwo, które się starzeje, wymaga coraz więcej troski, więc uważam, że powinniśmy właśnie o to zadbać, o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców i to czynimy.
15: Przyjechał tutaj również na nasze spotkanie, do naszej audycji wiceburmistrz Opatówka Krzysztof Kubasik. Panie burmistrzu, czy pan tutaj przyjechał jako ten, który chce zabrać Kaliszowi jedną karetkę?
17: Absolutnie nie. Dzień dobry państwu, panie redaktorze. Tak jak rozmawiamy tutaj dzisiaj, czy wcześniej rozmawialiśmy, wychodzi, że front mamy jeden naszych rozmów.
15: My to znaczy kto?
17: My tutaj na przykład przedstawiciel miasta Kalisza, czy pan dyrektor. Karetek powinno być więcej.
15: Nie wymienił pan pana wojewody.
17: również pan wojewoda. Myślę, drodzy państwo, karetek powinno być więcej. Jeśli dowiedzieliśmy się, że będzie przenoszona karetka do nas do Potówka, jako mieszkańcy, jako przedstawiciel mieszkańców, oczywiście się ucieszyliśmy. Tylko jak tutaj słuchamy głosu, dziękuję za ten głos wszystkich ratowników, bo statystyki i dane i tak dalej, te wyjazdy jednak przekładają się na to, że nie jest to taką prostą sprawą, że przeniesienie kilkanaście kilometrów karetki rozwiąże wiele problemów. Wiadomo, że podniesie bezpieczeństwo na terenie naszej gminy, czy gmin ościennych tutaj, jak panowie też pokazywali mapę, ale co z mieszkańcami miasta Kalisza?
15: Martwi się pan o mieszkańców miasta Kalisza.
17: Również, nie ukrywając również, wiadomo, że współpracujemy tutaj od wiele lat. Jesteśmy jakby każdy swoim samorządem, ale współpraca jest na wielu płaszczyznach i musimy o sobie zadbać na pewno.
12: Czy miał pan na myśli dyrektora kaliskiego szpitala, mówiąc, że mówimy jednym głosem, bo wojewódzki szpital zespolony w uchwale także wskazał, że przeniesienie tej karetki do Opatówka w znaczący sposób wydłuży czas dotarcia zespołów do pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej. Tak czytamy w uchwale.
15: Tak. Dyrektor szpitala zespolonego w Kaliszu, Wojciech Michalik.
18: Tak, panie redaktor, dzień dobry państwu. Zacznijmy od sytuacji takiej, że musimy przedstawić więcej informacji. Tutaj koledzy ratownicy przedstawili już dane statystyczne, nie ma co powtarzać się, tylko musimy sobie uświadomić jedną rzecz, mianowicie dane zmienne posiada wojewoda. My posiadamy jako szpital dane końcowe, czyli jeżeli nam wojewoda zapowie, że będzie konieczność przeniesienia tej podstacji, dajmy na to z ulicy Toruńskiej do Opatówka, to my się musimy zorganizować. My takie czynności poczyniliśmy, jesteśmy przygotowani formalnie, nie wiem, praktycznie w tygodniu zorganizować sobie tą podstację. Ale ideą tej całej sprawy nie jest przedmiot, czy przenieść karetkę z ulicy Toruńskiej, która... Nadmieniam. Ulica Toruńska to jest druga lokalizacja szpitala w Kaliszu. Również tam się znajduje jedna część szpitala. Tylko faktycznie w oparciu o dane demograficzne i ilość tych wyjazdów, żeby wojewoda uwzględnił to. Oczywiście on posiada te informacje, bo my nawet jako wykonawcy tych usług nie posiadamy tych informacji. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to ma uzasadnienie, czy też nie ma tego uzasadnienia, że ta karetka powinna być, co nie zmienia postaci rzeczy, że widzimy przez ilość wyjazdów. I faktycznie tutaj panowie ratownicy podnieśli taką uwagę, że patrząc tylko generalnie na powiat kaliski, obsługujemy również inne powiaty, czy to Pleszewski, czy Ostrowski, bo tam głównie wyjeżdżamy. I ilość tych wyjazdów poza powiat, można byłoby powiedzieć, że zaczyna się zbliżać do statystyk utworzenia kolejnej podstacji.
12: Czy można powiedzieć właśnie, że liczba tych wyjazdów zwiększyła się znacznie w przeciągu na przykład ostatniego roku?
18: Jest sytuacja taka, że za rok 2025 sięgamy prawie 14 tysięcy wyjazdów, a według pierwszego kwartału tego roku możliwe, że osiągniemy prawie 15 tysięcy wyjazdów. Więc to jest jakieś tam uzasadnienie do podjęcia decyzji. Tylko teraz jest pytanie, te wyjazdy będą, który obszar zabezpieczały? Czy tylko powiat kaliski, czy też inne ościenne powiaty? Bo my również jako szpital w Kaliszu i pogotowie jesteśmy elementem zabezpieczenia na całym województwie. I dlatego mówię, dzisiaj w dniu, można powiedzieć, zdawania matur z matematyki, wszystkie dane zmienne posiada wojewoda. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik, bo po prostu nie znamy tych danych. Możemy się opierać tylko i wyłącznie na danych, które my posiadamy. W związku z powyższym, żeby nie było wątpliwości, podjąłem taką decyzję, że wszystkie karetki, praktycznie wszystkie samochody, które będą na terenie jeździły powiatu kaliskiego i związane będą ze szpitalem w Kaliszu, będą posiadały czujniki GPS, żebyśmy mieli potwierdzenie własnych danych, żebyśmy mogli formalnie rozmawiać z wojewodą w oparciu o dane wyjściowe. I będzie temat zamknięty.
15: I tylko jeszcze pytanie o owe dane zmienne, którymi dysponuje wojewoda i dane końcowe, którymi dysponujecie wy. Pytanie, czy oba typy tych danych mogą dać różne obrazy funkcjonowania systemu ratownictwa?
18: wojewoda ma na pewno więcej szczegółów niż my, jako szpital.
15: Panie wojewodo, zatem jeszcze raz zwracamy się do wicewojewody Jarosława Maciejewskiego. Jak bardzo to, co tutaj być może widzą mieszkańcy i ratownicy kaliscy, może się różnić od tego, co pan widzi w tych danych zmiennych?
14: Dane zmienne, które my posiadamy, są często danymi wrażliwymi. Duża część jest ich publikowana i w oparciu o te dane na pewno panowie ratownicy też sobie tutaj stworzyli ten obraz, który przekładają. Jednak, szanowni państwo, my mamy dosyć szczegółowe elementy. Zresztą chciałbym, żeby za chwilę nasz konsultant, pan dr Maciej Świt, wypowiedział się w tym obszarze. Ja tylko powiem tak, że analizując te wszystkie dane, analizując te wszystkie elementy, również urbanistyczne, również tej infrastruktury drogowej, bierzemy pod uwagę naprawdę wiele czynników, o których uważam, że nie możemy mówić. Możemy mówić o kwestii jakby w ujęciu ogólnym, bo naszym zadaniem jest zabezpieczyć dany obszar. I myślę, że my z tego wywiązujemy się naprawdę w sposób właściwy i przewidywalny, taki, który pozwala nam nie zostawić nikogo bez pomocy. Dla nas dzisiaj rzeczą ważną jest zmniejszenie tej mediany czasów dojazdu do akceptowalnej i postaramy się to zrealizować. Czy będziemy mogli wprowadzić dodatkowe rozwiązania, jeżeli chodzi o zespoły ratownictwa medycznego, to decyzja nie leży tylko i wyłącznie po stronie wojewody, bo chcę powiedzieć państwu o tym, że zakup samego zespołu ratownictwa medycznego, czyli karetki pogotowia w skrócie nazywając, to jest koszt jednorazowego zakupu. Ale utrzymanie zespołu ratownictwa, utrzymanie jakby miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego i jego załogi, to jest coroczny koszt rzędu od 2 do 3,5 miliona złotych, w zależności od tego, jaka obsada będzie na tym zespole pracowała. Więc to nie
15: to
14: są...
15: Panie wojewodo, takie pytanie, czy jest rozważane i w ogóle dyskutowane, brane pod uwagę dołączenie jeszcze jednej karetki, jeszcze jednego zespołu ratownictwa medycznego do tej bazy tutaj powiatu kaliskiego.
12: I czy ta wizyta w Warszawie właśnie temu ma służyć?
14: Pani redaktor, szanowni państwo, to nie tak. To ja jestem tą osobą, która nie biegnie przed kamery i nie biegnie do mikrofonu wtedy, kiedy nie ma potwierdzenia. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno będziecie jednymi z pierwszych, którzy o tym będą mogli zakomunikować. A wspominając o tej mojej wizycie w Warszawie, chciałem tylko wskazać, że jak najbardziej wojewoda wielkopolski cały czas analizuje i bierze pod uwagę tą sytuację, w której znajduje się powiat kaliski, aczkolwiek znam dużo trudniejsze sytuacje, gdzie ratownicy medyczni równie sprawnie sobie radzą i nie mamy z tamtej strony jakby protestów, tak? Tak więc może pozwólmy, żebyśmy my zarządzali tymi zespołami, a te osoby, które są odpowiedzialne za realizowanie tych zadań, poświęciły się realizacji tych zadań, bo myślę, że podział obowiązków powinien tutaj wynikać jasno. Bardzo chciałem podziękować za to stanowisko panu dyrektorowi szpitala, który w sposób właściwy je zobrazował. Cieszę się, że pan dyrektor chce się zdecydować na instalację tych czujników GPS, bo to pozwoli nam jeszcze na dodatkowe przeanalizowanie kwestii, czy nasze dane są właściwe, pozyskane z naszych systemów wspomagania dyspozycji, czy to wszystko jest zgodne i czy mamy jakby właściwą ocenę stanu sytuacyjnego.
12: Ja chciałam jeszcze dodać, że w rozmowach wcześniejszych wiceprezydent Kalisza, ale sam prezydent Kalisza zadeklarował wsparcie dla województwa wielkopolskiego, dla wojewody i zaproponował, że taką karetkę kupi.
16: Szanowni państwo, otóż my wspieramy różne działania na terenie naszego miasta, bo przecież wspieramy policję, zakup samochodów dla policji, ale również partycypujemy w zakupie samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i deklarujemy, jeżeli będzie taka potrzeba, deklarujemy, iż wyasygnujemy środki w budżecie miasta Kalisza na zakup karetki.
15: Ale panie wojewodo, pan chciał się, zdaje się, tutaj wejść w słowo?
14: Tak, chciałem potwierdzić, że pan prezydent Krystian Kinastowski jest osobą zaangażowaną. Niejednokrotnie już po tym rozpoczęciu takiej publicznej dyskusji rozmawialiśmy i jeżeli będzie taki czas, to na pewno ta deklaracja będzie gdzieś tam mogła być przedyskutowana. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, chcę powtórzyć po raz kolejny. Sam zakup zespołu ratownictwa medycznego, czyli, karetki pogotowia, to nie stanowi o zespole ratownictwa medycznego. O tym stanowią ludzie i koszty z tym związane. A więc koszt jednej karetki to nawet nie jest roczny koszt funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego.
15: To jeszcze może jedno pytanie do pana dyrektora Wojciecha Michalika. Panie dyrektorze, czy to wyposażenie samochodów ratownictwa medycznego w GPS-y, ono, przypuszcza pan, ma nadzieję, że da obraz być może inny niż w ogóle macie na temat racjonalności wykorzystywania tych pojazdów i ich wyznaczania im kursów w te lub we w te?
18: Nie, to ma dać tylko nam potwierdzenie, że te dane, które posiada wojewoda i będziemy my posiadali, będą się nakładały. To jest jedna rzecz, ale jeszcze raz mam taką, podkreślę temat. Ja apeluję i proszę pana wojewodę o to, żeby w naszym imieniu, w imieniu ratowników, w imieniu mieszkańców powiatu kaliskiego i miasta Kalisza udało się wypertraktować kolejny zespół, który będzie stacjonował w Opatówku i będzie to ósma nasza lokalizacja i raczej idziemy w tym kierunku, niż żebyśmy się musieli zastanawiać, czy mamy przesunąć karetkę z punktu A do punktu B, bo daje to nam gwarancję bezpieczeństwa pacjentów. Uwzględniając demografię, jeszcze raz powtórzę, demografię mieszkańców i narastającą sytuację konieczną do zabezpieczenia, jedynym dla nas rozwiązaniem będzie stworzenie tego ósmego zespołu. Ja zadeklarowałem ze swojej strony, że jeżeli powstanie ten ósmy zespół, oczywiście z uwzględnieniem największej gminy, czyli Opatówek, ja ze swojej strony dopełnię wszystkich zobowiązań i stworzę obsadę dla tego ósmego zestawu, tak bym to nazwał. I tak jak pan wojewoda powiedział, koszt samego wynagrodzenia ratowników medycznych przy całorocznym zabezpieczeniu to jest około 2 200 000 do 3 400 000 samo wynagrodzenie, więc musimy też myśleć o tym, że to są pieniądze na stworzenie, a żeby obsadzić całkowicie cały miesiąc tą karetkę, wymaga od szpitala utworzenia zespołu 10-osobowego, żeby oni mogli funkcjonować normalnie w normalnych warunkach. Więc ja przynajmniej ze swojej strony i myślę, że tutaj ratownicy też będą zainteresowani to zwiększenie zespołu ratowników. Myślę, że jesteśmy w stanie zorganizować.
12: Takie pytanie jeszcze tutaj do ratowników. Jaka jest dynamika wzrostu liczby wyjazdów? Tutaj mówiliśmy, że te liczby mówią, są twardymi liczbami, pokazują, że tych wyjazdów z roku na rok jest coraz więcej. Ale jak to panowie widzicie w najbliższych latach? Mówimy tutaj cały czas o demografii, o starzejącym się społeczeństwie.
13: Dynamika wzrostu wyjazdów zespołu ratownictwa medycznego będzie się zwiększała. Kolega Tomek tutaj ma te liczby zebrane w tabelkach. Rocznie to jest około 12%, tak, Tomasz?
4: No, statystycznie mamy od 2023, wyciągnęliśmy statystyki za ostatnie 2 lata. Rok do roku jest to co najmniej 500 do 1000 wizyt, na których obsłużyliśmy pacjenta, bo nie liczymy tutaj fałszywych, gdzie nie było pacjenta, bo tych wizyt jest multum. Tu, gdzie jest rozliczenie jakby z NFZ-em tego pacjenta, mamy wzrost coroczny z racji tego, że no, nasze społeczeństwo, nie ukrywajmy, proszę państwa, ale starzeje się i ten nisz demograficzny będziemy obsługiwać. Pokazujemy o tym w tych statystykach. W tym roku pierwszy kwartał pokazał bez mała 4000 wyjazdów. Jeżeli dojdziemy do końca, mamy 16000. 2 lata temu było to 12000. No, robi to jednak ktoś.
13: Jeszcze jedna sprawa. Bo nie do końca usłyszałem, nie chciałbym tu przeinaczyć słów, że są gorsze miejsca, gdzie jeździ się więcej, czy więcej się pracuje i nie sygnalizują ratownicy problemu. Jeżeli problemu się nie sygnalizuje, to tego problemu nie ma, prawda? a my zauważyliśmy ten problem i poinformowaliśmy ich, czy chcemy się po prostu jakby...
4: To my wyprzedziliśmy. Tak,
12: przypomnijmy, że...
13: Dziękuję. Wyjść przed szereg i pokazać, że ten problem istnieje i siądźmy do stołu, rozmawiajmy, może coś uknujemy, może w ten inny sposób zaangażujmy tutaj mieszkańców, włodarzy, polityków, ku dobru wszystkim.
12: Wysłaliście państwo wiele, wiele pism w tej sprawie.
13: 3,5 tysiąca przyszło, z czego 2,5 tysiąca drukowanych.
12: No to liczby mówią też za siebie.
15: Proszę państwa, byliśmy w tych 40 minutach w Kaliszu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego obok siedziby stacji pogotowia ratunkowego. W tym czasie, jak państwo na pewno usłyszeli, dwa razy wyjeżdżała załoga karetki pogotowia gdzieś tutaj w miasto lub poza. Trzymamy kciuki, nawet powiem, że nie tyle za ratowników, chociaż też oczywiście za nich, ale również przede wszystkim za mieszkańców Kalisza, powiatu kaliskiego i w ogóle tych, którzy potrzebują, będą potrzebować szybkiej interwencji lekarzy.
12: Audycję W Punkt ze studia w Poznaniu zrealizował Jarosław Pachczyński, a tutaj w Kaliszu działali
15: Wojciech Wardejn,
12: Marcin Książkiewicz,
15: Tadeusz Karauda,
12: Danuta Sienkiewicz
15: i Rafał Regulski oraz Jacek Pol. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do także do naszego internetu. Jutro o 9:00 pojawi się zapis filmowy tej naszej dzisiejszej audycji. Do usłyszenia.
12: Do usłyszenia.
19: W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.

0: Pies marki Korgi, przepraszam, rasy Korgi. No i to jest nasza maskotka i proszę się do tego przyzwyczaić, że on czasami szczeka, a jak naprawimy drzwi, żeby były kompletnie szczelne, to nie będzie go słychać, ale mi wtedy będzie trochę smutno. Co u nas w planach do samego wieczora? Dzisiaj, jak powiedziałem, mamy 5 dzień maja i jeżeli jest wtorek, to znaczy wcale, że nie jesteśmy w Brukseli, tylko...
1: Ale zdyszany jest.
0: No tak.
2: Ale nie uciekałem przed psem.
0: No bo... No ale wiesz, sport kojarzy się z wysiłkiem, z zadyszką. Powiedz, my mamy nawet specjalny program bez zadyszki o biegach sportowych, o biegach szczególnie, no o bieganiu w ogóle.
1: Natomiast, po schodach też się biegi odbywają.
0: No właśnie. Tak, są takie wyścigi nawet u nas w Akademii Ekonomicznej, Kolegium Altum. Co?
1: W Uniwersytecie Ekonomicznym.
0: A tak, przepraszam, oczywiście, oczywiście. Ale o czym dzisiaj w sportowej arenie po 19?
1: Bardzo ciekawa, trudna, ale widowiskowa dyscyplina sportu, czyli piłka wodna, bo jest w Poznaniu klub, działa od 15 lat, Water Polo Poznań. Nieźle sobie radzi, jest coraz bardziej poznański, bo już to szkolenie młodzieży przez kilkanaście lat sprawiło, że są wychowankowie. Jest reprezentacja Polski, mamy poznańskie już nawet wątki. W tej reprezentacji Polski też się sporo działo, wszystkiego nie będę zdradzał, opowiemy o tym.
0: Tak jest, to już po godzinie 19. Tymczasem Jarosław Pachczyński zostaje za konsoletą. Ja się nazywam Maciej Narożny i mówię wam już do usłyszenia.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Reklama. Radio Poznań nadaje rytm.
1: Motosygnały, Natalia Krawczyk. Dobre informacje z wielkopolskich dróg. Bez wypadkowych utrudnień i całkiem spokojny przejazd. Trudniejsze warunki jazdy tylko w północnej Wielkopolsce, gdzie mamy opady deszczu. Tam musicie bardziej uważać. Poznań i okolice praktycznie już bez popołudniowych korków. Na autostradzie A2 i na ekspresówkach płynny przejazd. W samym Poznaniu jeszcze kolejka na Lechickiej przed Umultowską w stronę ronda Obornickiego. Nie ma korków na wyjazdach z centrum, nie ma też korków na poznańskich mostach. Jeśli chodzi o krajówki, tam gdzie było dziś najtrudniej, na przykład na 11 Obornikach, przejazd jest już na bieżąco. Na tej samej trasie, ale w kierunku Jarocina i Ostrowa, także bez korków. Nie ma utrudnień na 92 zarówno pod Wrześnią, jak i na wysokości Tarnowa Podgórnego. Dobrej podróży i do usłyszenia.
0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Tragedia na drodze. Pod Jarocinem zginęła rowerzystka. Niebezpieczna zabawa w podpoznańskim suchym lesie. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 19 we wtorek 5 maja. Piotr Maciejewski. Na początek o tragedii na drodze, tuż przed 17 w Witaszyczkach koło Jarocina, na trasie Witaszyczki-Zakrzew, samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. Poszkodowaną była około 30-letnia kobieta, jej życia nie udało się uratować, przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na miejscu pracują służby, w tym policjanci. Wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Niebezpieczna zabawa w podpoznańskim suchym lesie. Dwaj 13-latkowie wspięli się na słup energetyczny. Lokalni radni zostali powiadomieni o sytuacji przez dwie kobiety, które zauważyły nastolatków podczas spaceru nad jezioro. Jak przekazał Radiu Poznań radny gminy Suchy Las Jarosław Dudkiewicz, mieszkanki błagały chłopców o zejście.
2: Jedna z nich przerażona zresztą przyciągnęła tych dwóch młodzieńców, którzy byli w drugiej połowie wysokości, nazwijmy, do tego słupa, więc bardzo wysoko. Słup, wysokie napięcia to są naprawdę potężne konstrukcje, kilkudziesięciometrowe.
1: Nastolatkowie przekazali kobietom, że mają doświadczenie we wchodzeniu na takie słupy. Regionalna rzeczniczka prasowa odpowiedzialnej za sieci energetyczne spółki ENA, operator Monika Mieldzioc, podkreśla, że wejście na słup może skończyć się porażeniem prądu i śmiercią.
3: Jeżeli zobaczymy taką osobę, która czy to wspina się na słup, czy bawi się w jego okolicy, oczywiście natychmiast prosimy o to, aby zwrócić uwagę. Po prostu po ludzku powiedzieć, że jest to niebezpieczne.
1: W sytuacji zagrożenia należy wezwać policję i pogotowie energetyczne. Radny Jarosław Dudkiewicz zgłosił sprawę lokalnej policji i straży gminnej w Suchym Lesie. Służby zadeklarowały wzmożenie patroli w okolicy. Dom pomocy społecznej w Kaliszu, bezpieczniejszy, zakończono ważną inwestycję przeciwpożarową. Wymieniono i zmodernizowano cały system zabezpieczeń i alarmów, a także przebudowano drogi ewakuacyjne. Wprowadzone rozwiązania spowodowały, że mieszkańcy i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, bo wszystkie normy przeciwpożarowe zostały spełnione, mówi wiceprezydent Kalisza Mateusz Podsadny.
4: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem.
1: Na klatkach schodowych zamontowano okna z funkcją napowietrzania, a w stropodachu pojawiły się klapy oddymiające. Uzupełnieniem systemu są urządzenia automatycznie zamykające drzwi na drogach ewakuacyjnych. Do 29 maja można zgłaszać projekty w poznańskim budżecie obywatelskim. W tym roku do wydania jest rekordowe 33,5 miliona złotych. To więcej niż całoroczne wydatki najbiedniejszych i najmniejszych gmin w Polsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwotę podniesiono o 2 miliony. Każdy mieszkaniec Poznania może zgłosić maksymalnie 3 pomysły. Konieczne jest dołączenie listy poparcia z podpisami minimum 10 osób. Projekty mogą zgłaszać także dzieci. Głosowanie nad wysyłanymi teraz propozycjami zaplanowano na październik. A za godzinę w wiadomościach Radia Poznań m.in. o nowych autobusach dla Konina.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Deszczowe pilskie, ciśnienie spada. Najbliższa doba w regionie będzie również deszczowa i oczywiście pochmurna. Lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu regionu. Maksymalna od 12 do 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go. Organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
6: Wiadomości sportowe, Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 w Londynie Arsenal zagra z Atletico Madryt. W zeszłym tygodniu w Hiszpanii było 1-1. Jutro w Monachium Bayern zagra z Paris Saint-Germain. W Paryżu francuski zespół wygrał 5-4. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. W kraju odliczamy natomiast czas do końca sezonu Ekstraklasy. Lech na dobre zadomowił się na prowadzeniu tabeli i ma 6 punktów przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze, który ma mecz zaległy. Do końca sezonu sezonu zostały 3 kolejki. W zespole Kolejorza dobrą formę pokazuje Robert Gumny, który ostatnio nie gra na swojej pozycji, czyli prawej obronie. W 2 meczach dobrze spisał się na środku defensywy, a w minioną sobotę w Lublinie musiał wejść w końcówce na lewą obronę.
7: Gdzie trzeba, no to gdzieś tam uzupełniamy te dziury. To nie jest czas, żeby się obrażać, że nie gra się na swojej pozycji. To jest czas, żeby zdobywać punkty i mam nadzieję, że mistrza Polski.
6: Ale to też znaczy, że pewnie masz dobrą dyspozycję, że też dobrze się czujesz.
7: No myślę, że było po mnie widać w tych ostatnich spotkaniach, że czuję się dobrze. Też to miałem takie odczucie i no tak jak mówiliśmy, gdzie trzeba zagram i nieważne ile czasu, czy 90, czy jak dzisiaj 15, dajemy z siebie wszystko i są dobre rezultaty.
6: Taka kalkulacja, ile punktów wystarczy do Mistrzostwa Polski, ile zdobyć w tych ostatnich meczach, patrzysz na to, liczysz?
7: Nie no, gramy mecz po meczu, to Górnik patrzy na nas, a nie my na Górnik, także jak oni się pomylą, to ich problem. My mam nadzieję, że się nie pomylimy do końca sezonu i wygramy wszystkie mecze.
6: W piątek o 20:30 Kolejorz zagra przy Bułgarskiej z Arką Gdynia, transmisja na naszej antenie. Tymczasem Tomasz Wichniarek został dzisiaj dyrektorem sportowym Arki. 53-letni działacz oraz trener zastąpił na tym stanowisku Serba Veliko Nikitowicza, który ma przejść do Motoru Lublin. Wichniarek 7 lat był skautem i szefem skautingu w Lechu Poznań. Pracował też w poznańskiej Warcie. W najbliższy weekend rozpoczyna się międzynarodowy sezon kajakowy. Pierwsze zawody Pucharu Świata odbędą się w węgierskim Segedynie, a kulminacją sezonu będą sierpniowe Mistrzostwa Świata w Poznaniu. W tym roku kajakarze będą już zbierać punkty do rankingu olimpijskiego. W reprezentacji Polski na Węgrzech popłynie 8 zawodników poznańskich klubów, w tym Martyna Klatt z AZS-u AWF-u, mistrzyni świata w dwójce na 500 metrów z zeszłego roku. Na razie w składach osad są roszady, trenerzy próbują różnych ustawień, bo szczyt formy ma być na poznańskiej Malcie.
8: Zaczynamy sezon 2026 i po prostu na tym sezonie się skupiam, na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Poznaniu, moje rodzinne miasto, do tego mamy też Mistrzostwa w Polsce, także no przygotowujemy się i tam będziemy w szczycie formy.
6: Skoro Mistrzostwa Świata w Poznaniu, to ta presja podejrzewam jest podwójna, bo to już naprawdę wszyscy przyjdą, znajomi, kibice.
8: Przyznam szczerze, że ta presja pojawia się wtedy, kiedy zdobywam ten pierwszy sukces w sezonie. Zazwyczaj, kiedy na Pucharze Świata zdobywam medal, to gdzieś tam w mojej głowie tak trochę sama sobie narzucam tą presję, ale potrafię sobie z tym radzić. Mam wrażenie, że mnie to motywuje, dlatego nie boję się tego.
6: Mówiła kajakarka AZS-u AWF-u Poznań, mistrzyni świata Martyna Klatt. Przypomnę, Puchar Świata w weekend na Węgrzech, Mistrzostwa Świata w sierpniu w Poznaniu, natomiast w najbliższą sobotę na Malcie kajakowe regaty imienia Wojciecha Skrzypczyńskiego dla zaplecza kadry i młodzieży. A za chwilę na naszej antenie inna wodna dyscyplina sportu, czyli piłka wodna. W sportowej arenie dzisiaj rozmowa z przedstawicielami reprezentacji Polski i klubu Waterpolo Poznań. Proszę zatem zostać z nami. Do usłyszenia.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.

0: Sportowa Arena.
1: 11 minut po godzinie 19. Wtorek, 5 dzień maja. Sportowa Arena, którą realizuje Jarosław Pachczyński, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj będziemy rozmawiać o piłce wodnej. Dyscyplina trudna, wymagająca, ale myślę, że bardzo efektowna. Czy ogląda się na żywo, czy transmisje telewizyjne w trakcie dużych imprez, no to nie ulega wątpliwości, że jest ciekawie, gdy grają najlepsze zespoły. Dobry zespół mamy też w Poznaniu. To jest klub sportowy Waterpolo Poznań, który w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. Nie mówię, że chcemy zrobić podsumowanie 15-lecia w dzisiejszej audycji, ale sporo się wydarzyło w tym czasie. Przede wszystkim zespół troszeczkę zmienił charakter, jeśli chodzi o pochodzenie zawodników. Swego czasu postawiono na szkolenie i naprawdę można powiedzieć, że klub sportowy Waterpolo Poznań na dobre zadomowił się na sportowej mapie stolicy Wielkopolski. Stąd w studiu założyciel tego klubu, prezes, także jeden z trenerów, także cały czas zawodnik od samego początku, można powiedzieć, twarz piłki wodnej w stolicy Wielkopolski, Tomasz Różycki. Witam cię bardzo serdecznie w studiu.
2: Witam, dobry wieczór.
1: I jest zawodnik poznańskiej drużyny Filip Borek. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry, Filip.
1: Bardzo nam miło, że was gościmy. Tak jak powiedziałem, kiedyś o sukcesy było łatwiej, bo na dobrą sprawę od samego początku, musisz Tomku przyznać, zdobywaliście medale Mistrzostw Polski. Może mistrzostwa nie udało się zdobyć, ale czy to srebrny, czy brązowy medal zawsze był, ale tak na dobrą sprawę to byli twoi kumple z basenu, zawodnicy, którzy już chcieli może i kończyć karierę, a ty już jakoś po koleżeńsku namawiałeś, żeby przyjeżdżać do Poznania i grać, i z tym doświadczeniem potrafiliście wygrywać. I na początku trochę tak to wyglądało w tym 2011, 12, 13, 14 roku.
2: Dokładnie tak, panie redaktorze. Pierwsze dwa nasze sezony, tak historycznie na to patrząc, dwa brązowe medale, później cztery srebrne. Na przemian przegrywaliśmy mistrzostwo, można tak powiedzieć, do ostatnich meczów się ważyło. Przegrywaliśmy mistrzostwo raz z Arkonią Szczecin, raz z drużyną OSTW Łódź, znowu z Arkonią, znowu z drużyną z Łodzi. I ci zawodnicy, tak jak pan powiedział, no to wszyscy to armia zaciężna, ale powoli zaczęli się tutaj ci moi koledzy osiedlać w Poznaniu. Kilka lat temu, 7 czy 8, postawiliśmy też na szkolenie młodzieży. Mieliśmy już ku temu lepsze warunki. No to głównie się rozchodzi o finanse i o wsparcie miasta, jeśli chodzi o te koszty dotyczące zabezpieczenia wynajmu basenu. No i w tym czasie, który mamy teraz, no to tak już z dojeżdżających zawodników tak naprawdę jest ich 4 z 15, bo teraz drużyna liczy 15 zawodników, zmieniły się przepisy od zeszłego sezonu, bo tak normalnie było 13, czyli 11 chłopaków mamy tutaj na miejscu, którzy 5 starszych, którzy się osiedlili, ale także mamy już naszych wychowanków.
1: Właśnie, tacy, którzy tu zaczynali.
2: Którzy zaczynali u nas te szkolenie te kilka lat temu. Uczniowie też naszej szkoły, z którą współpracujemy, szkoły Gortata, gdzie mamy 6 wychowanków w szerokim składzie, a tak na każdy mecz jedzie ich 3-4.
1: Mhm. Filip Borek to zawodnik pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego, ale też postawiłeś w pewnym momencie, Filip, na Poznań. Jak to było? Tomek zadzwonił, ściągnął. Jak to było, jak trafiłeś do Poznania i kiedy? Opowiedz.
3: No gdzieś tam w tym wieku, pod koniec liceum, no już czekałem na wybór studiów. Miałem kilka opcji przed sobą, lecz wiedziałem, że tutaj ta piłka wodna prężnie działa, że Tomek prowadzi tutaj klub i ten klub dobrze sobie radzi. No i zdecydowałem, że ten Poznań będzie odpowiednim wyborem dla mnie.
1: Nie był anonimowy już ten klub Waterpolo Poznań, bo niektórzy wycofywali się z rozrywek, niektórzy wracali, jeśli chodzi o tą polską ligę, a to Waterpolo Poznań od tego 2011 roku zawsze grało.
3: Dokładnie i mam nadzieję, że wrócimy do takiej pasy, jak była na początku powstania klubów medalowej.
1: Ale już grupą zawodników takich, którzy są w Poznaniu na stałe i tymi wychowankami.
3: Tak. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że ten udział wychowanków będzie coraz większy i będziemy parli do przodu.
1: Tomek, to skoro tak zdmuchujemy tę jubileuszową świeczkę na 15-lecie jeszcze, to tak na dobrą sprawę powiedzmy, jak to się narodziło, skąd był ten pomysł w tym 2011 roku, to też była reaktywacja, bo kiedyś Waterpolo w Poznaniu funkcjonowało, ale w 2011 roku, no dla mnie była nowość akurat, to pamiętam.
2: Do 70-tych lat piłka wodna w Poznaniu była. Najwięcej klubów chyba piłki wodnej, historycznie pamiętam z książki starszych kolegów Grzesia, Grzegorza Samuraja i Marka Kondraciuka, bodajże jesteśmy siódmym klubem. Fakt, że tak jak oni rozmawialiśmy kiedyś i historycznie to sprawdzali, to ten klub, tam jeden to zmieniał kilkukrotnie nazwy chyba, które pochodziły od sponsora czy tego zakładu
1: patronackiego,
2: który on się zmienił. Tak, no, pomysł się zrodził tutaj bez dwóch zdań z inicjatywy byłej pani dyrektor sportu, pani doktor Ewy Bąk. To ona zaczęła rozmowy chyba już w 2009 roku, że dostała informację, że w Poznaniu wybuduje się piękny obiekt sportowy.
1: No to powstawały Termy Maltańskie.
2: No i był jakiś pomysł pani Ewy na to, aby zrobić tutaj porządną piłkę wodną. To jak już znaleźliśmy kontakt do siebie, to jest mało istotne, ale też mocno zaangażowana w cały projekt była pani prezes Term Maltańskich Magdalena Wesłowska, która mocno nas wsparła, to równie mocno jak pani Ewa. No i tak po kilku rozmowach pani dyrektor podjęła taką decyzję, że jest zdecydowana na to, abym to ja ten klub stworzył własnymi siłami, własnymi rękoma, z pomocą swoich kolegów, przy oczywiście wsparciu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz Term Maltańskich. I tak naprawdę te dwie osoby przyczyniły się do tego, że skończyłem karierę zawodową, wróciłem do mojego rodzinnego miasta, bo jestem poznaniakiem, wychowanym w Gorzowie Wielkopolskim, ale jestem rodowitym poznaniakiem. I to tak wiedziałem, że to jest jedyna szansa na to, żeby w swoim rodzinnym domu stworzyć klub i mieć nad tym jakąś dużą kontrolę. Bo to tak naprawdę na początku nie wiedziałem, że będę miał aż tak pełną kontrolę nad tym, co robię. Ale tak, no klub jest z inicjatywy miasta, ale to taka ciężka praca, nie tylko moich najbliższych przyjaciół. No i udało nam się stworzyć coś fantastycznego, bo tu tak jak mówię, redaktorze, też przecież tak nie myślałem o tym, ale to naprawdę 15 sezon mija. Ten czas nam tu zleciał.
1: Na jakąś galę by trzeba zrobić chyba już.
2: To już do 5 lat zdobędziemy mistrzostwo, bo już wiem, jak to wszystko pokładać, mając takie warunki jak teraz. Już wiem, jak to zrobić lepiej w przyszłym sezonie. Tutaj z tego, co wiem, to część moich kolegów, współgraczy zostaje, czyli zgrywamy się, myślimy o przyszłym sezonie i w końcu to mistrzostwo zdobędziemy. Ale tak, te 15 lat przeleciało nam dosyć szybko.
1: Ale też to, oczywiście zrobić nabory te młodzieżowe, to też nie było tak łatwo, bo to trzeba było w pewnym momencie, bo tak nie od razu na tę młodzież postawiliście, trzeba było trochę okrzepnąć kilka lat, aż w końcu zaczęliście namawiać młodzież do waterpolo.
2: No tak, no to pierwszym warunkiem to jest basen. Basen jest piekielnie drogi w Poznaniu. To jest tak naprawdę jedyne nasze ograniczenie, żeby te szkolenie zrobić jeszcze lepiej. My wydajemy kupę pieniędzy.
1: Za wynajem basenu?
2: Za wynajem basenu. No, po prostu cała dotacja miejska, którą dostajemy na MCS-y i na seniorów, pokrywa nam koszty wynajmu termaltańskich. To mogę powiedzieć, bo to jest około 30 tysięcy miesięcznie.
1: No to są publiczne pieniądze.
2: To jest około 30 tysięcy miesięcznie. I tego basenu mamy naprawdę tak malutko, minimum, nie? To wiemy, jak to zrobić lepiej, tylko że jest problem budżetowy, no bo to nie wiemy, jak zrobić, żeby tych pieniędzy było więcej. Jedynym ograniczeniem jest to, że tego basenu mamy mało, nie? W tym momencie, ale szkolenie jest. Mamy medalistów w Mistrzostw Polski do 13 lat zeszłego sezonu, brązowy medal. W tym roku ta grupa będzie swoim takim docelowym rocznikiem, bo w zeszłym roku była młodsza, w tym U13. Teraz autentycznie będą walczyli o złoto, czy im się to uda, to nie wiem. Więc mimo tych warunków basenowych słabych, bo tak trzeba je po imieniu nazwać, to potrafimy tą najmłodszą młodzież zrobić już bardzo dobrze, tak? Bo ja wierzę w medal. Może i nawet będzie złoty, nie chcę zapeszać. Ale ta grupa najmłodszych dzieciaków trenuje bardzo solidnie. Jest olbrzymie wsparcie, tutaj muszę powiedzieć, rodziców, którzy w głównej mierze oni finansują to szkolenie tej grupy.
1: Czyli dokładają się do tego też.
2: Można powiedzieć, panie redaktorze, płacą za wszystko. Ci rodzice tych naszych dzielnych chłopaków, którzy będą się bili, którzy z pierwszego miejsca w grupie zachodniej awansowali do finału Mistrzostw Polski, to nam się w historii nie zdarzyło. No i będą walczyli, oczywiście my też wspieramy z pieniędzy jakichś klubowych, od sponsorów ten rozwój i jak najbardziej, no ale bez wsparcia rodziców nie byłoby to możliwe, żeby oni tak dobrze grali, jak grają. No oczywiście miasto też dokłada, tak jak powiedziałem wcześniej, no te pieniążki tak jakby jeden do jednego wracają do miasta.
1: Czyli miejska dotacja zostaje przeznaczona na opłacenie miejskiego niejako obiektu?
2: No miejskiego obiektu, no to chyba jest miejski obiekt, tak, te terminal.
1: No spółka, która należy do miasta, tak?
2: No to relacje z nimi mam bardzo dobrze, więc też nie chciałbym, żeby ktoś się na mnie obraził, no ale ten system, jak funkcjonuje w taki sposób, no to jest dla nas bardzo, można by powiedzieć nawet, niesprawiedliwe, nie? No
1: bo czyli okazuje się, że pływanie jest drogim sportem, że sprzętowo to są tylko kąpielówki?
2: Nie, to zarządzam też dużą szkołą sportową, więc mój basen jest 10-krotnie droższy niż wynajęcie takiej samej hali sportowej.
1: Do gier zespołowych,
2: na przykład. Do gier zespołowych, tak. Jak i nie 15-krotnie większy. Tak. No koszt, już nie będziemy mówić. Koszty są olbrzymie. Jedynym ograniczeniem, żeby zrobić lepsze szkolenie, no to jest dostępność basenu. A wynika ona mała z tego, że nie ma więcej środków na wynajęcie obiektu.
1: Inna sprawa, że obiekt jest pewnie obłożony. Tak? Czy znalazłoby się miejsce?
2: Znalazłoby się miejsce. Nie? No,
1: Doba długa jest, tak?
2: Powiem tak, no, też jestem w zarządzie Polskiego Związku Obywatelskiego. Ten problem, który my mamy z kosztami obiektów sportowych, jakim są baseny, nie dotyczy tylko mojego klubu, tak? Z takimi samymi problemami, jeśli chodzi o koszta, spotykają się wszystkie kluby pływackie, czy wszystkie kluby sportów pływackich, bo jeszcze mamy pływanie artystyczne, przecież mamy skoki do wody, mamy kilka klubów pływackich, tak? No to wszyscy borykamy się z tym samym problemem.
1: Czyli koszty basenu.
2: Koszty basenu.
1: Filip Borek zaczynał w Gorzowie Wielkopolskim, Słowianka, tak? Tam jest taki kultowy obiekt.
3: Dokładnie.
1: I tam zaczynaliście. To tak, od Tomka wiemy, jak organizacyjnie to wygląda, ale żeby piłkę wodną uprawiać, to na swoim przykładzie powiedz, jak to było, kto cię namówił, kto zaprowadził, jak trafiłeś do tego sportu, czy już trzeba było umieć pływać od początku?
3: Generalnie to był taki zbiór różnych przypadków, mianowicie moja mama jest nauczycielką i pracowała z WF-istą, który jest trenerem piłki wodnej, czyli z Jackiem Osińskim. No i gdzieś tam mnie zauważył na basenie, więc zostałem namówiony, żeby przyjść na treningi.
1: I to ile lat miałeś?
3: 11 lub 12 lat, tak mi się wydaje, że to jest ten poziom czwartej klasy, gdzieś to już zaczynam
1: trenować. Czy już zobaczył, że dobrze pływasz?
3: Na przeciętnego ucznia dobrze, ale nie było idealnie, więc wiele było do nauczenia. Pierwsze lata trenowania, no to na pewno doskonalenie gdzieś tam techniki pływania, budowanie takiej bazy treningowej, czyli jakiejś tam wytrzymałości. No i oczywiście elementy podstawowe z poruszaniem się w wodzie jako piłkarz wodny, bo to inaczej zupełnie się poruszamy niż typowi pływacy. No i rzucanie piłką. To są takie podstawowe elementy, których na początku się uczyłem.
1: A czyli tutaj taka umiejętność, trudno powiedzieć, co jest tutaj podstawowe w piłce wodnej. To jest równorzędne chyba, tak? Że raz poruszanie się w wodzie, a dwa operowanie piłką, tak jak piłkarz ręczny, można powiedzieć.
3: Dokładnie. No niestety tutaj nie możemy być wyspecjalizowani tylko w pływaniu, a nie umieć rzucać. No i na odwrót, no bo to wszystko jest równoważne i musi się gdzieś tam balansować.
1: I przez te szkolne lata w gorzowskim klubie tak sobie funkcjonowałeś, tak?
3: Dokładnie. Codziennie chodziłem na basen, gdzieś tam trenowaliśmy, mieliśmy różne obozy, no i oczywiście aktywnie graliśmy gdzieś tam w rozgrywkach juniorskich.
1: A w takim wieku szkolnym to ile razy w tygodniu na ten trening trzeba było iść? No nie wiem, na ile w Gorzowie były problemy z dostępnością do basenu, ale tak, codziennie można było pływać w podstawówce na przykład?
3: Kurczę, wydaje mi się, że 3 razy w tygodniu ja byłem na basenie popołudniami i 2 razy w tygodniu mieliśmy siłownię. Później w Gorzowie utworzono szkołę mistrzostwa sportowego, więc ta dostępność basenu dla uczniów szkoły się zwiększyła, ale ja nie byłem uczniem tej szkoły, więc ja zostałem przy tej samej ilości treningów na basenie.
1: No, nie da się ukryć, że trudna dyscyplina sportu, ale jeśli chodzi o Gorzów, to były po prostu tradycje, tak? Trenerzy, klub tam, akurat no, to zaplecze było takie organizacyjne.
3: No dokładnie, w Gorzowie to jest jednak sport z tradycjami, co widać również na meczach Ekstraklasy, że te trybuny, no bardzo duża ilość kibiców przychodzi.
1: Jest środowisko, tak?
3: Tak, jest środowisko. Myślę, że w Gorzowie każdy ten sport gdzieś tam kojarzy, gdzie w takich miastach jak Poznań jeszcze nie jest na tyle to rozpromowane, żeby kibice chociażby na mecze naszej Ekstraklasy przychodzili.
1: Tam czasami przychodzą, tak różnie bywa akurat, jeśli chodzi o mecze.
2: Gorzów olbrzymie tradycje ma.
1: Tak, tam wielkie tradycje.
2: Tak,
1: poza tym tak, jak jest miastem mniejszym, więc widać tę dyscyplinę, tak? W Poznaniu pewnie to umiera w wielkości trochę tego miasta.
3: No dokładnie, no i w Gorzowie, tak jak Tomek powiedział, no tradycje są bardzo duże, no bo mistrzostw Polski pod rząd chyba Styron Gorzów 13 zdobył.
2: Czy 14. Nasi trenerzy, bo ja też jestem wychowankiem, znaczy jestem wychowankiem Styronu Gorzów. Tak. Jak ja dołączałem, zacząłem grać w piłkę wodną, to był 96-5 rok. No to była wtedy topowa drużyna polska, która przez 14 lat nie przegrała mistrzostwa. Nasi trenerzy to byli najlepsi zawodnicy z tej drużyny. Tak. Jacek Osiński, Krzysiek Garbolewski, świętej pamięci, który mnie wychował, potem doskonały też sędzia. Tak, Ryszard Łuczak, który był prekursorem tej piłki wodnej, też świętej pamięci. Dobre środowisko. Powiem tak, byłem na majówkę w Gorzowie i odwiedziłem swój basen. Na ulicy Energetyków mieliśmy swój basen odkryty z dostępnością dla nas przez cały dzień, 365 dni w roku.
1: Można było trenować.
2: Nie? Trenowaliśmy ile chcieliśmy, kiedy chcieliśmy, wchodziliśmy sobie na basen jak chcieliśmy. I tego brakuje nie tylko nam tu w Poznaniu, ale też już tym naszym innym klubom w Polsce. Mamy piękne obiekty, jedne z lepszych w Europie naprawdę, bo te obiekty wszystkie nowe 50-metrowe są świeże, tak, baseny są doskonałe, tylko jest problem wynikający z kosztów utrzymania tych basenów i przez to pewnie cena tych basenów, jeśli chodzi o wynajem dla drużyn sportowych wszystkich pływackich, jest taka, nie inna.
1: Powiedzmy trochę o tym sezonie. Już wiemy, z jakimi problemami się borykacie. Ten narybek jest młodzieżowy. Już Tomek powiedział, że U13 drużyna już gra. Są wychowankowie w drużynie seniorów, którzy już grają w ligowych meczach. I teraz nie ma już tych doświadczonych, jak to nazwaliśmy na początku, twoich kumpli, z którymi zdobywaliście medale, ale jest ten zespół nabytych poznaniaków jak Filip, tych właśnie wychowanków. I w tabeli Ekstraklasy to jest na razie 5. miejsce. Na medal akurat chyba już szans nie ma w tym sezonie, ale był finał Pucharu Polski. To już jest naprawdę duże osiągnięcie, że w finale Pucharu Polski zagraliście i przegraliście dopiero z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Doskonały wynik nasz. Doskonały wynik w Pucharze Polski. Brał w nim udział 6 drużyn z 8. Przeszliśmy jeden ćwierćfinał z drużyną Neptuna Łódź. Wygraliśmy dość pewnie, choć to spotkanie nie było takie łatwe, jakby się po wyniku wydawało. Półfinał już na zmęczeniu. Druga drużyna łódzka, USTW, Politechnika Łódzka, czekała na nas w półfinale, czyli oni nie grali tego meczu ćwierćfinałowego. Byli rozlosowani. Wygraliśmy to spotkanie. I mówię, chwała kolegom za to, że zagraliśmy 2 doskonałe mecze. Koledzy zagrali 3 doskonałe. Ja niestety przez głupie przewinienie dostałem czerwoną kartkę na początku spotkania
1: finałowego.
2: Pierwszy raz w historii używaliśmy VAR. VAR pokazał, że niestety ta kartka mi się należy. To oczywiście nikomu się nic nie stało, ale dostałem czerwoną kartkę i ten mecz już się potoczył zupełnie inaczej niż zakładaliśmy, tak? Filip rozegrał doskonałe zawody. Każdy z naszych zawodników, 2 szesnastolatków grało w pierwszym składzie w finale Pucharu Polski.
1: No o to chodzi w tym klubie, tak? Żeby właśnie...
2: Nie, no to mamy doskonałą, powiem tak, doskonałą młodzież. My już mamy te roczniki U13, jeden z najlepszych w kraju, ale szkolimy w U15, gramy w rozgrywkach, w U17 gramy w rozgrywkach i w U19 też gramy w rozgrywkach. No tylko, że to ta fala tych zawodników musi przejść, ci młodzi muszą się uczyć od starszych. Ta piramida szkoleniowa naprawdę u nas jest zrobiona z głową i przynosi ta nasza praca efekty. A tu wracając jeszcze raz do Pucharu Polski, doskonałe zawody. To było nasze marzenie, dostać się do tego finału, udało nam się. Szkoda, no bo gdybym dograł te zawody do końca...
1: To może nie byłoby 7-16, ale...
2: Inaczej by to wyglądało, ciężko by było te zawody może wygrać. Nastawienie było takie, żeby ustawić jak najmocniejszą obronę, aby stracić jak najmniej bramek, tak? No i zobaczyć, co się stanie z przodu. No niestety, jak to w sporcie bywa, takie rzeczy się zdarzają i... Mhm. No... Powiem tak, no już było mi z tym źle, już jest mi mniej źle, no ale no to tak, no bo to ciężka praca każdego z nas, no przez tak. Jakieś takie głupi faul powoduje to, że to zniweczone jest wszystko, ale trzeba wyciągnąć wnioski, pracować dalej i tak jak już pan redaktor powiedział, ja już mam plan, jak tym co mamy. Już wiem, jak zrobić to lepiej, żeby w przyszłym sezonie włączyć się o walkę o medal. Mhm. Te pierwsze dwa miejsca wydaje mi się, że jeszcze są poza zasięgiem, ale walka o trzeci medal...
1: Uniwersytet Warszawski, zespół z Łodzi, czy kto?
2: No ta trzecia drużyna taka będzie w przyszłym roku do ugryzienia. Wydaje mi się, że to będzie Bytom. Mhm. Z Bytomem tu zagraliśmy dobry mecz, za dwa tygodnie gramy u nich w Gliwicach, bo oni grają w Gliwicach na basenie. Mhm. Już mi się wydaje, że za rok, jak to zostanie tak, jak jest, to ten Bytom będzie...
1: Postęp zrobicie.
2: To medal brązowy w Mistrzostwach Polski będzie w zasięgu.
1: On będzie na pewno smakował. Filip, jak ty traktujesz ten srebrny medal Pucharu Polski?
3: No, jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się go zdobyć. Myślę, że to było pewne zaskoczenie dla większości drużyn w Polsce. Pokazaliśmy się od dobrej strony i tak jak Tomek mówił, jesteśmy zespołem bardzo młodym. No, 6 zawodników to wychowankowie Poznania, którzy są jeszcze w wieku juniorskim, więc wszystkie spotkania zagraliśmy na bardzo dobrym poziomie. Szkoda meczu finałowego, no ale to jest sport i takie rzeczy się, że tak powiem, też zdarzają. Mecz nie był zły, ale mógł być lepszy. Mhm.
1: W lidze to jest teraz 5. miejsce, jeszcze ten medal w tym sezonie poza zasięgiem, ale w zeszłym sezonie było 8. miejsce, więc chyba cieszy, że postępy robicie po prostu.
3: Dokładnie, no ten przeskok o kilka miejsc to jest dość spora różnica. Tak jak Tomek wspomniał, do ugryzienia też moim zdaniem jest tutaj zespół z Bytomia. W tym sezonie, bodajże w październiku lub w listopadzie, w pierwszej części sezonu z nimi graliśmy i był to mecz bardzo wyrównany. Oni nam tam odskoczyli chyba tylko 2-3 punktami dosłownie w ostatnich 2 minutach meczu. Jeśli dobrze pamiętam, to cały mecz był bardzo, bardzo wyrównany.
1: Wyniki w piłce wodnej to właśnie, dla przykładu, finał to 7-16, akurat porażka. Spoglądam na wyniki reprezentacji Polski z Pucharu Świata, to sobie jeszcze też o reprezentacji porozmawiamy za chwilę. 19-10, 20-11, to akurat można powiedzieć, że wyniki, nie powiemy o nich ani hokejowe, ani jak z piłki ręcznej, po prostu takie specjalne, jeśli chodzi o piłkę wodną. Charakterystyczne dla waterpolo.
3: No dokładnie, no ale to też wynika z tego, że poruszamy się w wodzie. No, to ta,
1: jest trochę wolniej.
3: Jest zupełnie inne tempo rozgrywki, więc...
1: Tak, nie może paść 50 punktów
3: no,
1: na
3: dokładnie.
1: Przykład, czy bramek.
3: Znaczy, może w jakimś meczu juniorskim bardziej, ale na poziomie już raczej seniorskim to takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Jak poziom już jest bardziej wyrównany, tak, to chyba też
3: dokładnie,
1: o to trudniej.
3: Dokładnie.
1: A teraz no, dużo jest takiej walki podwodnej, bo powiedzmy sobie szczerze, przeciętny widz ogląda piłkę wodną, pewnie jak trochę się przebije, to waterpolo w trakcie Igrzysk Olimpijskich. I to jeżeli pokażą, tak, w telewizji, bo to różnie bywa, jeżeli nie ma reprezentacji Polski, bo ciężko w telewizji trafić na waterpolo, jak się nie jest jakimś frikiem, który wie, gdzie w internecie chociażby tego szukać, ale zawsze mówi się, że to jest jeden mecz rozgrywa się na wodzie, a drugi pod wodą, tak? Jest trochę tej walki, takiego boksowania pod wodą?
3: No dokładnie, o piłce wodnej można powiedzieć, że jest to połączenie piłki ręcznej, pływania i zapasów. Ten element gdzieś fizyczny, przepychania się, utrzymywania pozycji, walki z przeciwnikiem, no jest, uważam, elementem kluczowym, który wygrywa mecze.
1: Mhm. Piłka jest trochę większa od piłki do piłki ręcznej?
3: Tak, jest to piłka rozmiarów piłki do siatkówki. Mhm. Tylko jest jakby zewnętrzna powierzchnia jest pokryta specjalnym materiałem i specjalnie żłobiona, żeby trzymała nam się do ręki.
1: Czyli chwycić da? da się to, tak? Że to ten chwyt jest trudny?
3: Jest trudny właśnie ten element gdzieś tam techniczny łapania piłki, jak ją trzymać, to jest jeden z kluczowych takich elementów typowej piłki wodnej. No i to jest podstawa, żeby zostać zawodnikiem.
1: Czy jak kolega gdzieś przerzuci, żeby nie odbijała się piłka od rąk, tylko po prostu chwycić, tak? Chociażby.
3: No, dokładnie, szczególnie, że no, nie możemy łapać dwoma rękoma piłki. Mm-hmm. To jest przewinienie, więc trzeba łapać piłkę zawsze jedną ręką, więc gdzieś ten element podań, przyjmowania piłki no jest jednym z ważniejszych elementów w trakcie gdzieś tam szkolenia.
1: Mhm. Tomek, jeżeli przychodzą dzieciaki do was, zaczynacie szkolić, to już po pływaniu, tak? Już troszeczkę tego pływania muszą mieć?
2: Nie, to powiem tak. Takie dzieci na pewno łatwiej się odnajdują w wodzie, ale powiem szczerze, że od 3 lat jak panią prezes została, Polskie Związku Otelier Andrzejczak, podpisała nam zrealizowała kilka pomysłów, które mieliśmy wcześniej. Jest taki program Splashball, czyli popularyzacja dyscypliny. I udaje nam się przez jakiś okres czasu, już teraz nie pamiętam dokładnie, zorganizować bezpłatne zajęcia 2 czy 3 razy w tygodniu. Upowszechniającą piłkę wodną i grupa dzieci przychodzi i uczymy, potrafimy ich nauczyć pływać dosyć szybko i zaczynają tą swoją przygodę z basenem właśnie w ten sposób. Ta grupa U13 cała nasza, co jest, to 90% dzieci jest z tego programu. Ten program jest cykliczny. Teraz będzie jego 4. edycja i to nam pomaga zrobić nabór do klubu i też daje środki wsparcia na zapłacenie za basen oraz przez jakiś okres, opłacenie trenera. I na pewno dzieci umiejąco pływać łatwiej jest zacząć piłkę wodną, ale mamy trenerów naprawdę wielkich specjalistów, którzy raz, dwa, trzy uczą dzieci pływać i też jest tak, że ten pierwszy przesiew jest tam, nie wiem, po roku, po dwóch. Dziecko się nauczy pływać, rodzice czasami zabierają. Nie chcą, żeby grał w piłkę wodną, ale uczymy pływać ekspresowo.
1: Uh-huh. A, czyli błyskawicznie można?
2: Błyskawicznie można złapać naukę pływania, no, ale my też zachęcamy potem te dzieci takie, aby zostawiło nas w klubie.
1: A powiedz, gdy ktoś w wieku, no może nie najmłodszym, ale odbije się trochę od pływania, nie wiem, czy to żabka,
2: powinna,
1: czy
2: to powinna być naturalna droga. No, niestety,
1: no właśnie, narzekałeś zawsze na to. Coś się poprawiło?
2: No nic się nie poprawiło. No te dzieci są trzymane w tych klubach pływackich ile się da. Później, już w wieku, nie wiem, licealnym, jak chcą zacząć piłkę wodną, to jest moim zdaniem 3-4 lata za późno. Takim naturalnym wiekiem to powinna być ta 5-6 klasa. Trenerzy pływacy już na 100% wiedzą, czy to dziecko będzie dalej pływało, czy nie. Stosunki tutaj mam dobre z trenerami tutaj w Poznaniu.
1: To jest Warta Poznania, AZS? Ja,
2: tak, ale nie wydzieramy sobie tych dzieciaczków. Pomysłu na współpracę jakiejś nie ma, nigdy nie było, ale to dotyczy całego środowiska pływackiego. Staramy się te stereotypy zmieniać, bo to wszyscy by na tym skorzystali. Znaczy, mniej by skorzystały kluby pływackie, bo straciły tych zawodników, ale one by mogły realizować się sportowo w innej dyscyplinie. Stąd też mój pomysł na to, bo u nas w klubie już są 3 dyscypliny. Mamy pływanie artystyczne, najmłodsza nasza sekcja. Od 3-4 lat Przemek Kuca, też doskonały trener młodego pokolenia, prowadzi pływanie. Mamy w sekcji pływania około 15 zawodników. I ta nasza docelowa piłka wodna. I tak naprawdę jak mamy te programy upowszechniające piłkę wodną, no to my już teraz te dzieci też jesteśmy w stanie wrzucić między 3 nasze sekcje. Nawiążę tylko do takiego doskonałego klubu sportów wodnych, jakim jest Spandau Berlin. Chciałbym, aby Waterpolo Poznań było takim szpandałem. To jest klub wielosekcyjny, sportowy.
1: Ale pływacki. Wielosekcyjny pływacki.
2: Nie, piłka wodna jest top. W szpadale jest piłka wodna top. Ale mają dobrą grupę pływania, mają skoki do wody, mają pływanie artystyczne, mają piłkę wodną kobiet, tak? W Polsce takiego klubu nie ma. Tak naprawdę tylko Krzyostrowiec ma sekcję pływania piłki wodnej. Może jakiś ten jeden duży AZS to też ma piłkę wodną i pływanie. Ale tak naprawdę nie ma klubu sportów pływackich. I moim marzeniem, już teraz, to kiedyś było, żeby mieć dobrą piłkę wodną w Poznaniu, to ją mamy, ale żebyśmy byli największym klubem sportów pływackich w kraju. No i do tego dążymy. No wiadomo, wiemy, jak to się robi, trzeba mnóstwo
1: uczycie
2: czasu.
1: Uczycie pływać ekspresowo.
2: Tak.
1: To już to są marzenia na przyszłość. A teraz wróćmy do rzeczywistości, bo zawsze musi być jakiś powód audycji. To już wiemy, że to 15-lecie, żeby omówić, co się wydarzyło. Ale żeby w kalendarzu się osadzić, to spoglądam kalendarz imprez sportowych i w najbliższy weekend gracie ligowe spotkanie w basenie Term Maltańskich o 19 z ŁSTW Łódź. Czyli drużynę, którą wysadziliście z Pucharu Polski w półfinale podczas turnieju w Warszawie, więc podejrzewam, że przyjedzie Filip drużyna łódzka mocno się zrewanżować do Term Maltańskich.
3: Myślę, że zarówno drużyna z Łodzi, jak i my będziemy bardzo zmotywowani do tego meczu. Będzie to mecz, mam nadzieję, na najwyższym poziomie, ale nie ukrywam, że zależy nam na wygranej, bo będzie to jeden z decydujących punktów, czy będziemy na czwartym miejscu na koniec sezonu, czy na piątym. Więc jest to mecz bardzo ważny. Chęci nasze są potworne i mam nadzieję, że uda nam się urwać te trzy punkty.
1: Wiem, że tak o ten basen to zawsze walczycie, to dotacja idzie na basen, a w takim tygodniu poprzedzającym mecz da się tak potrenować solidnie, żeby być przygotowanym do meczu?
3: Generalnie no, mamy możliwości treningowe takie, że da się trenować. Mogłoby być oczywiście lepiej, mogłoby być więcej basenu, co na pewno sprawiłoby, że nasz poziom by się podniósł, bo jednak jest to sport na tyle wszechstronny, zawodnik musi tyle różnych umiejętności ćwiczyć, że no wymaga to czasu, tak? I czasu na basenie, czyli zarówno potrzebujemy treningów pływackich, trzeba przepłynąć dużo kilometrów, jak i treningów technicznych, taktycznych, gdzieś tam ogrania w zespole. No i aktualnie trenujemy 3 razy w tygodniu. Jest to ilość, myślę, taka minimalna, żeby trzymać dobry poziom, lecz jakbyśmy mieli basen 5 razy w tygodniu, no to by było oczywiście lepiej, bo właśnie moglibyśmy poświęcić czas na inne elementy.
1: Jak będzie to Max ŁSTW Łódź?
2: No, na pewno nie będzie lekko, ale wierzę, że będzie dobrze. No my dobry mecz zagraliśmy z Ostrowcem. To z jakichś powodów nie mógł zagrać. Licencja, coś tam, nie był aktywny Michał Diakonów. I tak trochę się tam on zestresował tą sytuacją, ale tak jak zobaczyłem na chłopaków, jak są przygotowani, jak zagrali w Pucharze Polski. Zagraliśmy doskonałe zawody, wygraliśmy plus 10 goli, spokojnie mogliśmy wygrać plus 10 kolejnych, trochę błędów się wdało, nie wykorzystaliśmy kilku akcji stuprocentowych, widać po moich kolegach, współgraczach już tą taką pewność siebie, którą nabyli po tym Pucharze Polski i tutaj mecz ŁSTW na pewno powinniśmy zagrać lepiej niż te spotkania w pierwszej części sezonu, gdzie zabrakło nam tego doświadczenia. Mówiliśmy o meczu z Bytomiem. W trzeciej kwarcie prowadziliśmy 3 golami i przegraliśmy kwartę 0-5. W tym w ostatnich 1,5 minuty nam strzeli bramkę z remisu na plus 1, znaczy i na plus 2, tak? W ostatnich sekundach. Czyli już ten Bytom był do opędzlowania. Gdybyśmy mieli trochę zimnej głowy, nie udało się, ale te kolejne mecze pokazały Puchar Polski, że już potrafimy piłkę chronić, potrafimy grać spokojnie w końcówce, bo tego nam brakowało w początku sezonu. No i mecz na pewno będzie ciekawy, więc wszystkich kibiców 19. serdecznie zapraszam. Termy Maltańskie, wstęp bezpłatny. I szykuje się dobre sportowe widowisko, bo na pewno mecz będzie wyrównany.
1: O godzinie 19 w sobotę w basenie Term Maltańskich, czyli fajny sposób na wieczór. Nikt nie gra, już tak patrzyłem nawet, bo są jakieś mecze w Poznaniu, jest piłka ręczna o 15 Grunwaldu, Lech gra w piątek o 20:30, koszykarze, koszykarki już nie grają swoich rozgrywek, więc drodzy słuchacze, sobota 19, idźmy zobaczyć, jak wygląda poznańskie waterpolo w niezłym polskim wydaniu, czyli mecz Waterpolo Poznań z ŁSTW Politechnika Łódzka. Tak, bo to jest dokładnie zespół działający przy Politechnice Łódzkiej. Trochę teraz osadzimy się na mapie Polski, nawet bym powiedział na mapie świata, no bo jest oczywiście reprezentacja Polski, no ona jest jednak daleko jest od dużych imprez, ale nie do końca, bo w tym roku po raz pierwszy Polacy zagrali w drugiej dywizji Pucharu Świata, czyli takie zaplecze elity, bo elita to jest 8 drużyn w Pucharze Świata, tak. I potem jest ta druga grupa, kilkanaście zespołów uczestniczyło w turnieju na Malcie. Polacy dwa spotkania wygrali z Hongkongiem i Singapurem, 19-10 i 20-11, w grupie porażki z Portugalią i z Francją i później mecz o 17 miejsce ze Słowenią, przegrany. No, Słowenia ociera się o te kraje bałkańskie, tak? Czyli tam, gdzie ta piłka wodna, powiedzmy, jest najmocniejsza w Europie i na świecie. Tomek Różycki, byłeś szefem ekipy, tak? Na wyprawę na Maltę, więc tak, dokładnie to wszystko obejrzałeś. Jest już jakiś postęp, coś drga, jeśli chodzi o reprezentację Polski?
2: Tak, tutaj najważniejsza kwestia. Duże wsparcie zarządu Polskiego Związku Pływackiego.
1: Czyli pani prezes Otylia Jędrzejczak po macoszemu nie zostawia
2: jest zaangażowana w to, abyśmy sportowo prezentowali się coraz lepiej. Powiem tak, udało się zabezpieczyć finansowanie tej grupy seniorów, bo grupy juniorskie mieliśmy dwie w szkoleniu do zeszłego roku, w tym te dwie utrzymaliśmy, ale udało się zabezpieczyć pieniądze na przygotowania reprezentacji seniorów. Plan jest taki, aby do końca tej kadencji ta reprezentacja, to finansowanie miało, czyli jest jakaś ciągłość. I wyskoczyła nam taka właśnie impreza jak Puchar Świata Dywizji B. To jest nowy twór World Aquatics. No i tutaj pani prezes, ani zarząd, nikt nie miał nic przeciwko temu, abyśmy zgłosili swoją drużynę. Swoją drużynę narodową. I powiem szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony zaangażowaniem naszych najlepszych polskich waterpolistów w tym turnieju. Mecze niezmiernie ciężkie, bo to duża impreza, 23 zespoły, Japonia nie doleciała, 23 zespoły, miało być 24, 23 zespoły na Malcie. Tak. Pierwszy mecz otwarcia na dużym, pięknym obiekcie.
1: Otwartym?
2: Otwartym. To też przez to, że tych drużyn było dużo, to graliśmy i na otwartym obiekcie, i na zamkniętym. Mm-hmm. Trenowaliśmy raz na jednym, raz na drugim, raz na trzecim basenie. Tak, ta Malta buduje tą infrastrukturę, zainwestowali mocno w dyscyplinę, jaką jest piłka wodna. Ale powiem tak, że mecz z Portugalią kompletnie nam nie wyszedł. Przegraliśmy dosyć wysoko, nie tego się spodziewaliśmy. Mecz z Francuzami, która jest 8-9 drużyną Europy, liczy się w świecie, która ma profesjonalną ligę piłki wodnej całą. Mecz już wynik podobny, ale wykonanie naszych zawodników dużo lepsze. Na to przyszły spotkania z Singapurem i Hongkongiem. Obydwa wygrane plus prawie 10 goli, ten wynik nie oddaje tej ciężkiej pracy, jaką nasi zawodnicy musieli wykonać, żeby to spotkanie wygrać. Bo tak nawet się patrzyło, to jakby wygląda to jak gol za gol, tak? No i doskonały za zawody, mecz o 17 miejsce z drużyną Słowenią. I powiem tak, no jeden taki błąd, który popełniliśmy przy wyniku 7-6 w trzeciej kwarcie. Mieliśmy przewagę, gdzieś nam uciekło, ile mamy czasu na rozegranie akcji, nie oddaliśmy strzału. To nawet nieważne, kto nie oddał strzału, tylko nie oddaliśmy strzału i oni poszli z kontrą i odskoczyli na jeden gol i się posypało. Słowenia, 13 drużyna z 16 na Mistrzostwach Europy, elit, czyli drużyna kilka poziomów nad nami, a my z nimi zagraliśmy 3/4 meczu. Bo do piątej minuty, czwartej kwarty, równe zawody, gol za gol, odskoczyli nam na dwa gole, potem na trzeci my zaryzykowaliśmy, dostaliśmy czwartą bramkę, mecz się skończył wynikiem 11-7 bodajże, tak?
1: Czyli niski wynik też trzymaliście.
2: Niski, doskonałe zawody. Drużyna z ostatniego meczu, a z pierwszego to zupełnie coś innego.
1: A czyli przerwę ci, wniosek jest taki, że trzeba po prostu jeździć i grać na takie turnieje.
2: Będziemy jeździć i grać właśnie na takie turnieje. Tutaj jest...
1: Bo potem dochodzi do kwalifikacji, gdzie ta reprezentacja zbiera się raz na nie wiadomo ile, od Wielkiego Święta, trafia na kogoś mocniejszego, no i mówiąc
2: Michał, prosto, dostaje lanie. Michał Diakonów, który także jest w sztabie, to jest u nas, gra w Poznaniu, jest asystentem trenera reprezentacji, w tym turnieju bronił naszej polskiej bramki. Powiedział mi tak, mówi: Róża, słuchaj, gdybyśmy w ten sposób trenowali tym roku poprzedzającym, gdzie były kwalifikacje do Mistrzostw Europy, tak jak teraz przez te 3 miesiące, jak zabezpieczył Polski Związek Szkolenie, to byśmy awansowali na Mistrzostwa Europy grupy A, no te główne Mistrzostwa Europy. Więc to tylko cieszę. Ja te wszystkie dane potem przekazuję, informacje przekazuję pani prezes, przekazuję na zarządzie. Cieszy to zaangażowanie chłopaków i to, jakie oni przez ten tydzień zrobili postęp, to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Od tego pierwszego meczu do ostatniego to zupełnie inne i zupełnie inni zawodnicy. Mhm. Pewność siebie, zaangażowanie było ich bardzo duże, ale pewność siebie wzrosła im, nie wiem, drastycznie.
1: W kadrze też Bartek Kowalewski.
2: Kapitan.
1: Też, o właśnie. I to zawodnik też poznańskiej drużyny. Tak. Kolega z wody, można powiedzieć, z basenu. I też z Gorzowa, tak? Bartek Kowalewski, dobrze
3: dokładnie,
1: kojarzę?
3: Dokładnie, tak.
1: Tak. Ale starszy trochę, tak? Więc...
3: Tak, Bartek jest starszy o 7. lat 7.
1: 7, aha. Czyli to nawet chyba minęliście się, tak? On już gdzieś tam wypływał pewnie w świat, jak
3: dokładnie,
1: zaczynały.
3: Dokładnie.
1: Czyli w gorzowskim klubie w jednej drużynie nie mieliście okazji
3: pograć.
1: Nie
3: mieliśmy okazji grać.
1: Ale gracie w Poznaniu, ale to też cieszy, że też... Nie, jest nabyty, ale też już tutaj osiadły w Poznaniu.
2: To chyba od trzeciego sezonu gra z nami. Ostatnio rozmawialiśmy z Bartkiem. Mówi, no tak, no spodobał, fajny, inteligentny chłopak. Skończył studia dobre, ma dobrą pracę. No tak, ci piłkarze wodni to jakoś potrafią sobie poradzić. Tutaj Filip też po studiach już. Powiem tak, do tego sportu zawodowo nie wyżyjemy. No to trzeba się wykształcić, trzeba pracować. Jest to jakiś dodatek, jest to hobby, ale cieszy mnie to,
1: Albo poświęcić jeszcze życie zawodowe na przykład i prywatne, żeby pojechać na taki tydzień, na taki turniej.
2: No tak, no to Bartek z firmy musiał wziąć pewnie urlop, nie? Na 100% wziął urlop i pojechał, żeby reprezentować nasz kraj. Myślimy, jak to zrobić, żeby wesprzeć tych zawodników. No i to też z zarządem i z panią prezes ustaliliśmy, że mamy szansę do ministerstwa, do klubu tego tam Team 100 zgłosić każdego zawodnika reprezentacji seniorów i poprosić ministerstwo o stypendium sportowe dla uczestników tego Pucharu Świata. Zrobimy to tylko, że to nie mamy pewności, czy każdy z zawodników to stypendium dostanie, ale każdy...
1: Jak się wniosku nie złoży, to się nie
2: ale dostanie. Ale każdy na nie zasłużył. Mhm. I tutaj mówię, tutaj ja jestem, jeśli już z jednej strony jestem tą osobą, która trochę decyduje o tej dyscyplinie tutaj w Polsce. W Poznaniu robimy tak na ile możemy, ale jestem tu dumny z chłopaków, bo nie autentycznie to jest ich hobby, ale podchodzą do sprawy bardzo rzetelnie, bardzo poważnie i się cieszę, że tutaj z takimi zawodnikami jak Filip Borek, jak Bartek Kowalewski, Paweł Handze i wszystkich nie wymienię, ale cieszę się, że razem gramy, że ciągniemy ten projekt do przodu. I on na pewno z roku na rok

0: tą piłkę wodną jako właśnie hobby, pasję, ale tak jak Tomek wspomniał, wszyscy podchodzimy do tego z sercem, że tak powiem, i sumiennie trenujemy, więc mnie to również cieszy i sprawia mi to dalej dużą przyjemność trenowania tego sportu.
1: Jakby ktoś bumelował czy na treningu, czy w czasie meczu w basenie, to się nie uchowa w piłce wodnej chyba, nie? Więc to
0: dokładnie, to dokładnie. Trzeba... Niestety to jest sport, który nie wybacza.
2: Można zgodzić trochę charakterem można troszeczkę nadrobić, ale swoje trzeba wypływać, na siłowni trzeba ciężary przerzucić. No i tak to u nas.
1: A jeśli jeszcze wrócę do reprezentacji, to żeby zakwalifikować się na jakąś dużą imprezę, to najbliższa jakaś okazja, nie wiem, Mistrzostwa Europy?
2: Jak były w zeszłym roku, to chyba w 28 będą. Mhm. Może teraz będziemy mieli 27. To się też wszystko, te kalendarze World Aquatic i European Aquatic się zmieniają, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Europy były w tym roku. Czyli może być tak, że na koniec roku 27 mogą być już kwalifikacje, więc na pewno zapewnimy drużynie seniorów przygotowania i środki do tego, żeby do tych kwalifikacji mogli się przygotować jak najlepiej. Jest na to naprawdę całkiem przyzwoity plan, bo te środki też mamy ograniczone. Przez to, że nie ma sukcesów, to te wsparcie Ministerstwa Dyscypliny, której nie widać w świecie, to nie jest aż tak duże. Ale powiem tak, zaistnieliśmy w rankingu światowym. Jesteśmy na 35. miejscu po tym Pucharze Świata. Czyli coś, gdzie ja przez lata nie pamiętam, żebyśmy w ogóle byli...
1: Jakieś punkty mieli w rankingu,
2: żebyśmy byli,
1: tak?
2: Punkty w rankingu byliśmy, żebyśmy byli gdzieś zakwalifikowani. No i już sam nawet widzę po zawodnikach, jak ci reprezentanci są zaangażowani w pracę, w grę, tutaj w naszej polskiej lidze. No i to na pewno będzie lepiej. Jest, nie wiem jak lepiej, ale lepiej.
1: Osiem drużyn w lidze gra, to też już jest coś, tak? Bo bywało czasami, że gdy zdobywaliście medale, to pięć drużyn zdarzało
2: pięć
1: się, że grało
2: drużyn.
1: W lidze. To
2: ja najmniej. Zdobywałem medale, jak cztery drużyny były. Ostatnio gdzieś tam wygooglowaliśmy, to gram w seniorach w ekstraklasie od 2001 dłużej niż tutaj ten mój kolega żyje.
1: Ćwierć wieku.
2: Nie, to już 26 jak... chyba sezon.
1: Ale
2: mój.
1: I cały czas ci się chce grać, tak? Jeszcze wskoczyć
2: lubię
1: do...
2: to. Zastanawiałem się ostatnio nawet, rozmawialiśmy, no to na triatlon się zapiszę. Fajna dyscyplina sportu, ale piłka wodna mi wychodzi jeszcze, sprawia przyjemność. No to dlaczego miałbym tego...
1: A mecz jest mecz. Mecz zawsze wyzwala emocje. Nie?
2: No to jest chyba coś, tak. Nie ma nic przyjemniejszego niż strzelenie, ładnego gola.
1: Właśnie. Chociaż kiedyś, pamiętasz, spotkaliśmy się, ja wracałem ze Szczecina z meczu z Pogonią, ty wracałeś ze swoją ekipą z meczu z Arkonią i mówię, o Grzesiu, w bramce dzisiaj zagrałem.
2: Było, bo bramkarze nie dojechali i całkiem nieźle.
1: Podbiłeś coś tam, tak?
3: Karnego.
1: Alfa i omega, można powiedzieć, poznańskiego waterpola.
2: Sprawia to mi ogromną przyjemność, naprawdę. To dyscyplina, którą kocham, której poświęciłem całe życie, no bo to od 31 lat jestem, 32 lat jestem w piłce wodnej, więc...
1: A ćwierć wieku, w Poznaniu 15 lat, tak? A wcześniej...
2: Tak, wcześniej trochę w Łodzi,
1: na Słowacji Gorzów, też
2: na
1: Gorzów,
2: Słowacji,
1: tak,
2: zawodowo. No. Miałem szczęście poznać dobrych waterpolistów, bardzo dobrych, grać z nimi, trenować. Będę tą wiedzę swoją tu dawał, a wierzę, że te warunki też nam w jakiś sposób się tutaj treningowe polepszą.
1: Słuchajcie, za dwie minuty godzina 20, to prawie tyle, ile meczu waterpolo tutaj rozmawialiśmy. Cztery kwarty po 15, tak?
2: Nie, cztery kwarty po 8, ale czas
1: zatrzymywany.
2: 28
1: tak.
2: sekund na rozegranie akcji i każdy faul to jest stop.
1: Mm-hmm. To taka przygrywka do tego, co można zobaczyć w sobotę o 19 w basenie Term Maltańskich. Wstęp wolny, mecz KS Waterpolo Poznań kontra ŁSTW Łódź, ekstraklasa piłki wodnej. Będzie można zobaczyć w basenie Filipa Borka, będzie można zobaczyć w basenie Tomasza Różyckiego, jak stawiają opór, miejmy nadzieję, wygrywają z łódzką drużyną i walczą o czwarte miejsce w tym sezonie. Panowie, dziękuję bardzo za wizytę w studiu, bardzo miło było o piłce wodnej porozmawiać. Wyskakujemy z tego basenu. Jarosław Pachczyński program zrealizował, Grzegorz Hałasik przygotował, poprowadził. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Policja morduje, skandowali anarchiści przed siedzibą wielkopolskich funkcjonariuszy. Coraz więcej wielkopolskich samorządów prosi o zgodę na likwidację szkół i przedszkoli. 6 nowych autobusów elektrycznych trafi do Konina do końca roku.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 20 we wtorek, 5 maja, Piotr Maciejewski. Policja morduje, skandowali anarchiści przed siedzibą wielkopolskich policjantów. Około 30-osobowa grupa protestowała w związku ze zdarzeniem z poprzedniej nocy. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, który według relacji policji miał utrudniać interwencję. Mężczyzna ten zmarł. Jak tłumaczy Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań, protestujący żądają opublikowania nagrań z kamer przy mundurach policjantów.
2: Policja morduje!
3: Chociaż część nagrania, które by wskazywało na to, że ten mężczyzna rzeczywiście komuś przeszkadzał, a nie, że sytuacja była taka, że po prostu policjanci nie potrafili sobie poradzić z sytuacją, która ich przerosła.
1: Uczestnicy protestu powoływali się na relacje anonimowych świadków, według których zastosowanie siły wobec mężczyzny było niepotrzebne. Jak podkreślają, zgłaszający nie wzywał patrolu policji, tylko pogotowie, bo inny człowiek miał skaleczoną szyję. Anarchiści porównali sytuację z Poznania ze śmiercią Igora Stachowiaka na komendzie, czy też ze sprawą śmiertelnego postrzelenia przez policjantów młodego mężczyzny w Koninie. Łukasz Weber skrytykował też podanie informacji o kryminalnej przeszłości 40-latka. Zdaniem Webera nie ma to nic wspólnego ze zdarzeniem. Coraz więcej wielkopolskich samorządów prosi o zgodę na likwidację szkół i przedszkoli. Kuratorium oświaty przychyla się do zdecydowanej większości wniosków. To niełatwe, bo wiążą się z tym ludzkie losy, mówiła wicekurator Izabela Libert-Jędroszkowiak w popołudniowej rozmowie Radia Poznań.
4: Sprawdzamy, czy skutecznie zostali zawiadomieni wszyscy rodzice, czy zapewniono tym uczniom transport do szkoły, czy będzie zapewniona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, bezpieczne warunki higieniczne.
1: Gminy i powiaty, które przymierzają się do likwidacji szkoły po wakacjach, muszą o tym zawiadomić kuratorium do lutego. Tym razem napłynęło ponad 60 takich wniosków. W zeszłym roku było ich tylko 8. Kuratorium daje zgodę w 2/3 przypadków. Samorządom, które nie zgadzają się z decyzją, przysługuje odwołanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6 nowych autobusów elektrycznych trafi do Konina do końca roku. Miejski Zakład Komunikacji podpisał ostatnią umowę wykonawczą w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Rozbudowujemy flotę, mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła.
5: Do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
1: Koszt 6 autobusów to ponad 22 miliony złotych. Przedsięwzięcie dofinansowano z pieniędzy unijnych. Koniński MZK realizuje zadania wartości ponad 265 milionów złotych. To m.in. budowa nowoczesnej zajezdni wraz ze stacją wodorową, ładowarkami dla autobusów elektrycznych, a także zakup autobusów zeroemisyjnych. W wiadomościach Radia Poznań za godzinę m.in. o najnowszych atakach Rosji na Ukrainę.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
1: Ciśnienie w dół, najbliższa doba w regionie pochmurna i deszczowa. Lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu regionu, maksymalna od 12 na północy do 21 w części południowo-wschodniej województwa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Go, organizator całorocznych wycieczek lotniczych. www.misjago.pl.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Reklama.
8: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
0: Radio Poznań. Gramy dla Ciebie. Retro 2000. Zaprasza Sebastian Kończak.

Dobry wieczór, albo dzień dobry. W sumie to nie wiem, jak powiedzieć, ale jasno za oknem, to chyba możemy powiedzieć jeszcze dzień dobry. Jarek Pachczyński program realizuje, Sebastian Kończak, dobry wieczór. Witamy bardzo gorąco w dzisiejszym wydaniu Retro 2000. Zaczęliśmy lata 2000 prezentować na antenie naszej radiowej już kilka tygodni temu. Tydzień temu przeszliśmy z roku 2000 do roku 2001 i prezentowaliśmy wyłącznie polskie utwory, które właśnie w tym roku 2001 były słynne i znane. I nie tylko z tego, że są znane, bo to właściwie dzisiaj jest taka domena utworów, że są znane, bo są znane, a wtedy były znane, bo były dobre i śpiewała je cała Polska. Taki mały suplement do tego, co wydarzyło się jeszcze w roku 2001, czyli suplement do tego, co graliśmy w zeszłym tygodniu, czyli bardzo piękna piosenka o bardzo trudnych sprawach. Baim i modlitwa o złoty deszcz. Kiedyś Beata Kozidrak wyznała, że tekst powstał po spotkaniu z kilkunastoletnim narkomanem, który podszedł do niej po autografa. Ona zobaczyła wkłucia na jego ramieniu. I ten utwór jest niekoniecznie o zjawiskach atmosferycznych. Tytułowy Deszcz Złoty to jest taka metafora oczyszczenia i odmiany losu. No to utwór o poszukiwaniu nadziei, wrażliwości i walce z uzależnieniem. No mamy jeszcze jeden taki utwór przygotowany na dzisiejszy wieczór, który akurat przypadkowo został powiązany z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Czyli mówię tutaj o tym, co działo się z World Trade Center w Stanach Zjednoczonych. I choć piosenka powstała wcześniej, to ten utwór stał się właśnie w naszym kraju powszechnie kojarzony z zamachami na te dwie wieże. Jego pacyfistyczny wydźwięk idealnie wpisał się w nastroje tamtych dni. Zastanawiacie się, co to za utwór? Posłuchajcie.

I to był taki nasz suplement do tego, co graliśmy w zeszłym tygodniu. Była to godzina, powiedziałem, że wyłącznie z polskimi utworami, ale to nie do końca prawda, bo jeden utwór był wprawdzie polskich wykonawców tydzień temu, ale zaśpiewany po angielsku. No to dzisiaj w suplemencie Baim, Tilaf, a teraz Łzy i Narcyz się nazywam. Piosenka, która mimo tanecznego brzmienia opowiada o samotności, tęsknocie i takim poszukiwaniu bliskości, ale nieodłącznie kojarzy się oczywiście z największymi sukcesami zespołu Łzy, w którym śpiewała na początku swojej kariery Anna Wyszkoni, bądź Ania Wyszkoni, jak kto woli. W zeszłym tygodniu graliśmy Agnieszkę, dzisiaj Narcyza. To jedne z tych piosenek, które pojawiają się chyba na wszystkich szanujących się imprezach i wszyscy znają to na pamięć, mimo że niektórzy potrafią się do tego kompletnie i absolutnie nie przyznawać. Skupmy się teraz może na tym, co działo się faktycznie w muzyce w roku 2001. Z polskiej muzyki przechodzimy do muzyki na dzisiejszy wieczór przygotowanej przeze mnie, takiej bardziej popowej, chociaż też gdzieś tam z rockowymi elementami. Ale to może trochę później, teraz jednak będziemy się właśnie obracać w kręgach rzeczonego popu. A to będzie piosenka, która tak naprawdę po raz pierwszy pojawiła się pod koniec lat 90. na ścieżce do filmu Przypadkowa dziewczyna. To był rok 1998, ale nikt tam jakoś specjalnie tego utworu nie zauważył. No chyba, że zauważył i postanowił przeczekać kolejne 3 lata, żeby ten utwór odniósł sukces. Sukces pomogło albumowi tej sympatycznej wokalistki stać się jednym z najlepiej sprzedających się albumów początku XXI wieku. Mowa o piosence Dido i nagraniu Thank You, który wprawdzie ukazał się jako singiel pod koniec roku 2000, ale swoje największe triumfy święcił w roku 2001. Był to sukces tym większy, że potem jednej zwrotki z tego właśnie utworu użył słynny raper, którego również posłuchamy w takim trochę miksie, bo najpierw będzie oryginał, a potem ten troszeczkę zremiksowany kawałek. Dido, thank you.

0: Euro 2000. Muzyka początku wieku.
1: I to właśnie na początku wieku Eminem ugruntował swoją pozycję jako tego, któremu udało się rap i hip-hop wprowadzić na muzyczne salony, bo nie było wtedy chyba w Polsce stacji radiowej, która by nie grała tego numeru. No, chyba, że była sprofilowana na muzykę rockową wyłącznie. Stan Eminema to bardzo prawdziwy utwór, który powstał na bazie prawdziwych listów, które fani wysyłali do rapera. Ale nie tacy zwykli fani, tylko psychofani. To utwór o toksycznej relacji między idolem a psychofanem, który spopularyzował termin stan. I to jest właśnie tytuł tego utworu. A stan to w skrócie stalker i fan w jednym. Piosenka jest oparta właśnie na listach od fanów. Tam w tle, jeśli się dobrze przysłuchaliście, słychać było właśnie pisanie na kartce. Tak jest. Kiedyś listy do ulubionych wykonawców pisało się właśnie na kartkach. Niekoniecznie pocztowych, ale normalnie takich wyrwanych z zeszytu. Sam chyba napisałem kiedyś taki list. Nie pamiętam już do kogo dokładnie i nawet nie mam pojęcia, czy doszedł. Ale były kiedyś takie pomysły dziwne, że były nawet kalendarze, w których można było znaleźć adresy do swoich idoli. Nikt nie wie, gdzie one docierały i czy kiedykolwiek dotarły i czy ktokolwiek kiedykolwiek dostał jakąś odpowiedź od swojego idola. No ale no, być może są takie historie. Oczywiście nie mówię, że nie, ale w moim otoczeniu to raczej niekoniecznie. Z Eminema przenosimy się teraz do Włoch, prosto ze Stanów Zjednoczonych, do słynnego włoskiego piosenkarza. Eros Ramazzotti postanowił zabojować Europę. No i chyba mu się udało, chociaż nie powiem, że była to zasługa wyłącznie tego utworu, bo to zbyt spokojny kawałek na przebój. Jednak w tamtych czasach, czyli w latach 2000, wiele zaskakujących, spokojnych utworów odnosiło ogromne sukcesy na listach przebojów. I to właśnie był jeden z nich. Piosenka znalazła się na albumie Rosa Ramazzottiego Stile Libero. Utwór łączy włoski pop z charakterystycznym głosem jednej z najpiękniejszych posiadaczek bardzo mocnego głosu kobiecego. Opowiada o czerpaniu z życia jak najwięcej, bo to właśnie tytuł tego utworu to oznacza. Ile możesz? Piłkę płoj, śpiewają Eros Ramazzotti i Cher.

Tak się troszkę nastrojowo zrobiło za sprawą Cher i Erosa Ramazzottiego, więc troszeczkę przyspieszyliśmy teraz. I tym tempem weszliśmy w kolejną odsłonę tego, co działo się w roku 2001. Pod koniec 99 roku zespół Boyzone ogłosił rozpad i zakończenie swojej działalności. Najmłodszym członkiem tego boysbandu, dołączył do niego w wieku zaledwie 16 lat, był właśnie ten pan, czyli Ronan Keating, który rozpoczął potem krótko swoją bardzo udaną karierę solową. Piosenka początkowo nie znalazła się na pierwszych wydaniach jego debiutanckiego krążka, zatytułowanego po prostu Ronan. Została dopiero dodana do późniejszych reedycji jako bonus promujący album. No i bardzo się spodobał, bo został wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej wielkiego filmowego hitu Dziennik Bridget Jones. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych solowych hitów byłego członka Boyzone. Oprócz Lovin' Each Day na pewno doskonale kojarzycie również kawałek Life is a Roller Coaster. Tak, zabrakło mi pierwszego słowa, ale sobie w porę przypomniałem. To był czwarty singiel z debiutanckiego albumu Ronana Keatinga. Lovin' Each Day, rocznik 2001, bo właśnie w tym roku się dzisiaj w programie Retro 2000 obracamy. Teraz zagram kawałek, którego zagranie bym siebie nie podejrzewał, bo swego czasu naprawdę szczerze go nie cierpiałem, ze względu na te powtarzające się takie... Wtedy myślałem, że bardzo przeszkadzające i wręcz odstraszające dźwięki. No ale po latach człowiek jednak docenia ten hit szwedzkiej piosenkarki, który zdobył szczyty list przebojów w Europie. Dziewczyna, tak jej imienie takie znaczenie ma jej imię, to przyrodnia siostra znanej piosenkarki Nene Cherry. Ten utwór został, jak wyczytałem, doceniony za nietypowy, spokojny i klimatyczny charakter, który wyróżniał go w radiu. No, przeważnie w radiu wtedy wyróżniały go te dźwięki, które za chwilę usłyszycie i których będziecie słuchać przez najbliższe 3 minuty i 42 sekundy, tyle bowiem trwa numer dziewczyny, czyli TTO, Come Along.

Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. To piosenka z trzeciego albumu zespołu Travis, The Invisible Band, stała się ich największym przebojem, ugruntowując ich pozycję na muzycznej scenie. No właściwie ten kawałek nagrany w Los Angeles pod okiem znanego producenta, współpracownika m.in. Radiohead, Nigella Godricha, znany jest wszystkim fanom tych gatunków muzycznych. Tak popowo-rockowo. Chyba tutaj moglibyśmy go zakwalifikować. Podobnie jak kolejny zespół i nam się takie trzy razy te zrobiło, bo była TTO, był Travis, a teraz będzie Train. Piosenka brzmiąca jak ballada o rozstaniu, ale to wcale o tym nie traktuje. Wokalista grupy Train, którą posłuchamy już za chwileczkę, wyznał, że pierwsze wersy piosenki, w tym słynne Now That She's Back in the Atmosphere, przyszły mu do głowy podczas snu. Utwór przyniósł zespołowi dwie prestiżowe nagrody Grammy, w tym za najlepszą piosenkę rockową. Ale zanim go posłuchamy, to ja jeszcze chciałbym powiedzieć do usłyszenia i podziękować za dzisiejszy wspólnie spędzony wieczór. Sebastian Kończak, program zrealizował Jarek Pachczyński, a zanim jeszcze grupa Train na naszej antenie się pojawi, to przed godziną 21, ostatni numer, jaki pojawi się dzisiaj, to będzie utwór pewnego łotewskiego zespołu, który podbił Europę na początku lat 2000. Co więcej, wcześniej byli już bardzo znani, bo zajęli trzecie miejsce w konkursie piosenki Eurowizji z utworem My Star w roku 2000. My jednak zagramy ich największy przebój, który tutaj w Europie, a przede wszystkim w Polsce odbił się szerokim echem. No i potem już chyba tak stał się jednym z tych najbardziej rozpoznawalnych przebojów tego łotewskiego zespołu. Zanim Łotysze pojawią się na naszej antenie, to wcześniej oczywiście panowie z zespołu Train, a ja bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszy program Retro 2000 i życzę dalszego udanego wieczoru.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską na wykorzystanie funduszy z programu SAFE. 17 zabitych w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie Zaporoże i Kramatorsk. Interwencja poznańskich policjantów, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne.
0: Wiadomości Radia Poznań.
3: O 21 we wtorek 5 maja, Piotr Maciejewski. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Tym samym nasz kraj jest pierwszym państwem, które uzyskało ostateczną zgodę komisji. Teraz już tylko podpisanie umowy w najbliższy piątek w Warszawie i zaliczka 6,5 miliarda euro może trafić do Polski. Rosjanie zaatakowali kierowanymi bombami lotniczymi Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy, zabijając co najmniej 12 osób. W innym ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim zginęło 5 cywilów. Ataki nastąpiły po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę.
1: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
3: Interwencja policjantów w Poznaniu, podczas której zmarł 40-latek, została nagrana. Funkcjonariusze mieli kamery nasobne. Wczoraj wieczorem funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który według relacji rzecznika Komendy Wojewódzkiej w Policji w Poznaniu, Andrzeja Borowiaka, przeszkadzał w interwencji. Nie reagował na polecenia, nie wykonywał próśb, aby się oddalił z tego miejsca. Ostatecznie według Borowiaka jeden z policjantów użył wobec tego mężczyzny miotacza gazu, a po niedługim czasie okazało się, że mężczyzna zaczął tracić przytomność. 40-latek mimo reanimacji zmarł. Sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej. Do Poznania przyjechali też funkcjonariusze z Komendy Głównej. Zostały zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, mówi Andrzej Borowiak.
4: Także policjanci mieli kamerki nasobne, cała ta interwencja została nagrana, stąd też jesteśmy przekonani, że jest to obiektywny materiał, który pozwoli bardzo precyzyjnie i dokładnie określić, jak wyglądała ta cała interwencja i czy policjanci działali prawidłowo.
3: 40-latek był notowany wcześniej za kradzieże, włamanie, rozboje, groźby i zniszczenie mienia. Od 2005 do 2014 roku z przerwami przebywał w więzieniach za różne przestępstwa. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się do śmierci mężczyzny innych osób. Jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazał nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym. W związku z tragicznym zdarzeniem około 30 anarchistów zaprotestowało dziś przed siedzibą wielkopolskich policjantów. Szpital powiatowy w Śremie uzyskał tzw. drugi stopień referencyjności w zakresie położnictwa i ginekologii. W czasach ogólnego kryzysu powiatowej służby zdrowia chwali się coraz większą liczbą urodzeń. Jak tego dokonano i co to oznacza dla pacjentek, sprawdził nasz reporter Grzegorz Ługawiak.
5: Drugi stopień referencyjności to dla szpitala nowe uprawnienia w leczeniu, mówi dr Magdalena Szymczak, szefowa śremskiej porodówki.
6: Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentkom z patologią ciąży.
5: Dotąd takie rodzące były wysyłane do kliniki przy ulicy Polnej w Poznaniu. Kluczem do sukcesu okazała się nowa filozofia podejścia do pacjentki.
6: Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową. Powiem szczerze, że obserwując pracę przede wszystkim położnych, to widzę ogromną empatię, ogromną chęć pomagania tym rodzącym. Ważne jest, że ta położna jest cały czas z nimi, rozmawia, analizuje.
5: Oddziałowa oddziału ginekologii i położnictwa Anna Janiszewska.
7: Fajna, rodzinna atmosfera, bo tutaj nikt nie traktuje pacjentki z wyższością, tylko po partnersku. Nawet robimy coś, czego właśnie nie powinno się robić, a pacjentki z zadowoleniem na to przystają. Czasami mówimy im po imieniu.
3: Relacjonował Grzegorz Ługawiak, a w wiadomościach Radia Poznań za godzinę między innymi o tym, że poznańscy lekarze znów jadą z misją do Kamerunu.
0: To były wiadomości Radia Poznań.
3: W środę w Wielkopolsce będzie pochmurno i deszczowo. Lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 do 12, a maksymalna od 12 do 21 stopni.
0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
8: Rozmowy po zachodzie. i mamy 5 dzień maja, to wtorek, dziś imieniny Ireny, Waldemara, Piusa, Ity, Hilarego oraz Teodora. Serdecznie pozdrawiamy jeszcze na ostatniej prostej tych, którzy dzisiaj świętują. Zaczynamy rozmowy po zachodzie. Jest 5 minut po godzinie 21. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński, przed mikrofonem Franciszek Walerych i nasz gość, który dzisiaj właśnie po zachodzie przybył na Berwińskiego 5. Ustalamy właśnie, czy zakładać słuchawki, czy nie. W słuchawkach lepiej.
9: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie. Max Skorwider jest z nami. Znalazłem informacje na twój temat. Absolwent ASP w Poznaniu, ilustrator, plakacista, artysta wizualny, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Teraz można dodać imienia Magdalena Bakanowicz. Coś jeszcze dodać do tego?
9: Panicz.
8: Panicz, bo tak mówią do ciebie studenci.
9: Tak, i młodsi, ci starsi. A w związku z tymi imieninami powinienem komuś złożyć życzenia, że tak zaczęliśmy tę audycję? Bo...
8: Tak, w radiu tak często jest, że my tak zaczynamy.
9: Nie kojarzę tych imienników za bardzo, tak.
8: Nie znasz Hilarego?
9: No właśnie nie za bardzo.
8: A chociaż z tej bajki.
9: Z bajki znam, no to życzę, żeby znalazł w końcu te okulary.
8: Przecież znalazł, miał je na własnym nosie.
9: A. Przepraszam, to dawno temu czytałem.
8: Matura z polskiego była wczoraj, no tak.
9: No tak.
8: Ale właśnie, Max, ty zajmujesz się wieloma rzeczami, mówiąc ogólnie. Tu są z tobą twoje książki, są także i możemy je często widzieć, twoje plakaty, często możemy podziwiać twoje rysunki, czy w gazetach, czy w literaturze, czy właśnie w innych książkach. Też wywołujesz często przeróżne reakcje u odbiorców, często prowokujesz. I co ciekawe, państwo tego nie widzą, ale Max przez cały czas rysuje, bo jak rozmawia, to rysuje.
9: Tak, lubię rysować podczas rozmów, szczególnie takich miłych jak tutaj dzisiaj, więc to jest też dla mnie pewien element rozluźniający.
8: Ale co rysujesz teraz? Czy po prostu nie tracisz czasu i masz jakieś zlecenie i tak stwierdziłeś, że jak już przyszedłeś?
9: Jako rozluźnienie mogę narysować sobie kieliszek i go nie wypić.
8: A, sprytne.
9: No.
8: To tak na terapii, ale...
9: No to jest taka arteterapia.
8: Dobrze, to może zacznijmy od początku. Pamiętasz ten moment, w którym zaczynałeś tworzyć swoje pierwsze rysunki, kiedy stwierdzałeś, że bardzo się tobie to podoba, czy już jako mały Maksiu rysowałeś na wszystkim, gdzie popadnie i ciągle?
9: Jako mały Maksiu to bardzo chciałem, zawsze chciałem rysować, mam wiele rysunków z dzieciństwa. Inspiracją był na pewno mój tata, który jest artystą i plakacistą, więc miałem takie fajne środowisko, też jego przyjaciół i aprobatę tego, że lubię rysować od rodziców, co jest istotne. No ale oprócz tego miałem też takie fascynacje nietypowe, bo właśnie ostatnio podczas targów książki opowiadałem o mojej przygodzie z rysowaniem w wieku kilku lat, kiedy byłem z rodzicami w Berlinie Wschodnim. Widziałem fragmenty historii miasta DDR-ów i tak dalej. Widziałem ten mur i jako dziecko byłem wściekły, że Polacy byli tak nieudolni, że nie potrafili zabić Hitlera i byłem przekonany święcie, żebym to zrobił. Więc on się stał później inspiracją dla mnie przez następne lata.
8: Czy Adolf Hitler?
9: Adolf Hitler, nie. Jego rysowałem z partnerką Ewą Braun, gdzieś tam leżących z trucizną. Później punków, skinheadów. Już wiedziałem, że lubię rysować to, co jest trochę niegrzeczne, trochę orobuch.
8: Ale jak reagowali dorośli? No bo skoro mówisz, że w takim środowisku się wychowałeś, no to też specyficzne środowisko. Zapach werniksu, artyści.
9: Pamiętam, że kiedyś była taka miła okazja, przyjechał do nas do domu taki jeden z najbardziej znanych, wybitnych plakacistów japońskich, Shigeo Fukuda. I nastąpił taki moment, podczas którego ja z moimi siostrami, jako dzieci, takie, ja 12 lat, siostry proporcjonalnie o 2 i 4 lata młodsze, pokazywaliśmy Shigeo Fukudzie nasze prace. No i ja wyciągnąłem taką teczkę, w której był taki duży portret, pamiętam jeszcze Hitlera, pastelami suchymi rysowany.
8: Czyli to był ciągle Hitler.
9: Tak, bo on jeszcze we mnie mocno tkwił.
8: I co powiedział?
9: Hitler?
8: Mój wewnętrzny Hitler.
9: Mój wewnętrzny.
8: Nein.
9: Powiedział halt. No.
8: Co powiedział artysta, kiedy pokazałeś mu Hitlera?
9: Wiesz co, nie pamiętam, bo to było dla mnie duże przeżycie. Ja. On chyba dostał jakieś rysunki. Niekoniecznie Hitlera wybrał, ale to było ogromne przeżycie, bo też mi dał swój rysunek. Mam taki mały jego wrys. I to są takie miłe doświadczenia. Te rysunki prezentowaliśmy poprzez taką namowę rodziców i za ich namową gdzieś tam się chwaliliśmy.
8: Czyli oni nie chcieli.
9: Byliśmy trochę nieśmieleni wtedy jeszcze, jako dzieciak.
8: No dobrze, czyli rysowałeś od dziecka, była aprobata rodziców. A jak to wyglądało wśród środowiska? Jak też wyglądał twój dzień, kiedy miałeś, nie wiem, byłeś nastolatkiem? No bo to rozumiem, że twoja młodość była dosyć kolorowa.
9: Tak, no, na pewno była kolorowa. Mieszkałem na osiedlu Sobieskiego w bloku.
8: I to wystarczy.
9: Chyba tak, no. Blisko była mafia piątkowska. Jeden blok zomowców.
8: Jak się dogadywaliście z tymi ze Zwycięstwa i ze Śmiałego?
9: Wiesz co, oni nie docierali tak daleko już.
8: No to już jednak
9: nie, to ze Zwycięstwo, to nie, to... Ja byłem prawie przy torach, wiesz, tam już... Już naprawdę suburbs takie.
8: Tam już dalej już nic nie było.
9: Za to, że się można było pójść kupić jajka.
8: Dalej suchy las, już nie wiadomo co.
9: Suchy las, no jeszcze ten meteoryt, Biedrusko. Do Biedruska jeździłem na tenisa. Rodzice mnie zawozili.
8: No dobrze, czyli mówisz, że ukształtowało cię osiedle? Trochę?
9: Wiele elementów. I osiedle, i środowisko rodziców, i podróże też, bo moi rodzice bardzo dużo nas jako dzieci zabierali i czasami to były takie katorgi muzealne, które rzeczywiście pozwoliły nam się mocno rozwinąć i zdobyć taką ogromną, wydaje mi się, wrażliwość na sztukę, na ludzi, na różnice kulturowe. Do dzisiaj jestem bardzo za to wdzięczny.
8: Czyli wtedy tego nie doceniałeś, ale z czasem jednak...
9: Nie, no bo jako dziecko tam takie trochę chodzenie na siłę do muzeum i spędzanie tam wiele godzin, to było dosyć męczące. Tylko, że my byliśmy dosyć... W tych kwestiach byliśmy posłuszni, bo była w nas pewna ciekawość. Oni gdzieś tam, rodzice potrafili w nas to rozbudzić. Pamiętam, że wracaliśmy, na przykład pojechaliśmy do Rzymu, wtedy się tak nie latało. Pojechaliśmy do Rzymu i nad morze szliśmy tak naprawdę wieczorem po zwiedzaniu.
8: A, no tak, ale to jednak więcej jest pozytywnych efektów takiego zwiedzania.
9: Tak, no mniej opaleni byliśmy na pewno. Nie byliśmy tak mocno strzaskani.
8: To też jest ważne. Się.
9: No, na skóry bardzo ważne.
8: A masz rysunki jeszcze ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości?
9: Mam nawet pierwsze komiksy, mam takie pierwsze próby z myśleniem plakatowym. Mój tata czasami poddawał mi takie tematy podchwytliwe, które kazały mi, zmuszały mnie do takiego myślenia plakatowego, skrótowego, gdzie musiałem pomyśleć inaczej niż to jest takie oczywiste. Pamiętam, że dał mi taki temat, który funkcjonował też wśród jego chyba studentów, cisza i hałas. I ja miałem chyba, nie wiem, może 11, może 12 lat i narysowałem jako ciszę, narysowałem rower, a jako hałas motor. Czy motocykl.
8: To było znamienne już wtedy. No dobrze, to w takim razie jak oceniasz te prace swoje sprzed lat? Jak do nich podchodzisz? Widzisz dużą różnicę między tym, co się powstawało?
9: Tak, jakościowy przeskok nastąpił. Zdecydowanie. Wolę to, co robię teraz. Ale jestem takim entuzjastą teraźniejszości i bardzo się na przykład cieszę, bo książkę Ekonomia, która była początkiem tej serii, którą zrealizowałem z Bogusiem, to o czym dorośli ci nie mówią, rysuję na nowo. I moja żona Magda pyta się mnie ciągle, mówi, ale jak na nowo rysujesz? Przecież ta książka już jest. Ja mówię, tak, na nowo. Ona w jakimś sensie wymaga odświeżenia, ponieważ ekonomia się rozwija, dzieją się, są różne może terminy, których nie było wcześniej. Ale
8: zadłużenie
9: też
8: rośnie w tym czasie.
9: Zadłużenie, inflacja się zmniejsza, zwiększa, pompuje. Więcej tych wszystkich jest kryptowalut na przykład, afer i tak dalej. Ale ja tą książkę rysuję szczególnie, się cieszę, że ją rysuję teraz jeszcze raz, ponieważ tamta mi się bardzo nie podoba.
8: No to minęło 10 lat, w sumie niewiele.
9: No 10 lat, w ciągu 10 lat można na przykład zapuścić wąsa albo go zgolić.
8: To jest różnica. No. Zwłaszcza dla tych osób z zewnątrz. Twoje rysunki często wywołują kontrowersje. Tak przeanalizowałem sobie komentarze i czasami wywołują faktycznie nawet oburzenie. Mhm. I tak zastanawiałem się, z czego wynika twój buntowniczy charakter oraz to, że właściwie patrząc na te rysunki często nie bierzesz półśrodków. Albo, nie wiem, wydawać by się mogło, że czasami nie masz hamulców.
9: To znaczy...
8: Że przyszło i rysujesz.
9: Najczęściej, dobrze to nazwałeś, że nie mam hamulców. To jest taki moment, kiedy jest we mnie jakaś frustracja, jakaś niezgoda na pewną taką społeczną niesprawiedliwość. I one są najczęściej działaniem w afekcie, w jakiejś chęci odreagowywania. Nie mają na celu nikogo dotknąć. Jeżeli wywołują jakąś reakcję, to ja trochę się cieszę, bo prowokują do zwrócenia uwagi na siebie, że do innego myślenia. Ja próbuję raczej pokazać jakąś formę niezgody na to, co się dzieje. Szczególnie w kontekście szeroko pojętej wolności, którą się dzisiaj, wydaje mi się, bardzo źle definiuje. To znaczy synonimem wolności stały się postawy skrajnie, nie wiem, rasistowskie na przykład, bo my mamy wolność i możemy każdego obrazić. Możemy każdą mniejszość przestać szanować, bo jesteśmy wolni. To nie chodzi właśnie o taką wolność. I w tym jest gdzieś moja wewnętrzna niezgoda i stąd ochota na reagowanie. No nie jestem żołnierzem, nie jestem policjantem. Nie mam takiej natury, żeby chodzić w mundurach. I nie posiadam broni, więc moim narzędziem jest tak piękne złote pióro. Kaweko.
8: Który ciągle jest w użyciu.
9: Jest w ruchu, jest w użyciu.
8: Ale to też nie jest tak, że czasami jednak potrafisz kogoś obrazić tymi rysunkami? Czy po prostu nie masz takiej intencji, tylko te osoby, które czują się obrażone, mogą to czuć, ale...
9: To znaczy, ja trochę te grupy takie docelowe, to chciałbym obrazić, chciałbym wywołać w nich jakąś złość, bo uważam, że źle postępują i że my też musimy w jakiś sposób reagować na pewnego rodzaju brak tolerancji, brak akceptacji, szczególnie na przykład mniejszości seksualnych, które są bardzo mocno marginalizowane w naszym kraju i obśmiewane. Więc jestem zdania, że mój ton, będący często kontrowersyjnym, jest o wiele mniej kontrowersyjny niż to, co tak naprawdę zostało dopuszczone do szeroko pojętej opinii publicznej. To, w jaki sposób politycy, jakim językiem się posługują dzisiaj. Ja myślę, że trudno być poprawnym politycznie, kiedy mamy tak bardzo niepoprawnych polityków politycznie.
8: Tak, i to niezadowolenie z polityki widać w twoich rysunkach. A myślisz, że masz, albo masz taką informację zwrotną, że ten rysunek ma taką sprawczość? Że twój protest, albo twoje oburzenie, albo twoje zwrócenie uwagi na pewne kwestie tym rysunkiem może coś faktycznie zmienić? Tej drugiej strony, która, umówmy się, często ma już dosyć ugruntowane swoje opinie czy poglądy.
9: Ja myślę, że w pewnym sensie rysunki takie, które są kontestujące, protestacyjne, w jakimś stopniu one też przynoszą ukojenie osobom, które się najczęściej chowają ze swoimi problemami. Widzą, że na przykład ktoś tworzy jakiś symbol. Ja pamiętam, jak były protesty osób z niepełnosprawnością i wykonałem taki rysunek z napisem Polska, gdzie literka O była przekręconym, przechylonym czy upadającym wózkiem inwalidzkim. I to się stało symbolem protestów i pojawiało się na plakatach. Więc dla mnie to było takie duże wzruszenie, bo ta grafika przydała się do przenoszenia pewnej idei walki o jakiś lepszy byt. Podobnie jest z wojną w Ukrainie, z przypominaniem też tego, co zdążyliśmy w ciągu ostatnich lat zapomnieć, ponieważ wydaje mi się, że my jako społeczeństwo się mocno przyzwyczailiśmy do tej wojny. Gdzieś mówimy, a tak, no tam się to już dzieje, co my tutaj możemy mieć do tego... A właściwie ta sama tragedia ma miejsce cały czas, tylko że my po prostu się staliśmy w jakiś sposób zobojętniali.
8: To spowszedniało.
9: To spowszedniało, no.
8: Jak reagujesz na reakcję twoich odbiorców? Są też takie reakcje, które docierają do ciebie bezpośrednio? To znaczy, nie wiem, piszą do ciebie niektórzy oburzeni albo zaczepiają cię na ulicy? Albo
9: na szczęście nie zaczepiają mnie na ulicy. Może...
8: Nie wiedzą, jak wyglądasz.
9: Nie wiem, Janerka śpiewał utwór Strzeż się tych miejsc, więc ja tak trochę nie chodzę tam, nie wiem, do kościoła, nie chodzę na jakieś kibolskie zloty, gdzie mogę przybić piątkę z prezydentem. Raczej nie. Mecze oglądam te Ligi Mistrzów z moją żoną czy z moim tatą i tam gdzieś komentuję z przyjaciółmi. Chodzę na koncerty, ale na takie koncerty, na których się dobrze czuję, na których jest muzyka, której słucham. Nie słucham muzyki dedykowanej jakimś postawom rasistowskim, więc też nie spotykam tych
8: słuchaczy. No, ale docierają czasami do ciebie te informacje.
9: Znaczy docierają do mnie, no, często dostaję jakieś komentarze. Zdarzało się, że musiałem na przykład dziesiątki albo nawet z 200 osób zablokować w jednym momencie, bo ktoś podał dalej taki rysunek do jakiejś grupy narodowo-wyzwoleńczej, takiej brunatno-braunowej, i zaczęły się pojawiać komentarze i takie już widać, że one albo były generowane przez jakieś boty, albo to była jakaś grupa, która była mocno zaangażowana w to, żeby po prostu powiesić na drzewie lewaka i tak dalej. Nie? No to ma miejsce, no ale to jest też zasługa właśnie tej polityki, która dopuszcza taką formę języka i taki format. Może też internet jest przyczyną tego, że każdy może anonimowo powiedzieć to, co mu się podoba, i to mnie też bardzo niepokoi, bo ludzie z kolei, którzy to czytają, najczęściej nie potrafią w tej przestrzeni się odnaleźć i krytycznie myśleć i oddzielać prawdę od fikcji.
8: Mhm. Odzywali się czasami do ciebie bezpośrednio politycy, którzy byli oburzeni jakimś rysunkiem? Czy nie?
9: Już tak dobrze nie pamiętam, ale w tych czasach, kiedy PiS był u władzy, to zdarzało się, że gdzieś moje rysunki były pokazywane jako taki antyprzykład czegoś, albo ktoś komentował to w jakiś sposób, ale bezpośredniej takiej konfrontacji z jakimś pojedynczym politykiem typu spotkam Patryka Jakiego i on mi coś napisze, to nie miałem.
8: To może i lepiej.
9: Tak, może i lepiej, bo widzę, że on nie jest zbyt błyskotliwy, on raczej powtarza te same mantry populistyczne.
8: Masz w głowie takie granice, których nigdy nie przekroczysz?
9: Tak, są takie granice. Nigdy nie korzystam z pewnej symboliki. Uważam na przykład, że ten słynny napis Arbeitsmachtsfrei nie powinien być nigdy użyty w grafice, w jakiejś formie remiksu, bo dla mnie on jest za tym się kryje za dużo cierpienia, za dużo mocy i uważam, że powinien zostać tak, jak jest. Miałem czasami takie refleksje, jakich symboli używać, a jakich nie. Czy swastyka powinna być używana w grafice jako symbol, nawet w postaci rysunków, które walczą. Kiedyś zrobiłem takiego Mencena, który jedzie na hulajnodze i go tak ułożyłem. W cztery hulajnogi się złożyłem z tego swastyka. No i to w tym wypadku to nie, doszedłem do wniosku, że to jest dosyć śmieszne.
8: Czyli granica została przekroczona.
9: Troszeczkę została. No, czasami przekraczam swoje granice, ale też im staje się może starszy, trochę inaczej na pewne rzeczy patrzę, trochę innych rzeczy szukam. Bardziej teraz na przykład ciekawe mi się wydaje to, jaką moc mogą mieć książki, jeżeli one mogą jakąś część społeczeństwa chociaż małą wyedukować i dać im jakiś fajny przykład myślenia, to mam taką nadzieję, że tutaj jest ta misyjność bardziej niż w wywoływaniu skandali. Nie zależy mi na tym, żeby być popularnym przez to, że kogoś na przykład obraziłem. Bo to jest też taka krótka łata. Się rysunki szybko na przykład dewaluują, staje się z nimi coś takiego, że odpowiadają pewnemu okresowi czasu. I po jakimś czasie stają się już przeterminowane, bo późniejsze pokolenia ich nie odczytują.
8: Niezrozumiałe już dla kolejnych.
9: Na przykład, no.
8: Ale jeżeli chodzi o ten rysunek i komentowanie rzeczywistości, to w Polsce chyba mamy sporo takich rysowników, którzy to komentują i na bieżąco zapisują przy pomocy rysunków. Jak w ogóle oceniasz całą tą gałąź?
9: Ja mam bardzo dużo też przyjaciół. My sobie na przykład z Szymonem Szymankiewiczem czy z moim tatą wzajemnie wysyłamy różne pomysły, projekty. Czasami się nawzajem wspieramy, zadając sobie pytania, czy to jest czytelne, czy nie. Takie pierwsze weryfikacje robimy. Ja bardzo szanuję w ogóle innych twórców, rysowników, też działających w podobnym duchu. Zawsze takim wzorem był dla mnie Marek Raczkowski, który potrafił właściwie w bardzo prosty sposób rozbroić najtrudniejszy temat i pokazać, że przez śmiech można dojść do sedna sprawy i jednocześnie pokazać absurd danej sytuacji.
8: Ale teraz wracając do niektórych rysunków Marka Raczkowskiego sprzed 10-20 lat, teoretycznie wracamy trochę też do opowieści historii o Polsce z tego okresu. To jest też fascynujące, że właściwie rysunek staje się trochę zapisem danego etapu kraju, ewolucji.
9: Myślę, że trochę tak. No takim dla mnie tym takim pierwszym idolem był Czeczot na przykład, bo u niego też te rysunki, które się pojawiały gdzieś tam w szpilkach czy w ogóle w jego katalogach. Mniej może Mleczko, bo on mi się trochę już się tak rozmleczył.
8: Że chyba to się źle zestarzało, tak mi się wydaje.
9: Trochę się zestarzało, może trochę takim dziadem już pachną te rysunki niekiedy. Wiem, że były takie serie, które były bardzo śmieszne z lat 80. Z okresu stanu wojennego, które rzeczywiście mogły mieć bardzo mocne działanie i pozostawały gdzieś w takim duchu buntowniczym, więc jest obecnie jest wielu świetnych rysowników, twórców plakatu, artystów w ogóle takich, którzy mają ogromny potencjał takiej komunikacji, która dociera do szerszych mas, więc ja się temu też przyglądam. Czasami mamy taką sytuację jako projektanci, że wpadając na takie najprostsze pomysły, zdarza się, że te pomysły powielamy przypadkowo, że tworzymy takie...
8: Wpadacie na ten sam pomysł? Czy...
9: Wpadamy na ten sam pomysł, to się zdarza. I czasami się odzywamy do siebie, ktoś siebie przeprasza, mówi, no, zrobiłem to
8: pierwsze. Przepraszam, nie widziałem.
9: Kiedyś miałem taką sytuację z Andrzejem Pongowskim, który no, wtedy pomyślałem, że rzeczywiście skopiował ode mnie ten znak z Wiktorią w literze V w TVN, bo zrobiłem to gdzieś 2 tygodnie wcześniej przed nim, a on to opublikował właściwie w bardzo zbliżonej formie. I chyba ktoś w TVN-ie mu zwrócił uwagę na to, że ten rysunek już funkcjonował, śmigał po internecie dosyć mocno. I on do mnie napisał, że wiesz, Max, no tutaj się tak zdarzyło, no czasami najlepsi wpadają na te same pomysły. Ja mu odpisałem, kto pierwszy, ten lepszy.
8: No, jednak zasada stara obowiązuje także i tu. Powiedz mi, co w takim razie jest miarą sukcesu takiego rysunku, który gdzieś funkcjonuje? Jego zasięgi w internecie? Jego odbiór, reakcje? Jak ty to oceniasz?
9: Myślę, że to trochę działa na zasadzie, jeżeli ten rysunek jest ważny, tak jak, nie wiem, symbol pioruna w przypadku strajku kobiet, jeżeli jest jakiś rysunek, który staje się uniwersalnym symbolem dla czegoś, nie? Tak jak logo Solidarności, ono też później przechodziło przez różne ewolucje, pojawiało się, było używane przez różne strony, też bardzo niefernie jednokrotnie.
8: No bo to czasami chce się zawłaszczyć i tę grafikę.
9: Mhm. Ale taki symbol wizualny, który jest rzeczywiście dosyć mocno wyzwalający napięcia, jednocześnie też taki, z którym się większość z nas identyfikuje. Wydaje mi się, że ma ten potencjał takiej pracy właśnie, która przechodzi na inny poziom. Zawsze uważam, że najgorsze są te prace, wobec których się jest obojętnym, to znaczy się ich prawie nie widzi. I tych prac jest też dużo. Zdarza się, że każdy z nas popełnia takie prace. Ale reakcja jakakolwiek, czy negatywna, czy pozytywna, jest reakcją, więc to jest taki znak, że coś działa, że coś odpowiada naszym poszukiwaniom.
8: Tych rysowniczek, rysowników w Polsce, takich bardzo popularnych, myślę, że mamy co najmniej kilkunastu tych, które trafiają do szerszej masy. To są też takie charakterystyczne rysunki, no bo my nawet nie musimy patrzeć na podpis, bo rozpoznajemy, kto je narysował. Jak to jest z twoimi rysunkami? No bo ciebie rozpoznać można też od razu, tylko właśnie to jestem zawsze zafascynowany tym, skąd wziął się ten styl? Dlaczego akurat rysujesz tak, a nie inaczej? Albo czy potrafiłbyś rysować inaczej?
9: Wiesz co, ja przede wszystkim nigdy nie chciałem mieć stylu. On jest czymś takim, wyłazi to z ręki trochę. Taki. Czasami są ludzie, którzy na przykład mają, nie wiem, krótszą nogę i chodzą w określony sposób. I ta postura jest im bardzo przypisana i mogą nam się dobrze kojarzyć, bo jak ich widzimy, lubimy i wiemy, że oni w ten sposób chodzą. No to trochę tak jest z rysunkiem, że gdzieś to jest taki ślad tego, co siedzi we mnie. Ja się nigdy nie kryguję na jakąś formę rysunku. Nie chcę się nim przypodobać, tylko szukam celu tego, jaki mam osiągnąć efekt. Są artyści, którzy się krygują. No, uważam, że zdarzają się takie postawy. Najbardziej nie wierzę tym, którzy mówią, że są... Najbardziej nie ufam tym, którzy są konsekwentni, bo to są najczęściej tacy twórcy, którzy ulegli samozagładzie i samouwielbieniu w taki sposób, że cały czas tworzą pod jedną melodię.
8: Ale to akurat takich mamy chyba sporo.
9: Często jak ktoś głośno klaśnie i nie wymagamy od siebie więcej, no to zaczynamy w ten sposób odpowiadać, jeżeli to się gdzieś tam utrzymuje. No, byłem kiedyś na takiej wystawie takiego artysty Lucio Fontany, który zrobił słynny taki gest przecięcia obrazu, który był takim wymownym odejściem, można powiedzieć, w historii sztuki ważnym. Takim szarpnięciem, przekreśleniem płótna, trochę jak u Malewicza, ten czarny kwadrat na białym tle. Ale ja byłem na jego retrospektywie i zobaczyłem kilkaset takich obrazów, czasami trzykrotnie przecięte, czasami dwukrotnie. I się poczułem oszukany, bo widziałem pod spodem tylko tabliczki z nazwiskami kolekcjonerów czy instytucji, które posiadały tego artystę.
8: No mój drogi, ile ten artysta zarobił?
9: Jeżeli celem są zarobki, no to rzeczywiście gratuluję, bo na pewno bardzo jest zamożny.
8: Teraz zrobimy krótką przerwę na muzykę. Mamy 21.32 i właśnie, może zaczniemy od Franka Zappy, tak?
9: Tak.
8: Dlaczego?
9: Pajama people. No jest taka pora już, że trochę w piżamki wskakujemy.
8: Dobrze.
9: Niektórzy.
8: To teraz na naszej antenie Frank Zappa właśnie w tej piosence, jakże charakterystycznej. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem jest dzisiaj Max Skorwider i rozmawiamy właśnie o rysunku. Wrócimy za chwilę jeszcze do tych książek, bo te też tutaj są, ale także i do nauki rysunku. Chętnie też zapytam Ciebie o Twoje relacje ze studentami.

0: 21.35. Max Skorwider z nami w studio. Trwają rozmowy po zachodzie na antenie Radio Poznań, ale my mamy telefon od naszego słuchacza właśnie w sprawie interpretacji twoich rysunków. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Z tej strony Maciej Krajewski z Łazęga Poznański. Ja z przyjemnością słucham rozmowy z Maxem Skorwiderem. Chciałem powiedzieć, znaczy oczywiście wiadomo, że Max jest świadomym twórcą, ale chciałem to podkreślić, że jego twórczość to jest znakomite wsparcie społeczne dla właśnie różnych mniejszości, ale też różnych społecznych spraw, również poznańskich. Chciałem tu podziękować Maxowi jeszcze raz za to, że stworzył piękne logo akcji wpisania o wpis synagogi nowej do rejestru zabytków. Zrobił ten piękny rysunek synagoga w sercu Poznania. Zrobił w ciągu 24 godzin oczywiście pro bono. Wielkie dzięki, natomiast wiadomo, Max jest zdolną bestią, ale przepraszam za takie określenie, ale z drugiej strony szalenie ciebie cenię, Maxie, za odwagę i za to, że kontynuujesz, wiesz, chlubną tradycję tego, że grafika jest wiecznie żywa i grafika, plakat, i że jest, jakby nie było, społecznie zaangażowana i także wielkie dzięki za to.
2: Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Cieszę się, że mogłem w taki sposób współpracować, bo ta właśnie współpraca nie powinna zawsze być komercyjna, tylko też powinniśmy jako twórcy mieć takie miejsce w swoich sercach, gdzie wspieramy różne działania i aktywności. Ty Maciej, jesteś świetnym aktywistą, więc ja też nie miałem wątpliwości, że to jest warte tego. Także dziękuję ci bardzo jeszcze raz.
1: Dziękuję, nie zabieram czasu, bo wiem, że macie wiele tematów przed sobą i nasłuchuję dalej. Dziękuję.
0: Dzięki za ten telefon.
1: Zapraszanie takich fajnych gości.
2: Dzięki.
0: Dziękujemy. 21.38, to wracamy w takim razie do tej rozmowy, ale chciałbym też wrócić do twojej kuchni teraz, rysunku, bo to jest tak, że ty rysujesz cały czas, gdzie tylko się da.
2: Tak, zdarza mi się rysować w pociągach, zdarza mi się rysować w wolnych chwilach, na przykład w takich sytuacjach, w których mogę gdzieś być niekoniecznie w takim komforcie artystycznym, ale też bardzo dużo prac powstaje w mojej pracowni, gdzie rzeczywiście mam najlepszy azyl, bo mogę podczas rysowania słuchać sobie książek jeszcze. Więc to jest taki miły czas, kiedy mogę się trochę wyciszyć i pomedytować. Paradoksalnie ta praca, mimo że zdarza się, że jest bardzo ciężka, bo muszę rysować jakieś różne trudne rzeczy, to jest też formą dla mnie wyciszenia i dużego relaksu.
0: Ilu masz studentów teraz?
2: W pracowni około 65 osób, tak myślę. Chciałem zawsze troszkę mniej mieć, ale widziałem, że tym osobom studenckim zależy na tym, żeby być w pracowni komiksu, więc poprzez jakieś takie prośby uległem temu, bo dlaczego chciałem, żeby było mniej osób? Ponieważ starałem się zawsze każde imię zapamiętać, a teraz jest to dosyć
0: jest trudne. Problem.
2: No jest problem.
0: Że plakietki trzeba byłoby im narysować, albo oni by sami sobie narysowali.
2: Może takie dymki z imienia.
0: Komiks ma się dobrze w Polsce?
2: Komiks ma się świetnie, bo jest jedną z takich dziedzin, która właściwie dopiero stoi przed takim ogromnym boomem, ale widzę, że wydawnictwa też te duże wydają komiksy i już się nie boją, nie decydują się tylko na to, że wydają autorów piszących, ale też autorów pisząco-rysujących, więc to mnie cieszy. Widziałem, że teraz moje wydawnictwo, z którym współpracuję, Agora, wydaje jakiś świetny komiks. Marginesy zaczęły jakiś czas temu już wydawać, także to tylko może cieszyć, a fanów komiksu jest coraz więcej.
0: A kto trafia na uczelnię i kto chce rysować komiksy? Te osoby, które faktycznie kochają komiksy, czy te osoby, które odkrywają w sobie pewną zdolność? Jakie to są osoby też?
2: Trudno tak do jednej powiedzieć, że to jest jakaś jedna konkretna grupa, która się fascynuje komiksem, tylko to są bardzo różne osoby. Zdarzają się osoby, bo ja pierwszy raz, ale chciałem spróbować, ale są też osoby, które już świadomie posługują się tym językiem i rysują na bardzo wysokim poziomie, takim zaskakująco mocno, powiedzmy, marvelowskim. Są osoby zafascynowane mangą, animą i z nimi też się fajnie współpracuje, bo oni inaczej operują językiem. Ja się też bardzo dużo od studentów uczę. Przede wszystkim takiego budowania napięć, komunikatów, które na przykład ma swój rodowód w grach komputerowych. Pewnego rodzaju skróty, storyboardy zupełnie inaczej budują, więc...
0: Jesteś na bieżąco.
2: Staram się być na bieżąco. Nie wiem, czy teraz mi coś nie umyka, kiedy rozmawiamy.
0: Spokojnie, już 20 minut nam zostało jeszcze do końca rozmowy. Ale niewątpliwie jednym z twoich największych sukcesów, a właściwie waszego duetu, jest seria książek, czyli to, o czym dorośli ci nie mówią, którą tworzysz razem z Bogusiem Janiszewskim i to już od ponad 10 lat. No może wróćmy jeszcze do tego, kto wpadł na ten pomysł i w ogóle jak wy się poznaliście, tak żeby połączyć jedno z drugim, bo no, biorąc pod uwagę to, co działo się na targach książki, to byliście traktowani jak celebryci. W końcu przyszli wszyscy i młodsi, i starsi, żeby was zobaczyć, ale żeby też porozmawiać i zadać te pytania, na które chyba jeszcze nie zostały udzielone odpowiedzi.
2: Doświadczyłem takich momentów, że rzeczywiście pojawiło się na targach, to jeszcze taka mała dygresja. Podeszła do mnie starsza pani, to dokładniej babcia, która poprosiła nas o autografy i powiedziała, że ona kupuje wszystkie nasze książki, najpierw je czyta, a później oddaje swoim wnukom. Tak. Co było bardzo miłe. Więc one są gdzieś uniwersalne w tym, dla kogo są, komu są dedykowane. I ten podtytuł, to o czym dorośli ci nie mówią, bo często sami nie wiedzą, jest chyba taką odpowiedzią na to, czego my też poszukujemy w tych książkach jako autorzy.
0: Bo wy sami nie wiecie często o tym,
2: najczęściej kompletnie nie wiem. No, nie param się taką ekonomią czy biznesem. Może dzięki temu te książki się teraz całkiem dobrze sprzedają, że zrobiliśmy te książki biznes czy ekonomia.
0: Zrobiliście dobry research, tak, nauczyliście się i teraz potraficie w końcu zarobić.
2: Tak, potrafimy uniknąć inflacji.
0: Które książki rysowały się tobie z największą przyjemnością, bo które były największym wyzwaniem dla ciebie?
2: Na pewno te pierwsze książki, kiedy szukaliśmy formy z Bogusiem. Przede wszystkim szukaliśmy wspólnego języka. Każdy miał swoje wizje, każdy miał trochę swoje ego. I w pewnym momencie się dotarliśmy i zrozumieliśmy, że tak naprawdę nasze poszukiwania są bardzo spójne ze sobą, tylko musimy troszeczkę nawzajem popuścić, rozluźnić te wszystkie potrzeby i zrozumieliśmy, że jeżeli to tak się równo dzieli, to całkiem fajnie wychodzi. A poznaliśmy się, bo Boguś do mnie zadzwonił i zaproponował współpracę, bo miał pomysł na książkę, myśląc, że zrealizuje tą książkę w ten sposób, w jaki miał pomysł. No i tutaj się okazało, że nie do końca.
0: Bo się mylił.
2: Bo ja nie chciałem tylko epickich rysunków robić i chciałem to trochę inaczej. Miałem troszkę nacisków takich na to, żeby stworzyć grupę bohaterów, z którymi się nasi czytelnicy będą identyfikować. Dzisiaj tą bohaterką jest taką główną, jest lama, która se pleni, co się często rodzicom zdarza, że się rodzicom nie podoba. Ja z kolei przywołuję kaczora Donalda, który... i tak dalej.
0: Dlaczego ludziom nie podoba, czy rodzicom się lama, która se pleni?
2: No bo są tacy nadgorliwi może rodzice, którzy myślą, że jak se pleni, to dzieci się będą źle czytały to, że ona mówi piosie się i tak dalej.
0: Imię zawsze, albo ale, przeważnie jęzor na zewnątrz.
2: Ale miałem wczoraj przyjemność, bo właśnie na Zwoli, gdzie mieszkam teraz pod Poznaniem, pani Sołtys, wpisałem dedykację, którą swoim językiem mówi lama dla pani Sołtys, więc to było bardzo miłe.
0: Co mówią także wasi odbiorcy, kiedy was spotykają?
2: Nasi odbiorcy zdarza się, że są bardziej odczytani od nas w naszych książkach.
0: Mówimy o dzieciach.
2: Mówimy o dzieciach.
0: Czyli znają je lepiej niż wy.
2: Znają je lepiej niż my. Zadają pytania, podchwytliwe często. Przyłapują nas na różnych kiksach, jeżeli one istnieją. Ostatnio ktoś się mnie pytał, bo byłem na spotkaniu takim autorskim, ktoś się mnie spytał, dlaczego w książce Różowej, oni dzieciaki najczęściej mówią różowa, żeby nie wypowiedzieć słowa seks, w pewnym etapie książki Boguś przejął stery i zaczął rysować za mnie. I rzeczywiście powstały dwie rozkładówki, gdzie Boguś rysuje. I ja przytoczyłem tą historię, która jest tak naprawdę w książce, że ja nie tak narysowałem pociąg seksualny, zbyt dosłownie go potraktowałem jako ciuchcie. Bogusiowi chodziło o coś innego i w tym momencie Boguś zaczął rysować i są takie dwie rozkładówki, które są przez niego świetnie kredkami narysowane.
0: Swoją drogą, jak to brzmi, rozkładówka w różowej książce o seksie.
2: O, świetnie to brzmi, rzeczywiście. Nie wpadłem na to, że w tej książce powinna być rozkładówka taka, która się rozkłada rzeczywiście.
0: Teraz powstała najnowsza książka, i to właśnie na dziesięciolecie waszej współpracy, waszego duetu. Ta opowiada o relacjach. No i właśnie, jak opowiedzieć o relacjach? To jest trudne. Jak narysować relacje? No to temat rzeka. Wiele osób się już tym zajmowało.
2: Boguś by powiedział, że relacje, że on nie ogląda innych książek dziecięcych. Ja dosyć mocno patrzę na to, co jest wydawane. Nie spotkałem takiej formuły, która tutaj występuje. I nasza bohaterka wpada w tarapaty, bo trafia do szkoły dla lam i się styka z różnymi osobowościami, różnymi postawami i musi się w tej szkole nauczyć komunikować z innymi. Więc wydaje mi się, że to jest taka fajna książka, która pokazuje, jakie mogą mechanizmy wystąpić. Trochę też ostrzega przed różnymi działaniami, aktywnościami, egoizmami, narcyzmami. No, jest tutaj taka cała gama właściwie ludzkich postaw, które już od szkoły podstawowej się pojawiają. I pozwala też zrozumieć, że często musimy w tych relacjach usłyszeć siebie, usłyszeć drugą osobę i jeszcze raz usłyszeć siebie, co my potrzebujemy, żeby wiedzieć, jak to przekazać dalej, jak komunikować swoje potrzeby na przykład.
0: Mhm. Co ci dały te książki, kiedy oprócz tego, że uzyskałeś zmysł ekonomiczny i w końcu coś zarobiłeś, ale no, pytając już wprost, no bo podejrzewam, że analizowanie wielu takich zaskakujących często treści czy obszarów życia, czy na przykład relacji jest całkiem, nie wiem, może działa jako trochę autoterapia, albo można się przyjrzeć sobie.
2: Książka
0: boku.
2: Relacje zalicza się do takich trzech książek, które wcześniej zrobiliśmy, czyli mózg, emocje właśnie i relacje. To jest taka trójka, które mówią właśnie o takich naszych różnych doświadczeniach, powiedzmy psychologicznych bardziej. I na pewno wiele z tych książek mogłem wyciągnąć, rysując, ucząc się, sprawdzając pewnego rodzaju mechanizmy, które są, samemu doświadczając różnego rodzaju własnych... W sumie w trakcie powstawania tych książek byłem w kilku relacjach. Dzisiaj jestem w relacji małżeńskiej bardzo szczęśliwy z moją żoną Magdą. I myślę, że umiejętność tworzenia fajnego związku też w jakimś sensie jest jakąś małą, ma przyczynę w tych książkach. Na pewno te książki dają mi też bardzo dużo, nauczyły mnie dużej wdzięczności wobec tego, co mam i co osiągam. To znaczy, to nie jest może na zawsze, ale cieszę się tym, że mogę to robić i że za każdym razem coś nowego powstaje, jakiś nowy temat, który możemy drążyć. I dzięki temu mamy też dużo na przykład tematów do rozmów podczas audycji radiowych.
0: Co tobie w takim razie daje, albo jakie rysunki dają największą satysfakcję? Kiedy stwierdzasz, że jako artysta jesteś spełniony i od A do Z wszystko się udało?
2: Ja nie wiem, czy to jest tak, że to jest jakieś, czy to są jakieś poszczególne rysunki, to są może jakieś bardziej wydarzenia, czyli to są takie momenty, które przychodzą, kiedy właśnie taka starsza pani przychodzi i docenia nasze książki. To jest coś takiego. Wczoraj otrzymałem list od chłopca, któremu wysłałem książkę, takiego z poważnymi niepełnosprawnościami, ale przyszedł do mnie pocztą. Strasznie wzruszający, że mi bardzo dziękuję, z masą serduszek, więc takie formy komunikacji na pewno utwierdzają mnie w tym, że mogę się cieszyć z tego, co robię. Że mogę się podzielić jakąś częścią siebie z innymi i wiem, że to gdzieś zostaje w kimś. Widzę też na przykład radość moich rodziców z tego, co robię.
0: To jest satysfakcja, niezależnie od wieku.
2: To jest niezależnie od wieku. Ja widzę, że oni się strasznie cieszą, że są tacy mocno ukojeni tym wszystkim. I to mnie też gdzieś wzrusza i powoduje, że chcę mi się dalej tworzyć, rysować. I nie wiem, czy w danym momencie jest jakiś najlepszy rysunek, czy ja idę do przodu, czy nie. No ale robię tak trochę swoje, robię to, co lubię i w sumie nikt mi nie przeszkadza, co mnie bardzo cieszy, a przy okazji jest wiele osób, którym się to podoba, więc czemu nie?
0: Myślisz, że rysunek, taki autorski rysunek jest zagrożony teraz? Że to jest taki punkt zwrotny, jeżeli chodzi o w ogóle historię artyzmu, malarstwa i tak dalej. Mówię oczywiście o wkraczaniu sztucznej inteligencji, która generuje co chcemy, jak chcemy i jest błyskawiczna.
2: Myślę, że jeżeli remiksy nie pokonały, nie wiem, muzyki hip-hop w takiej postaci, w której wycinał kawałki utworów, nie zrobił krzywdy tak naprawdę muzyce, tylko stworzył jakąś nową płaszczyznę słuchania, to sztuczna inteligencja też w żaden sposób, no, najczęściej wydaje mi się, że ludzie się tego, co nowe, się bardzo boją, że to coś zastąpi, coś zje i tak dalej, bo pojawiły się pierwsze programy graficzne, były podobne obawy. Wydaje mi się, że i tak zawsze jest taka grupa twórców, artystek, artystów, którzy tworzą rzeczy ponadczasowe, niezależnie od tego, jakich narzędzi się używa. Ja zdecydowanie stawiam na rysowanie odręczne, bo trochę wierzę w to, że zostawiam po sobie taki prawdziwy ślad. Nawet rysując książki historyczne dla Agory, rysuję na papierze najpierw i później skanuję i na przykład w iPadzie koloruję. Ale te książki z publikatu to są najczęściej w 100% narysowane ręcznie i pokolorowane moimi 2000 pisaków. To jest taki fetysz, te wszystkie przybory plastyczne, uwielbiam trochę jak płyty.
0: I to dziecko podejrzewam.
2: Tak, tylko że jako dziecko nie miałem jeszcze tylu tych przyborów. Zawsze chciałem mieć tyle, ile teraz mam.
0: Młodzi artyści, studenci też wychodzą z tego założenia? Też wolą jednak pióro i pisaki, czy jednak to się
2: wydaje
0: zmieniło?
2: Wydaje mi się, że bardzo, bardzo wielu osób studenckich przychodzi do mnie ze swoimi laptopami, z iPadami, bo mają tam fajne narzędzia, ale są też osoby, które... To jest tak pół na pół. Widzę, że jest... Zrobiłem kiedyś taki eksperyment i zadałem temat komiks stworzony nie tyle przy użyciu sztucznej inteligencji, co wspólnie ze sztuczną inteligencją. I większość po prostu nie 99% nie podjęła się tego tematu. Jedna studentka przyszła do mnie ze stwierdzeniem, że sztuczna inteligencja beznadziejnie pisze i że z nią gada wiele godzin i tylko traci czas na to.
0: Ja myślę, że ona się będzie jeszcze rozwijała, ale podejrzewam, że będziemy jeszcze o tym wielokrotnie rozmawiać. 6 minut pozostało nam tylko do

0: imię kotlet, bo jest taki panierowany, rudawy, z bielą troszeczkę, czyli taki pół sauté, pół panierowany. Jest Baron Watson, to jest taki z niebieskimi oczami, srebrny. Jest jeszcze Bubu oczywiście. Nawet się zastanawiałem, czy tutaj nie przyjedziemy, ale może...
1: Szkoda.
0: No właśnie,
1: ale w sumie nie widać, więc można by powiedzieć, że jest.
0: Bubu trochę jest taka. Może Bubu mnie słyszy teraz, bo Magda, która usypia naszego synka Feliksa, myślę, że nas słucha. Feliks raczej, mam nadzieję, nie słucha, tylko zasypia.
1: Choć teoretycznie Feliks to też jest świetne imię dla kota.
0: Tak, tak, no nawet może mój synek kiedyś zareklamuje tą karmę.
1: Dobrze, tu nie było żadnej podprogowej reklamy. Długo byśmy mogli jeszcze porozmawiać. Tu niestety musimy postawić kropkę. Nad czym teraz pracujesz? To jest jeszcze takie pytanie, które zawsze musi paść na koniec.
0: Teraz wychodzi najnowsza książka pod tytułem Którędy na Grunwald. Nie jest to przewodnik po Poznaniu.
1: Dla wszystkich zbłąkanych wędrowców ze Starego Rynku.
0: Tak, szczególnie dla tych. Ale jest to kolejna część cyklu historycznego, który robimy z Bogusiem i Agnieszką, babką od histy, Jankowiak, Mike. A teraz pracuję już nad tą nową ekonomią, czyli kombinujemy dalej.
1: No dobrze, to powodzenia w takim razie. Dużo wniosków nowych. Max Korwider, czyli ilustrator, plakacista, artysta wizualny, profesor Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu był Państwa i moim gościem. Jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A teraz piosenka od Ciebie, druga to...
0: Ian Dury, Hit Me With The Rhythm Stick.
1: Na antenie Radia Poznań. Jarosław Pakczyński, Franciszek Welerych, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, dobranoc.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Już za chwilę wiadomości Radia Poznań.
1: Pod naszym patronatem
2: Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza na weekend z Witkacym. Rozpocznie się on w piątek o 19:00 od opartego na tekstach Stanisława Ignacego Witkiewicza monodramu Niemyte dusze, narkotyki w wykonaniu Sebastiana Fabiańskiego. Jest to spektakl, który prowokuje, intryguje i wciąga widza w nieznane rejony ludzkiej psychiki. Zabiera też w podróż poprzez meandry świadomości kształtowanej pod wpływem substancji odurzających. Spektakl wyreżyserowała Anna Kękuś. W niedzielę spontaniczna grupa rysunkowa zaprosi na otwarte międzypokoleniowe warsztaty rysunkowe. Portret przerysowany gra z formą i charakterem. A na koniec również w niedzielę o 15:44 zobaczymy performance Teatru Czterech Reguła Min, nawiązujący właśnie do twórczości Witkacego. Ten rok dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii jest szczególny. Już od 20 lat konsekwentnie realizuje on ideę obecności kultury i muzyki w przestrzeni szpitalnej, traktując ją jako istotny element wsparcia emocjonalnego pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego. Jubileuszowy cykl obejmuje kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych realizowanych przez cały rok z udziałem profesjonalnych muzyków, zespołów oraz młodych wykonawców.
1: Pod naszym patronatem. Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
3: Nieprawidłowy manewr.

0: mógł spowodować śmierć spadochroniarza w Lesznie. Poznańscy lekarze znów będą leczyć Kameruńczyków. W Pile spotkanie z niepełnosprawną mistrzynią frame runningu.
1: Wiadomości Radia Poznań.
0: O 22 we wtorek 5 maja Piotr Maciejewski. Nieprawidłowy manewr tuż nad ziemią mógł być przyczyną śmierci spadochroniarza w Lesznie. Do wypadku doszło 1 maja na miejscowym lotnisku. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Mamy już wyniki sekcji zwłok, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
2: Biegli określili wstępnie, że przyczyna jego śmierci to obrażenia rozległe, wielonarządowe, powstałe w wyniku i charakterystyczne dla upadku z wysokości.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 39-latek skoczek podczas lotu spadochronowego zbyt nisko wykonał tak zwany manewr 180 stopni i znajdując się blisko ziemi i nabierając prędkości zderzył się z podłożem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, ale życia doświadczonego skoczka nie udało się uratować. Prokuratura wyjaśnia wszelkie okoliczności zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli zapis kamery monitoringu. Poznańscy lekarze znów jadą na ratunek. Z kolejną misją czworo medyków wyruszyło dziś do Kamerunu. Wysłała je poznańska fundacja Redemptoris Missio. Na miejscu, w misyjnym ośrodku zdrowia, w miejscowości Eseng, także wyposażonym przez poznańskie szpitale, będą przeprowadzać zabiegi. W planach przyjęcie co najmniej 150 pacjentów, zapowiadają chirurdzy Andrzej Ratajczak i Bartosz Grzechulski.
3: Będziemy tam operować głównie chorych z przepuklinami. Siostra, która jest na miejscu i właśnie takich ludzi zaprosiła.
4: U nas jest zabieg rutynowo przeprowadzany, rozpoznawany na wczesnym etapie. W Afryce nie ma takich możliwości, więc jest to zabieg tak naprawdę ratujący życie.
3: Wiem, że tam nawet z odległych części Kamerunu przyjadą do tego ośrodka.
0: Podróż potrwa 2 dni. Większość sprzętu poznańscy lekarze biorą ze sobą. W Kamerunie wielu ludzi nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. 30% Kameruńczyków żyje za mniej niż odpowiednik 5 zł dziennie. Inspirujące spotkanie z Magdaleną Andruszkiewicz w Centrum Aktywizacji Seniorów w Pile. Aktualna rekordzistka świata i wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata we frame runningu mówiła o swojej chorobie i trudnej drodze do sportowych sukcesów. W wieku 29 lat Magdalena Andruszkiewicz przeszła ciężki udar mózgu. Dzięki długiej rehabilitacji może teraz uprawiać sport. Jest mistrzynią frame runningu, dyscypliny dla niepełnosprawnych. Zawodniczka biega przy pomocy specjalnego roweru.
5: Gdyby nie rodzina, to nie było mnie dzisiaj w takiej sytuacji, w takiej kondycji, bo to dzięki nim w takim stanie dzisiaj jestem.
6: To jest wyjątkowa uparta w tym sensie takim pozytywnym.
7: Mariusz Markowski, dziennikarz sportowy.
6: I ja myślę, że dla młodych sportowców byłaby wzorem.
8: Jest inspiracją nie tylko dla nas, pracowników z centrum, ale też dla młodzieży.
7: Podkreśla Katarzyna Price z MOPS-u w Pile. Magdalena Andruszkiewicz jest znana ze swojej działalności artystycznej. Prowadzi również profil internetowy Udar to nie wyrok.
5: Prowadzę taką grupę, bo wiem, że takie osoby potrzebują wsparcia i myślę, że na tej mojej grupie takie dostają.
7: Z Piły Marek Wolski, Radio Poznań.
0: A w naszych wiadomościach za godzinę przypomnijmy, że Poznań ma od dziś nowy pomnik.
1: To były wiadomości Radia Poznań.
0: Ciśnienie teraz rośnie. Najbliższej doby w regionie będzie sporo chmur i może padać. Lokalnie nawet zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 do 12, a maksymalna do 21 stopni na południowym wschodzie regionu.
9: Sport, Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. Trwa rewanżowe spotkanie półfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów w Londynie. Arsenal do przerwy prowadzi z Atletico Madryt 1-0. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu w Hiszpanii było 1-1. Jutro w Monachium Bayern zagra z Paris Saint-Germain. W Paryżu francuski zespół wygrał 5-4. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Francuska Cedrine Kerbol wygrała w La Coruni trzeci etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderką pozostała Niemka Franciszka Koch. Katarzyna Niewiadoma w klasyfikacji generalnej jest 12. A Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zdobyli w chorwackim Osijeku złoty medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. Tasomik Srosiek z Stalostru Wielkopolski zakończy jutro sezon zasadniczy ekstraklasy koszykarzy, a czy cały sezon, to się okaże. W ostatniej kolejce zespół z Ostrowa zagra we własnej hali z Górnikiem Wałbrzych i jeżeli wygra, to awansuje do fazy play-in, czyli baraży o fazę play-off. W przypadku porażki będzie to zależało od wyników innych drużyn. Początek meczu koszykarzy Stali z Górnikiem w Ostrowie oraz wszystkich pozostałych spotkań jutro o godzinie 19. Piłkarska informacja z kraju. Tomasz Wichniarek został dyrektorem sportowym Arki Gdynia. 53-letni działacz oraz trener zastąpił na tym stanowisku Serba Velijko Nikitowicza, który ma przejść do Motoru Lublin. Wichniarek 7 lat był skautem i szefem skautingu w Lechu Poznań. Pracował też w Warcie Poznań, a ostatnio był dyrektorem sportowym Widzewa. Przypomnę, że Arka Gdynia będzie najbliższym rywalem Lecha w Ekstraklasie w piątek o 20:30 na stadionie przy Bułgarskiej. Transmisja meczu na naszej antenie. W ostatnim meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski na szczeblu wielkopolskim Wiktoria Września wygrała z Unią Swarzędz 4-1. W półfinale Wiktoria zagra z Orłem Kawęczyn z piątej ligi. W drugiej parze spotkają się trzecioligowa Polonia Środa Wielkopolska i czwartoligowa Korona Piaski. Mecze o finał 20 maja, a kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań jutro rano po 6, po 7 i po 9. Do usłyszenia.
1: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
10: Lubię jazz. Zaprasza Łukasz Kurzawski.
11: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji z muzyką improwizowaną, którym tego nikt nie zliczy. Łukasz.Kurzawski@radiopoznan.fm. Jest wtorek, 5 dzień maja. Majówka, majówka i po majówce, już po godzinie 22:00, to jest dobry moment, żeby posłuchać wspólnie muzyki. Dziś będzie dość piosenkowo, a to dlatego, że 12 maja przypadałyby urodziny, 98. urodziny amerykańskiego twórcy szlagierów, czyli Berta Bacharacha. Do tego będziemy też świętować już mniej piosenkowo urodziny Keitha Jarretta, a smutnym pretekstem do moich dzisiejszych muzycznych wyborów będzie to, że 26 kwietnia minęło 5 lat, od kiedy w wieku 91 lat odszedł wspaniały inżynier dźwięku Al Schmidt. Z wielkiej kolekcji nagrań, które zrealizował, wyciągnę na pewno Diana Krall, ale pewnie i Williego Nelsona, i może Didi Bridgewater i Chicka Corea. A zaczynam od połączenia w jednej piosence dwóch ważnych dat z kalendarium muzycznego. Za kilka dni, jak już wspominałem, urodziny obchodziłby Bert Bacharach, a 13 maja urodziny 76. świętować będzie Stevie Wonder. Do niego to dołączy teraz m.in. Dionne Warwick i Elton John i wspólnie zaśpiewają piosenkę autorstwa Berta Bacharacha zatytułowaną That's What Friends Are For. Ruszamy.

To jest piosenka o tym, że po wielkich nadziejach nie udało się i kariera w wielkim mieście nie wypaliła. No i Diane Warwick pyta, czy znasz drogę do rodzinnego San Jose. Powraca do domu. To kolejna i nie ostatnia kompozycja Berta Bacharacha w dzisiejszej audycji Lubię Jazz na antenie Radia Poznań. Pretekstem są urodziny mistrza 98, które przypadałyby 12 dnia maja. Mówię w trybie przypuszczającym, ponieważ Bert Bacharach opuścił nas 8 dnia lutego 2023 roku, a zaczynał jeszcze w latach 50. XX wieku jako akompaniator i kierownik muzyczny zespołu Marlene Dietrich. Potem tworzył niezliczone hity dla takich artystów jak The Carpenters, Aretha Franklin, Tom Jones, Dusty Springfield, Luther Vandross czy Dionne Warwick właśnie, która przed chwilą wykonała piosenkę z 1968 roku. Jeszcze do kompozycji Berta Bacharacha dziś wrócimy, ale teraz wspomnienia koncertowe, całkiem świeże, sprzed niecałego miesiąca. Kilka osób mówiło mi w rozmowach, jak to, Kurt Elling był w Poznaniu? Nic nie wiedziałem, poszedłbym, poszłabym. No może rzeczywiście marketing trochę zawiódł, bo aula uniwersytecka 13 dnia kwietnia nie była cała wypełniona słuchaczami, a na scenie działy się rzeczy fantastyczne. Mamy płyty, kompozycja zatytułowana Say You Love Me z gitarą Charlie Hunter, śpiewa Kurt Elling.

maj miesiącem Stevie'ego Wondera w audycji Lubię Jazz na antenie Radia Poznań. 13 maja 76 lat skończy ten artysta. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że najnowsza jego płyta ma 21 lat i że tylko dwa single pandemiczne z 2020 roku mamy z nowości, ale znalazłem taki gościnny udział Stevie'ego Wondera. Kompozycja zatytułowana jest What About the Children i pochodzi z albumu amerykańskiego wokalisty i gitarzysty Garego Clarka Juniora. Razem właśnie panowie zaśpiewali. No to wróćmy jeszcze na chwilę do tej ciągle najświeższej płyty, długo grającej, jak to się staroświecko mówi. Zatytułowana jest A Time to Love. Tym razem jubilat zaśpiewa o tym, że nie wyobraża sobie miłości bez ciebie.

I znów twórczość Berta Bacharacha w audycji Lubię Jazz. Sięgnąłem po jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji tego Nestora amerykańskiej piosenki The Look of Love. Zaśpiewała Diana Krall. W zeszłym roku artystka rozpieszczała nas wręcz koncertowo w Polsce, bo i na wiosnę występowała, i jesienią też dwa koncerty były, bodajże w listopadzie. A w tym 2026 roku na razie sprawdzam i cisza koncertowa. Zatem, jak to w radiu, słuchamy płyt. Ten album, wydany w 2001 roku, zdobył między innymi nagrodę Grammy za najlepiej nagrany album roku, a współtwórcą tego sukcesu, tej muzyki zawartej na płycie czy w pliku, był legendarny inżynier, reżyser dźwięku Al Schmidt. 26 kwietnia 2021 roku Al Schmidt odszedł w wieku 91 lat. Od lat zaskakiwało mnie to, że co wziąłem do ręki jakąś moją ulubioną płytę, począwszy od George'a Bensona przez Ala Jarreau, Barbra Streisand, Franka Sinatra, George'a Michaela, Paula McCartneya, Quincy'ego Jonesa, Sarę Gazarek, Raya Charlesa czy właśnie Diana Krall, to na pudełku, w miejscu, gdzie widnieje nazwisko osoby, która zrealizowała nagranie, zmiksowała album, czytałem wielokrotnie to właśnie nazwisko, Al Schmidt. Pracował do końca swojego długiego i pełnego pięknej muzyki życia. Jedną z ostatnich płyt, jakie zrealizował, zmiksował, to był album tego, którego urodziny obchodziliśmy tydzień temu, chociaż wiadomo, że tak naprawdę nie wiadomo, ile lat ma Willie Nelson. Podobno właśnie skończył 93 lata. Płyta z kompozycjami Franka Sinatry, zmiksowana przez Ala Schmidta, śpiewa Willie Nelson. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May.

Jeśli dobrze liczę, to praca Ala Schmidta jako realizatora nagrań została nagrodzona w sumie 23 razy statuetką Grammy. Jedna z tych nagrodzonych płyt to był album, który wybrzmiał właśnie teraz, czyli płyta, którą to Didi Bridgewater oddała hołd Billie Holiday w 2010 roku. A teraz zbliża się godzina 23, o której to na antenie Radia Poznań najświeższe informacje z regionu, kraju, świata. Potem wracam z drugą odsłoną audycji Lubię Jazz. Tam będzie jeszcze Stevie Wonder urodzinowo, ale nie osobiście, tylko w interpretacji innych artystów w kąciku coverowym. Zaśpiewa też Zbigniew Wodecki, a w kąciku płyta przed północą urodziny Kita Jarretta i słynny koncert z Kolonii. A do serwisu łączę postać Ala Schmidta z innym wielkim nieobecnym. Przenieśmy się na koncert do szwajcarskiego kurortu znanego z jazzu, czyli do Montreux. Jest rok 1981. Na scenie Chick Corea, Joe Henderson, Roy Hines i Gary Peacock, a za stołem mikserskim Al Schmidt. Do usłyszenia po serwisie.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Katastrofa samolotu gaśniczego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie zginął pilot. Ósma karetka w powiecie kaliskim. Rozwiązaniem lepszym niż przeniesienie takiego pojazdu z Kalisza do Opatówka, uważają uczestnicy naszej audycji interwencyjnej w punkt. W Poznaniu stanął pomnik Przemysła II.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O 23 we wtorek 5 maja Piotr Maciejewski. W wyniku katastrofy samolotu gaśniczego typu dromader zginął pilot. Maszyna uczestniczyła w akcji gaśniczej ogromnego pożaru lasu w okolicach Biłgoraja na

0: Lubelszczyźnie. Rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Marcin Bubicz powiedział TVP Info, że do tragicznego zdarzenia doszło w trudnych warunkach.
1: Trwa akcja ratunkowo-gaśnicza w bardzo trudnych warunkach i niestety w jej wyniku doszło do tej tragedii, w ramach której spadł jeden z samolotów typu dromader. Pilot poniósł śmierć na miejscu.
0: Pożar na Lubelszczyźnie objął około 100 hektarów lasu. Z żywiołem walczy prawie 300 strażaków.
2: Wielkopolska w wiadomościach Radia Poznań.
0: Ósma karetka w powiecie kaliskim rozwiązaniem lepszym niż przeniesienie takiego pojazdu z Kalisza do Opatówka. Tak uważają uczestnicy naszej kolejnej audycji interwencyjnej w punkt, którą nadaliśmy sprzed Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Ratownicy i samorządowcy stwierdzili to wprost, a dyrektor lecznicy Wojciech Michalik bardziej opisowo.
3: Obsługujemy również inne powiaty, czy to pleszewski, czy ostrowski. I ilość tych wyjazdów poza powiat, można byłoby powiedzieć, że zaczyna się zbliżać do statystyk utworzenia kolejnej podstacji.
0: Odpowiedzialny za rozlokowanie karetek w Wielkopolsce wicewojewoda Jarosław Maciejewski nie chciał jednoznacznie zadeklarować utworzenia kolejnego zespołu ratownictwa medycznego.
4: Ja nie ukrywam, że być może rozmowa przyniesie moja w Warszawie jakiś zamierzony efekt, ale na dzień dzisiejszy my musimy podjąć wyzwanie, które pozwoli nam ocenić stan sytuacyjny tego, co mamy w obecnej chwili.
0: Dyrektor kaliskiego szpitala poinformował, że wyposaży wszystkie karetki w czujniki GPS, aby wykazać ich rzeczywiste kursy i przebiegi. Zebrane w ten sposób dane przekaże wojewodzie. A cała audycja w punkt w wersji wideo od jutra rana na naszej stronie internetowej. Przemysł II stanął przed Zamkiem Królewskim w Poznaniu. Rzeźba historycznego władcy z epoki Piastów została przymocowana do cokołu postawionego w lutym przy skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła. Zależy mi na pokazaniu historycznej roli Poznania, mówi fundator pomnika Jacek Wojciechowski.
5: Nie, jak to się w tej chwili opowiada, że są, były trzy stolice, Gniezno, Kraków, no i Warszawa, tylko Poznań był też stolicą. I właściwie to Gniezno było stolicą kościelną, natomiast faktyczną to był Poznań.
0: Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Król Przemysł II, przedstawiciel wielkopolskiej linii Piastów, panował pod koniec XIII wieku. Temu właśnie władcy przypisuje się wzniesienie poznańskiego zamku. A w wiadomościach Radia Poznań o północy przypomnimy o proteście anarchistów przed siedzibą wielkopolskiej policji.
6: To były wiadomości Radia Poznań.
0: Ciśnienie teraz w górę. Środa w regionie będzie pochmurna i deszczowa, lokalnie możliwa burza. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy regionu do 12 na południu, a maksymalna od 12 w północnej części województwa do 21 na jego południowym wschodzie. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
6: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
7: Lubię jazz.

0: solo będzie tutaj. Przepraszam, przyjętość, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmuj.
1: Smak i takt, tu refren jest.

0: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo, gdzie. Oczywiście żartuję.
1: To był taki żartowniś, ten Zbyszek Wodecki. Słuchamy dziś w audycji Lubię Jazz kompozycji Berta Bacharacha. No to sięgnąłem po tę piosenkę z ostatniej pośmiertnie wydanej płyty Zbigniewa Wodeckiego zatytułowanej Dobrze, że jesteś, zaśpiewał Sławek Uniatowski. Jest dokument na platformie Netflix o Zbigniewie Wodeckim, niecała godzina. Martwiłem się, że jak to w tak krótkim czasie oddać taki bogaty życiorys artystyczny, ale oglądałem z uśmiechem i nawet ze wzruszeniem. Od czasów, gdy wyrzucono go ze szkoły muzycznej, bo tam wyraźnie nie pasował, poprzez współpracę z Markiem Grechutą i Ewą Demarczyk, aż po zespół Mitch and Mitch. 22 maja minie już 9 lat od odejścia Zbigniewa Wodeckiego. Pewnie jeszcze za tydzień będziemy słuchać jego muzyki, ale teraz wracam do świętowania urodzin Stevie'ego Wondera, które to przypadają 13 dnia maja, i zaczynam od coverów kompozycji, które napisał Stevie, ale nie w jego autorskim wykonaniu. Zaczyna artysta popularny ostatnio bardziej w związku z filmem, Michael Jackson. Rok 1979 i kompozycja zatytułowana I Can't Help It.

Urodziny Stevie'ego Wondera świętujemy słuchając jego utworów również w innych, czasem zaskakujących wykonaniach. Teraz sięgnąłem po nagranie sprzed 11 lat. Przy fortepianie taki pianistyczny beat, jak było słychać, produkował Paweł Tomaszewski. To był ten czas, kiedy ukazała się płyta zatytułowana Love Revisited, płyta duetu Paweł Tomaszewski i Wojciech Myrczek, który to właśnie zaśpiewał. Co prawda tego utworu tam nie było, ale można go bez problemu znaleźć w internecie, nawet z takim teledyskiem. No to zostańmy w kąciku interpretacji kompozycji Stevie'ego Wondera przez innych artystów. Myślę, że Stevie'emu możemy zrobić tym przyjemność. Na pewno słucha audycji Lubię Jazz. Szczególnie, że wybieram artystów pierwszorzędnych. Teraz mój ulubieniec znowu, jak to znowu on, Kurt Elling. Tej kompozycji tydzień temu słuchaliśmy w oryginale. Album zatytułowany Inner Visions, rok 1973, a teraz w interpretacji Kurta Ellinga, piosenka zatytułowana Golden Lady.

Debiutancki album wokalistki, polskiej wokalistki pochodzącej ze Śląska, dokładnie z Bytomia, Marty Król, zatytułowany jest The First Look i ukazał się 15 lat temu. I tam taki oto fragment Summer Soft autorstwa jubilata Stevie'ego Wondera zaśpiewała Marta Król. W piątek, 8 maja, 81 lat skończy pianista Keith Jarrett. Obiecałem, że dziś posłuchamy, jak gra. Czas do północy ucieka szybko, zatem słuchajmy.

W tym samym roku, kiedy ukazał się debiutancki album Marty Król, ukazała się ta płyta, album zatytułowany Rio, a zagrał jubilat z dnia 8 maja. 81 lat skończy w ten piątek. Keith Jarrett, serdeczne życzenia wysyłam od audycji Lubię Jazz w Radiu Poznań. Jak już Państwu donosiłem jakiś czas temu, niestety artysta poinformował o tym, że do koncertowania już nie wróci, ponieważ stan jego zdrowia na to nie pozwala. Keith Jarrett przeszedł rozległy udar. To było 7 lat temu i koncertować już nie jest w stanie. Tym bardziej zdrowia i wszystkiego dobrego dla mistrza jazzu, kolejnego z mistrzów dziś w audycji Lubię Jazz. A teraz zbliża się północ i zmiana daty z 5 na 6 dzień maja 2026 roku i do tego czasu została nam tylko jedna pozycja w menu audycji Lubię Jazz. To tradycyjny punkt, czyli płyta przed północą. No i do końca dzisiejszego dnia będziemy słuchać Keitha Jarretta. Manfred Eichler, szef wydawnictwa ECM, powiedział kiedyś, że ten album sfinansował nagranie i wydanie 50 innych albumów swojej oficyny. No i rzeczywiście jest to jedno z najpopularniejszych nagrań muzyki jazzowej wszechczasów. 24 dzień stycznia 1975 roku. Miasto to niemiecka kolonia. Przy fortepianie Keith Jarrett. Jeden z tych metafizycznych momentów, które wydarzyły się w historii muzyki. No i jeszcze na szczęście zostały nagrane, a nie było to wszystko takie oczywiste. Przy okazji polecam Państwu nowy film zatytułowany Dziewczyna z kolonii, który jest opowieścią o tym wydarzeniu z perspektywy menadżerki muzycznej Wary Brandes. Można ten film kliknąć na jednej z platform streamingowych i więcej dowiedzieć się o tym koncercie i całej otoczce Dziewczyna z kolonii. Tak się nazywa ten film, The Köln Concert, tak się nazywa płyta, która będzie grać do północy, audycja Lubię Jazz. Powróci za tydzień, we wtorek, po godzinie 22. Zapraszam, Łukasz Kurzawski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
1: Po śmierci 40-latka w Poznaniu protest anarchistów pod siedzibą wielkopolskiej policji. Były zastępca prezydenta Poznania założył stowarzyszenie. O 6 nowych autobusów elektrycznych wzbogaci się Konin do końca roku.
0: Wiadomości Radia Poznań.
1: O północy z wtorku na środę mamy 6 maja, Piotr Maciejewski. Policja morduje, skandowali anarchiści przed siedzibą wielkopolskiej policji. Około 30-osobowa grupa protestowała w związku ze zdarzeniem z nocy z poniedziałku na wtorek. Funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, który według relacji policji miał utrudniać interwencję. Mężczyzna zmarł. Jak tłumaczy Łukasz Weber z Federacji Anarchistycznej Poznań, protestujący żądają opublikowania nagrań z kamer przy mundurach policjantów.
2: Policja morduje!
3: Chociaż część nagrania, które by wskazywało na to, że ten mężczyzna rzeczywiście komuś przeszkadzał, a nie, że sytuacja była taka, że po prostu policjanci nie potrafili sobie poradzić z sytuacją, która ich przerosła.
1: Uczestnicy protestu powoływali się na relacje anonimowych świadków, według których zastosowanie siły wobec

0: mężczyzny było niepotrzebne. Anarchiści porównali sytuację z Poznania ze śmiercią Igora Stachowiaka na komendzie czy ze sprawą śmiertelnego postrzelenia przez policjantów młodego mężczyzny w Koninie. Łukasz Weber skrytykował także podanie informacji o kryminalnej przeszłości 40-latka. Tę sprawę wyjaśniają oficerowie z Biura Kontroli Wewnętrznej i funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Odwołany przez Jacka Jaśkowiaka były zastępca prezydenta Poznania założył stowarzyszenie Poznań Jutra. Jak dowiedziało się Radio Poznań, w jego władzach są także radni Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Adam Michalkiewicz.
1: Już po odwołaniu Mariusz Wiśniewski zapowiadał, że będzie aktywny i że wiosną przedstawi, w jakiej formule będzie się to odbywało. Stowarzyszenie jest już zarejestrowane. Wiśniewski został prezesem, skarbnikiem jest radny Tomasz Stachowiak, a w zarządzie m.in. radna Monika Danelska, wiceprezesem były radny Artur Gumny. Na razie nie chcą oni mówić o szczegółach. Według nieoficjalnych informacji inauguracja stowarzyszenia jest zaplanowana w najbliższy weekend i wtedy były zastępca prezydenta Poznania powie, czym nowa organizacja będzie się zajmowała. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań.
0: Prezydent Poznania odwołał swego zastępcę i jednocześnie partyjnego kolegę w styczniu. Jacek Jaśkowiak zarzucił Mariuszowi Wiśniewskiemu brak należytego nadzoru nad Zarządem Dróg Miejskich, gdzie w ubiegłym roku CBA zatrzymało naczelnika podejrzewanego o korupcję. 6 nowych autobusów elektrycznych trafi do Konina do końca roku. Miejski Zakład Komunikacji podpisał ostatnią umowę wykonawczą w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Pojazdy mają kosztować ponad 22 miliony złotych. Przedsięwzięcie dofinansowała Unia. Ze względu na dynamiczną sytuację na świecie trzeba być przygotowanym na różne sytuacje, mówi prezes konińskiego MZK Magdalena Przybyła.
2: Do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe.
0: Konińskie MZK buduje też nowoczesną zajezdnię wraz ze stacją wodorową i ładowarkami dla autobusów elektrycznych. Na koniec sport. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dzisiaj o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4, a finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.
3: To były wiadomości Radia Poznań.
0: Dzisiaj w Wielkopolsce będzie pochmurno i deszczowo, rozpogodzenia tylko na południowym wschodzie regionu. W dzień lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalna od 12 w północnej do 21 w południowej części regionu.
3: Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
4: Klasyka muzyczna.
5: Radio Poznań, witamy Państwa, Ewa Mikołajewska i Aleksandra Błotna. Jacek Kortus należy do grona utalentowanych młodych polskich pianistów. Ten absolwent Poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie fortepianu profesora Waldemara Andrzejewskiego w 2005 roku został finalistą wyróżnionym w 15. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie Jacek Kortus jest kierownikiem katedry fortepianu w macierzystej uczelni. Jest nie tylko pedagogiem, ale również aktywnie koncertującym pianistą, o czym rozmowa w dalszej części audycji. A co w muzycznym kalendarzu? Odnotowujemy 193. rocznicę urodzin Johannesa Brahmsa, mistrza w operowaniu wielkimi formami, takimi jak symfonie czy koncerty instrumentalne. Charakteryzują się one bogactwem i różnorodnością pomysłów muzycznych, precyzją, wielkim wyrazem, specyficznym brzmieniem i szczególnym kolorytem orkiestrowym. Posłuchajmy teraz trzeciej części z trzeciej symfonii F-dur Johannesa Brahmsa. Orkiestrą wiedeńskich filharmoników dyryguje Sir John Barbirolli.

W najbliższy piątek, 8 maja, odbędzie się kolejny koncert poznańskich filharmoników. Tytuł koncertu – Polska Fantazja. W programie znajdzie się uwertura do opery Paria, Moniuszki, druga symfonia C-moll, elegijna Zygmunta Noskowskiego i Fantazja Polska Ignacego Jana Paderewskiego na fortepian i orkiestrę. Na podium dyrygenckim stanie maestro Antoni Witt, a solistą wieczoru będzie gość dzisiejszej audycji Jacek Kortus, z którym rozmowę nagrałam jeszcze przed majowym weekendem. Ilustracją naszej rozmowy będą kompozycje Fryderyka Chopina. Czwarta część jego sonaty bemol, opus 35, walc cismol, opus 64, fantazji impromptu cismol, opus 66, utwór Astora Piazzolli Tanti Anni Prima oraz finałowa część koncertu fortepianowego demol słowiańskiego Feliksa Nowowiejskiego. Wykonawcą będzie Jacek Kortus, któremu w utworze Piazzolli towarzyszy bandoneonista Wiesław Przątka, a w koncercie Nowowiejskiego Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Ponieważ w rozmowie poświęcamy też uwagę pianistyce Ignacego Jana Paderewskiego, usłyszymy również jego słynny menuet w wykonaniu kompozytora.

0: Dzisiejsze nasze spotkanie jest powodem koncertu, który już niedługo będzie pan miał tutaj w Auli Uniwersyteckiej z naszą Filharmonią, ale zanim o tym koncercie, to chciałam tak popytać w tej chwili, w pana życiu, czy jest balans pomiędzy pana życiem artystycznym jako solisty i panem jako pedagogiem naszej Akademii Muzycznej? Czy to w ogóle tak można właśnie wyrównać te rachunki?
1: Tak, wydaje mi się, że jest balans. No nie ukrywam, że obowiązki kierownika Katedry Fortepianu są bardzo liczne. Natomiast, co mnie cieszy, nadal znajduję czas na to, żeby koncertować, bo to jest moja wiodąca i zawsze najważniejsza ścieżka zawodowa, ale cieszy też fakt, że sprawy w Katedrze Fortepianu mają się dobrze, układają się jak najbardziej w porządku i udaje się robić mnóstwo, w moim odczuciu, ciekawych artystycznie przedsięwzięć.
0: No właśnie, gdyby pan zechciał zdradzić troszeczkę, co w ramach tej funkcji pana się mieści, jakie obowiązki?
1: Tak, no przede wszystkim ja od momentu, kiedy objąłem fotel kierownika katedry, zacząłem organizować, można by to nazwać, taką artystyczno-naukową sesję urodziny Chopina i to się odbywa, mam wrażenie, na dość dużą skalę. Zapraszamy naprawdę znakomitych gości, a przede wszystkim bardzo dbam o to, żeby to było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. To oczywiście się dzieje oprócz licznych koncertów studenckich, które mamy. Katedra Fortepianu od dłuższego już czasu, co zresztą ja też kontynuuję, prowadzi dwa takie znane już cykle koncertowe. To są pianiści u Paderewskiego, które z reguły odbywają się w Auli Nowa oraz poniedziałki w Akademii, które odbywają się w Auli Stuli Grosza.
0: Dzięki pana działaniom w ostatnim czasie kilku wspaniałych pianistów rzeczywiście gościło w Akademii Muzycznej w Auli Nowa. Dopiero co pan Pawlak miał chyba swój recital, prawda?
1: Tak,
0: czyli ubiegłoroczny uczestnik konkursu.
1: Zgadza się, tak. Za nami koncert Piotra Pawlaka, który odbył się 26 kwietnia. Natomiast, no tak, faktycznie staram się zapraszać gości, którzy są laureatami głównie konkursu chopinowskiego, bo też i tematyka właśnie tej naszej konferencji, czy właśnie tej sesji naukowo-artystycznej jest taka, że robimy wszystko wokół kręgu muzyki Fryderyka Chopina. Jeśli chodzi o prelegentów, to też mieliśmy w przeszłości gości takich jak członkowie jury konkursu chopinowskiego, na przykład John Ring, ale był też wcześniej z pianistów Amelin, Gadijew, był Szymon Nering, no i na przyszły sezon już mam też potwierdzenie, że jest zakontraktowana Zitong Wang, czyli laureatka trzeciej nagrody na minionym konkursie chopinowskim. Także dzieje się naprawdę dużo. Oprócz tego również Katedra Fortepianu organizuje koncerty właśnie takich wspaniałych naszych gości, pianistów w listopadzie i właśnie w okolicach kwietnia. Także staram się, żeby ten cały rok artystyczny w kontekście sezonu dla publiczności był ciekawy. Wcześniej też występował Dawid Krikul i z reguły z reguły skupiam się na tym, żeby to były nie tylko nazwiska z pierwszych, że tak powiem, stopni podestu nagród konkursu chopinowskiego, ale też bardzo ciekawe w moim odczuciu i nie tylko osobowości artystyczne.

0: Ja rozumiem, że te pana działanie na piastującego tę odpowiedzialną funkcję również mają troszeczkę wpłynąć na brać studencką, prawda? Bo swoją drogą te pozostałe koncerty z udziałem gwiazd odbywają się w obecności publiczności. Natomiast czy są takie działania przeznaczone stricte dla studentów?
1: No to są właśnie między innymi te cykle koncertowe, które mam wrażenie stymulują też do dalszego rozwoju i jasno pokazują, że nie tylko liczy się to, że ktoś faktycznie otrzyma nagrodę na jakichś konkursach, czasami bardzo ważnych, no jest cała lista nazwisk osób, które zdobywały nagrody i w świecie artystycznym funkcjonują coraz ciszej, tak bym to może kolokwialnie nazwał. Myślę, że bardzo ciekawe dla naszych studentów jest to, że mamy do czynienia bardzo często z pianistami, którzy wychodzą na scenę i oni jeszcze nie dotknęli fortepianu, a już publiczność ich kocha. To są te tak zwane osobowości artystyczne, niezwykle charyzmatyczne. Oprócz tego staram się też organizować warsztaty psychologiczne, na przykład z zakresu radzenia sobie ze stresem scenicznym oraz warsztaty z zakresu komunikacji, bo mam wrażenie, że to też jest bardzo czasami zaniedbywana sfera psychologii, która bardzo ułatwia po prostu współpracę pomiędzy pedagogami a studentami. Miałem też takie sygnały od studentów, że no są pod głębokim wrażeniem, że mogli na deskach naszej sceny, na deskach sceny Aulinowa obserwować naprawdę znakomitych laureatów konkursu Chopinowskiego i wiem, że bardzo to też doceniają i to faktycznie stymuluje ich do dalszego rozwoju.
0: Teraz przejdźmy może do pana działań jako pianisty, solisty, bo ten Chopin, o którym też teraz pan wspominał w związku z pana działaniami jako szefa, przecież Chopin ciągle jest bardzo ważny w pana życiu właśnie artystycznym. Ciągle go pan gra, ciągle, jakby to powiedzieć, udoskonala. Więc myślę, że ten Chopin zawsze będzie się z panem kojarzył, zważywszy, że brał pan udział przecież bardzo pozytywnie w konkursie chopinowskim i to już zostaje Jacek Kortus Chopin, to już taka marka.
1: Tak, ja się nie ukrywam, że cieszę z tego powodu, że jestem tak bardzo kojarzony z Chopinem, choć wiadomo, że nie tylko utwory tego kompozytora gram. Ostatnio byłem też zaproszony przez Filharmonię Koszalińską, gdzie wspólnie z Jakubem Chrenowiczem, fantastycznym dyrygentem, mieliśmy okazję zagrać na jednym wieczorze dwa wspaniałe i też bardzo takie obciążające soliste utwory, mianowicie była to właśnie Fantazja Polska Paderewskiego, która przedzielona przerwą towarzyszyła koncertowi Esdur Lista na jednym wieczorze, więc było co grać, mnóstwo fajnej, brawurowej i ciekawej artystycznie i muzycznie muzyki, z czego bardzo się cieszę. No, ten koncert 8 maja to jest dla mnie koncert zupełnie wyjątkowy, bo będę grał właśnie wspomnianą Fantazję Polską Paderewskiego z maestro Antonim Witem, z którym grałem w finale konkursu Chopinowskiego w 2005 roku.
0: Czyli tak powtórka pewnego rodzaju takiej miłej, sympatycznej współpracy.
1: Jak najbardziej. Ja bardzo cenię sobie maestro. Uważam, że to jest fantastyczny specjalista, wspaniały muzyk i powiem szczerze, że nie mogę się już doczekać prób w przyszłym tygodniu.

0: Teraz chciałam jeszcze pana zaprosić do takich rozważań na temat Paderewskiego. Paderewskiego przede wszystkim pianisty, ale też kompozytora. Bo będzie pan grał, o czym pan wspomniał, Fantazję Polską, o której za chwilę rozbierzemy ją nieco na czynniki pierwsze. Ale na podstawie tego utworu chciałam pana zapytać, jakie pan odnosi wrażenie, jakim ten Paderewski był pianistą? No wiemy, że Och i Ach, prawda, był no, jedną z pierwszych gwiazd, można powiedzieć, muzyki poważnej. Wielbiony przez publiczność, przez krytyków. Jak to było z tą jego pianistyką?
1: Tak, no przede wszystkim Paderewski był absolutnie wybitnym pianistą, niesłychanie zdolnym. Możemy przecież wiele takich anegdotycznych historii wyczytać w pamiętnikach właśnie Paderewskiego, które są napisane w formie takiego wywiadu. Na pewno Fantazja Polska

0: pełno jest melodii ludowych, które są wkomponowane w bardzo ciekawą i efektowną instrumentację orkiestrową. No i też utwór niesłychanie brawurowy, choćby ten finał, gdzie są całe kaskady oktaw i można troszeczkę
1: poszaleć.
0: Poszaleć, tak, jeśli chodzi o tempo. Także niewątpliwie utwór bardzo ciekawy i bardzo przyjemny do słuchania, bo taki jest też feedback ze strony publiczności, że na ten utwór właśnie ludzie
1: reagują bardzo chętnie.
0: Przychodzą i reagują bardzo żywiołowo.
1: On nie jest bardzo długi, bo zdaje się, że ma około 20 paru minut, ale jest co grać.
0: Tak, to jest 20 chyba jednominutowe dzieło. Dużo zależy od temp, zwłaszcza w wolnych częściach. Natomiast bardzo dużo takiej ludowej melodyjności jest tam i można się naprawdę popisać zarówno pod kątem technicznym, pod kątem samej sprawności, czy właśnie choćby oktawowej, ale i nie tylko. Są bardzo efektowne glissanda. No i dużo takiego polskiego charakteru. Myślę, że sam Paderewski był też osobą, która ta jego droga artystyczna była bardzo zróżnicowana. Bardzo dużo podróżował, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o te wszystkie trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych i to widać właśnie między innymi w tym utworze, że tam jest takie, nazwijmy to muzyczne Hollywood, jeśli chodzi o taką efektowność w postaci tej instrumentacji. Natomiast różne przygody miewał i pamiętam choćby z tych pamiętników właśnie, jak opisywał, że nagle musiał przecież przygotować jakiś bardzo ważny dla niego recital zupełnie z nowym programem, który był bardzo długi i wtedy pozwalał sobie na to, żeby ćwiczyć po 13-15 godzin na dobę. Te słynne historie opisywane w tych pamiętnikach o tym pajączku, który schodził tak podczas grania jakiegoś utworu i z którym tak się bawił, czy moczenie choćby stóp w zimnej wodzie, żeby nie zasnąć przy fortepianie. Przygotowywał się tak intensywnie właśnie do tego wspomnianego recitalu, bo on miał świadomość, że od tego zależą losy jego dalszej kariery. A poza tym był też pianistą niesłychanie sprawnym technicznie, co widać właśnie choćby czy w koncercie fortepianowym, czy w tej fantazji, że są momenty takie, które są naprawdę bardzo trudne, ale jak się przejdzie pewien etap w przygotowaniach, to one sprawiają wykonawcy bardzo dużo radości.

0: On napisał tę fantazję w okresie swojego apogeum, że tak powiem, swoich umiejętności i swojej popularności. No i w związku z tym również on prawykonywał ten utwór. Czyli na podstawie pana doświadczeń przy klawiaturze może pan stwierdzić, jakim właśnie był pianistą, bo przecież musiał to grać. Natomiast jestem ciekawa, bo z całą pewnością też pan słuchał jego późniejszych nagrań. Miał taką troszeczkę manierę, takie rubata robił, czasami dziwne. Nie wiem, czy to było związane już z wiekiem postępującym, czy po prostu no, tak miał.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, jeśli chodzi o interpretację utworów muzycznych, nie tylko w kontekście samego Paderewskiego. Sam obserwuję jako pianista koncertujący i wnikliwy też obserwator konkursu Chopinowskiego, jak bardzo trendy interpretacyjne się zmieniają. I tak samo jak posłuchamy sobie na przykład wykonań Hoffmana, na przykład w takich, no, nazwijmy to klasykach gatunku, jak sonaty Beethovena, no dzisiaj to jest zupełnie inaczej grane, tak? Czy koncerty Rachmaninowa, grane przez samego Rachmaninowa, które dzisiaj są zupełnie inaczej wykonywane, niż to słyszymy na nagraniach, których dokonał sam Rachmaninow.
0: A co było, jakby to powiedzieć, u podstaw tej zmiany interpretacji?
1: Myślę, że my przede wszystkim idziemy też w stronę taką, że pianiści czy muzycy wykonujący muzykę na żywo grają coraz szybciej i skupiamy się na tym, żeby ta forma tych utworów była jak najbardziej chwytająca za serce i jednocześnie przy tym jak najbardziej kompaktowa i w miarę możliwości łatwa w odbiorze. Tak samo jest właśnie z utworami chopinowskimi. Do dzisiaj pamiętam, jak przygotowując się do konkursu chopinowskiego, profesor Waldemar Andrzej przygotował na którąś tam z moich lekcji specjalnie nagranie Mazurków opus 24 Christiana Zimmermana, które były nagrane na konkursie, czyli wtedy, kiedy Zimmerman miał no, 18-19 lat, zdaje się, że to w takim wieku był. I on po pierwszym Mazurku wyłączył i powiedział, wiesz co, jednak nie słuchajmy tego, bo ja to zupełnie inaczej zapamiętałem. Minęło te 20-30 lat od tego czasu i się okazuje, że te mazurki są grane jakby w zupełnie innym kontekście. Musimy też pamiętać, dokonując interpretacji każdego z utworów, że jesteśmy tak naprawdę przebodźcowani ilością informacji, które otrzymujemy, a w ostatnich czasach również tą dostępnością nagrań. Stwierdzam, z moich obserwacji wynika, że ilość młodych ludzi, którzy są absolutnie genialnie uzdolnieni i promują swoje możliwości w mediach społecznościowych, jest naprawdę ogromna. I tak naprawdę chyba zależy w głównej mierze ten sukces od tego, czy człowiek ma tą charyzmę, że wychodzi na scenę i jest w stanie o tej godzinie zero zaprezentować się tu i teraz znakomicie, nawiązując jednocześnie wspaniałą interakcję z publicznością. Wiemy doskonale, że to czasami tak jest, że jednego pianistę słucha się od pierwszych dźwięków, a drugi musi w jakimś sensie też kolokwialnie zapracować sobie na tą uwagę publiczności. Natomiast mam wrażenie, że głównymi zwycięzcami tych wszystkich konkursów są ludzie nie tacy, którzy zdobywają nagrody, tylko oczywiście to też pomaga później wypłynąć, ale tacy, którzy wychodzą na scenę i przede wszystkim publiczność kupuje bilety na ich koncerty i chce ich słuchać.
0: Mają coś do powiedzenia.
1: Dokładnie, są charyzmatyczni, tak, i wiedzą, robią przede wszystkim to, co kochają.

0: I jeszcze tutaj taki mały nawrót do Paderewskiego, który właśnie potrafił czarować publiczność. Przecież kobiety podobno mdlały, nie tylko na jego widok, tej pięknej jego czupryny, która potem się nieco przerzedziła, ale właśnie tej jego niesamowitej gry, charyzmatycznej bardzo. Więc tak jak pan mówi, musi być, artysta musi mieć coś, co porwie publiczność.
1: Jak najbardziej. No myślę, że to są też takie cechy charakteru, w cudzysłowie, zdobywcy pewnego takiego no wojownika scenicznego. Nie każdy jest takim lwem scenicznym, który potrafi zawalczyć i pokazać te swoje walory właśnie na scenie w trakcie koncertu.
0: Ja jestem przekonana, że pan pokaże swoje walory.
1: Mam nadzieję.
0: To jest 7 czy 8?
1: Bo teraz 8. 8 maja.
0: 8 maja, godzina 19, Aula Uniwersytecka. Natomiast przy okazji, jakieś plany już na tę najbliższą przyszłość?
1: No, szczerze mówiąc, czekam, aż ukaże się płyta, która została nagrana z Filharmonią Opolską pod dyrekcją właśnie wspomnianego wcześniej Jakuba Chrenowicza. Nagraliśmy koncert e-moll Fryderyka Chopina. Z tego, co wiem, ma być to płyta, która ukaże się również w wersji takiej winylowej, kolekcjonerskiej. Także czekam z niecierpliwością. Myślę, że jeszcze dosłownie ze 3-4 tygodnie i będziemy promować ten produkt, to dzieło, z którym mam do czynienia już od przeszło 20 lat i które mogłem naprawdę
0: wycyzelować.
1: Myślę, że całkiem dopasować do swoich cech charakteru i osobowości.
0: A z repertuaru, bo tę fantazję polską już pan gra jakiś czas, to już jest utwór zastały w pana repertuarze. Przygotowuje pan coś nowego?
1: Tak, znaczy ja powiem szczerze, że no strasznie jestem zasmucony tym faktem, że poprzez wytyczne Ministerstwa Kultury musimy troszeczkę powstrzymywać się od muzyki rosyjskiej, bo mam tak olbrzymią chęć właśnie, żeby wejść w Rachmaninowa, czy zgłębiać utwory choćby Czajkowskiego, czy Strawińskiego, czy Prokofiewa. No jest tych takich moich pomysłów naprawdę całkiem sporo. Póki co jeszcze nie będę zdradzał, jakie są konkretne plany, bo też nauczony doświadczeniem wiem, że nie zawsze te plany muszą się, że tak powiem, ziścić. No ale muzyki pięknej jest naprawdę ogrom i tym bardziej się cieszę właśnie, że teraz 8 maja będzie mnie można usłyszeć w tej odsłonie nie chopinowskiej, a właśnie fantazji polskiej Paderewskiego.
0: Dziękuję bardzo. Pan Jacek Kortus był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Minęła pierwsza.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze, cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.

0: Klasyka muzyczna.
1: Radio Poznań, witamy Państwa, Ewa Mikołajewska i Aleksandra Błotna. W tej godzinie słuchać będziemy utworów przeznaczonych na fortepian.

Robert Schumann początkowo wcale nie myślał o komponowaniu. Zamierzał się poświęcić karierze pianistycznej. Doskonalił zresztą grę na fortepianie pod kierunkiem ówczesnego, wybitnego pedagoga i pianisty Fryderyka Wicka. Jego córka, Klara Wick, zresztą także świetna pianistka, została później żoną Roberta Schumanna. Jednak zbyt forsowne ćwiczenie i w jego wyniku częściowy paraliż ręki uniemożliwił Schumannowi grę na instrumencie. Jeszcze w okresie, kiedy zamierzał się poświęcić karierze pianistycznej, rozpoczął komponowanie swojego jedynego koncertu fortepianowego. Po wielu perypetiach, przeszło 10 lat później, powstał koncert a-moll, wykonany po raz pierwszy przez Klarę Wick w dzień Nowego Roku 1846 w lipskim Gewandhaus. Znajdziemy w tym dziele prawdziwie romantyczną, nastrojową atmosferę i czarujące dialogi pomiędzy fortepianem i orkiestrą. Drugą i trzecią część koncertu a-moll Roberta Schumanna z orkiestrą Berlińskiej Filharmonii pod dyrekcją Claudia Abbado gra Maurizio Pollini.

Drugą i trzecią część koncertu Amol Roberta Schumana z Orkiestrą Berlińskiej Filharmonii pod dyrekcją Claudia Abbado grał Maurizio Pollini. Podobnie jak Beethoven, Johannes Brahms rozpoczął sukcesy artystyczne od sukcesów pianistycznych. W 1853 roku węgierski skrzypek Edward Remeni zabrał Brahmsa jako akompaniatora w podróż koncertową po Europie. I chociaż w następnych latach Brahms sprawował obowiązki m.in. w Wiedeńskiej Akademii Śpiewu, większość czasu spędzał na podróżach koncertowych. Jego gra oznaczała się ponoć mocnym brzmieniem i bogactwem dynamiki. Brahms napisał dwa bardzo trudne i wyczerpujące dla pianistów koncerty fortepianowe. Daty ich powstania dzieli okres 24 lat. W przeciwieństwie do pierwszego koncertu, drugi spotkał się podczas prawykonania w Budapeszcie 9 listopada 1881 roku z niebywale entuzjastycznym przyjęciem krytyki i publiczności. Posłuchajmy, jak pierwszą część drugiego koncertu fortepianowego Brahmsa z wiedeńskimi filharmonikami pod dyrekcją Leonarda Bernsteina gra Christian

pierwszą część drugiego koncertu fortepianowego Johannesa Brahmsa z wiedeńskimi filharmonikami pod dyrekcją Leonarda Bernsteina grał Christian Zimmermann. I na koniec dzisiejszych prezentacji fortepianowych coś zupełnie z innej bajki, przede wszystkim stylistycznej. Błękitna rapsodia George'a Gershwina to wybitnie amerykańska muzyka wypływająca z jazzu. Nie jest typowym koncertem fortepianowym, niemniej i tu pianista ma wiele do powiedzenia zarówno w odcinkach solowych, jak i w dialogach z orkiestrą. Prawykonanie Błękitnej rapsodii miało miejsce w Nowym Jorku 12 lutego 1924 roku. Z orkiestrą jazzową Paula Waitmana grał sam kompozytor George Gershwin. I na zakończenie posłuchajmy owej błękitnej rapsodii Gershwina.

0: Minęła druga.
1: W środę Wielkopolska pod wpływem niżu. Z północnego zachodu będzie docierać chłodniejsze powietrze, cieplej tylko na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie duże i całkowite, deszczowo, lokalnie może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 12 na południu województwa, maksymalnie termometry wskażą od 12 na północy do 21 na południowym wschodzie Wielkopolski i tam pojawią się rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dzień potrwa 15 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 33 minuty.